0: że napastnik zadał kobiecie kilka ciosów nożem.
1: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
0: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina na Wrocławskim Uchoborze. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jednak, jak przekazała prokuratura, została już z niego wypisana. Śledczy ustalili również, że podejrzany i pokrzywdzona nie znali się wcześniej. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywocia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Do 15 października Mateusz Morawiecki chce założyć partię polityczną. Były premier mówił o tym w rozmowie na kanale Rymanowski Live. Tego samego dnia ma również odbyć się konwencja Rozwoju Plus. Jak na razie wszyscy członkowie stowarzyszenia są formalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Ich sprawami zajmuje się rzecznik dyscyplinarny partii. Około 40 osób, które odeszło z PiS do stowarzyszenia Morawieckiego, założyło już klub parlamentarny. Sytuacja pożarowa w Hiszpanii stabilizuje się. Polscy strażacy, którzy polecieli na miejsce wczoraj, nie byli kierowani do akcji gaśniczych, ale szkolili się wspólnie z Hiszpanami. W Radiu Poznania aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podkreślił, że mimo to misja w Hiszpanii potrwa zgodnie z planem do końca sierpnia.
3: Jeśli nie wymaga sytuacja bezpośredniej dyspozycji do działań naszych polskich strażaków, to wykorzystują oni ten czas maksymalnie na szkolenie, ćwiczenie i doskonalenie, współdziałanie z Hiszpanami, z właśnie krajem, do którego dotarli, po to, by wyciągać wnioski, by korzystać z tej wiedzy, którą oni mają wypracowaną właśnie w tych pożarach, które są dla nich codziennością, po to, żebyśmy mogli to przenieść na polskie realia.
2: Strażacy z Polski będą zmieniać się co 10 dni. Akcja w Hiszpanii nie jest realizowana w trybie interwencyjnym, jak w przypadku poprzednich takich wyjazdów do innych krajów. W niedzielę polscy strażacy dogaszali zarzewia ognia. Przepisy dotyczące darmowej wody z kranu dla klientów restauracji trafią do osobnego projektu ustawy, zapowiada rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort wycofał zapisy o bezpłatnej kranówce z ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a o powodach tej decyzji i szczegółach Michał Makowski.
4: Według pomysłu Ministerstwa Klimatu i Środowiska restauracje, bary i kawiarnie miały oferować klientom pół litra kranówki za darmo. Takie standardy panują we Włoszech czy we Francji i pozwalają ograniczyć zużycie plastikowych butelek. Jednak po czasie resort stwierdził, że przeszczepienie zachodnich rozwiązań na polski grunt wymaga konsultacji z klientami, właścicielami lokali i producentami napojów. Dopisanie darmowej kranówki do ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta nie dawało szansy na właściwe przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przepisy dotyczące wody z kranu mają trafić do osobnego projektu ustawy. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
2: Polscy siatkarze z opóźnieniem wrócą z Chin do Polski, co oznacza, że ceremonia powitania sportowców, która była planowana około 8 rano na lotnisku Chopina w Warszawie, nie odbędzie się. Z powodu opóźnionego lotu z Ningbo do Pekinu siatkarze nie zdążyli na samolot z chińskiej do polskiej stolicy. Są w Pekinie, a obecnie Związek Siatkarski szuka innego połączenia. Do Polski wracają po wygraniu Ligi Narodów. W finale tych rozgrywek pokonali USA. Brytyjski zespół Massive Attack nie żałuje pokazania palestyńskiej flagi podczas koncertu w Singapurze w minioną środę. Muzycy przekazali, że po występie zostali rozdzieleni i przesłuchani, przeszukano ich pokoje hotelowe, a niektórym członkom zespołu tymczasowo odebrano paszporty. Całą sytuację Massive Attack określa jako surrealistyczne doświadczenie.
6: Sprawa podzieliła brytyjskich fanów. Jedni bronią Massive Attack i przekonują, że scena od zawsze była miejscem nie tylko muzyki, ale też politycznego protestu. Ich zdaniem pokazanie flagi było pokojowym wyrazem solidarności z Palestyńczykami. Drudzy odpowiadają, wolność artystyczna nie oznacza wolności od konsekwencji. Zagraniczni wykonawcy, niezależnie od swojej popularności, muszą przestrzegać prawa kraju, do którego przyjeżdżają. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Muzycy otrzymali ostrzeżenia i zakaz ponownego wjazdu do kraju, co oznacza, że nie będą mogli ponownie wystąpić w Singapurze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Wtorek słoneczny i upalny, po południu na Wybrzeżu Zachodzie i na południu Małopolski przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Początkowo przelotnie padać deszcz może również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Maksymalnie od 27 na północy i około 34 stopni w centrum do nawet 37 na południowym wschodzie. Chłodniej na Wybrzeżu od 22 w rejonie Helu do 27 w Ustce i Gdańsku. Wiatr na ogół słaby, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Jest i będzie stabilne.
5: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Podczas letnich upałów chętnie szukamy ochłody nad wodą, a czy równie chętnie o nią dbamy? W Lecie z Radiem o tym, jak rozsądnie gospodarować wodą w domu i w ogrodzie i o czym pamiętać podczas wypoczynku nad morzem, rzeką czy jeziorem. W audycji także o czworonożnych terapeutach, którzy potrafią rozładować stres, wywołać uśmiech i zachęcić do działania.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Program Pierwszy Polskiego Radia. Jest 6 minut po 2:00.
0: Noc z reportażem.
3: Bartosz Panek, witam Państwa ponownie. Dobry wieczór. I od razu zapraszam do słuchania czwartej tej nocy dźwiękowej opowieści, którą przygotował Mariusz Kamiński z Polskiego Radia Lublin. Będzie to opowieść o lubelskim Lipcu. W 1980 roku robotnicy lubelskich zakładów wzięli udział w strajkach, które zapoczątkowały narodziny Solidarności. Po latach uczestnicy tamtych wydarzeń byli robotnicy wytwórni sprzętu komunikacyjnego Świdnik, fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie oraz Polskich Kolei Państwowych, opowiadają o znanych i nieznanych faktach z tamtego okresu, między innymi o planowanej przez Służbę Bezpieczeństwa pacyfikacji strajkujących w fabryce samochodów ciężarowych, czy też o wymyślonej historii związanej z rzekomo przyspawaną lokomotywą na stacji kolejowej w Lublinie. Lubelski Lipiec, oto audycja dokumentalna Mariusza Kamińskiego.
4: Obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
5: przysięgam uroczyście narodowi polskiemu,
4: że postanowieniom konstytucji,
6: żeby Polska była Polską.
7: Chcę utworzyć rząd zdolny do działania.
8: Szanowni Państwo, uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu.

Ogłaszam. Że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.

0: mamy wreszcie niezależne, samorządne, śląskie zawodowe. Mamy prawo do strajku.
1: Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas.
2: To, że musieliśmy tak długo powstrzymać się od pracy, spać na podłodze, to nie jest nasza pana pewność. Wnosiła nas do tego konieczność, a zrozumienie, że doraźne przyznanie podwyżek

0: Henryk Gontarz, uczestnik strajków w WSK Świdnik.
1: 8 lipca 80 roku było chłodno i wiał bardzo silny wiatr. Ogromnie miotało tymi topolami dużymi, bo na zakładzie tam akurat przed biurowcem Rosno to był świst, szum wiatru. Na zakładzie w stołówce podniesiono cenę na kotlet. Zwykły kotlet mielony. Ludzie poszli kupić jakieś śniadanie. Zobaczyli, ceny rosną. Mirosław Kaczan tam się znalazł, mój kolega z pracy, ponieważ on taki dość otwarty, wylewny, zaczął sobie tam narzekać. Podchwycili inni, co do jasnych cholery, ile to tego będzie, ile nas się będzie oszukiwać, ile nas się będzie tego buntować. Ktoś tam krzyknął, dosyć tego, strajk. Po 20 minutach ta wieść rozniosła się na całym WSK. Wszystkie wydziały stały.
0: Alfred Bondos, uczestnik strajku w WSK Świdnik.
2: Sedno protestu siedziało gdzieś w środku, wewnątrz ludzi. Tak jakby wrzucono na wagę ten kotlet, który przychylił szale całego ciężaru życia. Patrzenie na krzywdę społeczeństwa wobec prominentów, bo wiadomo, i sklepy Peweksy, i możliwość rozdawania talonów na samochody i na inne rzeczy. Także tu człowiek szary nie miał żadnego dostępu, a ci mieli, i to takie stwarzało niezadowolenie. Oszukiwanie w przedziale mieszkań, w premiach. To musiało się tak skończyć. Atmosfera była niesamowicie napięta, jak mówię, i w mieście, i w zakładzie. Zaczęła załoga pić. Dużo wypijano wódki, a przy tym organizowano oczywiście wycieczki jakieś tam na grzyby, do ryby i tak dalej. Po to, żeby wracać na rauszu wszystkim, żeby zapominali o tym, co się dzieje złego. Sam strajk pokazał, że może być inaczej. Że ludzie z różnych zawodów, z różnych środowisk mogą stanąć razem koło siebie i to było piękne.
1: Proszę, weź pan herbatę, Wójka. Drugi dzień strajku lipcowego. Cała załoga WSK zebrała się na wiecu koło biurowca. Tam ktoś zaintonował, jakieś pieśni zaczęli śpiewać. Patriotyczne, religijne nawet. Po jakimś czasie wyszedł dyrektor i przez mikrofony apelował do załogi, żeby wróciła do pracy. Już mówił, przecież cena na kotlety cofnięta. Dodatkowa porcja mydła będzie i proszków, takie drobne tam różne sprawy. Obiecywał różne cacanki. Ktoś tam zaintonował, że 1000 zł i do roboty. Załoga podchwyciła. W tym czasie na schodach biurowców dopchała się pani Zofia Bartkiewicz. Ona w tamtym czasie była radną. I ośmieliła się powiedzieć te słowa. Dość tych kłamstw. Nie pójdziemy do pracy. Muszą być wypełnione nasze postulaty w pełni. Otrzymała ogromne brawa. Od tej chwili trafiło się jakieś przywództwo, bo nie było go do tej pory. Nikt nie kierował, panie, to samoistnie się toczyło. 10 lipca znowu pocztą pantoflową poszedł komunikat, że robimy wiec przed biurowcem. Ale wtedy już się dało zauważyć działalność służb esbeckich.
2: Na przykład robiono takie rzeczy, że z jednego wydziału brano takich łamistrajków, przyprowadzano do nas, próbowano włączać nasze maszyny na naszym wydziale. To znaczy aktyw ten, który był przeciwny strajkom, a był za tym, żeby to wszystko przerwać. Każda hala ma swoje drzwi, więc próbowano to zamykać. Właśnie ten aktyw próbował nie wypuszczać ludzi na zewnątrz, żeby nie było możliwości łączenia się. Tylko każdy miał być na swoim stanowisku.
1: Znaleźli się odważni, którzy wyszli. Ja też tam byłem w pierwszym szeregu, który wyszłem, krzyczałem wychodzić z hali. I pod biurowiec poszliśmy.

0: I tam stała się znowu ważna rzecz. Zofia Bartkiewicz na placu zaczyna histeryzować. Ludzie, idźcie do pracy. Jestem więcej niż pewny, że w nocy ją ubecja bardzo mocno przestraszyła, bo ona była blada, zmęczona całkowicie. Ona ściągnęła sobie cały ogień na swoje głowę. Ulękła się. Siadła. To był moment tragiczny dla strajku. Wtedy mógł się strajk już skończyć, mogli się rozejść ludzie. I wtedy cud się stał. Z szeregu wyłonił się Zbigniew Puczek, który odważył się. Stop! Ludzie kochani, tu nikt strajku zakończyć nie może. Strajk dopiero od tej chwili zaczyna się u nas. Puczek na placu ogłasza powstanie komitetu strajkowego. To jest najważniejszy moment w historii PRL-u, może nawet i tych strajków. Wszystkie czynności są zawieszone, bo zbieramy postulaty teraz od załogi, łącznicy do komitetu strajkowego. Tam się dopiero formuje postulaty, które będą rozpatrywane, ale aż 11 lipca z dyrekcją.
1: Członkowie partii, ci tacy, no, którzy tam byli, bo byli, szli do swoich sekretarzy i rzucali im tam te legitymacje, nie chcąc się identyfikować w tym czasie z partią. Były rozmowy przeprowadzane i tak dalej, żeby te legitymacje podejmować, że nie tędy droga. W tym czasie nieliczni wracali w szeregi, z powrotem podejmowali.
0: 11 lipca odbywa się wiec. Minister przemysłu ciężkiego, imienia nie pamiętam, kopać w każdym razie, zabrał głos. Towarzysze, o co wam chodzi? On towarzyszał wszystkim. Rozejście się do pracy, ponieważ nasza ojczyzna, no tam takie patriotyczne te referaciki, oni wszyscy tam, ci sekretarze i sekretarze stanu i ministrowie to mieli. W jakiś sposób naraził się na tym wiecu załodze, że został trochę wygwizdany, jak to dawniej pożałować go buczeniem. Widzi, że tu nie da rady zaapelować z tych schodów, to próbowali pana ministra oprowadzić, to niech, chociaż żeby załoga uprzejmie przyjęła go, pokazała panu ministrowi, jak się u nas produkuje, co u nas się robi, jak się maszyny kręcą. Jest to branie pod włos załogi, żeby jakaś tam maszynę uruchomić, że właśnie łoicie już tam pracują. Na kuźni to było, więc pan minister wszedł i za wszelką cenę, no tam na Manubieście, no uruchomcie, no pokażcie im, jak to pracuje. Nikt nie chciał. Podszedł w każdym razie pod młot i jeśli pan minister chce, to proszę tu przydusić, to panu pokażę, jak to pracuje. I on przydusił dźwignię młota tego i młot został uruchomiony. Potężna madryca uderzyła potężnie w wysmarowane kowadło. Łojem, bo tam tłoki wtedy akurat do czołgów się biło, to się smaruje łojem. I został, panie, upiżgany tym wszystkim dokumentnie. Nie wiem, jak pana ministra wywieźli czy wyprowadzili. W każdym razie, że komitet strajkowy przystąpił do uzgadniania postulatów z dyrekcją. Podwyżka nastąpiła o 600 zł, a 400 zł po nowym roku, czyli 1000 zł do roboty, taki postulat w Świdniku się spełnił. Zdobyliśmy żądania ekonomiczne. W zanadrzu były te jakieś postulaty i polityczne. No, nie było takiego odważnego, który by w Świdniku tu je podniósł.

0: Wydaje się fakt pisemnego porozumienia WSK Świdnik. Wydaje się, jest to jeszcze do sprawdzenia, ale jest to chyba precedens w dziejach konfliktów społecznych PRL. Prawdopodobnie takiego pisemnego porozumienia ze zbuntowaną załogą robotniczą władze PRL wcześniej nigdy nie podpisały. Potem podobne porozumienie zostaje podpisane w FST i jeszcze w niektórych innych zakładach.
1: Ludzie potrafili ten strajk zorganizować w ten sposób, nie wychodząc z zakładu. Przychodziliśmy do pracy na jedną zmianę, tam kilka tysięcy ludzi. Wychodzili o 15, następna zmiana przychodziła, nie podejmowała pracy i trzecia zmiana i tak dalej. A myśmy nie dawali podstaw do pałowania, do wyżywań się na nas władzy. Tak jak to było w Radomiu czy w Gdańsku. A myśmy mieli tego świadomość.
2: Sławomir Nowacki, wtedy urzędnik administracji w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
3: Wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa politycznego były takie, że oto ten protest był wyrazem oderwania się z jednej strony ludzi partii od mas, a z drugiej strony ten protest był jakby wyrazem niedostatku pracy politycznej z aktywem w Świdniku, w partii, w komitecie zakładowym. Wy tam, towarzysze, na Lubelszczyźnie za słabo pracujecie, skoro dopuściliście do tego typu zdarzenia. Moi koledzy, koledzy dyrektorzy w Urzędzie Wojewódzkim, wicewojewodowie, z którymiśmy rozmawiali, prawda, na ten temat, bardzo tego zdarzenia się nie przestraszyli. No, najlepszy dowód, że nie było takiej psychozy, że może się cokolwiek tutaj zmienić, to to, że dano nam urlopy w lipcu.
2: Wojciech Klusek, w lipcu pracownik Kuriera Lubelskiego.
4: W Kurierze Lubelskim 10 lipca 80 roku były obszerne fragmenty przemówienia Edwarda Gierka zatytułowane Poczucie odpowiedzialności za kraj powszechną patriotyczną powinnością. A więc ktoś, kto posiadł umiejętność czytania między wierszami, a ta umiejętność była dość powszechna, bo już się ludzie nauczyli tego, wiedzieli, że skoro są takie treści, że odpowiedzialność, że patriotyczna powinność, no to znaczy, że coś się pewnie dzieje. I zwykle, kiedy było trudno, wówczas gazeta przynosiła informacje o wysokiej wydajności pracy w lubelskich kopalniach. Był też taki rubryka temat na popołudnie, to był taki stały, krótki komentarz. Tenże komentarz wykazywał, że jedyną słuszną drogą pozbycia się trudności jest wydajna praca, troska o jakość i dyscyplinę, gospodarność, lepsza organizacja pracy. Dzień później, po tym komentarzu, 16 lipca, w największych zakładach pracy, Lublina oczywiście, rozpoczęły się strajki wywołane podwyżkami cen.
2: Julian Dziura, jeden z przywódców strajku w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie.
5: Zaczęcia strajku w fabryce samochodów, bo tak to się zwała wtedy fabryka, trudno by było szukać się jakiejś zorganizowanej grupy, która by to dokonała. To było spontaniczne ruszenie załóg z wieści o tym, co się działo w Świdniku między 7 a 9. Widziałem tylko wielkie zakłopotanie władz, fabryki i ludzi też, dlatego że zdarzało się to po raz pierwszy na tyle lat. Fabryka istnieje od 51, ponad 30 lat, nic takiego nie było. Poza naradami produkcyjnymi to większych innych zbiorowisk załogi nie było.
2: Stanisław Daniel, jeden z przywódców strajków w FSC.
6: Komuniści nie pomyśleli, że w tym czasie dali nam bardzo dobry instruktaż w postaci transmitowanego filmu. Nie pomnę tytułu tego filmu, ale tam był też pokazywany strajk w zakładzie pracy.
5: Stworzyła się jakaś taka grupa, ja, Kazia Flis z księgowości, Stanisław Daniel od mechanika i właściwie to my we trojeśmy zaczęli zadawać pytania i żądaliśmy pewnych konkretów na Świstku. Załoga zaproponowała

0: to my wybierzemy swoich delegatów w liczbie 50-osobowej. Na to się zgodzono i udamy się na salę konferencyjną w Turowcu i tam będziemy dyskutować.
1: W tym czasie doszły do mnie informacje, że nie będziemy rozmawiać z dyrekcją, że jutro zbiórka na Placu Litewskim, że pójdziemy pod komitet wojewódzki. Zaproponowałem, żeby tych przedstawicieli wybrać, to niech się poszczególne wydziały zbiorą na placu oddalonym od biurowca o kilkadziesiąt metrów, a mnie zależało o odsunięciu ludzi od bramy, bo tu jak rozmawialiśmy wszyscy, to było przy bramie wjazdowej. Dotarło do mnie, że tamta część hotelu, bo tego starego, pierwsze piętro i drugie piętro, które było przeznaczone zasadniczo na hotel dla gości przyjeżdżających, że nagle zajmują pewni panowie z walizkami. Wiedziałem, co to jest. Ubezbronił długo, ale o tym ja wiedziałem tylko dzisiaj po latach. Nie mogę mówić spokojnie.
2: Ale to na jaw nie wyszło do tej pory?
1: Nie, bo nie chciałem ludzi straszyć. Mnie o tym powiedziały kobiety, tak jak tutaj jest ta recepcja. To w tym czasie to się nazywała dyspozytorka w hotelu. I w oknach była ustawiona broń maszynowa. To nie było tak łatwo. Była placówka ubecka na terenie zakładu, gdzie był przedstawiciel, którego znałem z nazwiska i z imienia, bo on był pracownikiem wcześniej na dwóch etatach i pracowaliśmy pod jednym kierownictwem, a później zrezygnował z etatu robotniczego i został już tylko, jak to się mówi, pracownikiem, że i prawdopodobnie on nie był sam, bo ich tu było chyba trzech. W związku z tym przypuszczam, że prawdopodobnie to wyszło od tych ludzi, żeby nas wyciągnąć z zakładu i w jakiś sposób spacyfikować później. Kiedy my żeśmy wyszli i czekaliśmy na wystąpienie dyrektora przed bramą, to postawa pracowników umysłowych nam się wydała w stosunku do nas jakaś taka niechętna. Prawdopodobnie bardziej się bali, bo tak jak ja sam, przy jakichś dyskusjach to żeśmy zaczęli żartować, że a coś mi mogą zrobić, zamienić mi łopatę numer 9 na numer 12, bo więcej nic. Natomiast dla umysłowych ta bojaźń była znacznie większa, bo represje mogły być daleko, daleko idące. Kiedy już byliśmy tu pod bramą, dopiero zaczęły pojedyncze osoby z pracowników umysłowych do nas dołączać. To się tylko ładnie mówiło na wiecach, klasa robotnicza, ale normalnej gwarze, jak to się mówi, urzędasów, ówczesnych biur, to partyjnych, szczególnie to robole. Tak byliśmy traktowani, nie? I ci panowie do dzisiejszego dnia nie wyprą się tego.

Dyplomaci specjalnie się nie bawili. To były ostre słowa. Czarne jest czarne, białe jest białe, a czerwone jest czerwone. Tam, gdzie jeszcze nie było strajków, tam jechali przedstawiciele administracji wojewódzkiej i prowadzili rozmowy uczulające. Moi koledzy, dyrektorzy wydziału, wicewojewodowie, rozmawiali z dyrektorami, ze związkami zawodowymi, z organizacjami politycznymi,

0: uwrażliwiali, że są tu jacyś emisariusze, którzy burzą spokój dotychczasowy, trzeba mieć oczy otwarte. Wiecie, rozumiecie. Nikt nie robi, uważajcie dyrektorze, bo was zdejmiemy, jak wy dopuścicie do czegoś tam takiego, że u was też wybuchnie, że przerwiecie pracę, zaczniecie protestować załogę. Nie było tego nastroju, strachu takiego. Natomiast było oddziaływanie na zasadzie, no słuchajcie, to jest każdy dzień, to są straty. Walczycie o podwyżki, walczycie o to. No weźcie, organizujcie lepiej tą produkcję. Pamiętam, sam byłem na takiej rozmowie w zakładach przemysłu ziemniaczanego. Praktyka dowodziła, że oni swoje wiedzieli. Znali swój zakład, znali swoje załogi, wiedzieli czego i po kim się mogą spodziewać. Kto może nawoływać do przerw pracy, do strajków. Odbyłem tę rozmowę, w moim przekonaniu zupełnie niepotrzebną. Lepiej byłoby, gdybym sobie robił swoje obowiązki w tym czasie.
1: Kiedy żeśmy się zebrali na tej sali konferencyjnej, zostały zgłoszone postulaty z poszczególnych wydziałów. Te postulaty wykraczające poza dyrektora, poza związki zawodowe nasze tutaj w zakładzie, padła propozycja, żeby złożyć w Komitecie Wojewódzkim. Został podpisany dokument, który w nagłówku miał zapisane porozumienie między dyrekcją zakładów pracy a przedstawicielami załogi. Nie wiem, gdzieś to 13 grudnia z mego biurka wyparowało.

0: Można zwrócić uwagę na ilość tych wniosków i postulatów, które zgłaszały strajkujące zakłady, więc też ze źródeł ówczesnych władz wynika, że ich zgłoszono około 1200, to jest przez protestujące załogi.
1: Postulaty i takie wnioski, i takie sygnały trafiały do Urzędu Wojewódzkiego i one były segregowane. I przy segregowaniu uczestniczyłem. Przy formułowaniu to idzie do ministra przemysłu maszynowego, to do ministra górnictwa i tak dalej, i tak dalej. One były dodatkowo, że tak powiem, przez szczebel wojewódzki tutaj douargumentowywane. Przed przesłaniem. Myśmy w sposób zobiektywizowany naświetlali. Proszę bardzo. Tutaj żądają wzrostu płac o tyle i tyle. No jest to uzasadnione. 20 parę % przemysł maszynowy niżej wynagrodzony aniżeli średnio w Polsce. To były no, niepodważalne zróżnicowania. Podobnie inne branże. Poziłem te wnioski również do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, do Urzędu Rady Ministrów i odbierałem propozycje rozwiązań, jakie w odniesieniu do poszczególnych wniosków formułowane były przez szczebel centralny. Przywoziłem je tutaj do jednym kursem do Lublina, kiedy równocześnie do Warszawy wiozłem kolejne wnioski posegregowane pod adresem właściwych adresatów.
0: Rozwój strajków lubelskiego lipca można by podzielić na pewne etapy. Pierwszy jakby etap, od 8 do mniej więcej 15 lipca, to mamy strajki dużych zakładów pracy. To jest kilka do kilkunastu zakładów, ale są tu te największe. To jest WSK Świdnik, Fabryka Maszyn Rolniczych Agromet, Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, Fabryka Samochodów Ciężarowych. Mniej więcej do 15 lipca wszystkie strajki w tych zakładach pracy wygasają. I wtedy, można powiedzieć, sztafetę tych strajków przyjmuje wzrastająca każdego dnia ilość mniejszych zakładów pracy. Na tą falę małych zakładów pracy strajkujących nakłada się bardzo ważny strajk w lokomotowowni Lublin. To jest od 16 do 19 lipca. To już jest dla władz bardzo poważny strajk, dlatego że inne zakłady jak Świdnik, jak FSC, one się mogły w zasadzie zamknąć, strajkować tam i

0: dwa miesiące w zasadzie dla życia przeciętnego mieszkańca mogło to nie mieć specjalnego znaczenia. Natomiast strajk kolei, zwłaszcza w okresie urlopowo-wakacyjnym, był zauważalny i już odczuwalny bezpośrednio.
1: Czesław Niezgoda, jeden z przywódców strajku w Lokomotywowni Lublin.
2: Tutaj jest sala wykładowa, jesteśmy właściwie to w przedsionku sali wykładowej, w której w roku 80, w czasie strajku kolejarzy, odbywały się negocjacje z przedstawicielami dyrekcji, wiceministrem Kamińskim. No, w tej chwili jest sala zajęta, więc nie można. Przygotowując strajk kolejarzy i w ogóle mieliśmy sprzyjające okoliczności, dlatego że była olimpiada w Moskwie i byliśmy pewni, że tutaj sowieckie wojska nie będą interweniować. Zresztą na takie strajki tutaj to by sobie poradziła z nami milicja i wojsko ówczesne. Ze 3-4 tygodnie naśmy się przygotowywali do strajku. No bo obawialiśmy się, że jeśli rozpoczniemy strajk, a ludzie nie zastrajkują, to wtedy co, nas zamkną do więzienia i zwolnią z pracy. 16 lipca o godzinie 7:15 spotkaliśmy się wszyscy tutaj pracownicy na hali napraw lokomotyw spalinowych i tam żeśmy powołali komitet strajkowy i żeśmy już spisali postulaty. Najpierw rozpoczęli pracownicy warsztatowi, a później pracownicy drużyn trakcyjnych, wagonowni i po kolei poszczególne służby na kolei węzła Lublin dołączały się do naszego strajku i później na hali się nie mieścili i wyszliśmy wszyscy tutaj na plac obok budynku administracyjnego lokomotywowni i żeśmy tutaj strajkowali i zaraz niedługo przyjechał do nas dyrektor Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Był bardzo zaszokowany, nawet bał się powiedzieć, że to strajk. Mówi, że to przerwa w pracy. Mówimy, że już strajkujemy, że już nie ma żartów. Zaczął nas najpierw straszyć, tak, że go pracownicy ich wygwizdali. Zaczął, że nas pozwalniają, że nas jeszcze pozamykają, żebyśmy podjęli pracę. Pracownicy oczekiwali konkretnych rozmów, a nie jakichś straszenia. No i musiał szybko opuścić.
1: Bronisław Wardawy, wówczas pracownik dyrekcji PKP w Lublinie.
3: To był wstrząsem dla nas, wręcz szokiem jakimś historycznym. Wybuch strajku na kolei. Ja byłem kolejarzem, pracownikiem dyrekcji wówczas. No, urzędnicy bardziej byli wystraszeni, nie od robotników. To jest, nie wiem, czym to jest zrozumiałe, ale tak było faktycznie. Myśmy ich tylko wspierali swoim duchem, sercem, modlitwą i trzymaliśmy za nich kciuki, żeby zwyciężyli. Znamiennym takim z tego okresu pamiętam rzecz, jak żona wyjeżdżać musiała chyba gdzieś do sanatorium i z jaką radością ludzie brali to, że nie ma pociągu w ogóle, że trzeba było dojechać do Motycza. Każdy był szczęśliwy, no taksówkarze wtedy żniwo mieli niesamowite, ale każdy jechał, skakał po płotach, bo tam było trudne dojście do peronów i trzymał kciuki za palce. Dyrekcja wymyśliła przy pomocy ministerstwa, że chcieli maszynistów wszystkich obsadzić ludźmi z zewnątrz. No to byli to oczywiście ludzie partyjni. Przyjechali tu z entuzjazmem, że wsiądą na lokomotywy, że pojadą. Zobaczyli spokój, porządek idealny. Ten rzekomo przyspawany elektrowóz, który stał na rozjazdach tylko, a bez żadnego spawania, bo to już anegdota jest taka, cała fama poszła, że kolejarze lubelscy przyspawali lokomotywę do szyn. Na pół skonspirowane to było, można powiedzieć, cała ta operacja strajkowa. Po prostu było inne nazwisko oficjalnie w kwitach, a kto inny tym sterował. Przewodniczący, faktycznie kierujący, nie chciał firmować tej całej akcji strajkować. Oficjalnie, przynajmniej na początku. Dopiero po tym włączył się już tak z całą otwartością do tego. Ze źródeł mniej więcej dobrze poinformowanych miałem, że byli wystawieni ludzie, którzy mieli przejąć całą inicjatywę, wziąć na siebie to pierwsze uderzenie, gdyby UB mogło wejść, a nie ruszyłoby tego kręgosłupa strajku.
1: Krzysztof Borowiec.

0: lipcu pracownik Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka w Lublinie.
1: Był taki moment w czasie strajku w lokomotywowni, że ówczesny sekretarz propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, pan Andrzej Springer, oczywiście to służby wcześniej sprawdziły, że jednym z prowadzących strajk jest Janusz Iwaszko, brat Kazika Iwaszko, który był wtedy dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka. I spotkali się panowie. Może partia nie była poinformowana, że Kazik Iwaszko jest bezpartyjny. W każdym razie potraktowano go jako towarzysza wtedy. Dostał służbowego Fiata z kierowcą, żeby pojechał do lokomotywowni i rozwalił ten strajk. Kazik oczywiście się zgodził, bo chciał się spotkać z bratem i pojechał do nich, do tej lokomotywowni, po to, żeby im przekazać: trzymajcie się, mówi, wszyscy za was kciuki trzymamy. I przekazał masę informacji, potem podawała to Wolna Europa Szybko już.
2: To była grupa osób stworzona przez Wojciecha Myszkiewicza, związanego z warszawskim KOR-em. Kilkanaście osób docierających pod bramy zakładów i zbierających informacje o tym, który zakład danego dnia strajkuje. Następnie z budki telefonicznej pod koniec dnia wykonywany jest telefon do warszawskiego mieszkania Jacka Kuronia, który przekazuje te informacje dziennikarzom zachodnim. W ten sposób trafiają do Radia Wolna Europa i powracają na falach krótkich eterów.
3: Wszyscy mieli świadomość, że się po prostu trochę się zwyczajnie głupio czuli, że tutaj coś się właściwie dzieje. Za oknem, no, może nie rewolucja, ale przedsmak rewolucji, a my właściwie tak na bezdurno siedzimy w tej redakcji. Ale nawet oficjalnie się tam dziennikarze wówczas nie wysyłało, ponieważ z góry było wiadomo, że ten tekst się nie ukaże, że nie ukaże się żadne zdjęcie.
4: Tutaj ten plac to był miejsce, gdzieśmy wszyscy strajkowali. Z władzami rozmowy były z wicewojewodą Słotwińskim, z dyrektorem okręgu, tutajśmy na placu negocjowali. Bo te budynki, te warsztaty, hale są lokomotywowni. Z chwilą rozpoczęcia strajku kilkunastoosobowe grupy robotników uzbrojonych w jakieś pręty metalowe w klucze stali i pilnowali, strzegli całego terenu naszej lokomotywowni, bo tutaj właściwie było centrum strajku. To stali, powiedzmy, tutaj jak się na przejeździe przechodzi, cały teren był chroniony. Dodatkowo jesteśmy się obawiali, bo na torach tutaj stacyjnych stały 3 czy 4, już nie pamiętam, cysterny duże, 50-tonowe z benzyną i baliśmy się, żeby w czasie strajku jacyś prowokatorzy nie spowodowali eksplozji. Zdarzało się, że przychodzili przebrani funkcjonariusze czy jacyś inni, ale natychmiast byli zawracani i nikt nie był wpuszczany.
5: Do mieszkańców miasta Lublina. Drogie obywatelki i obywatele. Zwracamy się do was wszystkich mieszkańców Lublina. Do klasy robotniczej. Zwracamy się do kobiet pracujących i wychowujących dzieci. Odwołujemy się do waszych serc i umysłów. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby życie naszego miasta mogło natychmiast wrócić do normy.
3: Kolejarze strajkujący zignorowali ten apel. Zresztą chyba to był apel wojewody. Uznali, że będziemy strajkować do chwili spełnienia postulatów, zakończenia negocjacji. I praktycznie 19 lipca z rana byliśmy już gotowi do zakończenia strajku, ale jeszcze nie był spełniony jeden postulat – zapewnienia nietykalności strajkującym. Żeśmy dopiero około 17.30, 18.00 dopierośmy zakończyli strajk z chwilą przywiezienia nam podpisanego spełnienia tego postulatu.

21 lipca po raz pierwszy z łamów kuriera czytelnicy mogli się dowiedzieć, że 19 i 20 lipca rozpatrywano postulaty załóg pracowniczych Lublina i województwa lubelskiego, albowiem przyjechała komisja

0: pod przewodnictwem Mieczysława Jagielskiego. Jeszcze nie było słowa strajk, jeszcze były postulaty. W komentarzu Temat na popołudnie ukazał się m.in. taki akapit, że po dniach nerwowego napięcia, przerw pracy w niektórych zakładach, choć na szczęście niedługich, niemniej godzących nie tylko w gospodarkę narodową, ale również w nasze osobiste interesy i potrzeby, przyszedł czas na spokojną, szczerą, gospodarską rozmowę.
1: Bardzo ważnym czynnikiem przy właściwie wygaszaniu Lubelskiego Lipca mają dwie daty. To jest niedziela 20 lipca i wówczas obchodzone hucznie przez władze komunistyczne święto PKWN w dniu 22 lipca. Poniedziałek 21 lipca władze wyznaczyły dla bardzo wielu przedsiębiorstw, między innymi dla całej branży budowlanej, jako dzień wolny od pracy. To powoduje, że automatycznie pojawiają się trzy wolne dni: 20, 21, 22 lipca. Z jednej strony władze robią wszystko przed niedzielą 20 lipca, aby wygaszać strajki. Z drugiej strony można się spodziewać, że też, ponieważ te strajki nie były okupacyjne, ludzie po zakończeniu swojej zmiany wracali normalnie do domu, więc też jakby chcieli załatwić te postulaty przed tym okresem, w cudzysłowie, świątecznym. Można powiedzieć, że 24 lipca to jest data jakby kończąca strajki Lubelskiego Lipca. Postulat, który powoduje, że Lubelski Lipiec jak gdyby nie kończy się tą datą 24 lipca, to jest wywalczenie przez kolejarzy w Lokomotywowni Lublin obietnicy wyboru nowej rady zakładowej. Ten postulat został rzeczywiście zrealizowany. Przeprowadzone zostają rzeczywiście wybory nowej rady zakładowej, gdzie większość zdobywają, powiedzmy, no, grupa przeciwna jakby władzom komunistycznym, tak to nazwijmy. Ludzie, którzy tam działali, stworzyli jakby taką enklawę pewnej wolności. Wszystko zmienia się 14 sierpnia, kiedy wybucha strajk w Stoczni Gdańskiej.
2: Mariusz Kamiński przygotował ten dokument, to był Lubelski Lipiec. I to była także noc z reportażem, bo w tym momencie stawiamy już kropkę. Żegnam się z Państwem, dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia. Bartosz Panek.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Kancelaria prezydenta nie przekazała, kto konkretnie został ułaskawiony, ale wiadomo, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza Starucha i, jak ustaliło Polskie Radio, Piotra Pytla. Niesłusznie według polskich śledczych skazanego za zabójstwo w Niemczech, którego nie do

0: To są aktualności jedynki.
1: Fala upałów ponownie nad Polską. Termometry w niektórych miejscach pokażą nawet 40 stopni, a dziś temperatura wzrośnie miejscami do 37. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Upalnie będzie do końca tygodnia. Jak mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, najgoręcej będzie w centrum i na południu Polski.
2: 35-37, lokalnie nawet 37-38 stopni. W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia.
1: Synoptycy spodziewają się ochłodzenia w weekend. Temperatura w całym kraju spadnie do około 25 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Wtorek pogodny, upalny, a po południu także burzowy. Na Wybrzeżu Zachodzie i w Małopolsce przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 27 stopni na północy i około 34 w centrum do nawet 37 na południowym wschodzie. Chłodniej na Wybrzeżu, tam od 22 do 27 stopni. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali, a ciśnienie jest stabilne.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Podczas letnich upałów chętnie szukamy ochłody nad wodą, a czy równie chętnie o nią dbamy? W Lecie z Radiem o tym, jak rozsądnie gospodarować wodą w domu i w ogrodzie i o czym pamiętać podczas wypoczynku nad morzem, rzeką czy jeziorem. W audycji także o czworonożnych terapeutach, którzy potrafią rozładować stres, wywołać uśmiech i zachęcić do działania.
4: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Tymczasem teraz na zegarach 6 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Akco oraz 8 dealerów maszyn rolniczych za uczestniczenie w zmowie cenowej dotyczącej rynku ciągników, kombajnów, a także części zamiennych. Zdaniem UOKiK firmy i przedsiębiorcy handlujący tymi pojazdami podzieliły rynek i wymieniali się informacjami o cenach. Teraz będą one musiały zapłacić łącznie ponad 136 milionów złotych kary.
6: Przez wiele lat rolnicy byli przydzielani do konkretnego sprzedawcy, a jeśli chcieli kupić ciągnik czy kombajn u innego, niezależnego przedsiębiorcy, byli zniechęcani jeszcze wyższymi cenami. Nie mogli tym samym dokonać zakupu maszyn preferowanej marki w warunkach uczciwej konkurencji.
5: Mówił prezes urzędu Tomasz Chrustny. Tymczasem do UOKiK trafił właśnie wniosek ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego o zbadanie sytuacji na rynku wiśni. Powodem są gwałtowne spadki cen, problemy z odbiorem owoców oraz sygnały od sadowników, którzy alarmują, że obecne stawki nie pokrywają kosztów produkcji. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
7: Resort rolnictwa chce wyjaśnić, czy obniżki cen w zakładach przetwórczych nie naruszają zasad uczciwej konkurencji. Minister Krajewski zapowiedział skierowanie wniosku do UOKiK w ubiegły piątek podczas konferencji prasowej.
8: Taką skargę złożę ze swej strony, bo faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi. Zwłaszcza, że wiemy, że jest to krótki okres. To owoce, które szybko się psują, nie da ich się długo przetrzymywać, przechowywać, nawet jeśli się spełni te warunki odpowiednie do przechowywania. I tą sytuację bezwzględnie będę starał się sprawdzić, żeby pomóc naszym sadownikom.
7: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, że wpłynęły dwa pisma. Jedno z Ministerstwa Rolnictwa, a drugie od sadowników. Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, mówi, że sytuacja na rynku wiśni jest obecnie dramatycznie zła.
9: Spadek ceny, który obserwujemy od kilkunastu dni, jest niewynikającym absolutnie z sytuacji rynkowej. Mamy w tym roku zdecydowanie mniejszą podaż wiśni niż średnia wieloletnia w polskich sadach. Mamy też stabilny rynek odbiorów produktów z wiśni, więc uważamy, że spadek ceny z ponad 6 zł za wiśnię do mrożenia do poziomu nawet poniżej 4 zł za kilogram nie jest efektem działania wolnego rynku, tylko jest efektem działania celowego największych zakładów przetwarzających wiśnie, wymuszających obniżkę ceny skupu. Stąd skierowaliśmy wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy czasami nie doszło na tym rynku do niedozwolonych działań.

0: tym o charakterze zmowy cenowej największych podmiotów zajmujących się przetwórstwem i skupem wiśni.
1: Kolejne pismo do UOKiK jeszcze w tym tygodniu złoży Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Wiśni, mówi Piotr Pasik, prezes stowarzyszenia, producent wiśni.
2: W zeszłym roku wiśnia była około 9 zł. Wszystkie zakłady skupowały te wiśnie i te wiśnie sprzedały. Nie wierzę, że nie sprzedały z zyskiem, absolutnie nie. Więc rynek jest przyzwyczajony do takiej ceny wiśni i może to spokojnie spożytkować, sprzedać, zarobić. To jeżeli po 9 zł kupowali w zeszłym roku, to czemu nie mogą kupować od nas na przykład po 7,50 z początku sezonu? Ja się pytam.
1: W kwietniu tego roku UOKiK ukarał 5 firm przetwórczych za zmowę cenową na rynku wiśni i owoców miękkich. Łączne kary sięgnęły ponad 1,5 miliona złotych.
3: Tu dodajmy, że maksymalne kary za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynoszą 10% rocznego obrotu dla firmy i 2 miliony złotych dla menedżerów danego przedsiębiorstwa. A w Agrofaktach jeszcze ostrzeżenie policji przed tak zwanymi złotymi kolbami. Proceder ten polega na celowym umieszczaniu na łodygach kukurydzy metalowych elementów. Mogą to być śruby, pręty lub inne twarde przedmioty. Metal bywa owijany gumą lub taśmą, co ma oszukiwać detektory montowane w nowoczesnych sieczkarniach i kombajnach. Wciągnięcie na przykład takiego metalowego pręta przez maszynę może spowodować jej poważne uszkodzenie. Stanowi to także zagrożenie dla operatora i osób znajdujących się w pobliżu. Policja podkreśla, że osoby odpowiedzialne za taki proceder muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami, w tym karą więzienia. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 5. Gdyby państwo parzyli dla siebie, to ja też poproszę, bo wydawca był 105 z pretensjami, że kawa na niego nie czeka. Ale z drugiej strony, żeby się odwzajemnił kiedykolwiek, żeby kawę zaparzył, to nie. Ale przecież, no właśnie, cwana bestia z naszego wydawcy Artura. No ma świadomość tego, że nie pije. No nie pije kawy o poranku. Nie pije.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: A co pijesz, człowieku? Młody? Ewa, młody. Gotowana, przegotowana woda, szklanka przygotowanej. Dobrze to robi ponoć na to wszystko, co tam na dole. Czwarty dzień sierpnia, wtorek, 216 dzień roku, do końca roku 149 dni. Słońce wzeszło było o 5.01, a zajdzie o 20.22. Dzień potrwa 15 godzin i 20 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 27 minut, a dłuższy jednocześnie od najkrótszego o 7 godzin i 38 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Franciszek, Fryderyk, Jan, Justyn, Krescenty, Maria, Perpetua, Pęcisław, Pęcisława, Pękosław, Tertulian i Tertuliana. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. Mam nadzieję, że państwo śledzili, jeśli nie u nas w radiu, to może i przed telewizorem Tour de Pologne. Wielkie kolarskie polskie święto ruszyło. To jest genialna, najlepsza chyba z możliwych promocji naszego kraju, pięknego kraju, albo z jednej strony bajkowe widoki, pocztówkowe krajobrazy Pomorza. No pięknie to wszystko wyglądało wczoraj. No i te obrazki przecież lecą w świat. No a z drugiej strony, a może i przede wszystkim taka bezkompromisowa promocja pięknego, czystego, zdrowego współzawodnictwa na drodze.
2: Jesteśmy na ostatniej prostej w koszulce mistrza Włoch. Jonathan Milan gdzieś tutaj odważnie się przebija. Szukamy też Francuza Paula Manie. Szukamy naszego Marcelego Bogusławskiego w biało-czerwonym stroju. Marceli przebija się, jest dość wysoko, ale to nie on, tu raczej wygra. Tutaj bardzo energicznie, jakby taki młot pneumatyczny w ziemi wbijał. To Włoch Jonathan Milan, to on wygrywa pierwszy etap Tour de Pologne. Drugi prawdopodobnie finiszował Francuz Paul Manie. Dokładnie tak, mamy już potwierdzenie. Marceli Bogusławski gdzieś mniej więcej pod koniec pierwszej dziesiątki.
0: I to wszystko na własne oczy widział Andrzej Grabowski, który jest na trasie wyścigu, a skoro o współzawodnictwie mowa, no to każdy z nas ma to we krwi, bo my doskonale znamy ten zew rywalizacji na dwóch kółkach, znaczy nie w tym kontekście, o którym państwo myślą, nawet jeśli te dwa kółka były kiedyś tylko metalowym kapslem. No, to już chyba wszystko jasne, kapslem albo od butelki po piwie, czy ten oranżadzie. Pamiętamy te emocje, dzieciaki z bloku smarowane plasteliną i takimi flagami wyciętymi z gazety, wciskane tam w środek kapsla. No kolarze czują dokładnie ten sam zew rywalizacji, co my kiedyś na podwórku. Wtedy każdy chciał być albo Czurkowskim, albo Piaseckim, albo Langiem, Jaskółą, Mierzejewskim. No i każdy dłonią wypracowany strzał decydował o zwycięstwie na finiszu pod Trzepakiem, jeśli pod Trzepakiem była akurat meta. Wczoraj była w okolicach Koszalina. Czy jest z nami pan Piotr ze Szczecina? Proszę mieć świadomość, że dzisiaj tam będą drogi zablokowane z powodu właśnie tego przepięknego wyścigu. No i tak się zastanawiam. To jest dobre pytanie na początek. Kim państwo chcieli być w tej grze kapslowej? A może kim byli, kiedy na podwórku grało się w kapsle? Daniel Wydrych, Mierzejewski, Andrzej Mierzejewski. Tym chciałem być. I nawet byłem przez moment. 18 po 5.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 21 minut po godzinie 5. Czy Szurkowskim, czy Langiem, czy może Piaseckim, czy może... No właśnie, może tym, który tam pompką zdzielił, chociaż to podobno legenda, a tam legenda, zdzielił tego Rosjanina w tunelu. No kim państwo chcieli być, albo kim byli podczas tej gry w kapsle? Czy dziś dzieci jeszcze grają w kapsle? To jest też dobre pytanie, które warto zadać, tym bardziej, że ruszyło wielkie kolarskie święto Tour de Pologne. Wczoraj z Gdyni do Koszalina, a dziś w okolicach Szczecina będą tam ścigać się. Pięknie to wszystko wygląda, można zobaczyć w TVP Sport, można posłuchać na falach radiowych, radiowej jedynki. Skoro była Gdynia, pojawiła się przez moment, to trochę tam, no, to nie okolice, no ale jak tak się człowiek pojedzie tym wybrzeżem, to gdzie jechał, bo tam za szybko, to człowiek nie pojedzie. Kolarze mogą, człowiek samochodem jakoś się rozpędzić nie może. W każdym razie kierunek Ustka.
1: Dzień dobry, raport pogodowy o świcie z Ustki. Temperatura o świcie 16,5 stopnia, bezchmurnie, bezwiecznie, morze spokojne. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień dla plażowiczów. Pozdrawiam, Joanna.
0: Dzięki wielkie pani Jasiu, dziękujemy za zaproszenie. Mam nadzieję, że nad morzem nie było takich gwałtownych zjawisk jak, mój Boże, wczoraj, powiem państwu szczerze, na wsi pod Warszawą, jak to mówią górale, taki pierun walnął po godzinie 21, że kot się schował pod łóżko i długo nie chciał wychodzić. Tak dość niebezpiecznie to wyglądało. No ale no tak, postraszyło, a trzy, może cztery krople deszczu spadły i tak... I tak się skończyło. Dziś o pogodzie jeszcze no, tak spoglądam, bo państwa interesują, tak spoglądam na te raporty, państwa interesują termometry, co pokażą mniej to, co na niebie, chociaż to też nas powinno interesować. Największy upał, jutro na południu i w centrum nawet 40 stopni, a nawet i więcej. Mówi się, że może zostać pobity ten rekord, który padł nie tak dawno. Na południu i w centrum 40, a nawet

0: ponad 40, ale to jutro, chociaż dziś też będzie bardzo, bardzo gorąco, nawet do 37 stopni. Szczegóły już niebawem, wcześniej pan Robert O. Ława.
1: Witam wszystkich serdecznie, Robert O. Ława. No, na Dolnym Śląsku mamy to znowu gorącą, parną noc, 25 stopni. Niestety bez opadów, bez wiatru. Także wszystkim życzymy miłego dnia. Będzie pewnie gorąco. Dużo, dużo uśmiechu i szerokiej drogi. Hej.
0: Hej, hej, hej, hej. Jeszcze raz tym razem pan Jarek, hej.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania. Listonosz w Skoczowie. 19 stopni aktualnie i czyściuśkie niebo. A ma być aż 37. O, będzie dzisiaj grzało w robocie. Będzie grzało. No, wiatru nie ma. No, no, będzie upał. No, po prostu będzie upał. Będzie ciężko. Ale damy radę, jak mówią zwykle. Bo trzeba. No i gratulacje dla pana Marka z Ocieki. Naszego raportowicza, że został chyba został dziadkiem. Jak.
0: No tak, tam się 11 pojawiło. Ja wiem, czy nie, może ojcem chrzestnym. W każdym razie pan Marek pewnie głos zabierze, bo wrócił, był z urlopu i okazało się, że ten najsłynniejszy kogut na Polskę, ten ociecki, został niedawno ojcem. 11 się pojawiło. Gdyby tak 800 plus... A, nie wchodźmy w te... A, przy okazji, szanowni państwo, trzeba pamiętać, trzeba złożyć na nowo wniosek. I o 800 plus to można wypełnić w sieci, no i przy okazji także 300 plus, wyprawka szkolna. Trzeba mieć to na uwadze, nie to, że wakacje, bo wakacje zaraz się skończą. Proszę, jak nam zleciał ten lipiec, sierpień, 4 sierpnia, raz, dwa, trzy, za 4 tygodnie, 1 września, początek nowego roku szkolnego. To jeszcze pan Paweł i jedziemy z Irą.
3: Witam serdecznie, Paweł Sejoma. W tej chwili mamy 20 stopni w Chełmie. Gdzieś bokami jakieś chmury, jakieś burze chodzą. Ale tutaj na razie nic nie pada. Znowu będzie upał. Tak więc trzymajmy się, nawadniajmy się. Pozdrawiam.
0: To są bardzo dobre rady. Proszę sobie je wziąć do serca, jeśli się jest tym starszym, bądź tym młodszym. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Panie Arturze, proszę.

0: A tego nagrania nie znam, spoglądam na kolegów ze szyby, znacie? A no, nowość, tak? No, Smyk ma rację, nasz realizator. Margaret i Prima Ballerina. Nowość także na antenie radiowej jedynki. Pani Magda, to nie nowość, że dzwoni o tej porze. Mosina pod Poznaniem, jak zawsze, na posterunku.
1: Dzień dobry, raport pogodowy, Mosina pod Poznaniem. 18 stopni, dzisiaj można powiedzieć ciepła noc. Niebo bezchmurne, zero wiatru, słoneczko się budzi, wstaje, rozjaśnia nam to niebo. I dzisiaj ma być tak samo ciepły dzień jak wczoraj, ponad 30 stopni odczuwalna momentami nawet i pod 40 stopni. No więc takie lato to ja naprawdę przyjmuję. Dobrego dnia dla każdego. Pozdrawiam, Magda.
0: Chciałoby się powiedzieć, proszę się trzymać ciepło, a to ciepło to dziś nie na miejscu, bo miejscami to ta temperatura sobie podskoczy do 37 stopni. No ja spoglądam na taką prognozę długoterminową.

0: wtorek 37, w środę szczyt fali upałów, bardzo prawdopodobne nawet 40 na południu i w centrum. Ten upał utrzyma się do czwartku, ale największy na południowym wschodzie. Tam w czwartek jeszcze 38 stopni. No i kolejne dni przyniosą stopniowy spadek temperatury i później już tak po 7 sierpnia powinno utrzymywać się w granicach sierpniowej normy. Czyli tak od 20 nad morzem do 26-27 w pozostałych regionach. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Wiedyszki u mnie na zegarze. No wcześniej nie dzwoniłem, bo jakoś tak smutno, ciemno. A dziś, co, szykujemy się na kolejny cieplutki dzień. 38 ma być, ludzie, żeby to jakoś przeżyć. Zaopatrzone w wodę będziemy działać. Wczoraj taka informacja, że pan przepłynął Bałtyk 55 godzin. Kurczę, też wyczyn, ale pamiętacie, jak się jeździło kiedyś nad Bałtyk? No może nie 55 godzin, ale też był wyczyn. I pamiętam te hasła. W nocy przejedziemy, to może łódź w 3 godziny się uda minąć. Pozdrawiam, miłego.
0: Dzięki wielkie, panie Łukaszu. A teraz są tacy hojracy, którzy próbują z Warszawy do Splitu w Chorwacji, tak zwanego na jednego strzała. Nie polecamy, szanowni państwo, nie polecamy wszystkim tym, którzy jeszcze w Chorwacji nie byli, a wszystkim tym, którzy tam, a wszystkich tych, którzy tam byli, to prosimy ewentualnie jakieś dobre rady. Chociaż ja mam takiego przewodnika, szanowni państwo, znaczy nie jedzie ze mną, ale nasz wydawca jest świetnie zorientowany w temacie chorwackim. No i dałem się namówić w tym roku po raz pierwszy. Także kierunek Chorwacja. A urlop już? Tuż, tuż. Jeszcze pan Waldek. U niego jakieś 18.
2: 18 stopni w tej chwili. W plusie o 4. Jak wychodziłem, cisza, nie ma wiaterku, nie ma chmurek, będzie upał, że aż. Kochani, no musimy obserwować teraz Toronto, jak ci nasi tenisiści będą się sprawować. Ale Lewandowski, jak wiecie, w Ameryce strzelił 2 gole. W Polsce nie może. Tam strzela.
0: No to złośliwa bestia z tego Lewandowskiego. U nas nie strzela, tam strzela. Nie? On to robi specjalnie. No, tak czy inaczej. Pan wspomniał o Toronto, rzeczywiście WTA, czyli panie w roli głównej. Iga Świątek i Maja Chwalińska, z tego co pamiętam, to dzisiaj będą walczyć w swoich spotkaniach na bieżąco, oczywiście w kronice sportowej. Tak jak i wczoraj, wszystkie te najważniejsze informacje zebraliśmy dla państwa i podsumowanie także tego, co działo się na trasie Tour de Pologne. Posłuchajmy, jak wyglądał ten pierwszy etap. Zaczęło się na Pomorzu. Tak ciekaw jestem, czy pan Janusz z Gdyni śledził, bo właśnie z Gdyni wystartował 83. tur. Peleton 147 kolarzy wyruszył w kierunku Koszalina. A kolejne etapy tego wyścigu były piękne. Było na co popatrzeć. To świetna promocja tego, co to polskie, co nasze.
3: ...234 km trasy przyjaznej sprinterom. Start w Gdyni przy skwerze Kościuszki, meta w Koszalinie. Po drodze pagórki Kaszub, przed metą jeszcze Góra Chełmska, ale scenariusz dość logiczny. Długo z przodu jechała kilkuosobowa ucieczka, w niej Kamil Małecki i Radosław Frontczak. Peleton doścignął ich kilkanaście kilometrów przed metą, a czy właściwie nawet na chwilę nie stracił nad sytuacją kontroli. Polacy jednak zaprezentowali ładny spektakl, walcząc na lotnych premiach. Szybszy był Małecki, który i ma granatową koszulkę aktywnego i drugie miejsce w całym wyścigu. To zdobyte dzięki bonifikatom na lotnych premiach.
4: To był wyjątkowy dzień dla mnie, pełen emocji, wrażeń, mnóstwo kibiców w Bytowie. Wygrałem tam premię, pokazałem się z jak najlepszej strony, także coś pięknego tak naprawdę.
3: To jeszcze posłuchajmy innego naszego bohatera, Radosława Frontczaka.
5: Cieszymy się z tego, co mamy. Ja będę walczył teraz w tych ucieczkach i próbował Kamilowi wyrywać tą koszulkę.
3: Finisz w Koszalinie intensywny, a to sprint złożony z gwiazd. Dość wyraźnie wygrywa mistrz Włoch Jonathan Milan. Drugi francuski as Paul Manier, trzeci Brytyjczyk Noah Hobbs, 12 Marceli Bogusławski, nieco przyblokowany w końcówce.
6: Byłem ustawiony naprawdę na dobrej pozycji, ale no z tyłu chłopaki ruszyli troszeczkę wcześniej. Myślę, że troszeczkę za późno też ruszyłem, no i po prostu tym pędem, tym wszyscy z tyłu troszeczkę poszli. Ciężko już było złapać koło w ogóle do Jonathana Milana.
3: Pozostali Polacy również w peletonie. Nieco został tylko Frontczak po intensywnej ucieczce. Liderem jest więc Milan, 2 sekundy przed Małeckim, 4 przed Manier. Dziś etap nie tylko sprinterski, ale też będący kaszubską opowieścią.

0: o życiu dyrektora wyścigu Czesława Langa. Duża część tego etapu prowadziła bowiem przez jego rodzinne strony.
1: Tutaj wiadomo, urodziłem się w Kołczygłowach, zaczynałem karierę sportową w klubie Baszta Bytów. Jedno, co dzisiaj mnie wzruszyło, tysiące ludzi naprawdę na trasie.
0: Drugi etap, 151 km z Międzyzdrojów do Szczecina. Start po 13, meta koło 16.30.
2: No i relacje oczywiście na antenie radiowej jedynki. Tour de Pologne, tak jak mówił Andrzej, wjedzie do Szczecina. Meta nad Odrą, ulice będą zamykane dla ruchu. Proszę o tym pamiętać. 5.39, dzień dobry z jedynką.

0: Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Za 18 minut godzina szósta, o szóstej sygnały dnia. W sygnałach także będziemy mówić o tym pierwszym etapie Tour de Pologne z Andrzejem Grabowskim. Będziemy rozmawiać po 7.40. Zapytam właśnie, jak te upały będą znosić kolarze, bo to przecież potworny wysiłek energetyczny. A no właśnie, dziś 37, jutro 38, czyli będą jechać w tych największych upałach. No jutro to nawet i 40. Na południu i w centrum. Zastanawiałem się, czy pan Janusz się odezwie. No jak to, że się odezwie? Pan Janusz, ten z góry mapy.
1: Dzień dobry, Janusz się kłania. Gdyni dzisiaj cieplejszy poranek, dużo cieplejszy, bo aktualnie mamy 17 stopni, co zapowiada chyba dzisiaj wysoką temperaturę w ciągu dnia. Chociaż powiem, że od zachodu, od strony Kaszub zachmurzenie jakieś widać. Są to chmury dość wysokie. Nie wiem, czy coś przyciągną, ale od strony wschodu piękny wschód słońca. No i słońce o tej porze jest nisko nad poziomem wody. Za niedługo nie będziemy o tej porze widzieć wschodu. Dzień robi się coraz krótszy. Grałem w kapsle, z tym, że my nie używaliśmy nazwisk kolarzy, natomiast jakieś tam pseudonimy.

0: na mnie zawsze mówili Majster Kapsel. Nie wiem dlaczego, ale chyba miałem najlepiej skonstruowany kapsel od wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, życzę udanego dnia.
1: A to ja miałem takiego majsterkapsla u siebie na podwórku, panie Januszu, człowieków, świetnie rzeczywiście to mu wychodziło. Do środka kapsla, tam gdzie była flaga z nazwiskiem, wkładał, po to żeby rzeczywiście piach nie wpadał, wkładał kawałek folii z legitymacji szkolnej. No i był rzeczywiście, rządził na dzielni, bo dzięki temu ta flaga cały czas wyglądała tak, jakby dosłownie ją wydrukował przed... Jakie wydrukował? Gdzie tam drukarka w tamtych czasach? Po prostu była pięknie narysowana flaga Polski. I tam było Z.Jaskuła. A teraz pokłoni się państwu pan Michał z Siemianowic. On miał ostatnią rocznicę. Ja mu, to nieumyślnie, dołożyłem trochę stażu małżeńskiego.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Tu Michał z Siemianowic. Będzie mała poprawka z pana strony. Ponad 3 tygodnie obchodził Rzym 43. rocznicę poślubu. Ta miejscowość to była Pobierowo, a tydzień po byłem w miejscowości Ulanów. Też na wczasach usłyszałem od pana redaktora 47. rocznicę poślubie. Szybkość, pan mi dopisał 4 lata do stanu. Nie mam nic przeciwko temu. Choć wytrzymać z jedną kobietą, to mam prosty przepis. Zgadzać się prawie w 100%, ale robić swoje bez stresu i mało przebywać w domu. Tak, ja to teraz robię. Dawno rzekł, jest już na pensji, ale dalej robię tylko na nocki. Słucham tak od 12 w nocy aż do rana w samochodzie na trasie.
1: No to teraz rozumiem, że albo pan po nocy, albo wraca z tego urlopu. Ja panu rzeczywiście dołożyłem, ale skoro 43. Już za panem, sprawdzam, 45. No to szafirowe gody, panie Michale, za 2 lata koniecznie. Może Pobierowo, a może Ulanów.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, 5:49. Pan Michał z Płońska się kłania.
1: Pochmurno, ale bardzo ciepło. 17 stopni. Słoneczko wstało. Całkiem przyjemny poranek. Nie chciałem być, jak grałem w kapsle. A kto pamięta Joachima Halubczoka, mistrza świata? Nie pamiętam teraz, którego roku, ale to był też wielki kolarz. Niestety wcześniej odszedł z tego świata, także... Ale tak, mistrzostwo świata zdobył. Pozdrawiam, ciepłutko, dobrego dnia życzę.
0: Tak było, panie Michale. Mistrzostwo świata to był 1989 rok. Pamiętam jak dziś złoto, ale na tych samych mistrzostwach w drużynówce na czas zdobył srebro. A rok wcześniej, tu na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, 88 rok, jazda na czas, także drużynowa i także srebro. Joachim Halubczok. Jest 5:50.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu i zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport Jedynki. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg bus uderzył w samochód ciężarowy. Mamy informację, że na kilometrze 206 zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Wzmożony ruch utrzymuje się na dolnośląskim odcinku A4 w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, a przybywa samochodów także na starej czwórce przed autostradą od strony Bolesławca. Uwaga na ekspresowej trójce. Na węźle Jawor Wschód na kilometrze 321 auto dostawcze wypadło z trasy. Tutaj zjazd w kierunku Lubawki jest całkowicie zatrzymany.

0: blokowane, a ruch kierowany jest na objazdy. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. Autostrada A1 jest remontowana w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie, czyli niedaleko Grudziądza. Na fragmencie ponad 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i tam także utrzymują się poranne spowolnienia. Wolniej jedzie się także w województwie pomorskim na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą, podobnie na drodze krajowej nr 91 w okolicy Rusocina i Pruszcza Gdańskiego oraz na krajowej 22 na wysokości Malborka. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców. Niezmiennie czekamy na wieści z tras.
1: Minęła 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nawet 38 stopni w cieniu, prawie cała Polska z ostrzeżeniami przed upałami.
1: Wiemy, kogo ułaskawił prezydent Karol Nawrocki. Pełnomocnicy ułaskawionych zabrali głos.
2: Piraci drogowi na celowniku mundurowych. W Europie rusza wielka akcja policji.
1: Upał uderza z coraz większą siłą. Dziś w niektórych miejscach termometry pokażą 38 stopni.
2: Synoptycy wydali alerty dla większości kraju drugiego i trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w południowo-wschodniej Polsce.
1: Służby apelują o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, którym szczególnie zagrożone są osoby starsze.
2: No, o zagrożeniach związanych z upałami mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu.
3: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne, ale nie tylko, bo wszyscy pacjenci, którzy są obciążeni, może być choroba wątroby, może być choroba tarczycy.
1: Fala upałów to też wyzwanie dla energetyki. Ministerstwo Energii zapewnia jednak, że nie grozi nam węgierski scenariusz.
2: Po raz pierwszy w 44-letniej historii elektrownia jądrowa Pokrz została wyłączona. Stało się tak, ponieważ poziom wody w Dunaju spadł do rekordowo niskiego poziomu, a to zagrażało pracy reaktorów.
1: Wiceminister energii Wojciech Wrochna mówi, że sytuacja na Węgrzech nie wpływa na bezpieczeństwo systemu w Polsce.
4: System pracuje bezpiecznie. Sytuacja jest dosyć dynamiczna, bo ona zależy od zużycia bieżącego. Nie ma w tej chwili żadnych stanów zagrożenia.
2: Kulminacja upałów jutro. W niektórych regionach temperatura może wzrosnąć do 40 stopni.
1: Trzy kolejne osoby ułaskawione przez prezydenta. Karol Nawrocki darował karę więzienia za zniesławienie i uchylił zakaz wstępu na imprezy masowe. W trzeciej sprawie zdecydował o warunkowym zwolnieniu osoby skazanej za zabójstwo. Jest nim Piotr Pytel. O szczegółach Dagmara Kęcior.
5: Piotr Pytel 20 lat temu został skazany przez niemiecki sąd za zabójstwo kobiety. Zdaniem polskich śledczych mężczyzna był niewinny i niesłusznie trafił do więzienia. O jego ułaskawienie zawnioskował prokurator generalny Waldemar Żurek, a Karol Nawrocki przychylił się do tego wniosku, o czym poinformował prezydencki minister.

0: troszeczkę już myli kierunek, zadaje pytania czasami, jakby nie wie, w którym kierunku ma płynąć. W tej próbie te halucynacje i te problemy utraty świadomości zaczynały się dopiero po 50 godzinie, no i sobie bardzo skutecznie z tym radziliśmy.
1: Bartłomiej Kubkowski wystartował ze Szwecji w piątek, a do Dziwnowa dopłynął w niedzielę wieczorem.
2: W czasie 55-godzinnej próby trwała zbiórka dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Do tej pory udało się zebrać ponad 800 tysięcy złotych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Rafał Bauma, zapraszam na wiadomości sportowe. Czołowi kolarze świata są już w Polsce i zaczęli mocne ściganie. Wczoraj przejechali ponad 200 kilometrów, a ich rywalizację śledził Andrzej Grabowski.
4: Pierwszy etap Tour de Pologne to była kaszubska podróż śladami Czesława Langa. Panowie mknęli z Gdyni do Koszalina, a jednym z polskich bohaterów krajan dyrektora Langa, czyli Kamil Małecki. Wespół z Radosławem Frontczakiem i grupą kolarzy zagranicznych długo uciekał. Do tego zdobył koszulkę najaktywniejszego i przy okazji, dzięki bonifikatom na lotnych premiach, jest wiceliderem całego wyścigu.
5: Na razie się cieszę tym dniem. Zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach, co ekipa będzie chciała, jaki będzie plan.
4: W sprinterskiej końcówce walczył Marceli Bogusławski. Do mety dociera 12.
6: Troszeczkę za późno też ruszyłem, no i po prostu tym pędem, tym wszyscy z tyłu troszeczkę poszli. Ciężko już było złapać.
4: A wygrał włoski król sprintu, Jonathan Milan, jest pierwszym liderem. Dziś 151 km z Międzyzdrojów do Szczecina i tu też pachnie sprinterską końcówką. Start po 13, meta koło 16.30. Relacje z Tour de Pologne w radiowej jedynce. Wszystko można śledzić też w TVP Sport. Transmisje na antenie, w internecie i w aplikacji mobilnej.
3: Kolarstwo jest też bardzo popularne we Francji, gdzie trwa Tour de France, ale kobiet. Norweszka Sigrid Hauxset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap tego wyścigu. Została liderką klasyfikacji generalnej i drugi dzień z rzędu wysokie, dziewiąte miejsce zajęła Malwina Mull. Duża impreza sportowa odbywa się także w Warszawie. Tu rywalizują tenisistki w turnieju rangi WTA 125. Katarzyna Kawa, Martyna Kubka i Weronika Falkowska wywalczyły awans do drugiej rundy. Odpadły Urszula Radwańska i Emelia Paszun. Piłkarze ekstraklasy mają już za sobą dwie kolejki sezonu 2026-27. Na zakończenie tej serii Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe Krakowie. 2-0 w tabeli prowadzi Legia Warszawa, a 12 milionów osób wyraziło zainteresowanie zakupem biletów na letnie igrzyska olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles. Zarejestrowane w systemie osoby pochodzą z 50 stanów kraju gospodarza oraz z 200 innych krajów. W najbliższym czasie rusza druga faza sprzedaży kart wstępu. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia oraz zamknięcia imprezy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda. Do południa w całym kraju będzie pogodnie, później na południu i w centrum pojawi się więcej chmur, deszcz i burze. Temperatura maksymalna sięgnie 22 stopni na Helu, 27 nad samym morzem, 34 w centrum i nawet 37 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowane, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott.

0: Od BV. Reklamodawca. Abbott Laboratories. Poland Spółka z o.o.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Jedynka. To jest radio.
6: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia, jest 10 po 8.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorkowe sygnały, bo to wtorek, 4 dzień sierpnia, 216 dzień roku, roku 2026. Do końca tegoż 149 dni. Tyle pozostało. Słońce wzeszło minutę po 5, zajdzie o 20:22, dzień potrwa 15 godzin i 20 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 27 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i minut 38. Imieniny obchodzą Andrzej, Franciszek, Fryderyk, Jan, Justyn, Krescenty, Maria, Perpetua, Pęcisław, Pęcisława, Pękosław, Tertulian i Tertuliana. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia od Radiowej Jedynki. Niechże się Państwu darzy. 14 minut po godzinie 8. Agata Kondzińska i nasz gość.

0: Rozmowa dnia.
1: Gościem jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, z jaką ofertą dziś minister Kierwiński spotka się właściwie, bo to będzie takie w trybie zdalnym spotkanie z szefami MSWiA krajów unijnych po historii w hiszpańskiej Ceucie?
2: No przede wszystkim będziemy podkreślać potrzebę dalszych działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
1: Ale to znaczy większe pieniądze na przykład dla Polski też?
2: Większe pieniądze, tak. W nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej są o wiele większe pieniądze na ochronę granic zewnętrznych. Będziemy, korzystamy już w tej perspektywie nasz ochrona granicy zewnętrznej, przede wszystkim urządzenia tam zamontowane, zapory są w części finansowane ze środków europejskich, a w nowej perspektywie będzie więcej. Ale Unia Europejska zmieniła podejście do ochrony granicy zewnętrznej. Naszą akceptację Unii Europejskiej zyskała na przykład nasza decyzja o zawieszeniu prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową w sytuacji instrumentalizacji.
1: Tak, to miało być takie czasowe prawo, ale jest wciąż przedłużane.
2: No bo mamy ciągle jeszcze, co prawda nie na granicy białorusko-polskiej, tutaj w zasadzie nie mamy w tej chwili presji migracyjnej. Pojedyncze przypadki się zdarzają, ale w dalszym ciągu Białoruś pozwala szturmować granicę białorusko-litewską i białorusko-łotewską. Później ci migranci próbują przedostać się do Polski i dalej do Europy Zachodniej. Polski przykład jest dobrym przykładem do pokazywania tego, jak można skutecznie chronić granicę zewnętrzną. Polskie stanowisko będzie takie. Nie szukajmy różnic między nami. Spróbujmy działać wszyscy zgodnie na rzecz lepszej ochrony granic zewnętrznych, wszystkich granic zewnętrznych. I realizujmy, kilka tygodni temu Unia Europejska przyjęła rozwiązania dotyczące polityki powrotowej, czyli deportacyjnej. I my jesteśmy zwolennikami tych działań Unii Europejskiej i będziemy apelować o zgodne działanie na rzecz ochrony granic zewnętrznych.
1: Pan nawiązuje, rozumiem, do premier Włoch Meloni, która od razu zawiesiła umowę z Schengen z Hiszpanią, no chociaż Ceuta tutaj w Schengen nie była.
2: Pierwsze reakcje, one wynikały.
1: I tego domaga się też, jeszcze wejdę z to słowo, przepraszam bardzo, Przemysław Czarnek, który mówi, żądamy od Tuska, pomimo absolutnie jasnej deklaracji sprzed kilku lat, wpuszczać nielegalnych imigrantów jak idą, bo szukają tutaj szczęścia. Żądamy jednak, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, to mówił wczoraj pan Przemysław Czarnek, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności i absurdalnej polityki władz hiszpańskich.
2: PiS w kilku wyborach kolejnych wykorzystywał migrację i to było, to jest duże oddziaływanie, duża emocja i zyskiwał poparcie, sprowadzając migrantów i z nimi walcząc. Pan poseł Czarnek powinien jednak zapoznać się z faktami. Za ich rządów, ostatni ich rząd, rok rządów, przez granicę białoruską do Polski przedarło się 12 tysięcy ludzi, 12 tysięcy nielegalnych migrantów.
1: A dziś?
2: Żaden. Przez granicę białorusko-polską. Jeżeli chodzi o relokację, jesteśmy zwolnieni z relokacji, więc jak pan Czarnek był ministrem, to Polska znaczy nie potrafiła chronić własnych granic. Teraz chronimy i on wzywa do jakiegoś działania. No niech się opamięta po prostu i zapozna z faktami. Natomiast jeżeli chodzi o premier Meloni i te wstępne reakcje na to, co się wydarzyło w Hiszpanii, myślę, że one były formułowane w takim przekonaniu, że Hiszpania nie da rady zatrzymać tych migrantów. Dzisiaj wiemy, że rząd hiszpański nie wpuścił ich jednak do Hiszpanii, że oni wrócili.
1: Sporo wróciło, tak.
2: Większość wróciła, tak. A praktycznie nikt nie przedostał się do kontynentalnej Europy. W związku z tym widać, że można, że Hiszpania również jest w stanie bronić granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Chodzi o jedność, ale jedność w takiej polityce, że twardo bronimy granic zewnętrznych, bronimy swojego bezpieczeństwa.

0: Panie ministrze, jeśli bezpieczeństwo, to jeżeli chodzi o system wczesnego alarmowania i ostrzegania, zdajemy sobie sprawę, że nie do końca wszystko zadziałało tak, jak powinno, przyznał wojewoda lubelski Krzysztof Komorowski, przepraszam, i przedstawił chronologię zdarzeń z nocy, gdy rakieta wleciała na terytorium Polski, spadła, wybuchła. I opowiadał, że chwilę po trzeciej nad ranem Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dostało komunikat, by nasłuchiwać. Pół godziny później był już komunikat z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że zagrożenie jest realne. O 3:44 jest decyzja, by włączyć syreny. Ta wiadomość idzie do 17 powiatów, 7 je włącza, 10 robi albo to później, albo wcale nie włącza. I wojewoda tłumaczy, no, że okazuje się, że osoby, które włączają alarm, chcą się upewnić, że na pewno muszą włączyć, czyli dzwonią do swoich przełożonych i zaczyna się historia wydłużania tego.
1: Ta rakieta porusza się z prędkością blisko 1000 km na godzinę.
0: Tym bardziej nie mamy czasu.
1: Chcę właśnie to pokazać i w związku z tym my nie będziemy naprawiać poprzez takie tego schematu, który w tej chwili działa. My musimy ten proces zautomatyzować. My nie mamy czasu na to, by wiele osób w tym łańcuszku decyzyjnym podejmowało decyzję. Ktoś to zrobi wolniej, ktoś później i tak najkrócej mówiąc, wyczerpiemy ten czas, a to są, jak pani redaktor przytoczyła, od uruchomienia już potwierdzenia przez wojsko. Tutaj przecież wojsko daje nam sygnał o informację o tym ataku powietrznym, zagrożeniu powietrznym, to tego czasu jest niewiele i w związku z tym automatyzujemy cały ten proces.
0: Ale ile to potrwa? Bo to już państwo jesteście trzeci rok u władzy.
1: Ale my nie mieliśmy żadnego w zasadzie systemu, więc budujemy go i ja tylko pokazuję, że to, co robiliśmy w ostatnich latach, skracając procedury, jest jeszcze niewystarczające. W tej chwili nie ma już czasu na to, by ludzie podejmowali decyzje. To musi być zautomatyzowany proces i w związku z tym...
0: A to może pan powiedzieć jakąś przybliżoną datę, kiedy to się wydarzy, ile to będzie nas kosztowało, jak to będzie wyglądało?
1: Jesteśmy w trakcie budowania tego. Nie będzie takiej sytuacji, że naprawdę dążymy do modelu, w którym z jednego punktu w Polsce będzie można selektywnie wybrać
0: obszar,
1: na którym będzie można uruchomić system alarmowy syreny, ale zanim to osiągniemy dla terenu całego kraju, to Straż Pożarna przejmie stanowiska kierowania całodobowe Straży Pożarnej przejmą zadania powiatowych centrów zarządzania kryzysowego i Straż Pożarna w całodobowym dyżurze będzie odpowiedzialna za włączanie.
0: Ale Straż Pożarna jest też tak zautomatyzowana, że jeśli sygnał wyjdzie tu z komendy głównej, to pójdzie wszędzie? Czy jednak też trzeba będzie wykonać te pojedyncze w dół telefony i czy tam
1: proces
0: meldunki
1: po pierwsze
0: dać?
1: Proces będzie zautomatyzowany, a po drugie ten, który będzie odpowiedzialny, czyli na poziomie powiatu bądź województwa, będą to robiły służby w całodobowej służbie, więc nie będzie żadnych wątpliwości. Ten czas będzie skrócony. Nie będzie tutaj wątpliwości, czy ktoś się dowiedział, czy nie dowiedział. Unikniemy tego, co w przyszłości, tego, co opisała pani redaktor przed chwilą, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę. Ponadto automatyzujemy cały ten system alarmowy, jeżeli chodzi o syreny, to będzie automatyczne uruchamianie tak jak powiedziałem, w tej chwili ten system był rozproszony, kończymy integrację tego systemu. Oczywiście.
0: To będzie zintegrowane z jakąś aplikacją, tak jak podobnie jest to w Ukrainie, że widać od razu, czy jest to zagrożenie atakiem dronowym, rakietowym. Nie tylko sygnały są, jest cała mapa, które obszary Ukrainy są objęte alarmem.
1: Najpierw to jest zautomatyzowanie tych procesów decyzyjnych tak, żeby one trwały jak najkrócej i żeby jak najmniej osób w tym uczestniczyło. Bez tego nie damy rady w ogóle. To jest pierwsze. Natomiast na końcu całego tego systemu powiadamiania i alarmowania jest aplikacja dla obywatela, która ma go przez każdy kryzys, również ten związany z zagrożeniem z powietrza, przeprowadzić. Więc wyciągamy też wnioski, będzie, dopóki nie będziemy mieli tego modelu docelowego, alerty RCB będą prowadzić obywateli, objaśniać włączanie tych sygnałów alarmowych, syren.

0: I będą też alerty po odwołaniu alarmów, co się wydarzyło.
1: A docelowo ta aplikacja będzie prowadzić ludzi, obywateli przez sytuację kryzysową, jak powiadam. Już w tej chwili zasilamy M-Obywatela.
0: Właśnie, Prawo i Sprawiedliwość bardzo się upominało. Pan Dworczyk Cieszyński mówi, że zostawili właściwie takie narzędzia, czy proponowali takie narzędzia, żeby przez M-Obywatela to włączyć, to powiadamianie ludności. Państwo tak nie bardzo przez tego M-Obywatela. Dlaczego tu jest taki opór?
1: My w aplikacjach mamy dać ludziom informacje o tym, z czym mają do czynienia, tak żeby trochę ich te informacje, znaczy trochę, żeby ich prowadziły po prostu przez tą sytuację kryzysową, jak powiadam. Natomiast podstawą systemu powiadamiania i alarmowania jest i pozostanie sygnał alarmowy, syreny. Aplikacja w tym M-Obywatel jest, tam będą informacje objaśniające, z czym mają do czynienia, jakie jest zagrożenie i jak się zachowywać. To jest system budowany. My w tej chwili mamy już część informacji w M-Obywatelu. Mamy również aplikacje RSO, regionalne systemy ostrzegania. Te aplikacje będą coraz bardziej perfekcyjne, będą zawierały więcej informacji. Od dzisiaj jest jasne, że każdy sygnał alarmowy będzie objaśniany przez alert RCB i przez tę aplikację.
0: I kiedy będzie to zautomatyzowane? Bo pan mi nie odpowiedział ciągle na to pytanie.
1: Ten system chcemy alarmowy. Słusznie pani o to pyta, dlatego że to jest kluczowa historia, żeby na końcu obywatele mieli więcej czasu na schronienie się, na zabezpieczenie siebie, rodziny i swojego dobytku. Na ile w tej sytuacji to będzie możliwe do zrobienia. I w związku z tym to zautomatyzowanie procesów, czyli przyspieszenie tych wszystkich działań, żeby ludzie mieli więcej czasu, nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. System informatyczny.
0: Czy to jest rok?
1: Nie, no,
0: szybciej,
1: to jest kilka miesięcy najbliższych. Jeżeli chodzi o automatyzację, to znaczy my działamy w tej chwili...
0: Rozumiem, czyli żeby wyłączyć ten czynnik ludzki, czyli idzie z góry...
1: Jak najmniej takich decyzyjnych etapów i jak najmniej pracy, zautomatyzowany proces.
0: Dziękuję bardzo. Tu proszę się zatrzymać. Gościem jest Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ja zapraszam na naszego radiowego YouTube'a. Jeszcze dopytamy.
2: Dwadzieścia 7 po 8.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A jeszcze w tej godzinie będę państwa namawiał. Namawiał, by głosować na wydarzenie historyczne roku. Na nasz wyjątkowy, niesamowity koncert. Wiek Radia. Szczegóły jeszcze w tej godzinie. To jest Polskie Radio. Program pierwszy.
4: Choć

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Zalia i Diament. No, Diamentem to ja w firmie jakiejś tam kopiratejskiej, tej takiej w dziale marketingu, to raczej był, nie był. Ale proszę pana, starałem się, prawda?
1: No, chęci się liczą.
0: Cały czas, nie są cały czas powtarzam, że pro, czyli prozdrowotne, że ziele, czyli to byłoby na bazie oczywiście jakichś ziół, czyli to byłoby zdrowe. No i że się liczy konsument, czyli on, czyli wy. No i niepotrzebnie na mnie spadła fala śmiechu, proszę pana.
1: Fala śmiechu na pana
0: tak,
1: spadła?
0: I krytyki.
1: Niemożliwe.
2: Ale prezes wymyśli, to wyproziel. Przecież to brzmi jak jakieś ziołowe tabletki na gastrykę. Wyproziel.
1: No właśnie.
0: A może w suplementy iść w takim razie?
1: No czemu nie? Nikt tego nie sprawdza.
0: 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Polska podzieli się z europejskimi partnerami doświadczeniem zdobytym na granicy z Białorusią. Dziś unijna wideokonferencja szefów MSW państw wspólnoty. Tematem będzie ostatni kryzys migracyjny na hiszpańskiej Ceucie.
4: Polskie stanowisko będzie takie. Nie szukajmy różnic między nami. Spróbujmy działać wszyscy zgodnie na rzecz lepszej ochrony granic zewnętrznych, wszystkich granic zewnętrznych.
3: Tak mówił przed chwilą w jedynce wiceszef MSW Czesław Mroczek. Warszawa, Kraków, Rzeszów i Przemyśl. W tych miastach temperatura może sięgnąć dziś 38 stopni Celsjusza. Cała południowa połowa kraju objęta jest alertem najwyższego stopnia. Lekarze apelują o regularne nawadnianie, szczególnie do seniorów.
5: Wiele osób starszych ma zaburzony ośrodek pragnienia i po prostu te osoby nie piją.
3: A jutro ma być jeszcze goręcej. Na Węgrzech pojawiły się pierwsze oznaki poprawy sytuacji hydrologicznej. W Budapeszcie poziom Dunaju nieznacznie wzrósł, zamiast dalej opadać. Daje to nadzieję na stopniowe ustabilizowanie się sytuacji. Elektrownia jądrowa Pokrz pozostaje jednak wyłączona.
6: O ponownym uruchamianiu bloków elektrowni będzie można zdecydować dopiero wtedy, gdy poziom Dunaju utrzyma się powyżej wymaganych wartości przez dłuższy czas.
3: Ułaskawienie w głośnej sprawie. Na wolność wyjdzie Piotr Wyszedł. Piotr Pytel, skazany za zabójstwo w Monachium. Śledztwo polskiej prokuratury wykazało, że to nie on popełnił te zbrodnie.
7: Sprawie pozytywne opinie wydały zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji.
3: Prezydent ułaskawił też Adama Borowskiego, skazanego za zniesławienie Romana Giertycha i lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza, który miał 2-letni zakaz stadionowy. Na półmetku wakacji główny inspektorat sanitarny podsumowuje przeprowadzone dotychczas kontrole, a chodzi o lokale gastronomiczne. 10% z nich wzięto pod lupę, w 700 odnotowano nieprawidłowości.
8: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
9: Pogoda.
0: Nieważne jak on się będzie nazywał, szanowni państwo, można sobie taki napój izotoniczny stworzyć samemu w domu. 1 litr wody, proszę pana.
1: Mhm, najlepiej, notuję.
0: Tak, tak, nie gazowany. 3 łyżki miodu.
1: 3 łyżki miodu.
0: Sok z jednej...
1: Jakiego miodu?
0: Słucham?
1: Jakiego miodu?
0: No, najlepszego.
1: Czyli lipowego?
0: Wrzosowy.
1: Okej.
0: Okay. Sok z jednej cytryny.
1: Z jednej cytryny.
0: Tak jest. Mhm. 1/4 łyżeczki soli.
1: Soli.
0: Tak. I można rzeczywiście troszkę jakiejś mięty, może imbiru.
1: Troszkę mięty. No. I co? Wyproziel.
0: A jednak, widzi pan, to jest to chwytliwa nazwa. Ja bym się nie czepiał. Maciek pyta, po co cukier? W sensie miód po co? No, żeby smaczne było.
1: A co, bez miodu?
0: No, on tak jest. No. Ja sobie też nie wyobrażam życia bez odrobiny słodyczy. Paweł, dzięki.
1: Do usłyszenia.
0: I do usłyszenia. 8:33. Szanowni państwo, nasz redaktor mówił, że jutro jeszcze gorącej, że 40 stopni pokażą, a na

0: Nawet więcej, jest termometry na południu i w centrum. I ten upał utrzyma się do czwartku. Znaczy największy upał utrzyma się na południowym wschodzie. W czwartek tam jeszcze 38 stopni. No i kolejne dni przyniosą stopniowy spadek temperatury. Po 7 sierpnia powinno utrzymywać się w granicach takiej sierpniowej normy, czyli 20 nad morzem, 26-27 w pozostałych regionach.
1: Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Podczas letnich upałów chętnie szukamy ochłody nad wodą, a czy równie chętnie o nią dbamy? W Lecie z Radiem o tym, jak rozsądnie gospodarować wodą w domu i w ogrodzie i o czym pamiętać podczas wypoczynku nad morzem, rzeką czy jeziorem. W audycji także o czworonożnych terapeutach, którzy potrafią rozładować stres, wywołać uśmiech i zachęcić do działania.
5: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
6: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja.
0: A to są sygnały dnia w radiowej Jedynce. Czas na poranny trening szarych komórek. Tak sobie postanowiłem, że jedno nutkowe w tym tygodniu, bo państwo bardzo przypadły do gustu te zagadki, trudniejsze, jedne trudniejsze, drugie łatwiejsze. Widzę, że ochoczo państwo biorą w tym udział, taki poranny trening szarych komórek w taki dzień jak dziś, no to będzie idealne i rzeczywiście on angażuje nasze komórki odpowiednio o poranku. Jak człowiek słyszy tę jedną nutkę, to zaczyna kojarzyć i na przykład zaczyna strzelać, bo to mu się konkretnie kojarzy z jakimś numerem, jakimś utworem, który mamy w głowie, jakiś tam zapamiętany, prawda? I czasem ten strzał jest niecelny. I oto przykład z wczoraj. Zaprezentowałem państwu w związku z urodzinami Jamesa Hetfielda, lidera Metallica, zaprezentowałem nutkę tego kultowego utworu Metallica. No i wszystko jasne, tam. Większość wiedziała, że chodzi o Master of Puppets, natomiast były i takie odpowiedzi.
7: Ten utwór to Whiskey in the Jar, Metallica.
0: No nie, zgadza się, że Metallica, ale nie Whiskey in the Jar, bo Whiskey in the Jar w wykonaniu Metallica zaczyna się tak, jedna nutka. A właśnie, więc słychać tę subtelną różnicę. Ale, wracając jeszcze do Metallica i Master of Puppets, jest jeszcze jeden utwór, ale to zupełnie inny zespół i inny repertuar, który jako żywo, jeśli chodzi o początek, o tę pierwszą nutkę, jako żywo przypomina Master of Puppets Metallica i nie jeden mógłby się wyłożyć na tym utworze. Zatem proszę słuchać uważnie. Jeszcze raz. A? Co to za utwór? I co to za zespół? Po jednej notce. Tak, Maciek, za szyby dobrze? Tak, zgadł pan. Tak. A, to... Zawodowiec, nasz realizator. 22 139 2202. To jeszcze raz, Maćku, poprosimy. Jeszcze raz o jedną nutkę. To nie jest Master of Puppets. Przypominam państwu, to nie jest Master of Puppets. No, proszę. O, właśnie. 22 139 2202. Jeśli chodzi o Metallica, no to nie tak dawno koncertowała w Polsce, a my już za chwilę o wyjątkowym koncercie. Wiek. Radia.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Program pierwszy, który towarzyszy Państwu od 100 lat i poranny trening szarych komórek. Przypomnijmy sobie raz jeszcze tę jedną nutkę. Też jest charakterystyczna, podobnie jak ta pierwsza z Master of Puppets z Metalliki, ale to zupełnie inny utwór. Poproszę o jedną nutkę. 22 139 22 02. Co to za utwór, co to za zespół?
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Który to program pierwszy towarzyszy Państwu od 100 lat, towarzyszy słuchaczom każdego dnia i gra, i informuje czasem, i wzrusza, i łączy pokolenia, co nas najbardziej cieszy, nas w radiowej jedynce. Mieliśmy okazję świętować ten wyjątkowy jubileusz podczas wyjątkowego, niesamowitego koncertu Wiek Radia. Niektórzy z Państwa także mieli okazję widzieć to na żywo. Widowisko brawurowo poprowadził sam Łukasz Luk-Rostkowski. Ten koncert uświetnili Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Rebel Babel Ensemble, czy zjawiskowy team DJ-ów, no i orkiestra Polskiego Radia. I teraz, uwaga, uwaga, to widowisko ma szansę na tytuł Wydarzenia Historycznego Roku. Taki plebiscyt zorganizowany przez Muzeum Historii Polski. Nasz koncert znalazł się w ścisłym finale. Wszystko w Państwa rękach. Głosowanie jest proste, zajmuje dosłownie chwilę. I już za chwilę podpowiem Państwu, jak głos swój oddać, a wcześniej przypomnijmy, jak wyglądały przygotowania do koncertu Wiek Radia.
2: Z tej strony Anna Rusowicz, serdecznie pozdrawiam słuchaczy radiowej jedynki. Ja jestem związana z Polskim Radiem już od wielu lat, jest tutaj też mój, to jest tu mój wydawca, ale też taki wspaniały partner, który wierzy w mój talent i tutaj też byli z radiem związani moi rodzice i tutaj na szczytach list przebojów mieli swoje piosenki. Myślę, że to jest dla mnie taki przyjaciel, który towarzyszy mi w mojej karierze, dlatego nie miałam wątpliwości, żeby wziąć udział w tak pięknym wydarzeniu i obchodach.
3: Zdecydowanie poproszę mniej teraz jednak tego mukbasu w uchu.
4: Natalia Kukulska. Cały czas mam takie poczucie, że Polskie Radio się wspaniale rozwija. W ogóle ten jubileusz spowodował, że bardzo jest tego radia dużo, dużo się o nim mówi. Radio wyszło naprzeciw nowym mediom, social mediom. Zaczynam to być radio z wizją powoli, ale też naprawdę dużo wspaniałych wydarzeń. I ten koncert, reasumując, jest takim zwieńczeniem. Jest ciekawy również dlatego, że oprócz przekrojowych piosenek z historii polskiej piosenki mamy tutaj do czynienia z historią. Obserwujemy przez te takie wcinki, że tak powiem, DJ-skie, które zawierają kawałek historii, prawdziwe głosy różnych polityków, sytuacji. Mamy poczucie, że po prostu to radio nam rzeczywiście towarzyszy przez tyle lat i towarzyszy naszemu życiu, nie tylko jest jakąś taką dodatkową rozrywką.
5: Bolesław Pawica, reżyser tego koncertu. Rzeczywiście tak pokoleniowo to zostało przez nas poukładane, ale w tym koncercie też usłyszymy dużo więcej utworów niż tylko te w wykonaniu tych artystów.
6: Proponuję, żebyśmy zaczęli, słuchajcie sobie, od tego, żebyśmy ustali, co jest naszym motywem ambientu.

0: light tak zwanego, tak? Czyli ta suita dark, suita light.
1: Więc... Tylko to tamte utwory będą już miały taki charakter skrótowy, archiwalny, ale będziemy je słyszeli, jakby tutaj będą puszczane przez DJ. Więc absolutnie z pełną odpowiedzialnością mówię, proszę Państwa, posłuchajcie tego koncertu, bo warto.
2: Pewnie, że warto i oddajcie głos. Instrukcja głosowania bardzo prosta. Wchodzimy na stronę Muzeum Historii Polski albo jeszcze prościej wchodzimy na adres, proszę sobie zapisać, plebiscyt.polskiradio.pl. plebiscyt.polskiradio.pl. Pojawi się tam zakładka z plebiscytem wydarzenie historyczne roku. No i właśnie oddajemy głos na wiek radia. Klikamy, oddajemy głos. Pamiętajmy, czas tylko do 10 sierpnia, więc mało czasu tego zostało. Każdy głos się liczy. Klikamy i głosujemy. Głosujemy na wiek radia. Bo to

Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Za 12 minut godzina 9. Poranny trening szarych komórek. Jedno nutkowe kolejne wydanie. Ta dzisiejsza chyba łatwiej... Nie no, wczoraj też była charakterystyczna ta jedna nutka Metaliki. Przypomnijmy sobie dzisiejszą. O właśnie. I żeby państwo już nigdy nie mylili tego utworu, o który dzisiaj pytam, z Master of Puppets Metaliki, konkretnie z jedną nutką, to proszę posłuchać, jaka różnica między jedną nutką a drugą.

0: A? Jest różnica? Jest. A zatem ten dzisiejszy utwór to?
1: Ta pierwsza nutka to z filmu chyba o Rocking Eye of the Tiger, czy coś w tym stylu.
2: No, chodzi o utwór z Rockiego, Eye of the Tiger bodajże.
3: To jest zespół Survive, Eye of the Tiger. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry, czy chodziło o piosenkę Eye of the Tiger?
5: Odpowiadam na pytanie, jest to utwór Eye of the Tiger, filmu Rocky.
6: Dzień dobry, to oczywiście zespół Survive i Eye of the Tiger. Pozdrawiam. Mazowieckiego.

0: No i wszystko się zgadza, nasi słuchacze, jak zawsze nie zawiedli, ale powiem panu szczerze, Roman Czojarek w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Że ja bym się wyłożył, gdyby pan mnie na przykład zapytał.
1: Ja bym się też wyłożył, ale zna pan takie duże zwierzę, takie wielkie, co to Słowianie mówi, że jest jak słońce, no, czyli słoń.
0: No.
1: No to on na ucho.
0: Tak.
1: No pan mówi, że jest różnica tam, dum, dum. Tam nie było żadnej różnicy. Nie. Taki żarcik.
0: Ale wie pan, na czym bym się wyłożył? Gdyby pan zapytał, no, na przykład w Lecie z Radiem, z której części Rockiego jest ta piosenka, to ja bym się wyłożył.
1: Takich pytań trudnych to nie mam.
0: Bo ja bym powiedział, że to z pierwszej części.
1: Czasami mam, ale z rzadka.
0: Z pierwszej części. Spoglądam na kolegów za szyby. Trzecia albo czwarta, mówi Maciek.
1: Dobrze. Serio?
0: Trzecia. Ja byłem przekonany, że to z pierwszej.
1: Jak Maciek mówi, to tak jest. On się zna.
0: Maciek się zna. Dzień dobry.
1: Nie pytaj mnie, co jest w tych przesyłkach, bo są duże kartony. I nie proś, żebym rzucał do ciebie, bo za chwilę sobie weźmiesz ten do ręki. Mm. Waży trochę.
0: A to jest szklane? A mogę?
1: Wiesz, to nie jest napisane, że jest szkło. Zwróć uwagę też, bo to jest niezła zagadka przy okazji konkursowa. Tam jest adres naklejony, zobacz, nadawcy. Powinno się odezwać. Zwróć uwagę, że pani wpisała kod pocztowy, ale nie wpisała miejscowości.
2: Okay. Jest puste miejsce. No i teraz bądź mądry człowieku, jak już rozpakuje, komu odezwać. No.
1: Imię możesz podać.
0: Poczekaj, ale to pani...
1: A kod na 09.
0: Małgorzata.
1: Pani Małgosia i kod na 09. Pani Małgosia 09 i co dalej?
0: Nie, to jest, poczekaj. Mów, a ja sprawdzę ci ten kod.
1: Nie, spokojnie, zwróć uwagę na tą kopertę, co tu jest napisane w adresie. Tu, teraz ta niebieska, taka zielonkawo-niebieska. Jedynka, a w nawiasie to jest radio. Widzicie pan, jaki jest efekt dżingli na antenie?
0: Pięknie.
1: No dobra, to dzisiaj będzie woda, bo trzeba się nawadniać. Nie, że brakuje, tylko że w przyrodzie, tylko w naszym organizmie.
0: Pojawił się pomysł Prośniewski, Zieliński, Wydrych, że założą startup, będą produkować napój izotoniczny o nazwie Wyproziel.
1: Wyproziel.
0: No.
1: Ale to z wodą.
0: Wie pan, ziel. Chyba nie chwyci ta nazwa.
1: Wypro.
0: No dobrze. Dzięki.
1: Bardzo proszę. Wymyślę panu lepszą nazwę.
0: Dobra.
1: Taką handlową, żeby...
0: Ale pan będzie chciał za to pieniędzy.
1: Nie, nie będę chciał. Dla pana to za darmo.
0: Tak, akurat.
1: Oczywiście.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Czy Wyproziel? Bo musielibyśmy pana wciągnąć do spółki.
1: Jest jakiś procencik od sprzedaży? Tak się umówimy, dobra?
0: Wyproziel czy? Wy czy proziel? Wyproczyziel.
1: Proziel wy.
0: Wyproczyziel.
1: Proziel wy.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Łódź Południe a Tuszyn. Na kilometrze 330 zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na drodze krajowej nr 12, na odcinku pomiędzy Radomiem a Przysuchą, niedaleko miejscowości Mniszek, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 488. Mamy informację, że trasa jest tam częściowo zablokowana. Obowiązuje ruch naprzemienny. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na trasie ekspresowej S3 w województwie dolnośląskim na węźle Jawor Wschód, gdzie jeszcze w nocy autodostawcze wypadło z trasy. W tej chwili już nie ma utrudnień w kierunku Lubawki. Natomiast nowe utrudnienia pojawiły się na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami

0: Łami Pietrzykowice, a Kąty Wrocławskie. Już teraz obserwujemy tam kilkukilometrowy korek w kierunku Zgorzelca. Na wysokości Kątów Wrocławskich doszło do kolizji i autostrada jest tam zwężona. Zakończyły się natomiast problemy na opolskim odcinku A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, gdzie kilka godzin temu doszło do zderzenia busa i ciężarówki. Już teraz nie ma zwężenia w kierunku Wrocławia na kilometrze 206, ale nadal utrzymują się spore spowolnienia. Jeszcze Warszawa i ekspresowa 8, północna obwodnica miasta. Na moście Grotoroweckiego auto osobowe uderzyło w bariery. Na 16 kilometrze mamy zwężenie w kierunku Białegostoku i jak to zwykle bywa o tej porze, bardzo poważny korek. Jak zawsze, czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00.

0: Hovoří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der Polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Jak on to mówił, redaktor Wydrych? Wyproziel? Nie, to o tym później, ale jak Państwo macie dobre pomysły i podpowiedzi, to bardzo proszę. Przede wszystkim podpowiadajcie dzisiaj co innego. Jak poradzić sobie z takim upałem, bo zdaje się, że niestety idziemy na rekord dziś i jutro. Wiadomo, że trzeba pić dużo wody, ale nie naraz jednorazowo, tylko tak po kawałeczku. Nie, że jeden litr za jednym zamachem. Warto ze dwa kryształki soli tam wrzucić do środka. Przesłonić głowę oczywiście, czapka. Proszę pamiętać o dzieciach i zwierzakach w samochodzie. Nie zamykać pod żadnym pozorem. No i słuchać jedynki, bo nic tak nie działa kojąco w takiej wysokiej temperaturze, jak program Pierwszy Polskiego Radia. Niezawodny i pod ręką, tylko trzeba włączyć radio. Takie proste. Można przy okazji powiedzieć znajomym, przyjaciołom, przyjaciółkom, zróbcie to samo, zobaczcie, lato z radiem zadziała. I pamiętajcie, że w sobotę bez względu na pogodę widzimy się w Lublinie. Roman Czajarek, zapraszam do programu Pierwszego, zapraszam do Lata z Radiem. Czas na nasze aktualności, które przedstawi Anna Kowalczyk.
5: Synoptycy biją na alarm, czeka nas rekordowy żar i burze. Grzywna już nie wystarczy. Minister Sprawiedliwości chce zaostrzenia kar dla pijanych kierowców. Setki żołnierzy pojazdy wojskowe i śmigłowce. Armia ćwiczy przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Polska w czerwonych i pomarańczowych alertach. Synoptycy ostrzegają przed nieznośnymi upałami. Temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Żar będzie się lał z nieba do końca tygodnia, zapowiada Agnieszka Prasek z IMGW. Najgoręcej będzie w centrum i na południu Polski.
6: 35-37, lokalnie nawet 38 stopni. W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia.
5: Razem z upałami przyjdą burze w nocy i nad ranem. Nawałnice przechodziły przez centrum kraju. Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 400 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego oraz śląskiego. Dzisiejszy poranek przyniósł ponad 60 interwencji, najwięcej w województwie łódzkim i mazowieckim.

0: W większości działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody zalanych pomieszczeń i terenów.
1: Spokojniej i chłodniej ma się zrobić w

0: między nami, spróbujmy działać wszyscy zgodnie na rzecz lepszej ochrony granic zewnętrznych, wszystkich granic zewnętrznych.
1: Tak mówił w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek i dodał, że Polska będzie wnioskowała o wyeliminowanie z unijnego prawa wszelkich czynników, które mogą zachęcać migrantów. Chodzi m.in. o zaprzestanie przyznawania ochrony międzynarodowej bez względu na okoliczności. Kierowcy prowadzący po alkoholu albo narkotykach mają trafiać za kraty. Minister Sprawiedliwości chce też bezwzględnego więzienia dla tych, którzy łamią sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Pomysł Waldemara Żurka chwali ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Boralski.
2: Minister Żurek idzie na wojnę i mówi, że ten jego projekt to będzie uderzenie trochę w sumienie sędziów. Oni mają je dzisiaj źle ukształtowane, nie potrafią orzekać dobrych kar. W związku z tym minister chce im utrudnić orzekanie kar w zawieszeniu.
1: W zeszłym roku w ręce policjantów wpadło ponad 16,5 tysiąca osób, które wsiadły za kierownicę mimo sądowego zakazu.
3: To są aktualności jedynki.
1: Nauczyciel zawodu potrzebny od zarasa szkoły w całej Polsce alarmują, że nie ma kto uczyć. Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Kadrowy kryzys szczególnie dotyka edukację zawodową. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu Anna Kwiatkowska mówi, że ułożenie planu lekcji to wyzwanie.
4: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
1: W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli. Polska armia szykuje się do wielkiej defilady. Setki żołnierzy będą maszerować 15 sierpnia w stolicy. Pojawi się też wojskowy sprzęt. Żołnierze już trenują na warszawskim Bemowie, mówi pułkownik Artur Sak z garnizonu Warszawa.
5: Ci żołnierze zostali ustawieni, zostały wyznaczone im miejsca dokładnie odwzorowujące warszawską Wisłostradę. Dowództwo zgrupowania również przeprowadziło przegląd umundurowania. Jest to normalna procedura. Połowa dzisiejszego dnia jest przeznaczona na technikalia, druga połowa na szkolenia. Wiemy, na czym się koncentrować. Rozpoczynamy intensywne szkolenie.
1: Razem z polskimi żołnierzami trenują też goście z zagranicy, żołnierze, którzy stacjonują w naszym kraju w ramach sojuszniczego wsparcia. 15 sierpnia na Wisłostradzie zaprezentują się m.in. wojskowi z USA, Rumunii i Francji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Pogoda.
10: No, nieźle. W tej chwili, a to jest 9 rano, w Rzeszowie 28,5 stopnia. 28,5 stopnia w Rzeszowie. Najchłodniej w Ustce 19. Co wy wiecie o upałach tam nad tym polskim morzem? No, ale to jest nasze polskie morze. Z drugiej strony w takiej sytuacji jak teraz, tej upałowej, no to idealne miejsce. Prawie cała Polska pokryta alarmami MGW. Ta dolna część na mocno czerwony kolor, ta środkowa i środkowo-północna na pomarańczowy. I tylko gdzieniegdzie na wybrzeżu, na Warmii, na Mazurach, w okolicach Trójmiasta, tak spokojni. Ta temperatura dzisiaj pójdzie bardzo zdecydowanie do góry, tak mniej więcej 37-38 stopni. Jutro pod 40, ale jak sprawdzam sobie prognozę na jutro, to na razie 40 nie ma nigdzie. Na południu i na wschodzie. 39, tak, ale nie 40. Czy od czwartku zrobi się chłodniej? Tak usłyszałem w serwisie, ale w czwartek jest 37. No przy 39, no to 37 to jest chłodniej. Chłodniej będzie wyraźnie dopiero w sobotę. 22. Idealna pogoda na imprezę w Lublinie na przykład. Jeszcze zobaczmy, co ciśnienie, co wskazuje barometr w tej chwili. 1002 hektopaskale to ciśnienie w centrum Polski. Ono sobie delikatnie rośnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Klimat. To jeszcze tylko dodam ostrzeżenia w sprawie burz i silnych porywów wiatru i opadów deszczu. To południowo-wschodnia Polska, ale te burze powinny zanikać. To tak do południa i potem się to powinno uspokajać. Mogą być w nocy

0: Tak zwane suche burze, bez deszczu, że będą pioruny, takie komórki burzowe jak wczoraj w okolicach Warszawy, gdzie pada tylko gdzieniegdzie, a reszta błyski są, gromy i grzmoty są, a wody nie ma. Klimat. Jakość powietrza w Poznaniu i w Zamościu umiarkowana, reszta Polski dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 30% energii. Od 12 do 15 będą te super zielone godziny. Zamknięte jest kąpielisko w Stepnicy, w Szczecinku, przy plaży miejskiej, przy dzikiej plaży w Nieporęcie i w Blachowni. Proszę o tym pamiętać.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

pani Wanda napisała. Ja to sobie leżę teraz w ogródku, radio włączone, ustawione na program Pierwszy Polskiego Radia, więc tak jak pan powiedział, pięknie chłodzi, ale szczerze mówiąc, ten ogródek chłodzi, pani Wando, zazdroszczę, podziwiam, polecam państwu las, wczoraj o tym mówiliśmy, między innymi w lesie naprawdę super, też wyraźnie czuć, że robi się chłodniej, jak ten las stabilizuje temperaturę. Teraz to można poczuć, jak ktoś nie wierzył, że tak jest, zresztą zimą w drugą stronę, robi się troszkę cieplej. Z tym piciem wody, bo pan Stefan się tutaj podpytuje. Tak, panie Stefanie, jak pan jest bardzo spragniony, niech się pan powstrzyma przed wypiciem duszkiem litra, czy nawet więcej tej wody, bo jak pan szybko wypije, to pan wie. Zaraz potem do toalety i ta woda z nas wypłynie drugą stroną. Powolutku, drobnymi łyczkami. Tak, szklaneczka i tam jakby sobie szczyptę soli, ale takiej zwykłej, bez jakichkolwiek dodatków, to będzie super. To jest prosta sprawa. Odkręca się kran i się nalewa. I my tak dzisiaj będziemy w lecie z radiem o tej wodzie sobie sporo rozmawiać. Będzie zresztą super pani ekspertka, która się pojawi niedługo w naszym studiu. Podpytamy o tę wodę. Ona utrzymuje, że w ogóle to my to cali z wody jesteśmy ulepieni. I w sumie to myślę, że ona ma rację. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

A z jakich dźwięków ulepiona jest Polka Dziadek? Według Urszuli Dudziak właśnie z takich. Według Sarnoli można to sprawdzić w sobotę na naszych spotkaniach z Państwem. Najbliższa sobota Lublin od 9 do 22. No to z dźwięków różnych, ale różne są wersje tej Polki. Jak macie własny pomysł, wrzucajcie, wysyłajcie, proponujcie. Mamy także dodatkowe nagrody dla tych, którzy fajne wersje własnej Polki Dziadek zrobią. Może to we wrześniu wykorzystamy na przykład? Może będzie jakiś ekstra bonus?

Majciko, piosenka z rumuńskim rodowodem, uwielbiana przez radiowców. Dlaczego? Bo krótka, powiem państwu szczerze. Krótkie piosenki bardzo lubimy, bo są uniwersalne, ale wygląda na to, że ta uniwersalność przyniesie temu...

0: DJ-owi z Rumunii, producent ma taki muzyczny, mocno tam znany, niezły sukces. Państwo pytacie, od czego będę zaczynał dzisiaj rozpakowywanie? No mam problem, bo mam te kilka dużych paczek, w tym jedną taką mniejszą, ale diabelnie ciężką, ta, o której mówiłem z redaktorem Wydrychem wcześniej w Sygnałach Dnia. Nie dość, że ciężka, to jeszcze przy adresie nadawcy jest tylko kod pocztowy, a nie ma miejscowości. Ale jest imię i nazwisko i ulica, to może da się jakoś tam wygooglać i małe śledztwo zrobić. Za moment będę rozpakowywał. Zastanawiam się, czy na pionowo nie powinna stać ta paczka. Ale nie, no nie, nie sugeruj mi, co jest w środku. Nie wiem, bo jak się tak grzechoczy, to niczego tam nie słychać. Teraz o wodzie, bo ta woda będzie dziś, jutro i w ogóle jest wyjątkowo ważna. I ten temat wraca jak bumerang. Zacznijmy od tego, jak w ogóle sprawdzić, czy woda, którą pijemy, chociażby taka kranówka, czy taka, którą mamy ze studni, jest czysta. Czy to się bada jakoś, czy to się da jakoś zbadać? W leśnym laboratorium sprawdzała to nasza reporterka Małgorzata Abgarowicz, a jej przewodniczką była pani Anna Nowaczek, specjalista do spraw dydaktyki i promocji w warszawskich lasach miejskich. No to na zdrowie tej czystej wody.
1: Mamy zbiornik, akwarium, trochę glonów. No nie jest ona czysta.
2: To jest taka trochę symulacja zbiornika, który zarasta. Może nie powiedziałabym, że glony, bo to jest mech głównie, to co jest w tym akwarium.
1: Przepraszam.
2: Nie szkodzi, ale jest na pewno dużo mułu. No i powiedzmy, że symuluje nam to taką wodę właśnie zanieczyszczoną.
1: Mamy zlewkę i do tej zlewki nabieramy wody.
2: I dla porównania weźmiemy sobie wodę kranową, która jest w Warszawie zdatna do picia. Najczęściej, jeśli chodzi o czystość wody, to bada się parametry chemiczne, więc my będziemy sobie badali poziom azotanów. Jak mamy jezioro, będzie tam dużo azotu, dużo również fosforanów, to będziemy mieli bardzo dużo glonów i ogólnie roślin, więc zrobi nam się takie bagienko, no a później z tego bagienka coraz suszej i zniknie nam całkiem ta woda.
1: Mamy taką strzykawkę do napełniania.
2: My tutaj akurat korzystamy ze zwykłych testów akwarystycznych.
1: Czyli tak naprawdę każdy z nas w domu może sobie sprawdzić jakość wody.
2: Można w sklepie akwarystycznym, zoologicznym kupić sobie coś takiego. W sklepach budowlanych znajdują się niektóre testy do badania jakości wody.
1: Dużo może być zanieczyszczeń w takiej wodzie.
2: Jeśli mówimy o biologicznych, to mogą być różnego rodzaju bakterie, na przykład Escherichia coli, na co jest woda normalnie kranowa testowana w specjalnych miejscach. Kwestie chemiczne najbardziej nam szkodzące, na przykład metale ciężkie.
1: Pani teraz tutaj strzykaweczkę napełnia. Tutaj
2: 5 ml wody jednego typu. Wezmę sobie drugą strzykawkę do drugiego rodzaju wody. I w instrukcji mamy, że należy dodać po 7 kropli takiego płynu do każdej buteleczki. Zamykamy próbóweczki, każą potrząsnąć i odstawić na chwilę. To mamy teraz
1: tutaj
2: proszek.
1: To mamy jakiś proszek, tak?
2: Mamy jakiś proszek.
1: Byle nie wybuchło.
2: Nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby wybuchło. Dodaliśmy ten proszek i potrząsamy. Powinniśmy tak potrząsać przez minutę. W tych naszych probówkach uzyskamy jakiś kolor i po tym wszystkich doświadczeniach ten kolor będziemy musieli porównać z tą kartą kolorymetryczną. To nam wtedy powie, ile tutaj w tym przypadku akurat miligramów na litr wody jest azotanów.
1: Teraz jakiś taki żółty płyn został do naszych próbówek wprowadzony.
2: Już widzimy różnicę.
1: Kolory się robią już bardzo konkretne. Ta woda kranowa tego azotu, rozumiem, ma mniej.
2: W Polsce te normy maksymalnego dopuszczonego stężenia azotanów to jest 50 mg na litr. Natomiast no właśnie musimy pamiętać o tym, że te zanieczyszczone zbiorniki, czy też zbiorniki, w których następuje intensywny rozkład jakiejś materii, one tego azotu będą miały bardzo dużo. Spożywanie takiej wody, która zawiera dużo azotanów, może prowadzić do niedotlenienia, zwłaszcza u młodych osób, no po prostu dzieci.
1: To jest taka wskazówka trochę dla nas, ale żeby tak dobrze zbadać wodę, no to już trzeba jednak poprosić specjalistę.
2: Tak, jeżeli faktycznie mamy studnię swoją, którą chcemy sprawdzić, czy ta woda będzie się nadawała dla nas do picia, to tak, najlepiej jest zgłosić się do specjalistów. Są specjalne laboratoria, oni wtedy przyjeżdżają, z tego co wiem, pobierają próbki wody i sprawdzają nam to przede wszystkim pod kątem biologicznym. Dostaje się dokładny wypis, oni mają bardzo szczegółowe, już często elektroniczne również testy, które pozwalają nam to zbadać po prostu.
0: Tak, słuchałem sobie tej rozmowy naszej Małgosi z panią ekspertką i pomyślałem sobie, czy państwo w harcerstwie też robili filtr do wody? I też było tak, że musieliście wziąć butelkę, przeciąć ją na pół, mówię o takiej plastikowej, i wrzucić szyszki do środka i zrobić filtr z szyszek? Bo może to tylko u mnie było, a może u was też. Dajcie znać. Zabrałem się za rozpakowywanie tego wielkiego, ciężkiego od pani Małgosi. Co to, jak się tym potrząsa, to wcale nie chlupoczy nic w środku. Widać drewnianą skrzyneczkę, zabitą gwoździkami ze wszystkich stron. Czy ktoś ma kombinerki pożyczyć? Bo będą potrzebne. Poważnie mówię, nie żartuję.
3: Jedynka. To jest radio.
0: A to jest prosta sprawa. Trzeba jakąś

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
11: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
11: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
11: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał.

0: Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: Jaka sytuacja na linii frontu pogodowego? Rzeszów 30. Jest 9:30. I 30 stopni na termometrze w Rzeszowie. I to nie jest ostatnie słowo. Ja myślę, że on się dopiero rozpędza, ten termometr w Rzeszowie. Za to Ustka, delikatne, lajtowe 20. I oni mówią, co wy wiecie o upałach w ogóle. Nad polskim morzem trzeba sobie kupować wakacje. I tam jest zawsze świetnie. Zawsze jest chłodno, mokro i tak dalej. No prawie, że. Ta temperatura będzie dzisiaj zdecydowanie wyższa, tak do 37-38 stopni. Czy jutro będzie 40? Na razie dzisiejsze prognozy na to nie wskazują. 39. A pojutrze? Pojutrze 37. A w sobotę w Lublinie? Takie lajtowe 22. Nie wiem, czemu kropelki jeszcze widzę tutaj takie przy takiej chmurce, ale to sobota. Nie, to będzie malutki deszczyk, proszę się w ogóle nie obawiać. Poza tym po Poddębicach to macie wprawę. To teraz powędrujemy sobie do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Marek Pyzowski. Dzień dobry, panie Marku, jak z pogodą?
3: U nas pogoda słoneczna, powiedziałbym nawet bardzo upalna, a zapraszamy do naszego muzeum. Mamy tutaj wiele ciekawych eksponatów. Wśród nich mogą państwo zobaczyć wyjątkowy zabytek archeologiczny, kufel z przełomu XVI-XVII wieku, odkryty podczas badań archeologicznych przy jednej z kamienic w Brzegu. Bardzo duży, 2 litry płynów się tam zmieści. Jest ozdobiony herbem piastowskim książąt legnicko-brzeskich z jednej i z drugiej strony. A jeśli mówimy o rzeczach archeologicznych, to na naszej wystawie mogą państwo zobaczyć także wodociąg drewniany z XVIII wieku. Brzeg jest miastem, które leży nad Odrą i pierwsi mieszkańcy w XIII wieku wodę brali raczej właśnie z rzeki. Później budowali studnie, one miały głębokość około 4 metry, szybko się zamulały i już wiemy, że w XIV wieku prowadzono inwestycje wodociągowe i te pierwsze wodociągi były drewniane. Ten nasz, który oglądamy, jest z świerku, jest właśnie z XVIII wieku, no i się dosyć różni od naszej współczesnej technologii. Zapraszamy do Brzeskiego Zamku, bo jest tutaj co zwiedzić.
2: Warszawa, 24 stopnie, to termometr, barometr 1002 hektopaskale. Delikatnie zaczęło nam rosnąć to ciśnienie. To nie są duże zmiany, ale idzie do góry. Chyba się uda z tymi kombinerkami. Wyjaśnię wszystko za chwilę.

0: Gorzej, bo z tego taki biały proszek zaczął się wysypywać. I powiem państwu, lekko poczułem się zaniepokojony. Ale żeby zdradzać kulisy tego, jest w ogóle obklejone taką taśmą i to... Naprawdę, pani Małgosiu, czy pani musiała to tak zakleić? I czy pani się odezwie, z jakiej pani z miejscowości? Bo kod pocztowy to jednak za mało. To jest, widzę, duża miejscowość po tym kodzie pocztowym. Chciałem państwu zdradzić kulisy, że w studiu obok pojawia się Dagmara Kowalska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bo Dagmara w przyszłym tygodniu poprowadzi dla państwa już Lato z Radym, więc ona tak podgląda sobie od kulis. Ale jak jest dziewczyna, to ona musi mieć torebkę, prawda? Masz torebkę?
1: Mam. Nawet dwie.
0: Nawet dwie. Masz kombinerki jakieś może?
1: Wiesz co, właśnie szukam. Poczekaj. Na pewno
0: bez kombinerek to nie otworzę tego.
1: Czekaj, mam jakiś... Co to jest? A, jakiś breloczek. To nie. Nożyczki mam małe, takie do obcinania paznokci. To jest...
0: To ja mam duże. Od naszej cioci Marzenki niezawodnej. Nie,
1: czekaj, to te mniejsze, może one dadzą radę jakoś.
0: Nie.
1: Ale wiesz co, kombinerek dzisiaj nie wzięłam. A poczekaj, a druga torebka? A w drugiej torebce to mam wszystko. Mam wachlarz, ciepło ci?
0: Wachlarz masz jeszcze. I taśmę mierniczą. Po co taśma miernicza? No, o tym wszystkim za chwilę, bo teraz wprowadzę państwa zupełnie inny nastrój. Jedziemy sobie nad wodę. O, jak teraz fajnie się zrobiło chłodno. Tak, Mara wachluje. Jeszcze jest bryza. Jeszcze mewy się odezwą. I jeszcze poproszę o syrenę okrętową. No dawaj, syrena, dawaj. Jest, w porządku. I tak przepływa z kanału do kanału. Więc to będzie nasze pytanie kolejne w wakacjach marzeń. Śródziemne Morze, w tym tygodniu jesteśmy. I kolejna wyspa. I zabawa w tak lubiane przez państwa skojarzenia. Uwaga, tropy są trzy teraz. Trop pierwszy. Pytanie za trzy punkty, dlatego trzy tropy. Trop pierwszy. Nóż. Trop drugi. Napoleon. Trop trzeci. GR20. I teraz do tych trzech tropów dokładam dwa pytania. Pierwsze jest to proste. Jak nazywa się ta wyspa? To wbrew pozorom nie jest trudne pytanie. I ta trudniejsza część, uwaga, ten trop o nożach. Na tych nożach, zwłaszcza sprzedawanych dla turystów na tej wyspie, jest napis: niech moja rana będzie śmiertelna. Jak nazywa się tradycyjnie ten nóż? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź SMS pod 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać magiczne słowo klucz wakacje. Powodzenia wam życzę.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Małgosiu, powiem szczerze, odłożyłem tę paczkę, z której się sypie coś białego na bok. Nie jestem w stanie bez kombinerek tego otworzyć. Znaczy, nie otworzymy tego w żaden sposób. Nawet nożyczki Dagmary nie pomogły. Żal mi tych kobiecych nożyczek, bo są w ogóle do paznokcia. Zobacz, jest taka długa paczka jeszcze.
2: No. Otwieramy. To się da otworzyć chyba, co?
1: To jest od pani Edyty i od pana Tomasza. Z czegoś na L. Nieczytelnie napisane, ale spokojnie, z numer telefonu to ogarniemy. Teraz nie o tym, teraz będzie bardzo ważna rozmowa o wodzie. Pani Anna Michałowska. Dzień dobry, pani Anno.
3: Dzień dobry.
1: Teraz uwaga, będzie naukowo mądrze. Technolog wody i hydrolog. Dobra, a teraz tak, mediami społecznościowymi. Autorka bloga Jesteś Wodą i autorka książki Porozmawiaj ze mną o wodzie. Ile tej wody powinienem pić dziennie, tak naprawdę? Szczerze.
3: Myślę, że zawsze więcej niż myślimy, bo tak naprawdę jak pragnienie przychodzi, to znaczy, że już jesteśmy odwodnieni. No generalnie pijmy dużo, w małych odstępach, małymi porcjami i cały dzień.
1: Czemu
3: tak,
1: małymi?
3: Regularnie. Małymi porcjami, dlatego że przyrównam to do podlewania kwiatka. Jeżeli byśmy całą tygodniową czy kilkudniową porcją wody chcieli podlać kwiatka, no to on jej nie przyjmie, a wręcz zrobi mu się źle. I myślę, że tak samo nam się zrobi źle.
1: Znaczy ja powiem inaczej, jeżeli doniczka ma otworek od spodu, to ta woda tą drugą stroną i trochę z człowiekiem jest podobnie. Wiemy, o co chodzi.
3: Trochę tak, ale w tej podstawce będzie stało i nie lubimy też tak moczyć cały czas nóg w wodzie, więc nie.
1: Dobra, dlaczego jest za późno, jak czujemy pragnienie?
3: Bo to oznacza, że już jesteśmy odwodnieni. Organizm nam dosyć późno daje znać. Takie jest moje oczywiście wyobrażenie. Ja nie jestem dietetykiem, ale dosyć późno nam daje znać, że chce mu się pić. Częściej to mylimy z głodem. To są różne... Raczej sobie narzućmy taki schemat, że zawsze, nie wiem, przed posiłkiem napić się, co przed jakimś wysiłkiem, po wysiłku, w jakichś takich odstępach czasowych, żebyśmy pilnowali się. Niech ta butelka stoi koło nas, najlepiej z kranówką. Ja przynajmniej polecam...
1: Stop, zatrzymajmy się, bo to ważne jest. Chciałem właśnie następne pytanie zapytać tak łagodnie, czy można pić kranówkę i powiedzieć, nie, w życiu nie róbcie tego. Pani mówi, że można, tak?
3: Można pić kranówkę. Polska jest krajem, który naprawdę ma bardzo restrykcyjne przepisy, normy, jeśli chodzi o przygotowanie wody takiej, która płynie z naszych kranów, żeby była bezpieczna do spożycia. I śmiało sięgajmy po kranówkę. Mam oczywiście świadomość, że nie każdemu odpowiada, coś tam jakieś przeszkadzajki są, no może wtedy ten dzbanek z filtrem gdzieś tam załagodzi tą sytuację. Niemniej tak, jak najbardziej woda w polskich kranach musi być bezpieczna, wolna od jakichkolwiek niebezpiecznych substancji, też tych nadwyżkowych, takich, które nam nie służą, więc jak najbardziej sięgajmy. Ona jest na wyciągnięcie ręki, nie generujemy produkowania plastiku, no same plusy. Jest świeża, chłodna, szczególnie teraz jest chłodna i cały czas dostępna.
1: To tak a propos porada już od znajomego dietetyka, jak pani to mówi teraz ze słuchacza, jak państwo pijecie wodę, to dbajcie o to, by ona w takie upały nie była mega schłodzona, bo to wcale nie jest dobre dla naszego żołądka. Jak wypijemy mega schłodzoną wodę, to organizm zaczyna się ogrzewać, bo mega chłodna woda nie jest dobra, w związku z czym organizm zaczyna zgrzać i żołądek próbuje ją podgrzać, więc to działa dokładnie odwrotnie. To dlatego w krajach tych, gdzie jest tak gorąco, piją czasami wrzątek i gorącą herbatę i wcale nie jest źle z tym wszystkim. Ale teraz nie o tym. Co możemy dobrego zrobić? Czy w ogóle możemy coś zrobić, coś dobrego, dlatego żeby ten problem z wodą ogólny, globalny, a z kiepską nazwą z wodą w Polsce też rozwiązać albo spróbować chociaż trochę pomóc temu wszystkiemu? Co ja indywidualnie mogę zrobić?
3: Super pytanie, świetne pytanie, bo mówi nam o tym, że jesteśmy współodpowiedzialni. Wszyscy, każdy z nas, ja.

0: No każdy z nas, każdy słuchacz jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z wodą w Polsce i każdy z nas może coś zrobić. To są małe zasięgowo działania, natomiast pomyślmy sobie, ile nas jest słuchaczy i ile osób może coś zrobić. Możemy przede wszystkim, jeśli chodzi o te kwestie związane z powracającą suszą, z nagminną suszą wręcz, przede wszystkim zbierać deszczówkę na naszym ogrodzie. Każdy może to zrobić i wykorzystywać ją w porze właśnie bezdeszczowej, po to, żeby nie sięgać po wodę wodociągową, którą naprawdę bardzo trudno jest, w sensie takim technologicznym, pobrać, uzdatnić, dostarczyć do naszych domów. I ona przede wszystkim ma super jakość, taką naprawdę pod żyletkę, a woda deszczowa jest idealna dla roślin, więc wystarczającej jakości do tego, żeby podlewać nasze ogrody. Przecież lasów, parków nikt nie podlewa wodą wodociągową, tylko one nawadniane są z wody opadowej. Więc
1: pod warunkiem, że deszcz pada.
0: Pod warunkiem, że pada. To znaczy powiem tak, z punktu takiego widzenia hydrologicznego i tych obserwacji, takich meteo, no to wodę opadowe w Polsce, w sensie ilość opadów w Polsce jest dokładnie taka sama, tylko już nie jest rozłożona w czasie, tak jak kiedyś to było. Że gdzieś tam nocą pokapało, rano przychodził dzień, czy tam co jakiś czas jakieś takie większe opady. Natomiast teraz to się kumuluje i słyszymy bardzo często, także w radio, że gdzieś jest opad, który jest porównywalny z taką porcją miesięczną. To jest To już jest taki opad, który powoduje te powodzie takie lokalne.
1: Moment, więc jeszcze raz, bo to ważne. Bo oczywiście ci, którzy mówią, że nie ma zmian klimatu, używają argumentu, który w połowie jest prawdziwy, jak się okazuje, że przecież dalej pada tak samo, to nie jest tak, tak że samo wysycha. Pada tak, tak samo, tak? Macie rację. Tylko dopowiedzcie drugą część tego zdania. Nie pada, dokładnie, że to jest tak rozłożone równomiernie i wtedy to sobie ładnie wsiąknie. Tylko pada tak, że jest ulewa jednego dnia czy jednej godziny, a potem przez kilkanaście dni czy kilkadziesiąt nic. I znowu ulewa. Tak. I ta woda nam ucieka po prostu przez to.
0: Dokładnie.
1: I nie umiemy wyłapać.
0: Dokładnie, a do tego jeszcze przychodzi wysoka temperatura i te bardzo niefajne temperatury powyżej 30 stopni, w których się my źle czujemy. Roślinność też się źle czuje, ale generalnie to parowanie jest po prostu ze zdwojoną siłą i jeszcze więcej tej wody ucieka, no i gdzieś te masy powietrza zabierają je gdzieś od nas daleko. Tak?
1: Wie pani co, pani Anna, ja mam inne wrażenie i to jest wrażenie, które mam, jak sobie jestem nad... Jak jest jakaś ładna, wysprzątana plaża nad jeziorem czy rzeką, bo gminy starają się o to niektóre, brawo dla tych gmin, to jest świetnie. Ale generalnie jak się pójdzie nad polską rzekę w takim miejscu, gdzie nie ma takiego kąpieliska przygotowanego, no to tam delikatnie mówiąc jest brudno i to jest bardzo delikatnie. My tej wody kompletnie nie szanujemy. My wylewamy tam wszystkie brudy, ścieki, wywalamy, uważamy, że to jest śmietnik, a potem jesteśmy zdziwieni, że coś jest nie tak. Ale przecież teraz jak nawet te niższe stany są wody, jakie tam paskudne rzeczy ona odsłania. Ile tam tych rzeczy wywalonych, brudów po prostu przez nas, to nie ktoś inny nam rzucił, jest w tej wodzie. Czemu my tego tak nie rozumiemy? No.
0: No i właśnie to jest ciąg dalszy tej dyskusji o tej współodpowiedzialności. My powinniśmy traktować to jako nasze. Wszyscy powinniśmy traktować to jako nasze, zgłaszać sytuację, jeżeli widzimy, że ktoś jakieś nielegalne odpady składuje, zrzuca, czy ewentualnie jakieś wyloty są podejrzane, z których wylatuje coś, co się pieni i tak dalej. To można zgłosić w wiele miejsc, na przykład do lokalnych zakładów wodkan, bo być może to jest woda opadowa z czymś od kogoś, więc oni sobie to zdiagnozują po tych sieciach, po tej infrastrukturze podziemnej. Ale też Wody Polskie są zainteresowane tym, co ktoś wrzuca do wód płynących, bo to jest ich teren, którym gospodarują. Czy też WIOŚ, czyli Inspektorat Ochrony Środowiska, który dba o to, żeby środowisko było wokół nas czyste. Natomiast generalnie reagujmy, zwracajmy uwagę. No i faktycznie...
1: I sami nie śmiećmy.
0: Sami nie śmiećmy, absolutnie. Jeżeli przynosimy cokolwiek ze sobą, co jest pełne w środku jakiś tam chrupek i tak dalej, no to puste opakowanie wiadomo, że mniej waży. To pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo już nagłośniane. Natomiast no, wzbudźmy w sobie takie, no, takie jakby poczucie współodpowiedzialności i myślmy o tym, no bo generalnie fizyka jest taka, czy takie działanie jest fizyczne, że no, woda jak paruje, to paruje czysta woda, a to, co jest zanieczyszczone w wodzie, zostaje. To zostaje brudne.
1: Czy tam wie pani, torebka no i... po chipsach to jest drobiazg. Ja się zastanawiam, jak się niektórym chce cztery koła przynieść, to znaczy opony po tych kołach, to naprawdę sobie zadali dużo trudu. Anna Michałowska, no, szybciutko.
0: Tak, to wszystko.
1: Nie, powiedziała pani strony. I, to ja chciałam, żeby pani za tym i dokończyła. Jak w szkole
0: jest wiele
1: zdanie
0: jeszcze do powiedzenia.
1: Zamknąć.
0: Dobrze, to spotkajmy się nad wodą, nad czystą wodą, marzy mi się to.
1: Anna Michałowska, do zobaczenia. Na do pięknym zobaczenia. Brzegu, na pięknej rajskiej plaży. Ale sobie pogadamy, pani Ani, wtedy naprawdę. I lato z radiem ustawimy obok.

Znawcy tematu mówią, że to jest odświeżony przebój sprzed lat. I podobno to ma być wielki hit 2026. Może ja się nie znam na muzyce. To może teraz Jasiek Piwowalczyk z Halo Houston. Mamy problem, będzie lepszy. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? To jest nasze pytanie eliminacyjne. Czekam na odpowiedzi. 72 151. Do skojarzeń to za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To nie są zwykłe wakacje.
13: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
12: Więcej na caritas.pl/dzieci.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice na kilometrze 144 zderzyły się dwa pojazdy, auto ciężarowe i samochód osobowy. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Zgorzelca i obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek. Na A1 pomiędzy węzłami Łódź Południe a Tuszyn zderzyły się dwie ciężarówki. Na kilometrze 330 autostrada jest zwężona w kierunku Katowic. I tam poważnego korka nie ma, ale są duże spowolnienia. Uwaga na drodze krajowej numer 12 na odcinku Przysucha-Radom. Niedaleko miejscowości Mniszek na kilometrze 488 zderzyły się dwa auta osobowe. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. A teraz wieści od Państwa. Słuchamy.
15: Witam. Na trasie S17, 101 km, 9 słupek w kierunku Warszawy. Jest wypadek. Samochód wylądował w barierach. Zwolnienie do jednego pasa. Pozdrawiam.
14: Spory ruch obserwujemy na południu naszego kraju w województwie małopolskim i na A4 na obwodnicy Krakowa i na Zakopiance na fragmencie podhalańskim i na drodze krajowej numer 28 nieopodal Mszany Dolnej, Limanowej czy Wadowic, a także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na krajowej 94. Jeżeli chodzi o północ naszego kraju, to tutaj dość zatłoczona jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą i to przede wszystkim w kierunku gdańskiego portu. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.

0: Rozpakowałem kolejną przesyłkę od państwa, tę taką wielką pakę, ale tą lżejszą. No i jestem pod mega wrażeniem. Co było w środku? Co jest w środku? Posłanie dla naszego psa maskotki. Pięknie zrobione, pięknie uszyte, w ogóle z wyszytym miejscem na imię i z takim jeszcze logotypem. Lato z Radiem. Od Edyty i Tomasza. Pani Edyta pisze, że namówiła męża Tomasza do słuchania Lata z Radiem. Są zdjęcia. Super wyglądacie. I ten wasz psiak jeszcze. I ta muszka na jego szyi. Wow! Robi wrażenie. Zapraszam do Radiowej Jedynki. Czas na aktualności. Piotr Balasz.
1: Dzień dobry państwu. System powiadamiania o zagrożeniach i uruchamiania alarmów do poprawki. Będzie automatyzacja i to szybko, zapowiada gość Radiowej Jedynki.
2: To zautomatyzowanie procesów nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Zaporoże i Sumy w Ukrainie oraz Moskwa i Petersburg w Rosji. Kolejna wymiana ciosów między Kremlem i Kijowem. Ponad 20 bez prawa jazdy, dwóch pijanych, trzech poszukiwanych, kilku do deportacji. To efekty lipcowych kontroli kierowców taksówek na aplikację w Warszawie. System powiadamiania o zagrożeniach do poprawy. Ostatnie wydarzenia na Lubelszczyźnie pokazały, gdzie procedury są dziurawe, bo w części gmin, mimo zaleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, syreny się nie odezwały. Poza tym zabrakło powiadomień o tym, dlaczego zawyły, gdy już alarm odwołano. Potrzebne byłyby uspokajające SMS-y, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef MON-u Stanisław Wziątek.
3: Przekazanie takiej informacji mogłoby uspokoić tę atmosferę i wyjaśnić wszystkie sytuacje, więc ten moment na pewno jest nie tylko do przemyślenia, ale do poprawy.
1: Ale zmian będzie więcej. Chodzi m.in. o automatyzację procedur uruchamiania alarmów, wyjaśniał gość Radiowej Jedynki, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: Najpierw to jest zautomatyzowanie tych procesów decyzyjnych, tak żeby one trwały jak najkrócej i żeby jak najmniej osób w tym uczestniczyło. Natomiast na końcu całego tego systemu powiadamiania i alarmowania jest aplikacja dla obywatela, która ma go przez każdy kryzys przeprowadzić.
1: I ta automatyzacja już niebawem, dodał gość Radiowej Jedynki.
2: To zautomatyzowanie procesów nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Tymczasem wojewoda lubelski przeprowadzi jutro szkolenie dla starostów powiatowych w sprawie zmian w procedurach zarządzania kryzysowego. Ponad 1000 ataków na ukraińskie miasta. Rosyjskie pociski znów nadleciały nad Kijów, ale tym razem najmocniejsze uderzenia spadły na Zaporoże i Sumy. Są zabici i ranni.
4: Rosyjskie pociski spadły na 60 miejscowości w obwodzie zaporowskim, podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie uderzyli za pomocą dronów, rakiet, lotnictwa i artylerii dalekiego zasięgu. Zaporowska administracja zarejestrowała zgłoszenia o uszkodzeniu łącznie 109 budynków i infrastruktury. Ciężkie bomby lotnicze spadły na Sumy. Według agencji Ukrinform zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. Wiadomo także o śmierci jednej osoby w Mikołajowie. W nocy były syreny alarmu przeciwlotniczego w Kijowie. Nie ma informacji o stratach ukraińskich. Media podały, że obrona powietrzna zestrzeliła ponad 160 rosyjskich bezzałogowców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Z kolei ukraińskie drony ponownie zaatakowały w rejonie moskiewskim. Celem były magazyny jednej z największych w Rosji platform handlu internetowego. Zginęło 5 osób, kilka jest rannych. Ukraińcy zaatakowali też drugi magazyn tej firmy w Petersburgu. To nowość w taktyce Kijowa. Poza atakami na rafinerię i sieć paliwową, Ukraińcy uderzają w centra logistyczne, by jeszcze bardziej osłabić poczucie normalności wśród Rosjan. Prawo łaski to nie narzędzie polityczne. Tak wiceszef MSWiA Tomasz Szymański komentuje decyzję Karola Nawrockiego o ułaskawieniu kibica Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna za swoje zachowanie miał tak zwany zakaz stadionowy. W Polskim Radiu 24 minister Szymański ocenił, że to ruch, by przypodobać się środowisku kibicowskiemu.
5: Ludzie, którzy chodzą i kibicują, potem idą się gdzieś tam po lasach prać, no to widzą, że mają za plecami prezydenta, który w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy trzeba będzie, no to być może takie, z takiego prawa łaski może skorzystać. Zielone światło, dając potencjalne przyzwolenie na pewne działanie. To mi się nie podoba.
1: Co na to otoczenie prezydenta?

0: każdą chwilę na doskonalenie, mówi aspirant Martin Halasz z Poznańskiej Straży Pożarnej.
1: Jeśli nie wymaga sytuacja bezpośredniej dyspozycji do działań naszych polskich strażaków, to wykorzystują oni ten czas maksymalnie na szkolenie, ćwiczenie i doskonalenie, współdziałanie z Hiszpanami, by korzystać z tej wiedzy, którą oni mają wypracowaną właśnie w tych pożarach, które są dla nich codziennością, po to, żebyśmy mogli to przenieść na polskie realia.
0: Nasi ratownicy zgodnie z planem pozostaną na miejscu do końca sierpnia, będą zmieniać się co 10 dni. Na ile bezpieczni jesteśmy w taksówkach, które zamawiamy przez aplikację? Przykład Warszawy, gdzie podsumowano właśnie lipcowe kontrole tego typu przewoźników. Policjanci sprawdzili ponad 200 kierowców świadczących usługi przewozowe. Wystawili ponad 110 mandatów. Dodatkowo trzeba było zatrzymać prawie 60 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy. Okazało się, że 22 osoby nie miały uprawnień do kierowania, 4 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy. 2 było nietrzeźwych, 3 poszukiwanych, a kilku czeka deportacja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda. Najcieplej cały czas w Rzeszowie już powyżej 30 stopni na termometrach, najchłodniej ciągle w Ustce około 20 i nad morzem te 20, 21, 22 ta temperatura się utrzyma. A potem im bardziej zjeżdżamy w dół, ale to w dół to już tak zaczyna się za Olsztynem i za Grudziądzem, czyli już i Grudziądz jest w tej pomarańczowej strefie i Olsztyn już się załapuje na pograniczu, a później dalej tak mniej więcej od Warszawy i od Kalisza jeszcze niżej z Wrocławiem, Kielcami, Lublinem, Krakowem, Katowicami oczywiście, czy Rzeszowem. To jest ta mega czerwona strefa upałów. 39-38. Jutro tak samo. Chyba nie 40 jednak, ale 39 tak. Pojutrze 37, w sobotę lajtowe 22 w Lublinie, gdzie będzie koncertowało od samego rana. Lato z Radiem Telewizją Polską. Zapraszam Państwa gorąco. Uwaga jeszcze na burze na południowym wschodzie. To dzisiaj tam niewielkie te opady się jeszcze mogą pojawić. Jutro powinno być spokojniej. Warszawa jeszcze zobaczmy. Termometr 25. Barometr w Warszawie wskazuje w tej chwili 1002,2 hektopaskala. To ciśnienie ciągle wolno rośnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
3: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Czekam na Państwa odpowiedzi z uzasadnieniem. 72-151 to są nasze eliminacje do skojarzeń. Skojarzenia za chwilę, a teraz jeden z symboli lata z radiem. Co prawda nie o jeziorach, ani nie o Morzu Śródziemnym, ale o rzekach, ale też może być. Najbardziej znana rzeka chyba na świecie, można powiedzieć. Choć to jeszcze lata 70. Dla niektórych absolutna prehistoria. A pamiętam, jak kolega sobie kupił tę płytę na targowisku. Takim na lewo marynarze przywozili. Ale mu wszyscy zazdrościli.

Pani Dominika napisała: panie redaktorze, i co zrobi pan z tą odłożoną paczką, te kombinerki albo cążki? Pani Dominiko, no w piątek może ją przyciągnę, będę miał tu w piątek dyżur, to spróbuję, ale otworzymy ją delikatnie w redakcji. Troszkę mnie ten proszek, szczerze mówiąc, niepokoi. No jeszcze ten adres taki niekompletny, no daje do myślenia, ale to jest na pewno przypadek. Jak sami widzicie, zabite tam ze wszystkich stron. Otworzyłem następną, jest super naprawdę to legowisko, zdjęcia już za moment się pojawią, ale teraz najważniejsze są nasze skojarzenia. Gdyby państwo chcieli zdobyć maskotkę, w skojarzeniach nie da rady, w innych konkursach da radę, ale najłatwiej wysyłając fajną przesyłkę do Lata z Radiem. Program Pierwszy Polskiego Radia, Aleja Niepodległości, 77/85, 00977 Warszawa. Nie zmieniajcie tego kodu pocztowego. Wiem, że on nie pasuje według książek, ale on taki jest. Radio ma wyjątkowy inny kod pocztowy niż wszyscy inni na świecie. Jeszcze tylko Telewizja Polska ma taki inny kod pocztowy. Nikt inny. Więc nie zmieniajcie, zostawcie to 00977 Warszawa, dopiszcie Lato z Radiem, z pewnością dojdzie. A ja się nazywam Roman Czajarek i za chwilę zagramy razem w skojarzeniach Lata z Radiem. Czekacie? Bo ja tak, jak zwykle. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Jak to ktoś napisał kiedyś, bo dzięki takim skojarzeniom to możemy być bliżej. To jak w tej piosence Beaty. Ona z Lublina, a my w Lublinie w sobotę.

0: skojarzenia lata z radiem. Za miejsce trzecie jest taki bajrancki plecak. Jak państwo z tym plecakiem wyjdziecie na ulicę, to każdy powie: ole, to musi być na pewno ten wygrany w skojarzeniach. To znaczy, że on albo ona są słuchaczem jedynki. A, i mieli co najmniej trzecie miejsce. To jest właśnie ten plecak.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Dobra. Za miejsce drugie, jak już macie ten plecak, jest takie coś, co... To jest ostatni dźwięk, jaki słyszą roztocza podobno. Tak mówią specy od branży reklamowej reklamujące odkurzacze. Ale to jest naprawdę super odkurzacz. Taki pionowy, bezprzewodowy, z akumulatorkiem. No po prostu ostatni krzyk mody i XXI wieku. To takie coś za miejsce drugie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: A za miejsce pierwsze to już sprawa prosta. Jak już macie odkurzone całe to mieszkanie i ten plecak już spakowany i odłożony, przygotowany na kolejną wyprawę, żeby nagrywać oczywiście ścieżki z jedynką i wrzucać te filmy, oznaczając naszymi tam hashtagami, no to macie ten czytnik, otwieracie sobie i czytacie na przykład książkę Lecie z radiem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: Swoją drogą muszę sprawdzić. Mogliby za darmo rozdawać tę książkę Lecie z radiem razem z takim czytnikiem, że ja o tym wcześniej nie pomyślałem, prawda? I państwo obowiązkowo byliby potem przepytywani z takiej lektury, na przykład: masz czytnik? Świetnie. Przeczytałaś? Świetnie. To my cię tu przepytamy, będzie dodatkowa nagroda. No dobra. Gotowi? To będziemy zaczynać.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: I ten poważny pan jak zawsze tutaj przed tym wszystkim. Okej, skojarzenia w jedynce teraz. Pani Sylwia z Zawiercia. Dzień dobry, pani Sylwio.
4: Dzień dobry.
0: Gdzie pani była wczoraj, jak panią tak przerywało tam i tak dalej?
4: Przepraszam, ale niestety pracujemy troszeczkę na obrzeżach miasta, stąd te problemy z zasięgiem.
0: Okej, ale w pracy nie będzie jakichś problemów, że pani teraz w skojarzeniach bierze udział? Tam jak usłyszą, to nie tego?
4: Wszyscy mi mocno kibicują, także korzystają z...
0: Dobra. Halo?
4: Halo, jestem.
0: Boże, bo się wystraszyłem, że jest powtórka z wczoraj już. Pani Sylwio, serce miałem pod gardłem przez chwilę, jak pani zamilkła. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
4: No, ja napisałam, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, w przeciwieństwie... No. Męża. Cieszę się, gdy wracam z zakupów z pełnymi torbami.
0: Uwaga, panowie, zapamiętajcie to zdanie, dlatego chciałem, żeby pani to powiedziała. Pies, w przeciwieństwie do męża, zawsze cieszy się, gdy wracam z zakupów z pełnymi torbami. Ja tam się cieszę, jak żona wraca z pełnymi torbami. Nawet biegnę i mówię: pomóc ci, wniosę do domu. Tak, panowie, się musi zachowywać. Koniec żartów, pani Sylwio, teraz poważnie. Pani mówi słowo start. Słowo start uruchamia maszynę losującą. Maszyna losująca wybiera zestaw dla pani. Okej? Ja milknę, pani mówi.
4: Start.
0: Zestaw jest taki: płas czy gat? Czyli ja mówię nazwę zwierzaka,

0: A pani musi po prostu powiedzieć, czy to jest gad, albo czy to jest płaz. No w sumie łatwe jest, bym powiedział. Czyli uwaga, salamandra to...
1: Gad. Płaz.
0: Jeszcze... No, dobra, chciałem powiedzieć, że jeszcze raz. Płaz, oczywiście, że płaz. Pani tak nas zmyłki. A żółw?
1: Gad.
0: Gad, dobra, w porządku. Tylko pani nie wtępie żółwia, tylko wręcz odwrotnie, na szybciutko, im szybciej, tym lepiej. Posłowie, start, 30 sekund, wie pani, o co chodzi. A jakby co, nie wiem, żeby nie było wątpliwości. Pani Sylwio, uwaga, 3, 2, 1, start. Jaszczurka.
1: Płaz.
0: Za skroniec.
1: Płaz.
0: Żaba.
1: Płaz.
0: Aligator.
1: Gad.
0: Gniewosz.
1: Gad.
0: Buczek.
1: Płaz.
0: Gekon.
1: Płaz.
0: Rogatka.
1: Gad.
0: Pyton.
1: Płaz.
0: Mamba.
1: Płaz.
0: Goliat.
1: Gad.
0: Kumak.
1: Gad.
0: Ropucha.
1: Płaz.
0: Krokodyl. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla, czyli gada, daj mi luby. Pani Sylwio, powiem tak, trochę było błędów na tej liście i jak się pani tak zafiksowała, że jak był gad, to pani mówiła płas, a jak potem było odwrotnie, to pani w drugą stronę zmieniała. Jaszczurka jest gadem, za skroniec jest gadem, gadem jest też gekon, pyton, mamba. Z gadami generalnie pani ma problem. Jakby pani mówiła gad cały czas, to pewnie byłoby może nawet więcej. 5 dobrych.
1: Okay.
0: I tyle zapisuję na koncie. Pani Sylwia z Zawiercia. Z kłopotami, ale się udało, bardzo się cieszę. Z kłopotami w sensie, że wczoraj nam się zrywało połączenie. Pan Bartłomiej. Dzień dobry, panie Bartłomieju.
2: Dzień dobry.
0: Patryk, który odbiera telefon od państwa we złączy, dopisał mi tutaj przy pana imieniu Bartłomiej w nawiasie. Aktualnie w Poznaniu kierowca. Znaczy się pan mobilek i za kierownicą teraz.
2: Tak, oczywiście, zgadza się.
0: Ale głośno mówiący bezpiecznie albo na parkingu gdzieś tam.
2: Nie, na parkingu,
0: na parkingu. No to luzik, w porządku. Panie Bartłomieju, niech pan startuje maszynę.
2: Start.
0: No ja to bym się cieszył. Taki zestaw dla pana jeszcze, to myślę, że będzie nieźle. Sportowo. Piłka siatkowa czy nożna? Ja imię i nazwisko sportowca znanego mówię, naszego polskiego, a pan mówi, czy to jest nożna, czy siatka. Czy siatka, dobrze, czy nożna. Czyli dobrze, ja mówię na przykład Robert Lewandowski, a pan?
2: Nożna.
0: Dobra.
2: Piłka nożna.
0: Bartosz Kurek?
3: Siatkówka.
0: Dobra. Wystarczy siatkówka albo nożna. To już będzie okej. Okay. Panie Bartłomieju, uwaga. 3, 2, 1, start. Jakub Błaszczykowski.
3: Nożna.
0: Kamil Grosicki.
3: Nożna.
0: Jakub Kiwior.
3: Nożna.
0: Mariusz Wlazły.
3: Siatkówka.
0: Tomasz Fornal.
3: Siatkówka.
0: Paweł Zatorski.
3: Siatkówka.
0: Kamil Grabara.
3: Siatkówka.
0: Marcin Komenda.
3: Siatkówka.
0: Bartosz Kapustka.
3: Nożna.
0: Wilfredo Leon.
3: Siatkówka.
0: Oskar Pietruszewski.
3: Siatkówka.
0: Nikola Zalewski.
3: Nożna.
0: Aleksander Śliwka.
3: Siatkówka.
0: Michał Skóraś.
3: Nożna.
0: Nożna, dobrze. Pietruszewski to jest noga i Grabara to jest noga. Kamil Grabara, na pewno spokojnie by pan wiedział, ale powiedział pan siatkówka, nie wiem czemu przy Grabarze i przy Pietruszewskim, a oni tak już się nawet dali tam poznać i tak dalej. Ale i tak jest nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12 dobrych skojarzeń. Panie Bartłomieju, czy to wystarczy na pierwsze miejsce? Nie wiem, bo jeszcze czeka pan Maciej z Mstowa. Dzień dobry, panie Macieju.
4: Dzień dobry,
0: Mstów.
4: Witam.
0: Mstów. Gdzie jest Mstów?
4: Mstowo.
0: Mstowo.
4: Właśnie nie Mstów, tak, Mstowo. Jest też Mstów, ale to jest Mstowo kujawsko-pomorskie.
0: A Mstów jest gdzie? Czyli Mstowo jest w kujawsko-pomorskim, a Mstów gdzie? Tak z ciekawości.
4: A Mstów gdzieś w okolice Częstochowy? Albo coś takiego, ale nie jestem pewien.
0: Czyli pan Kujawy. To jeszcze mam trudne
4: Kujawy,
0: pytanie.
4: Tak.
0: Bliżej Torunia czy bliżej Bydgoszczy?
4: No. Bliżej Torunia.
0: Bliżej Torunia. Cokolwiek by to nie znaczyło. Dobra, panie Macieju, niech pan mówi start. Wybierzemy zestaw.
4: Start.
0: Poszło. Wystarczyło to raz. Lady Punk czy Republika? Ja mówię tytuł piosenki, a pan musi dopasować do tego albo Lady Punk, albo Republikę. Innych zespołów nie będzie. Czyli ja mówię na przykład zawsze tam, gdzie ty. A pan mówi, że to śpiewa?
4: Lady Punk.
0: Dobra. Telefony?
4: Republika.
0: Republika. Dobra. Ciechowski Republika. Okej, okay. No to o to chodzi. Jak pan czegoś nie wie, dalej.
4: Dobra.
0: Uwaga. 3, 2, 1, start. Biała flaga.
4: Republika.
0: Mamona.
4: Republika.
0: Fabryka Małp.
4: Republika.
0: Śmierć w bikini.
4: Republika.
0: Mnie nie...

0: zero.
1: Lady Punk.
0: Kombinat.
1: Lady Punk.
0: Sztuka latania.
1: Lady Punk.
0: Stacja Warszawa.
1: Republika.
0: Sexy Doll.
1: Chyba. Republika.
0: Rysunkowa postać.
1: Republika.
0: Marchewkowe pole.
1: Lady Punk.
0: Lady Punk, to na pewno. Czyli to pies szczeka.
1: No, mój pies właśnie.
0: Mój
1: Golden
0: pies.
1: Retriever.
0: No, to, taki, to pies przez duże P jest taki, to nie tam mały tak, piesek, tylko to... Ale taki tak, rozumiem szaleje. Przyjazny, że raczej...
1: Tak, on jest bardzo przyjazny, tylko on szczeka, ale jak już kogoś zobaczy, już obok niego jest, to już przestaje szczekać.
0: To jest przyjacielem każdego nadchodzącego, tak? Kolega tak, sobie ostatnio miał być obronny, pilnować obejścia do każdego tam, ha, leci, wie pan jak jest. Dobra, policzmy ile tak, z dobrego...
1: On potrafi miłością po prostu zabić, bo on chce po prostu tylko lizać i skakać.
0: Panie Macieju, moment, bo musimy policzyć teraz tutaj punkty. Ile punktów pana Macieja mamy? 7 mi tutaj szanowna komisja mówi. To by się zgadzało z tym, co ja policzyłem. Rysunkowa postać Lady Punk, fabryka Małp Lady Punk i kombinat to Republika, to były te błędy. Czyli sprawa jest jasna. Pani Sylwia z Zawiercia, plecaczek. Pan Maciej z Mstowa, odkurzacz bezprzewodowy, nieźle. I pan Bartłomiej, szczytnikiem elektronicznym, który wszystko tam ma i może jeszcze służyć do miliona innych rzeczy. Gratulacje. I zagadki nie będzie, kiedy powiem, że następne skojarzenia w Lecie z Radiem jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką

0: 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
11: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
10: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
11: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
10: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
11: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
10: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00.
11: Zapraszają Ula Kaczyńska
10: i Marcin Wojciechowski.
11: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio.
9: Autopromocja.
12: Sport i Rafał Bała. Jak tu teraz po takich sukcesach mówisz tych siatkarzy? To wszystko inne blado wygląda.
13: Aha, rzeczywiście, ale wiesz, że jest problem duży z lotem siatkarzy. Oni mieli rano wylądować w Warszawie. Miało być wielkie powitanie w hotelu na lotnisku. Okazuje się, że nie zdążyli w Pekinie na samolot. Aha. Musieli czekać na następny, no i są w drodze.
12: I teraz kiedy będą?
13: Mają dziś wieczorem, dokładnie jeszcze nie wiadomo, o której wylądują w Warszawie, ale powitania
12: bo to dla
13: oficjalnego...
12: Kibiców jest, no bo pewnie nie tego, ale
13: nie
12: kibice
13: będzie.
12: Niektórzy pojadą, ci najwięksi
13: mogą
12: fani.
13: To... Tak, w kilka godzin.
12: Dziś wieczór, tak?
13: Będziemy informować jeszcze, bo na razie trwają tam takie przepychanki, jeśli chodzi o bilety, informuje Biuro Prasowe Polskiego Związku Piłki Siatkowej, no i będziemy czekać, ale my na pewno jutro będziemy mieć rozmowy z naszymi zawodnikami już po tym nocnym przelocie.
12: Dzięki za info. No to wiesz, złóż gratulacje, ale wiadomo, to nie ma drugiej takiej drużyny i oby się im darzyło cały czas.
13: No, czekamy, bo w tym roku Mistrzostwa Europy, także to jest pierwsza kwalifikacja olimpijska. Oby tak byli silni jak w Lidze Narodów. W tenisie, w Polsce, w Warszawie. Bardzo ciekawy turniej. Gra kilka polskich czołowych zawodniczek. Dzisiaj między innymi zagrają Linda Klimowicowa, Alicja Rosolska, a wczoraj trzy Polki awansowały do drugiej rundy. Martyna Kubka, Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa, która tak skomentowała swoje zwycięstwo nad Czeszką Lindą Frufirtową.
14: Bardzo się cieszę, że zakończyłam zwycięstwem tutaj tą pierwszą rundę. Mecz był naprawdę strasznie ciężki i takie mecze zawsze kosztują, ale też są zawsze bardzo cenne. Szczerze, bardzo dobrze czytała grę i to było bardzo trudne, bo strasznie dużo piłek wracało. Trzeba było naprawdę zostawić dużo zdrowia na korcie. Ja bardzo lubię grać przed polską publicznością. Naprawdę mogę liczyć na ich wsparcie, na wsparcie tutaj fanów. Mam ze sobą rodzinę, to też jest takie wyjątkowe. Mama, babcia, siostra, także pełna ekipa.
13: rozkręca się ten turniej w Warszawie, ale turnieje są też za oceanem. Magda Linet pokonała Kanadyjkę Carol Zhao w trzech setach w meczu pierwszej rundy w Toronto. W kolejnym spotkaniu rywalką Polki będzie Amerykanka Jowicz. W Toronto zagrają też inne biało-czerwone, no oczywiście Iga Świątek i Maja Chwalińska, rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W Montrealu trwa turniej mężczyzn, niestety już bez Kamila Majchrzaka. Polak przegrał z doświadczonym Francuzem Gaelem Monfisem.

0: 4-6, 4-6. No i jeszcze Ekstraklasa. Wczoraj wieczorem zakończyła się druga kolejka tego bieżącego sezonu. Na zakończenie tej serii Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe Krakowie 2-0. W tabeli prowadzi...
1: Bałem się po tej Legii
0: Legia Warszawa. No Legia prowadzi na razie, także jest mocna na początku. A propos Szczecina, to tam dziś będą finiszować kolarze w Tour de Pologne, ale o tym...
1: Ale to po południu dopiero.
0: Tak, ale my o tym już będziemy mówić.
1: Między Zdroje Szczecin.
0: Tak, za kilka minut będziemy o tym mówić.
1: Zapraszamy. Rafał Bała.
0: Dziękuję. Dziękuję.
2: Pogoda.
1: 27-28 stopni, taka może być dzisiaj maksymalna temperatura. Jest aktualizacja tej pogody. Teraz najcieplej w Rzeszowie, 32 stopnie i to już z kawałeczkiem. Ciągle rośnie ta temperatura. Najchłodniej w Kołobrzegu i w Ustce, 21, to dzisiaj oznacza najchłodniej. Jutro 39, czy będzie 40? Na razie nic na to nie wskazuje. Może się uda bez ocierania się o tą 40. W czwartek? Czwartek też będzie ciepło, tylko 36 na południu Polski, o tyle się zrobi chłodniej. W piątek wyraźnie ta temperatura spada do 25, a w sobotę w naszym Lublinie, gdzie będzie koncert lata z Radiem i Telewizją Polską, 24 stopnie, 23-24 stopnie. Taka jest temperatura. Jeszcze ciśnienie. Zobaczmy, ile wynosi w tej chwili. 1002,3 hektopaskala. Rośnie, ale wolno. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum

0: jak ja mu zazdroszczę. On sobie siedzi pewnie teraz w jakimś pięknym miejscu, patrzy na to morze, jest w Międzyzdrojach i pojedzie na etap gdzie? Do Szczecina. Andrzej Grabowski, dzień dobry Andrzeju.
1: Dzień dobry. Jesteśmy rzeczywiście w wyjątku. Międzyzdroje to tak. I przy okazji przysiedliśmy się tutaj do Gustawa Holubka, choć
0: na ławeczkę.
1: Na razie morza nie widzimy. Na ławeczkę, tak, tak, tak. Nie widzimy morza, bo troszeczkę nam zasłania infrastruktura kolarska, bo oczywiście powstała tutaj duża taka, przede wszystkim żółta, ale z innymi kolorami również scena, oprócz tego mnóstwo samochodów, więc na razie tego morza nie widzimy, ale mamy 2 godziny do startu, to jeszcze sobie zerkniemy.
0: Czekaj, a czy wiesz już, gdzie będzie meta w Szczecinie, czy jeszcze nie wiadomo, czy wiesz już?
1: O ile dobrze pamiętam, ulica Jana Skolna?
0: Jana Skolna, dobra, tak myślałem, Wałych Chrobrego, czyli będzie w tym najbardziej reprezentacyjnym, ładnym miejscu, żeby było widać. Tak, Jana Skolna. W Kolnie nawet mówią, że on był lepszy od Kolumba, bo odkrył Amerykę, ale to już, wiesz, zupełnie inna historia.
1: To już trochę tak.
0: Jak tam dzisiaj, jak tam dzisiaj w peletonie, co się dzieje i jak po tych pierwszych obrotach kołami rowerów?
1: I w peletonie wczoraj było bardzo interesujące, bo choć ten układ wyścigu w miarę oczywisty, bo oczywiście spodziewaliśmy się sprintu z peletonu, wygrał zresztą wybitny włoski sprinter Jonathan Milan, a drugi finiszował Paul Magnier, ale mamy te swoje miłe akcenty. Mamy Kamila Małeckiego przede wszystkim, człowieka z piękną historią, bardzo trudną historią, człowieka swoją drogą z Kaszub, który na swoim terenie zdobył wczoraj koszulkę najaktywniejszego i przy okazji tak dzielnie walczył na tych lotnych premiach, że wywalczył sobie miejsce wicelidera w całym wyścigu. Dziś przypominamy, startuje tuż po 13 tutaj z niedaleko właściwie Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach. Natomiast wyścig to jedno, a trochę rzeczywistość taka około kolarska to jest drugie, bo oczywiście myśląc o kolarstwie myślimy też o takiej zwykłej sztuce rowerowej i mamy koło siebie znakomitego człowieka, naszego radiowego przyjaciela Henryka Haruckiego, zwycięzcę Tour de Pologne 79 roku. Dzień dobry Heniu, kłaniamy
2: się. Dzień dobry, witam Państwa.
1: Heniu, no to porozmawiajmy trochę o takich detalach związanych z tym, jak właściwie żyje kolarz, ale też jak może żyć taki zwykły rowerzysta. Zwłaszcza przy takich temperaturach jak teraz. No nie, u nas jest trochę chłodniej, jest przyjemniej, tak w sam raz można powiedzieć na rower, ale ile na takim etapie kolarz musi wypić, czego musi wypić? No i ile powinien taki zwykły rowerzysta w ciągu takiego dnia wypić na rowerze?
2: No kolarze mają już swoje menu.

0: Natomiast jeżeli chodzi o ludzi normalnych, którzy jeżdżą na rowerach, to proponuję przede wszystkim nie pić, kiedy się chce pić, tylko przed wyjazdem. Jeżeli planujemy na przykład jakąś przejażdżkę czy jakiś trening, powiedzmy rowerowy na 20-30 km, to wtedy trzeba sobie ze dwie buteleczki wody wypić, z litr wody wcześniej, nawodnić komórki i później jest łatwo ten trening sobie przejechać.
1: A z jedzeniem jak sytuacja wygląda?
0: No z jedzeniem to powinniśmy, jak jedziemy na rower, to powinniśmy posiłek zjeść minimum 3 godziny przed, a na trasę sobie coś lekkiego, jak jest ciepło, to jakieś żele można sobie kupić w sklepie rowerowym i tylko dobrej jakości i takie żele sobie powiedzmy ze 3 wciągnąć podczas jazdy.
1: Heniu, jeszcze jedna sprawa, dość ważna zawsze, jeśli mówimy o rowerach, bo jak dobrze dobrać siodełko? Wiele osób narzeka, że trochę potem pupa boli, że nie jest komfortowo. Co jest kluczowe twoim zdaniem w wyborze siodełka? Czym się kierują kolarze i co mogą poradzić amatorom?
0: No, siodło jest bardzo ważna rzecz. Dobór jest zawsze indywidualny, dlatego że każdy jest inaczej zbudowany. Natomiast generalnie, żeby się orientować, jak to wygląda, to tak. Jeżeli jeździmy długie dystanse, to siodła są bardzo wycieniowane, siodła są wąskie. Ludziom się wydaje, że to jest niewygodnie. No, kolarze na takich siodłach robią kilometry, tak jak wczoraj 230 km przejechali. Natomiast jeżeli jedziemy z pieskiem, idziemy na przykład do parku, na spacerek, to wtedy może być siodło kanapa, tak zwane, bo tam robimy raptem kilometr, dwa kilometry, kółko zakręcimy, piesek pobiega i takie siodła są. Najlepiej udać się właściwie do sklepu rowerowego i tam z dobrym sprzedawcą porozmawiać, gdzie się jeździ, ile się jeździ i dobrać siodło.
1: Henryk Harucki, zwycięzca Tour de Pologne z 79 roku, wprowadzał Państwa w ten piękny świat nie tylko sportowego kolarstwa, także tego powszechnego. Kłaniamy się Państwu nisko, tylko żal, że chmurki na razie bez słońca.
2: Będzie piękna pogoda, zobaczcie, w Szczecinie zawsze jest piękna pogoda. Jan Skolna w Szczecinie, Andrzej z Międzyzdroju w Lecie z Radiem. Pięknie dziękujemy. Alphaville. Zastanawiałem się, czy będzie wersja wolna czy szybka, bo są różne. I są fani tej i tamtej. Jest ta wolna, czyli oryginał.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99.

0: 4,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
15: masz. Reklama. Radio kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Łódź Południe a Tuszyn na kilometrze 330 doszło do wypadku dwóch samochodów ciężarowych. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. W kierunku Katowic zablokowany jest jeden prawy pas. Na A1C mamy także utrudnienia na obwodnicy Częstochowy, dokładnie na kilometrze 419. To są okolice węzła Częstochowa-Blachownia. Doszło tam do awarii ciężarówki i w kierunku Łodzi zablokowany jest jeden pas. Zakorkowany jest dolnośląski odcinek autostrady A4 pomiędzy węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca. Na kilometrze 144 auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym i autostrada jest tam częściowo zablokowana. Kilkukilometrowy korek zaczyna się już mniej więcej na wysokości węzła Bielany Wrocławskie. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem nad Martwą Wisłą. Podobnie na trasach wojewódzkich nr 215 i 216 w okolicach Redy, Pucka i Władysławowa oraz Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Było Pomorze, to teraz będą trasy podgórskie. Zakopianka jest zakorkowana, jak to zwykle bywa w wakacje, na fragmencie podhalańskim, ale także wzmożony ruch obserwujemy na innych trasach małopolskich, czy na drodze krajowej nr 75 na północ od Nowego Sącza, czy na krajowej 28 niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej i Gorlic. Jeszcze obwodnica Mszczonowa, krajowa 50, doszło tam do awarii ciężarówki, obowiązuje ruch naprzemienny.
17: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11:00.

0: Maskotka wędruje do Państwa, do słuchaczy Lata z Radiem, pani Elżbieta z Poznania. Bardzo dziękuję za super kolorowy list. I oczywiście rewanżujemy się naszym psiakiem. Tak a propos psów, za moment psi goście w naszym studiu. Proszę, pamiętajcie, w te upały i nie tylko w czasie upału o zwierzakach, miska wody, w żadnym samochodzie nie zamykać, to bardzo ważne. Roman Czajarek, zapraszam do radiowej jedynki. Teraz czas na nasze aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
1: Trzy ekstremalnie gorące dni. Polska mapa pogody na czerwono i pomarańczowo, a alerty utrzymają się do czwartkowego wieczora. Kancelaria Prezydenta zabiera głos w sprawie ułaskawień Karola Nawrockiego, w tym jednego z liderów kibiców Legii.
2: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski.
1: Były kandydat na prezydenta Rosji i jeden z wrogów Putina uciekł z kraju. Opozycjonista Borys Nadjeżdżin schronił się w Paryżu. Poza północnymi krańcami Polski, Wybrzeżem, Żuławami i Mazurami z Suwalszczyzną pogodowa mapa Polski na czerwono i pomarańczowo. Przed nami trzy ekstremalnie gorące dni miejscami. Na południu Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. Nasze zaparkowane samochody zmieniają się wtedy w piekarniki i śmiertelne pułapki dla pozostawionych tam bez opieki dzieci albo zwierząt, ostrzega Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji i apeluje, by w takich sytuacjach szybko reagować.
3: Należy zadzwonić na numer 112, a jeżeli widzimy, że sytuacja jest już bezpośrednio zagrażająca życiu lub zdrowiu, to należy podjąć działania ratunkowe. Można podjąć próbę wybicia szyby czy też otwarcia uchylonego okna i próby wyjęcia dziecka z pojazdu.
1: Upałom będą towarzyszyły burze. Ten front z nawałnicami przejdzie z południa nad zachodnie województwa, a potem także do centrum i na wschód kraju. Lokalnie może spaść grad. Kancelaria Prezydenta przygotowuje się do pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. 6 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się uroczystość, na którą prezydenccy ministrowie zapraszają wszystkich, którzy będą w tym dniu w Warszawie. Na razie jednak tłumaczą się z ułaskawienia przez Karola Nawrockiego jednego z liderów środowiska kibicowskiego Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. My łączymy się z Sylwią Białek, która wysłuchała konferencji prezydenckich ministrów. Dzień dobry, Sylwia. Dlaczego ta decyzja wzbudza tyle emocji?
4: Decyzja prezydenta dotyczy darowania Piotrowi Staruchowiczowi kary zakazu wstępu na imprezy masowe. Staruch to nieformalny lider Żylety, który od 2025 roku nie prowadził dopingu na stadionie. Powodem był dwuletni zakaz stadionowy, który nałożył na niego sąd w Lublinie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że akt łaski dotyczy tej konkretnej sprawy.
5: Tej sprawy, która miała miejsce 2 lata temu, było to skazanie na podstawie kodeksu wykroczeń i pan prezydent po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu. To jest niezwykle odpowiedzialna prerogatywa pana prezydenta.
4: Zaskoczony decyzją prezydenta jest wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański. Na antenie Polskiego Radia mówił, że prawo łaski to prerogatywa prezydenta, a nie narzędzie polityczne. Zdaniem ministra, Karol Nawrocki chciał się przypodobać środowisku kibicowskiemu.
6: Ludzie, którzy chodzą i kibicują, potem idą się gdzieś tam po lasach prać, no to widzą, że mają za plecami prezydenta. To jest no, taka trochę dziwna sytuacja, która akurat temu środowisku pokazuje zielone światło, dając potencjalne przyzwolenie na pewne działanie. To mi się nie podoba.
4: Karol Nawrocki zdecydował także o darowaniu opozycjoniście Adamowi Borowskiemu kary pozbawienia wolności za zniesławienie. I wśród ułaskawionych jest też Piotr Pytel. Mężczyzna spędził 22 lata w więzieniu. Jak ustalili polscy śledczy, Piotr Pytel odsiadywał wyrok w Niemczech za zabójstwo, którego nie popełnił.
1: O tych szczegółach informowała Sylwia Białek. Bardzo dziękuję za relację.
7: To są aktualności jedynki.
1: Nie zamierzamy rozszerzać wojny, ale będziemy bronili swojego terytorium. To głos z Teheranu. Irański prezydent zapewnia, że jego kraj nie chce kontynuacji konfliktu, ale jak donoszą media, ma problem i to wewnątrz. Masud Pezeszkian należy do tzw. frakcji pragmatyków, którzy w obawie przed dewastującymi dla kraju skutkami wojny woli bardziej ugodowe podejście w rozmowach z Zachodem. Ale jest presja Mocztaby Chameneiego, najwyższego duchowego i politycznego lidera Iranu, który na umowę z USA i ustępstwa patrzy niechętnie, za to przyjąłby dymisję Pezeszkiana. To przekłada się na rozmowy pokojowe z Waszyngtonem, bo tu też pojawiają się sprzeczne sygnały. Donald Trump nazwał irańskie władze niewiarygodnie nieszczerymi.
8: Gdy Donald Trump ponownie odstąpił od kolejnych ataków na Iran, by umożliwić negocjacje, zapytano go, co chciałby przekazać Amerykanom.

0: choć w tych regionach dziś nawet 37. W drugiej połowie dnia na zachodzie i na południu pojawią się deszczowe i burzowe chmury.
1: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Starachowicach. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, na południu miejscami umiarkowane, a najlepiej oddycha się na Pomorzu, a także w Białej Podlaskiej i w Radzyniu Podlaskim. Prawie 54% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, co dziś nie dziwi, w większości ze słońca.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 minut po godzinie 12.
1: W samo południe.
2: Kontrowersje i spory po prezydenckich ułaskawieniach.
3: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski.
4: Żeby zadowolić pewne grupy, pewnych osób, no to tak nie powinno działać.
2: Początek trzydniowej fali silnych upałów.
5: Trzeba się chronić, wiadomo, ale no trochę tej witaminy D też się przyda.
2: A w tym upale kolarze na trasie drugiego etapu Tour de Polonii szykuje im się trudny finisz.
6: Ponieważ będzie również dużo rąd, dużo zakrętów, na 330 metrów do mety jest zakręt, także to będzie, myślę, wydaje, że kluczowe.
2: Tymczasem na polskich drogach jest najbezpieczniej w historii. Powiemy też o nowych ustaleniach w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. To jest magazyn Samo Południe, Michał Strzałkowski. Zapraszam. To jeszcze raz patrzymy na mapę pogodową. W Warszawie 29 stopni, ale im dalej na południe, a właściwie na południowy wschód, tym goręcej. Tarnów i Rzeszów to są w tym momencie najgorętsze miejsca w Polsce. 32, nawet 33 stopnie. A będzie jeszcze goręcej, bo to dopiero początek, jak mówiłem, tej trzydniowej fali upałów. Jak zatem radzić sobie z nimi? Czy lepiej zostać w domu? Jak w ogóle przygotować ten dom na nadchodzący upał? Te pytania zadał reporter Krzysztof Polasik.
7: Gorąco dzisiaj?
8: Dzisiaj bardzo gorąco. Będzie jeszcze gorzej. Myślę, że to są efekty zmiany klimatu, które obserwujemy tutaj w Polsce już.
7: Jest pani przygotowana?
9: No, mam butelkę z wodą. Przemieszczam się tak jak mogę, żeby jak najmniej mieć do przejścia, do metra czy do autobusu, także jest okej.
10: No nie mogę wychodzić z domu, bo mam chore serce, więc siedzę w domu.
7: Dzisiaj pani zrobi zakupy i tak dalej i w domku odpoczywa.
10: Tak. Biorę ze sobą wodę.
7: To wystarczy?
10: Tak, dla mnie tak. I unikam słońca, jestem w cieniu.
8: Jaka strategia? Czapka, dużo wody w plecaku, przewiewne ubranie lniane.
7: Ale dzisiaj nie założył pan czapki.
8: Dzisiaj jeszcze nie. Za chwilę już będzie trzeba.
10: Uciekać do domu, póki będzie gorące słońce.
11: Mnie to nie przeszkadza.
7: Naprawdę?
11: Naprawdę. Po prostu znoszę.
7: A piesek?
11: No staram się go oszczędzać, żeby za długo nie był na słońcu. I burzy się boi, ale tak normalnie.
7: A jak mieszkanie przygotować?
9: No to najlepiej mieć klimatyzację.
7: Pani ma?
9: Ja akurat mam.
12: Klimatyzator mam w pokoju, nastawiony już od początku lata, taki z rurą przez okno, bez tego bym nie dał rady. Jest letnio, wtedy nie do zabicia się, a na poddaszu mieszkam, więc bez tego byłoby ciężko.
8: No ja niestety, dla mnie szczęśliwy, jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
13: Myślę, że trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
7: To nie będzie za duszno?
13: Myślę, że nie.
11: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
7: Czyli cień.
11: Cień.
7: Dodatkowo pani zasłania jeszcze okna?
11: Nie, bo ja uważam, że to jest tylko siedlisko kurzu. A ja nie kocham prac domowych, wie pan, nie mam tej iskry bożej, żeby w kółko sprzątać, więc minimum.
7: Czyli drzewa robią robotę?
11: Drzewa robią robotę i to bardzo dobrą.
9: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
7: Byle do weekendu.
9: Byle do weekendu.
2: No to tyle, jeśli chodzi o przygotowanie domu, czy o wykorzystanie urządzeń chłodzących. A co z naszymi organizmami przy takich temperaturach? No właśnie o tym teraz będziemy rozmawiać.
1: Rozmowa dnia.
2: Bo jest z nami dr Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Ja już wiem i myślę, że większość z nas to wie, że w upały trzeba się dobrze nawadniać. To ile wody pan już, panie doktorze, dziś wypił?
14: No ja akurat jestem w trakcie remontu, więc powiem swobodnie, dzisiaj już do tej godziny wypiłem jakieś 2,5 litra różnych napojów.

0: i wody. Ale aura sprzyja temu, że się po prostu pocę, tak jak każdy.
1: To ile powinniśmy w taki upalny dzień wypić? To trzeba tego pilnować, bo czasem jest tak, że mimo tych wysokich temperatur nam się pić nie chce, ale organizm wody potrzebuje, czy innych płynów.
0: Zdecydowanie organizm potrzebuje wody i skoro na co dzień potrzebujemy mniej więcej 2-3 litry wody, to w tak upalne dni, jeżeli nie wykonujemy żadnej pracy, to swobodnie ten litr, 1,5 litra należy dodać do tego naszego bilansu płynowego. A kiedy wykonujemy jakąś pracę fizyczną, czy uprawiamy sport w taką aurę, to zdecydowanie nawet kilka litrów więcej.
1: Jak rozpoznać sytuację, w której może być tak, że my tej wody wypiliśmy za dużo, że coś się dzieje niedobrego? Kiedy reagować?
0: Za dużo wody, żeby wypić, to naprawdę rzadka i trudna sytuacja. Nasz organizm swobodnie sobie z tym poradzi, przez nerki filtruje i po prostu będziemy musieli skorzystać z toalety. Natomiast ekstremalne ilości wody, które byśmy przyjęli w krótkim czasie, mam na myśli rzędu 10-12 litrów, faktycznie mogą doprowadzić nawet do obrzęku mózgu i do bardzo poważnych konsekwencji.
1: A jeśli chodzi o to, że za mało wody wypiliśmy, to co wtedy, jak to rozpoznać, że jest coś złego?
0: Zdecydowanie częstsze. Częstsza sytuacja, ale począwszy od suchości w ustach, ból głowy, zawroty głowy, to już pierwsze objawy, kiedy możemy spodziewać się tego, podejrzewać, że nasz organizm nie jest dobrze dowodniony.
1: I wtedy co, po prostu wystarczy się napić wody, czy lepiej sięgnąć już po coś z mikroelementami, jakiś odpowiedni napój specjalny? Izotoniczny na przykład.
0: Wystarczy. W większości sytuacji oczywiście poradzimy sobie przyjmując płyny doustnie. Natomiast czy sama woda, czy może lepiej czasami jakieś płyny izotoniczne? Mogą być to różnego rodzaju napoje, także i słodzone, bo przecież soki tak samo będą dobrze nawadniały nasz organizm. Więc to już wybór właściwie w gestii każdego z nas, co nam bardziej smakuje, ale sama woda już z pewnością będzie zapobiegała takiemu odwodnieniu.
1: Co oprócz pilnowania nawodnienia, o czym jeszcze pamiętać w czasie upału?
0: Jeżeli to tylko możliwe, to oczywiście ograniczyć aktywność fizyczną, aktywność w ogóle na zewnątrz. Mam na myśli nawet spacery czy niedzielne wyjście do kościoła o 12. To zdecydowanie zwiększa ryzyko naszego odwodnienia i wszystkich konsekwencji z wysoką temperaturą. Także ograniczyć ekspozycję to po pierwsze. Chronić głowę, chronić kark, starać się przebywać w cieniu, dobrać. Podróżujemy, to też nie przesadzać z klimatyzacją ustawiającą na 17-18 stopni, kiedy za oknem mamy grubo ponad 30.
1: Jeśli się przegrzejemy, to po czym to też rozpoznać, że ktoś jest przegrzany, że jest po prostu za dużo tego ciepła?
0: Kiedy mówimy o przegrzaniu, możemy właściwie wyróżnić trzy takie stany nagłe. Mam na myśli po pierwsze wyczerpanie cieplne, czyli po prostu było nam za ciepło, nie mamy siły, jesteśmy zmęczeni i zazwyczaj niczego się nie dzieje. Gorszy stan to udar słoneczny i udar cieplny. Udar słoneczny to taka sytuacja, kiedy nasza głowa, głównie głowa, jest narażona na bezpośrednią ekspozycję słoneczną i faktycznie w takich objawach mogą pojawić się zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi, ale także i zaburzenia świadomości. Natomiast sam udar słoneczny to jeszcze nie jest to najgorsze, co nas może spotkać. Najgorszym stanem związanym z wysoką temperaturą jest tak zwany udar cieplny, gdzie nawet poza oczywiście zaburzeniami świadomości, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, pojawia się także bardzo wysoka temperatura, niejednokrotnie przekraczająca 40 stopni Celsjusza. Udar cieplny po nadmiernej ekspozycji na właśnie wysokie temperatury jest realnym stanem zagrożenia zdrowia i życia i tu bezwzględnie musimy znaleźć się w szpitalu.
1: Jak można sobie przynajmniej w tych łagodniejszych sytuacjach pomóc samemu? Co robić, jeśli czujemy objawy tych, mówił pan, że w przypadku udaru cieplnego to już trzeba skorzystać z pomocy medycznej, ale w przypadku tych łagodniejszych stanów?
0: No, jeżeli nasza temperatura ciała jest podwyższona ze względu właśnie na ekspozycję na wysoką temperaturę i słońce, proszę pamiętać, że takie ogólnodostępne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oparte o paracetamol czy ibuprofen nie zadziałają. Tutaj fizyczne metody chłodzenia naszego organizmu będą najlepsze. Spryskiwanie naszego ciała, bo przecież przez skórę także oddajemy temperaturę. Czy nawet te chłodne kąpiele są w stanie poprawić nasz stan zdrowia w tej sytuacji.
1: A jak komuś innemu pomóc, jeśli z nami jest wszystko w porządku, ale widzimy, że ktoś bliski zaczyna cierpieć?
0: No to oczywiście staramy się z taką osobą przejść do cienia, do pomieszczenia klimatyzowanego, tam gdzie temperatura jest jednak niższa i także nasz organizm lepiej będzie tą temperaturę oddawał. Przyjmowanie płynów jak najbardziej tak, pod jednym warunkiem. Jeżeli zaczynają pojawiać już się zaburzenia świadomości u takiej osoby z przegrzania, absolutnie powinniśmy zachować szczególną ostrożność, a w wielu sytuacjach nawet nie uda nam się bezpiecznie napoić takiej osoby. W takich sytuacjach bezwzględnie należy też wezwać zespół ratownictwa medycznego.
1: Jeśli ktoś odmawia picia, mówi nie, ja nie czuję pragnienia, nie chce mi się pić, ale widzimy, że nie pił od dawna, no to się często zdarza na przykład w przypadku osób starszych, że one to pragnienie odczuwają słabiej niż osoby młodsze na przykład.
0: Oczywiście i największą grupą naszych pacjentów, którzy cierpią ze względu na wysokie temperatury, są właśnie pacjenci starsi. I to nie tylko to, że mniej odczuwają pragnienie, ale również niejednokrotnie nawet kilkumetrowe przejście do toalety w domu jest dla nich poniekąd wyzwaniem, więc chcą ograniczyć konieczność korzystania z niej, przyjmując mniej płynów. Ale to naprawdę rozpoczęcie jest wtedy błędnego koła, bo zaczynają się wahania ciśnienia, wahania akcji serca, pojawiają się zaburzenia rytmu serca. I to, że my czujemy się niedowodnieni, to jedno, ale proszę pamiętać, że organizm zareaguje właśnie układem między innymi krążenia, układem oddechowym, układem naszym nerwowym i da niepokojące objawy.
1: A jeśli już, bo mówił pan o tym, że najlepiej w takie upały ograniczyć tę aktywność do minimum, najlepiej pozostać w domu, unikać ekspozycji na słońce, ale no, nie zawsze się da. Trzeba czasem wyjść, są takie sytuacje życiowe, no, trzeba iść do pracy, trzeba załatwić jakąś pilną sprawę. To jak swój organizm przygotować do tego, że trzeba będzie po prostu z domu wyjść? I to czasem nawet w tym momencie, kiedy jest nadwożone goręcej.
0: Lekkie posiłki. Nie jedzmy golonki smażonej czy kotleta schabowego w takim upale, bo nasz organizm też straci dużo energii, żeby go strawić. Więc lekkie posiłki, dobre dowadnianie się, czapka na głowę i zawsze mieć ze sobą butelkę wody, to na pewno ograniczy to ryzyko.
1: No i jak rozumiem, pewnie zabezpieczyć się przed słońcem. Nie tylko jak jesteśmy na plaży, to dobrze się kremem z filtrem posmarować, bo w mieście tak samo można się spalić na słońcu.
0: Zdecydowanie tak, więc jeżeli biegamy w krótkim rękawku, w krótkiej spódniczce, w krótkich spodenkach, zabezpieczmy naszą skórę przed promieniowaniem słonecznym. Opalenizna jest ładna, ale jednak pamiętamy o tym, że to jest zawsze podrażnienie skóry, zawsze jest to niekorzystny czynnik fizyczny, który na tą skórę oddziałuje i też przyszłościowo za wiele lat może to mieć swoje konsekwencje.
1: Zatem ze słońcem ostrożnie można korzystać, ale właśnie stosując te różne zasady, o których mówił nasz gość, dr Jacek Wawrzynek, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, zawodowy ratownik medyczny. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w polityce krajowej też gorąco, bo rządzący krytykują prezydenta za ułaskawienie przywódców Legii Warszawa. Chodzi tu konkretnie o Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. To właściwie taki jeden z przywódców kibiców Legii Warszawa. Sąd nałożył na niego 2-letni zakaz stadionowy, bo stał na płocie podczas jednego z meczów wyjazdowych. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: To wyjaśnij proszę, dlaczego rządzący krytykują prezydenta, no i jak Karol Nawrocki swoją decyzję uzasadnia.
2: Politycy koalicji rządowej zwracają uwagę przede wszystkim na to, kogo ułaskawił prezydent. Przypominają, że za Piotrem Staruchowiczem ciągną się takie sprawy jak chociażby uderzenie jednego z piłkarzy Legii czy pobicie kibica Polonii Warszawa. Co prawda to ułaskawienie dotyczy zakazu stadionowego, który nałożono na niego za to, że przebywał w strefie nieprzeznaczonej dla publiczności, ale zdaniem europosła Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej należy oceniać je patrząc na szerszy kontekst.
3: Gdyby pan Staruch wcześniej nie wymierzył według siebie sprawiedliwości wobec jednego z zawodników Legii, którego klubu jest mi daleko, ale nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek kibic takie rzeczy robił, takie rzeczy może robić kibol, to mógłbym uznać, że to jest incydent, ale w przypadku pana Starucha to incydentów jest więcej. Ma po pierwsze przeszłość, po drugie łamał zasady i regulaminy, więc jeśli teraz cokolwiek się wydarzy na stadionie z udziałem pana Starucha, to rozumiem, że pan Nawrocki będzie brał to na siebie.
2: Zdaniem rządzących prezydent pokazuje obywatelom, że pseudokibicom można więcej. Politycy sejmowej większości uważają, że Karol Nawrocki ponosi społeczną odpowiedzialność za ułaskawienie Starucha. Apelują, aby nie bagatelizować czynu, za który został skazany przywódca kibiców Legii. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że zakazy stadionowe są nakładane ze względu na bezpieczeństwo innych kibiców.
4: Zawsze takie elementy mogą być zakłócone, znaczy jeżeli ktoś narusza, a potem jest ułaskawiony, to jest pytanie o część taką prewencyjną. Pozostawiam na razie ten przypadek, zostawiam, on jest tematem publicznym, jest tematem, który żyje od wielu, wielu lat. Nam zależy tylko na tym, aby absolutnie na stadionach było bezpiecznie.
2: Zdaniem Rafała Kasprzyka z klubu Centrum decyzja prezydenta to nic innego jak próba odzyskania zaufania środowiska kibicowskiego, które w jego ocenie utracił po tym, jak zawetował nowelizację kodeksu postępowania karnego.
5: mrugnął okiem, chciałbym prezydent mrugnąć okiem po tym łomocie, jaki dostał na początku roku od kibiców, kiedy się odwrócili od niego. To było takie pokazanie, no właśnie, że jestem z wami.
2: Rzecznik

0: prezydenta uważa jednak, że akt ułaskawienia zastosowano zgodnie z prerogatywą prezydenta. Dotyczył jednej konkretnej sprawy. Rafał Leśkiewicz podkreślał dziś na konferencji prasowej, że akt łaski nie obejmował żadnych innych zarzutów ani spraw z przeszłości Piotra Staruchowicza.
1: To był incydent, dlatego że wcześniejsze sprawy zakończyły się skazaniem. Ta osoba, która została wówczas skazana, odpowiedziała za swoje czyny. W tym mówimy o konkretnym przypadku. Akt ułaskawienia dotyczy konkretnej sprawy. Konkretnej sprawy. Tej sprawy, która miała miejsce 2 lata temu. Było to skazanie na podstawie kodeksu wykroczeń. I pan prezydent po analizie akt sprawy, po analizie pełnej dokumentacji, którą otrzymał, podjął decyzję o ułaskawieniu.
0: Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk uważa, że krytyka pod adresem prezydenta jest nieuprawniona, bo do tej pory rzadko korzystał z prawa łaski. Poza tym w tej sprawie należałoby się zastanowić, jak mówi poseł PiS-u, dlaczego sąd wydał zakaz w sytuacji, gdy lider kibiców Legii miał dokument umożliwiający mu przebywanie w strefie nieprzeznaczonej dla publiczności.
2: Nie lubimy pana i dlatego pana skażemy, mniej więcej. Zdaje się, tak było.
3: Panie redaktorze, tam jest ogromna niejasność, bo Motor Lublin wyjaśnia, że tak się uprawnienia do tego, żeby w tej strefie przebywać, więc...
0: No i takie są te najświeższe komentarze polityczne polityków, będących również kibicami poszczególnych klubów piłkarskich, bo wypowiadali się m.in. kibice Radomiaka Radom, czy też kibice Zagłębia Lubin.
4: A Michale, powiedz jeszcze, kiedy w takiej sytuacji Piotr Staruchowicz znowu może się pojawić na stadionowych trybunach?
0: W najbliższą sobotę Legia zagra na wyjeździe. Ten mecz odbędzie się w Kielcach z Koroną. To może być pierwszy mecz z udziałem właśnie Piotra Staruchowicza. Jeśli nie pojawi się na meczu wyjazdowym, to z pewnością pojawi się już na stołecznej Żylecie, na meczu u siebie. Ten mecz odbędzie się w piątek 14 sierpnia, a rywalem Legii Warszawa będzie Radomiak Radom.
4: Michał Fabisiak z Sejmu, bardzo dziękuję.
5: Polskie Radio. Jedynka.
4: A teraz wracamy do afery wokół Szpitala Południowego. Była prezes tego szpitala, Anna Łukasik, w rozmowie z portalem Onet. Ze swojej strony opisała tę sytuację, odcięła się od wszelkich nieprawidłowości. Opisała też to, jak w szpitalu z jej perspektywy funkcjonowali i lekarz Dawid Kacprzyk, i lekarz Emil Jędrzejewski. To konflikt między nimi był takim zapalnikiem do ujawnienia też tego, co się działo w Szpitalu Południowym. A tą sprawą od samego początku zajmuje się także dziennikarsko Magdalena Rigamonti, która jest z nami. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
4: To, o czym opowiedziała Anna Łukasik w rozmowie z Onetem, czy to rzuca jakieś nowe światło na aferę wokół Szpitala Południowego?
6: Andrzej Stankiewicz rozmawiał z panią prezes, byłą prezes Anną Łukasik. Ona rzeczywiście odcina się od wszystkiego, tak jakby nic nie wiedziała i nie miała świadomości tego, co tam się dzieje. Ja się od samego początku zajmowałam sprawą prosektorium. Ja i Szymon Piegza i Marcin Terling, bo w trójkę dziennikarską tym tematem się zajmujemy. Wiemy, że w maju zeszłego roku do pani prezes Łukasik trafiły dokumenty dotyczące nieprawidłowości w prosektorium. Pani dyrektor Kuszyn, dyrektor medyczna, i pan Piotrowski, szef patomorfologii, wystosowali takie pismo proponujące nową procedurę. Chodzi o to, że tam karty pacjenta, karty zgonu, kiedy pacjent umierał w Szpitalu Południowym, trafiały wprost do prosektorium, czyli rodzina musiała zgłosić się po kartę do szefa koordynatora prosektorium.
4: Co było nietypowe, bo zwykle to inaczej wygląda w szpitalach.
6: No oczywiście, że karty zgonu odbierane są w dziale statystyki. A tu było tak, że trafiały do pana Artura Chabowskiego. Artur Chabowski spotykał się z tą rodziną, czyli koordynator prosektorium, i nagabywał, umamiał, próbował wywrzeć presję na to, żeby skorzystali z tych usług, usług pogrzebowych, czyli ubieranie, balsamacja, także konkretnego zakładu pogrzebowego. I wiemy o tym, że procedura zaproponowana przez panią dyrektor Kuszynkun i pana Piotrowskiego trafiła do działu prawnego Szpitala Południowego, a więc i do pani prezes Łukasik, zmieniająca to postępowanie, czyli żeby karty zgonu były odbierane w dziale statystyki przez rodziny. No jednak ona utknęła w tym dziale prawnym i słuch po niej zaginął, więc

0: tłumaczenia się pani prezes Łukasik wydają się co najmniej dziwne, tak jakby nie miała wiedzy na temat tego, co się dzieje w szpitalu. Ja myślę, że my jesteśmy w takiej spirali spychania odpowiedzialności za nieprawidłowości.
1: Bo spora jest ta odpowiedzialność. No,
0: to... Ogromna odpowiedzialność. To są z jednej strony ogromne pieniądze, z drugiej strony nasze zdrowie i życie, nasze pacjentów. Już wiemy przecież, że dochodziło tam do różnych nieprawidłowości. Mówię, nieprawidłowości to jest może za małe, za delikatne słowo. Przecież znamy historię pacjenta, który na SOR-ze w szpitalu południowym umarł w łazience i przez 4 godziny nikt tego nie zauważył. Na sali obserwacyjnej SOR-u nikt nie zauważył 4-godzinnej nieobecności pacjenta. No to przecież sytuacja absolutnie, absolutnie skandaliczna. Więc cieszę się, że pani prezes Łukasik jako pierwsza z tej wierchuszki szpitala południowego zabrała głos, rozmawiała z redaktorem Andrzejem Stankiewiczem, ale czekam na kolejnych tych ludzi, których ona wymienia chociażby.
1: Czyli no właśnie, kto się powinien wyspowiadać z tego wszystkiego tak otwarcie?
0: Pani dyrektor medyczna, pani Agata Kusz-Rynkun, która w szpitalu południowym była od początku, wtedy, kiedy ta placówka była jeszcze szpitalem covidowym i na wielu dokumentach, między innymi dotyczących płac dla lekarzy i tych horrendalnych, wysokich bardzo pensji lekarskich, jest podpis Agaty Kusz-Rynkun. Pani doktor Agaty Kusz-Rynkun. Pytanie, czy to ona decydowała o tych stawkach, czy też jednak te stawki musiała zatwierdzić pani prezes Anna Łukasik, a wcześniej poprzedni pan prezes, pan Artur Krawczyk. Więc ja czekam na wypowiedzi pani doktor Agaty Kusz-Rynkun. Czekam na wypowiedzi pana byłego prezesa Artura Krawczyka. Czekam na publiczne wypowiedzi pana dyrektora patomorfologii, pana Piotrowskiego. Więc jeszcze, no myślę, sporo informacji powinno ujrzeć światło dzienne na temat szpitala południowego. My też z kolegami Piegzą i Terlikiem zajmujemy się szpitalem na Banacha, bo tam mamy sytuację też dość bardzo taką niebezpieczną i kuriozalną. Tam chłodnia, czyli miejsce, dokąd trafiają ciała pacjentów po śmierci w szpitalu, była dzierżawiona przez szpital prywatnej firmie pogrzebowej Nadzieja. Z naszych informacji wynika, dzięki informacjom zdobytym od naszych informatorów wynika, że przede wszystkim chłodnia działała jako zakład pogrzebowy. Tam też nagabywano pacjentów, tam też próbowano wywrzeć presję na rodziny, by korzystały z usług tego konkretnego zakładu pogrzebowego. Wczoraj opisaliśmy, odsyłam do artykułu w Onecie, wczoraj opisaliśmy, jak były traktowane ciała pacjentów w tej chłodni. Mamy informacje potwierdzone z nie jednego źródła, tylko z kilku źródeł, że przez wiele miesięcy w chłodni tego szpitala leżało ciało niemowlaka, które zgniło.
1: To jest absolutnie rzecz porażająca i to jest robienie biznesu po prostu w miejscu i w momencie, w którym jest to absolutnie, absolutnie nie
0: biznesu,
1: etyczne.
0: Ale także nieposzanowania ludzkich zwłok. No, my mamy prawo do szacunku za życia, ale mamy też prawo do tego, żeby nasze ciała po śmierci były traktowane z należytym szacunkiem.
1: Więc
0: tych nieprawidłowości jest w wielu miejscach bardzo, bardzo wiele. Ja też się zajmowałam sprawą Pawła Puski i jego żony Elżbiety, która była operowana w lutym tego roku w szpitalu MSWiA. Według dokumentów, które posiadam, na podstawie rozmów przeprowadzonych z Pawłem Puską, bo jego żona po tej operacji nie jest w stanie mówić, ma głęboką afazję, głęboki
1: paraliż. To jest też paraliż. Bardzo, bardzo, bardzo bulwersująca.
0: Bulwersująca, niestety, to jest chyba mało powiedziane.
1: Nie mamy czasu, żeby o tym

0: trzeba wyjaśnić.
1: Tak jest, bez wątpienia, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, ale można też oczywiście te sprawy, media już potem szeroko po tych ustaleniach też dalej to opisują. No tutaj Onet przede wszystkim. Bardzo dziękuję, Magdalena Rigamonti z Onetu właśnie. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dziękuję Państwu, obyśmy nie chorowali.
1: Obyśmy.
0: Dziękuję.
1: A za chwilę będzie o tym właśnie, że też są i pozytywne rzeczy w służbie zdrowia. Bez wątpienia też jest ich bardzo dużo. I to takie, które nas przed chorobami uratować mogą. Bo kobiety w Polsce mogą przestać chorować na raka szyjki macicy. To wszystko dzięki zmianom w programie profilaktycznym. Od tego miesiąca klasyczną cytologię, która była przez lata podstawą profilaktyki raka szyjki macicy, zastąpił test HPV-HR. To badanie, które szuka wirusa, zanim w komórkach pojawią się nieprawidłowości. I jest nadzieja, że ten nowy standard badań przyciągnie więcej kobiet na badania profilaktyczne. Relacja Magdaleny Koniecznej.
2: Cytologię regularnie wykonywała do tej pory zaledwie co czwarta Polka. To badanie, które pozwala wykryć zmiany przedrakowe lub raka szyjki macicy na wczesnym etapie. Lekarze wiedzą, że wywołuje go wirus HPV, dlatego teraz w badaniach profilaktycznych to test w kierunku obecności tego wirusa jest wykonywany jako pierwszy.
3: Od tego miesiąca każde badanie w kierunku raka szyjki macicy będzie przeprowadzone według nowego modelu.
2: Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
3: Czyli zamiast klasycznej cytologii wykonywany jest test HPV-HR, czyli test na obecność wirusa HPV. I dopiero jeżeli ten wynik wyjdzie nieprawidłowy, czyli stwierdzi się obecność wirusa HPV, z tej samej próbki wykonywana jest cytologia na podłożu płynnym. Jest to bardziej czułe badanie, daje mniej wyników fałszywych.
4: Jest to system, który obowiązuje na świecie.
2: Profesor Witold Kędzia, Klinika Przypolnej w Poznaniu.
4: Jest najnowocześniejszą metodą profilaktyki onkologicznej, chroniącej przed rozwojem raka szyjki macicy, ponieważ jeżeli wykrywamy odchylenia, to je usuwamy, leczymy, mówię o stanach przednowotworowych, czyli nie dopuszczamy do rozwoju nowotworu.
2: W tym nowym systemie kobieta profilaktyczne badania w kierunku raka szyjki macicy będzie mogła wykonywać rzadziej.
3: Jeżeli wszystko jest ok, kolejne badanie wykonuje się za 5 lat, rzadziej niż do tej pory, no ale trzeba zauważyć, że jednak mamy bardziej czułe i bardziej dokładne testy.
5: Jeżeli mamy kobietę, która ma ujemny test HPV-HR.
2: Mówi wiceminister zdrowia, ginekolog dr Tomasz Maciejewski.
5: Wiemy, że przez 5 lat jest bezpieczna, czyli ograniczamy też no dość pewnie dla wielu pań, jednak nie do końca sympatyczne wizyty. Wiąże się to ze stresem. Kiedyś te cytologie były częściej co 3 lata.
4: Pacjentka oczywiście przychodzi tak jak do badania ginekologicznego i pobieramy wymaz cytologiczny szczoteczką, czyli nie ma tu żadnego zaskoczenia. To jest ten sam mechanizm, że tak powiem, pobierania materiału, ale z tego materiału, z tej szczoteczki wykonujemy analizę molekularną na obecność DNA wirusa brodawczaka ludzkiego. Chodzi o typy onkogenne.
3: Materiał do badań HPV-HR mogą pobierać zarówno lekarze, jak i położne.
2: Przez rok ten model był testowany. Kobiety mogły jeszcze wybrać, z jakiego badania profilaktycznego chcą skorzystać. Większość w Wielkopolsce postawiła na nowy model.
3: W sumie w Wielkopolsce przeprowadzono prawie 45 tysięcy badań w kierunku wirusa HPV. Prawie u 3,5 tysiąca kobiet wykryto zakażenie wirusem HPV.
2: To dane z tego roku. Specjaliści mają nadzieję, że nowy model badań skłoni więcej kobiet do regularnej profilaktyki. Zainteresowanie już widać.
3: Zdecydowanie widzimy większe zainteresowanie tym programem. Mamy dużą szansę na całkowite wyeliminowanie zachorowań na raka szyjki macicy. No właśnie przez tą walkę z wirusem HPV, który odpowiada za no prawie wszystkie zachorowania na raka szyjki macicy.
1: Jest rekord na polskich drogach i to na szczęście pozytywny. Tak małej liczby wypadków drogowych na przestrzeni pół roku jeszcze w historii nie było. Według danych policji między styczniem a końcem czerwca doszło w Polsce do 9135 wypadków drogowych. To jest oczywiście dużo. O 9135 za dużo, ale jednocześnie najmniej w historii. Dla porównania, w takim samym okresie w roku ubiegłym wypadków było prawie 400 więcej. O, 400 więcej. A z nami Marcin Koczyba z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: No to są jednak mimo wszystko pozytywne informacje. Z czemu jest bezpiecznie na drogach w Polsce?
0: Składa się na to wiele elementów, tylko jeszcze jedno bym zaznaczył na wstępie, że ta dynamika na początku była bardzo wysoka, teraz te spadki są nieco mniejsze, to dlatego

0: że na początku mieliśmy bardzo dużo do zrobienia. Ja przypomnę, parę lat temu mieliśmy liczbę ofiar śmiertelnych ponad 5 tysięcy osób rocznie. W tej chwili to już było 1800, oczywiście ogromnie dużo, ale patrząc na cyfry i na statystyki, to idziemy w dobrym kierunku.
1: I to są epokowe 2000... zmiany niemalże. No, to
0: tak, zdecydowanie. Mniej. Zresztą ONZ w zeszłym roku nagrodził Polskę statuetką za to, że mamy taki ogromny postęp. Wyprzedziliśmy wszystkie kraje skandynawskie, o których się od dawna mówi, że są najbezpieczniejsze, i Polska z podniesionym czołem może mówić, że u nas naprawdę jest coraz bardziej bezpiecznie. A co o tym decyduje? Między innymi to, że rzeczywiście kary są bardziej surowe. To, że policja rzeczywiście jest widoczna na drogach i że robi to, co powinna. Że mamy te odcinkowe pomiary prędkości, których jest coraz więcej i będzie więcej. One są bezlitosne i działają o każdej porze dnia i nocy i bez względu na pogodę.
1: No, coraz więcej jest też tych radarów, które mają na przykład system red light, który łapie przejeżdżających na czerwonym świetle. No w ogóle tych systemów radarowych, które właściwie na całym skrzyżowaniu działają, a nie tylko w jednym kierunku.
0: Automatyczny nadzór nad ruchem to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być, właśnie ze względu na to, że działa zawsze i o każdej porze. No i ja myślę, że tu kolejnym ważnym krokiem jest to, co stało się podczas rozprawy tego pirata drogowego, która się odbyła kilka tygodni temu, gdzie dostał 20 lat więzienia.
1: Po raz pierwszy taki wyrok wysoki.
0: Pierwszy taki wyrok i niech on działa jako element, który ma dać do myślenia. Bo nie chodzi o zemstę, żeby wywrzeć zemstę na kimś, kto spowodował coś takiego, ale kara ma być surowa, dotkliwa po to, żeby była skuteczna. Tylko, że to oczywiście chodzi o to, żeby ona była skuteczna przed faktem, bo potem to już jest tylko resocjalizacja. I to wszystko, myślę, robi to, co się dzieje, ale nie możemy też pominąć roli mediów. I tutaj program Pierwszy Polskiego Radia i Polskie Radio Kierowców ramię w ramię. No, program Pierwszy Polskiego Radia to już od ponad 50 lat w Radiu Kierowców dba o to, żeby na drogach było bezpiecznie, informując, ale teraz te działania są zintensyfikowane i myślę, że przyłożyliśmy do tego rękę bardzo mocno wspólnymi siłami, bo oprócz tego wszystkiego, co wymieniłem, ważna jest edukacja. Jeżeli będzie edukacja na dobrym poziomie, jeżeli kierowcy zrozumieją, z czym ryzykują, że ryzykują życiem swoim, innych ludzi, to aż takie restrykcje inne kary nie byłyby potrzebne. Ale idziemy w dobrą stronę, ja się bardzo z tego cieszę. To jest 660 osób mniej zginęło, 60 rodzin nie opłakuje bliskich, 60 rodzin nie wyraża żalu z powodu tego, że ktoś z ich rodziny spowodował śmiertelny wypadek, więc to jest fantastyczna
1: rzecz. I oczywiście
0: wiadomość.
1: O wiele, wiele mniej osób rannych i poszkodowanych w tych wypadkach. A kwestia budowy coraz bezpieczniejszych dróg, jakie to ma znaczenie? 97 rok, wtedy takich dróg bezpiecznych, szybkiego ruchu z oddzielonymi od siebie kierunkami jazdy było 446 kilometrów, 446, a dzisiaj to jest prawie 5600 kilometrów. No to jest też gigantyczna zmiana.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj odseparowanie ruchu, kierunków ruchu jest najlepszym rozwiązaniem z możliwych, bo nie mamy zderzeń czołowych, czyli tych, które generują najbardziej niebezpieczne i najgroźniejsze w skutkach wypadki. Najgorzej jest na drogach powiatowych i tam jest jeszcze dużo do zrobienia, natomiast drogi eski, autostrady należą do bardzo bezpiecznych. Oczywiście dochodzi tam do wypadków. No, jeśli ktoś jedzie ponad 300 na godzinę, to tutaj nie ma już mocnych na to, tak? Nie ma takiej drogi. To na torze można takie prędkości rozwijać. Ale tutaj musimy też pochwalić te nasze drogi, bo one wyglądają naprawdę znakomicie na tle na przykład dróg niemieckich, które się mocno zestarzały, wymagają remontów, a Niemcy nie mają na to pieniędzy. Także Polska w tej kategorii też jest liderem.
1: Marcin Koczyba, Polskie Radio Kierowców, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo poczuli taki zew wyzwania i w kolejnych 6 miesiącach będzie jeszcze mniej tych wypadków i będziemy szli tak półrocze po półroczu, rekord za rekordem.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Teraz zaglądamy na Ukrainę. W Ostrówkach na Wołyniu kończą się prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Wydobyto szczątki 55 osób. Są one oczyszczane, opisywane i układane w trumnach. W części czynności uczestniczą ukraińscy eksperci. Pogrzeb zaplanowano na 30 sierpnia. Tego dnia przypada 83. rocznica zamordowania przez oddział UPA około 500 Polaków, mieszkańców Ostrówek. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
3: Oddział UPA pod dowództwem Iwana Kłymczaka, Łysego, oraz okoliczna ludność ukraińska napadli na wieś Ostrówki i na sąsiednią, Wolę Ostrowiecką, w ostatnich dniach sierpnia 1943 roku. Łącznie zamordowano około 1050 osób. Część szczątków wydobyto, ale prace jeszcze trwają i będą trwały długo, podkreśla historyk pracujący w Ostrówkach dr Leon Popek.
4: Tych szczątków trudno będzie odnaleźć, bo one są gdzieś na polu.

0: W lasach, na łąkach, na bagnach. Mamy informacje, na przykład 20 kilka osób, kuźnia Bałandy. Szukamy. Mamy informacje, że na Trupim Polu brakuje nam około 100-120 osób. Te miejsca to jest jeden wielki zbiorowy cmentarz.
1: Ukraińcy często mówią, że nie wiedzą, kto napadł na Polaków. Jednak polscy historycy dysponują zeznaniami świadków, które zbierali od kilkudziesięciu lat. Na przykład w Ostrówkach jeden z Polaków ocalał, bo pomógł mu sąsiad, Ukrainiec, który miał przeprowadzić na nim egzekucję.
0: Przyprowadzano, kazano się rozebrać i układano. Jeszcze żywych. I Antoni Ulewicz twierdzi, że zdjął marynarkę, czapkę, wchodzi do tego dołu, ale widzi, że nad dołem stoi młody człowiek z bronią, z karabinem i on poznał, że jest to syn znajomego z sąsiedniej wsi. Nie wiem, czy ten młody człowiek stojący, który miał zabijać, tym się przejął, czy trudno powiedzieć. W każdym razie za chwilę podszedł do Antoniego Ulewicza i mówi: wstawaj. I go prowadzi kilometr w kierunku swojego domu i tam był taki przepust, tam była taka rzeczka i kazał mu się schować i ten Antoni Ulewicz tam się schował.
1: Dziś w pracach na Wołyniu, ale również w rejonie Tarnopola czy Lwowa pomagają Polakom w poszukiwaniach ofiar ukraińscy eksperci. Tak jest w Ostrówkach. Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej, ksiądz Tomasz Trzaska, podkreśla, że polsko-ukraińska współpraca jest tutaj wzorowa.
2: Są przez cały czas trwania prac, zarówno na tym etapie poszukiwawczym, potem archeologicznym, podjęcia szczątków, ale także i na tym etapie oględzin szczątków. No i ta współpraca, trzeba przyznać, to jest naprawdę dobra, jeśli nie celująca. Widzimy to zaangażowanie. Widzimy też to, że oni przykładają się rzetelnie, że wielu rzeczy mogliby na przykład nie robić, powiedzieć, że to już nie jest ich zadanie, a jednak robią i są zaangażowani, więc nic tylko się cieszyć.
1: Ukraińcy mieszkający w pobliskiej wsi Rywne pytanie o zbrodnię wołyńską najczęściej zasłaniają się niewiedzą. Nie ukrywają jednak, że Polaków w Ostrówkach mordowały oddziały UPA, w których byli również Ukraińcy z okolicznych wsi. Podkreślają też, że potrzebne jest polsko-ukraińskie pojednanie.
3: Trzeba
1: mówić prawdę i postawić kropkę w tej sprawie. Trzeba znaleźć wszystkich, których ciała jeszcze spoczywają w ziemi. Konieczne są ekshumacje i z jednej, i z drugiej strony trzeba przeprosić, wybaczyć i żyć dalej.
4: Trzeba
1: jakoś naszym ludziom wybaczyć, bo to była wojna. Jeśli nie będzie przebaczenia, to będzie zło. Na 30 sierpnia na cmentarzu w nieistniejącej wsi Ostrówki na Wołyniu zaplanowano pogrzeb 55 ofiar rzezi wołyńskiej.
5: No teraz w magazynie W Samo Południe tematy gospodarcze. Błażej Prośniewski w studio.
6: Dzień dobry.
5: No i ważne pytanie, czy grozi nam blackout, no bo patrzymy na Węgry, na Rumunię, tam z powodu suszy, upałów, prądu zaczyna brakować.
6: U nas, jak zapewniają przedstawiciele resortu energii, a także operator sieci, czyli spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mimo wyzwań związanych z wysokimi temperaturami, zagrożenia nie ma. Polski system elektroenergetyczny pracuje stabilnie oraz bezpiecznie. No i nie grozi nam scenariusz węgierski, czy idąc dalej blackout. Węgry, przypomnijmy, mierzą się z kryzysem energetycznym w związku z ekstremalnymi temperaturami, koniecznością wyłączenia elektrowni jądrowej PAKS z uwagi na niski stan Dunaju. U nas takich problemów nie ma, choć też borykamy się z pewnymi problemami z wodą, a właściwie z jej temperaturą, bowiem w niektórych miejscach jest ona zbyt wysoka i nie może dalej być wykorzystywana do chłodzenia turbin, a w związku z tym kilka elektrowni musiało ograniczyć produkcję prądu. Aby zrekompensować te ubytki, PSE ogłosiło tak zwane przywołanie rynku mocy. Będzie ono obowiązywało dziś między 17 a 19, a tak na ten temat mówi Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki.
7: Przywołanie oznacza, że uczestnicy rynku mocy, którzy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, które z kolei wszyscy widzimy na naszych rachunkach w postaci tzw. opłaty mocowej, muszą spełnić swoje zobowiązania i albo dostarczyć zakontraktowaną moc, albo zredukować swoje zużycie zgodnie z umową. W tej chwili już widać, że przywołanie poskutkowało, a rezerwa operacyjna odbudowała się powyżej wymaganego minimum. To oznacza, że nie ma żadnego zagrożenia dla działania systemu mimo napiętej sytuacji.
6: Tu podkreślmy, że przywołanie na rynku mocy nie ma żadnego wpływu na odbiorców indywidualnych i nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w dostawach prądu do naszych gniazdek.
5: No i jeszcze druga kwestia. System kaucyjny działa coraz lepiej, ale może działać jeszcze lepiej, bo się pojawi więcej butelkomatów i to w takich miejscach, w których ich na razie nie ma.
6: I już się one pojawiają. Pojawiają się na przykład na osiedlach czy przy różnego rodzaju placówkach publicznych.
5: Czyli nie tylko w sklepach.
6: Tak, takie butelkomaty też można spotkać w wakacyjnych kurortach. Obecnie takich punktów jest już co najmniej 230. Co istotne, w tym przypadku kaucja jest wpłacana

0: bezpośrednio na nasze konto. Automaty do zwrotu butelek są dostępne na przykład na terenie 12 spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie. Jak mówi Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, przede wszystkim jest to rozwiązanie wygodne dla mieszkańców.
1: Wrzucamy butelki do tego automatu, jak mamy blika albo inny rachunek, podkładamy i pieniądze przechodzą na konto. To chyba przekonało ludzi, że to jest dla nich korzystniejsze rozwiązanie. W większości przypadków chcemy, żeby to było blisko wiat śmietnikowych, żeby również można było, tak powiem, wynosząc śmieci, jakby przy okazji korzystać z tego urządzenia, oddać butelki, tak odebrać kaucję i iść do domu.
0: A w sumie oddaliśmy już w ramach systemu kaucyjnego ponad 2 miliardy 300 milionów opakowań.
2: To trochę plastiku jest. Błażej Prośniewski, dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Rafał Bała już w studio. O
4: cześć,
2: sporcie
4: witam.
2: Będzie między innymi siatkarze też nie przylecieli.
4: Tak, chciałem grzecznie powiedzieć, że ja też oddaję butelki do butelkomatu, także dołączam się do tego recyklingu międzynarodowego, światowego, ale przede wszystkim to, co się dzieje rzeczywiście w siatkówce, no to wracają, nasza ekipa wraca i nie może wrócić, nie może dolecieć. Już miała dzisiaj przylecieć, ale okazuje się, że problemy z lotami, no i będzie dopiero jutro rano, ale już wiemy, że ten lot ma być w Warszawie, przylot o 7:30, będzie powitanie, będzie tam Cezary Gurjew, także na pewno jutro będziemy o tym informować, a dziś informujemy o tym, co się dzieje na zachodnim Pomorzu, bo Tour de Pologne, drugi etap, start już wkrótce, na razie wciąż kolarze na zachodnim Pomorzu, tam jest przecież dość płasko. Zgłasza się stamtąd nasz wysłannik Andrzej Grabowski. Dzień dobry, Andrzeju.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Na szczęście troszeczkę wreszcie pogoda poprawiła się tutaj w Międzyzdrojach, bo przez chwilę mieliśmy obawę, jak ten etap może przebiegać, bo dość intensywnie rozpadał się deszcz. Te opady na szczęście były krótkie i już powoli tutaj nawet te betonowe płyty w sercu Międzyzdrojów, dobrze znane, gdzie są przecież odciśnięte dłonie przeróżnych gwiazd, wielkich aktorów, wielkich muzyków. Tutaj już powoli to wszystko wysycha. Skoro takie drogi wysychają, no to szosy tym bardziej będą wysychały i kolarze będą mogli spokojnie 5 minut po 13 ruszyć na trasę drugiego etapu Tour de Pologne. 151 km dzisiaj mamy do pokonania z Międzyzdrojów na Wały Chrobrego do Szczecina i tutaj też znów zapowiada się na sprinterską walkę. Spoglądałem na naszych kolarzy. Wszyscy widać zwarci, gotowi do boju, do działania. Przede wszystkim Kamil Małecki, znów rozchwytywany tutaj wśród kibiców, bardzo gorąco, bardzo owacyjnie witany, rozdał kilka autografów, zrobił kilka zdjęć. Kamil Małecki, przypominamy, polski bohater wczorajszego etapu, bo i zdobył koszulkę najaktywniejszego, tę ciemno-niebieską. A oprócz tego jest też liderem wyścigu, więc jeśli dziś zabrałby się w ucieczkę, jeśli dziś wygrałby trzyletnie premie, to pojawia się całkiem realna perspektywa na to, że być może nawet zostanie liderem. Przed chwilą bardzo gorąco przywitany też mistrz świata, Michał Kwiatkowski, więc gorąco tutaj w Międzyzdrojach, gorąco mimo tego deszczu, który był przed chwilą. Mnóstwo kibiców, mnóstwo i naprawdę warto śledzić. Tour de Pologne, zaczynamy za kwadrans.
4: Andrzej Grabowski, dziękuję za relację. Polskie Radio, przypomnijmy, jest partnerem medialnym Tour de Pologne. Około 16:30 powinniśmy poznać dzisiejszego zwycięzcę, a wtedy na kort w Kanadzie będą wychodzić nasi tenisiści. Iga Świątek w Toronto zmierzy się z Czeszką Bejlek, Hubert Hurkacz w Montrealu z Amerykaninem Gironem. Tymczasem siatkarska reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata. To już pewne. W przyszłym roku te Mistrzostwa Świata będą w Polsce. Rosjanie nie przyjadą. Podobno sami chcieli, zgłosili się z taką inicjatywą, że nie będą się kwalifikować do tej imprezy. No wiedzą, że problemy wizowe i tak nie pozwoliłyby im na przyjazd. Natomiast jest oficjalna informacja, że będą grali w Lidze Narodów. Także na pewno gdzieś tam z Polską, czy z żeńską, czy z męską reprezentacją mogą się w przyszłym roku spotkać.
2: Tyle Rafał Bała, Magdalena Mikołajczuk w studio i ty nas zaprosisz na statek.
6: Na statek. Służbowo, ale też prywatnie. Mianowicie dzisiaj, proszę państwa, na darze Pomorza w Gdyni odbędzie się koncert. To nie jest częsta sprawa.
2: I to nie będą szanty.
6: Nie, nie, nie. Właśnie. Wystąpi Magdalena Kordylasińska-Pękala, mistrzyni instrumentów perkusyjnych, różnorakich. Gra między innymi na marimbie, co za chwilę państwo usłyszą. Ale zapytałam artystkę, czego się najbardziej obawia w czasie tego koncertu, no bo to jednak mało stabilna powierzchnia, wiatr może zburzyć jakąś koncepcję.
7: Martwię się, czy nie będzie jakichś takich problemów technicznych, ponieważ ja wykorzystuję urządzenia elektroniczne podczas koncertu, czyli puszczam taśmę, przetwarzam jeden instrument i to się wiąże z użyciem jednak technologii i tego się trochę obawiam, bo w takich miejscach to nigdy nie mam pewności, czy wszystko zadziała tak jak trzeba.
6: Ten koncert dzisiaj o zmierzchu na Darze Pomorza, a Dar Pomorza

0: jest też w ogóle niemal całorocznym oddziałem Teatru Miejskiego w Gdyni, o czym mówi Katarzyna Renes, wicedyrektorka tej placówki.
1: Praktycznie co tydzień, w każde wakacje możecie Państwo uczestniczyć w spektaklach. Do 4 października, jeśli chodzi o Dar Pomorza, ta nasza scena będzie tutaj aktywna. W tym sezonie mamy 3 spektakle, które proponujemy. Jedno to jest Żeglarz na podstawie Szaniawskiego. Fantastyczny spektakl, bardzo polecam. W repertuarze mamy także Tango Mrożka oraz Jądro Ciemności Józefa Konrada, czyli klasyka.
0: Zapraszamy na Dar Pomorza, ale zapraszamy też na Festiwal Wisły 2026 od 7 do 16 sierpnia w 9 kujawsko-pomorskich miastach położonych nad Wisłą. To jest zlot tradycyjnych statków, łodzi rzecznych, atrakcje sportowe, kulinarne, artystyczne także. I będzie między innymi rekonstrukcja pewnego historycznego zwyczaju, o czym mówi Marcin Karasiński, dyrektor Festiwalu Wisły.
2: Frycowe to jest chrzest flisaka, który ma tam te swoje oczywiście elementy od wieków takie same, czyli na przykład całowanie grubej maryny w palec od nogi. To frycowe odbywało się przez całe wieki w Toruniu. Mamy zresztą artefakty związane z tym obrzędem, na przykład właśnie tą słynną grubą marynę, czyli rzeźbę Bachusa. Przez całe wieki młodzi flisacy całowali w tenże palec. Do tego stopnia go całowali, że się cała rzeźba zachowała, tylko się palce nie zachowały.
0: Takich imprez w portach czy przy rzekach latem się odbywa mnóstwo i w Polsce i za granicą, więc warto poszukać takich atrakcji.
3: Do czego zachęcała Magdalena Mikołajczuk, bardzo dziękuję. W studiu się pojawił też już Krzysztof Grzybowski, bo po 13 tylko Szczerze. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Dobre pytania na dzisiejsze czasy. Czy dajemy się nabrać sztucznej inteligencji?
4: Tak, bo różnego rodzaju zdjęć, filmików, tego typu rzeczy jest coraz więcej i ja sam. Naprawdę czasami patrząc na te wytwory, muszę się kilka razy zastanowić, czy to jest coś prawdziwego, czy jednak no, coś, co zostało spreparowane. Coraz z tym trudniej, natomiast mają wejść w życie przepisy, które mają to bardzo wyraźnie uregulować. No, pytanie, czy to zadziała.
3: No i o tym w Tylko Szczerze po 13 już Państwa zapraszam. W samo południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, czas na kolejny drogowy raport. Na autostradzie A4 między węzłami Legnica Wschód i węzłem Legnickie Pole na 93 kilometrze zepsuła się ciężarówka, która blokowała prawy pas w drodze do Wrocławia, chociaż służby zakończyły już tam pracę. Mimo wszystko cały czas korek jest. Ponadto nasi słuchacze informują,

0: Mówią, że na tym samym odcinku autostrady trwa dziś koszenie traw, dlatego tym bardziej mogą tworzyć się tam dzisiaj utrudnienia. I jeszcze jedna informacja o autostradzie A4.
1: Witam, świeża sprawa, A4, Katowice-Kraków na 362 kilometrze, pechowo na Pęsce tam jest, na tym tak zwanym szybkim pasie jest kolizja samochodów osobowych, dopiero się to stało, lewy pas nieprzejezdny, prawym tylko to idzie, momentalnie się to korkuje, na obecną chwilę już jest 4 kilometry korka.
0: Dziękujemy. 22 513 11 11. Pod tym numerem czekamy na kolejne wiadomości drogowe. Taką informację można wysłać również w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Służby wprowadziły blokadę S8 w województwie łódzkim między Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim w stronę Warszawy. Ponadto cały czas spore przewężenie jest na S17 w Garwolinie i również w drodze do stolicy. Tam na 41 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Podczas zderzenia na szczęście nikomu nic się nie stało, ale cały czas mamy właśnie zablokowany ten jeden pas do Warszawy. Jeszcze S5, węzeł Konarzewo, województwo wielkopolskie, drugi kilometr. Tam zepsuła się ciężarówka, która blokuje S5 w kierunku Piły.
2: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Balasz. Upał uderza w zasoby prądu. Jest reakcja polskich sieci elektroenergetycznych.
3: W godzinach 17-19 tak zwana rezerwa operacyjna spadnie poniżej wymaganego minimum.
2: Tragiczny wypadek z udziałem 11-latka na hulajnodze. Chłopiec zginął potrącony przez kombajn. Joanna Kulik w nowym wcieleniu. Polska aktorka zagra Britney Spears.
4: Rola śpiewana, co ja zawsze bardzo, bardzo lubię.
2: Energii nam nie zabraknie, ale jest już reakcja na skrajny upał polskich sieci elektroenergetycznych. By zapewnić bezpieczeństwo dostaw prądu, wprowadzone zostało dziś okresowo tak zwane przywołanie rynku mocy od 17 do 19. Co to oznacza, wyjaśnia Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki.
3: Jest to absolutnie standardowa procedura, a zastosowaliśmy ją dlatego, że z naszych prognoz wynikało, iż w godzinach 17-19 tak zwana rezerwa operacyjna spadnie poniżej wymaganego minimum. To nie oznacza, że nie wystarczy energii na pokrycie zapotrzebowania, tylko że rezerwa, którą musimy w każdej chwili dysponować na wypadek na przykład niespodziewanej awarii jakiejś elektrowni, będzie zbyt niska.
2: I to już podziałało. Energii mamy ponad wymagane minimum i na razie daleko do letniego rekordu zużycia energii elektrycznej z 2021 roku. A upał nęka też inne kraje. Na Węgrzech z powodu niskiego stanu Dunaju i rozgrzanej wody w rzece wstrzymano pracę elektrowni atomowej chłodzonej właśnie wodą z Dunaju. W Austrii drugi dzień z rzędu z temperaturą powyżej 40 i prawdopodobnie z nowym rekordem upału. Upał uderza też w niemiecką gospodarkę.
5: Poziom wody w Renie ma pod koniec tygodnia osiągnąć rekordowo niski poziom. Rzeka odgrywa kluczową rolę w transporcie na zachodzie Niemiec. Tego lata statki przewożą jednak dużo mniej. Nawet 1/5 ładunku, jaki mogłyby zabrać przy normalnym stanie wód. Okresowo żegluga jest całkowicie wstrzymywana. Upały i susza mogą spowolnić tegoroczny wzrost niemieckiego PKB o 0,4 punktu procentowego, ocenia Thilo Schäfer z IW, Instytutu Gospodarki Niemieckiej. Jak powiedział w wywiadzie dla dziennika Bild, taki wynik oznaczałby stagnację i ryzyko recesji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: W Rumunii pierwsza miejscowość w kraju wyłączyła dostęp do wody pitnej w nocy. Fala upałów dotknęła też daleką Japonię. Tu skrajnie gorącego i wilgotnego powietrza nie wytrzymały trzy lwice z tokijskiego zoo. Drapieżniki padły z powodu udaru cieplnego i odwodnienia. Dlatego w tak skrajny upał nie zapominajmy o zwierzętach. Weterynarz Anna Wasak podpowiada, by wyprowadzać psy na spacer wczesnym rankiem albo wieczorem.
6: Psy nie chodzą w butach, w związku z tym gorący chodnik parzy je w łapy. Zdarzają się takie sytuacje, że kawałki asfaltu przyklejają się dosłownie do łapek i może to powodować nawet zatrucie, pomijając fakt, że to po prostu odparza łapę i boli.
2: Zapewnijmy też zwierzętom dostęp do świeżej wody. Są zarzuty dla 19-latka, który 1 sierpnia zabił własnego ojca, a potem zaatakował interweniującego policjanta. Te sceny rozegrały się w Trzciance w minioną sobotę. Michał H. odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, czynną napaść na funkcjonariusza oraz groźby karalne. Młody mężczyzna przyznał się do zadania

0: ciosów mieczem ojcu, ale nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta. Grozi mu dożywocie. 11-letni chłopiec jadący hulajnogą zginął pod kołami kombajnu. To tragiczny finał wypadku, do którego doszło wczoraj we wsi Sypień pod Łowiczem. Biegli ustalili już, kto ponosi w tej sprawie winę, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
1: Kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
0: 48-letni kombajnista został zatrzymany, wkrótce ma usłyszeć zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Policjant z Chełma pod wpływem alkoholu wsiadł na parkingu komendy za kierownicę nieoznakowanego radiowozu i cofając wjechał w budynek. Jak się okazało, miał ponad pół promila. Usłyszał już zarzuty, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę i złożył wyjaśnienia, wskazując, że spożywał alkohol dzień wcześniej i był przekonany o swoim stanie trzeźwości.
0: Policjant służy w policji od 7 lat, grozi mu wydalenie ze służby.
3: To są aktualności jedynki.
0: Zatrzęsła się ziemia w północnej Toskanii i to blisko słynnej Pizy. Wstrząsy miały magnitudę przekraczającą 4 i zostały odnotowane przed południem.
4: Epicentrum znajdowało się 7 kilometrów od Pizy, a wstrząsy odczuwane były także w prowincjach Lucca i Massa Carrara. Według włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii wstrząs wystąpił na głębokości 8 kilometrów. W tej chwili służby sprawdzają sytuację w regionie. Z budynków w centrum Pizy ewakuowały się dziesiątki osób, a na numer alarmowy 112 napłynęły setki zgłoszeń, informują włoskie media. Na razie nie ma informacji o rannych ani poważniejszych zniszczeniach. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Joanna Kulik wciela się w gwiazdę amerykańskiej muzyki pop Britney Spears. Aktorka weźmie udział w nowym spektaklu teatru telewizji inspirowanym wzlotami i upadkami piosenkarki.
5: Dla mnie to jest taki ważny powrót do teatru telewizji, bo na co dzień nie jestem związana z żadnym teatrem i bardzo brakowało mi takiej pracy teatralnej, tego procesu. Tutaj też jeszcze rola śpiewana, co ja zawsze bardzo, bardzo lubię.
0: Spektakl Britney jest zapowiadany jako jedno z kluczowych wydarzeń nadchodzącego sezonu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Pogodowa mapa Polski w alertach cała, przed upałami. Na razie od 21 stopni na krańcach północnych, ale już 28 w centrum, do nawet 34 na południu. Tu maksymalnie nawet 37. Na zachodzie i na południu niewykluczone dziś później opady deszczu i burze. A na warszawskich barometrach 1002 hektopaskale. Teraz jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Wynosił w Karsach 82 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4.

0: 60 i tu także bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 123, ubyło 13, u Ujścianysy Kłodzkiej 269, ubyło 4, w Malczycach 120, bez zmian, w Połęcku 20, ubyło 1. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 115, ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 169, przybyło 4. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
4: Jeszcze to.
5: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
3: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
6: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
5: Dajcie wszyscy święty.
3: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
17: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
18: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
17: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
18: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
17: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
18: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
17: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00.
18: Zapraszają Ula Kaczyńska
17: i Marcin Wojciechowski.
18: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: tylko szczerze. Prawie 15 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66 to jest telefon do Tylko Szczerze, numer telefonu, na który możecie państwo, mogą państwo dzwonić, ale no oczywiście najpierw zdradzę, jaki dziś temat. Temat dotyczy sztucznej inteligencji, a właściwie tego, czy my jako użytkownicy, no choćby internetu, potrafimy w tej chwili rozpoznać różnego rodzaju produkcje, filmiki, nagrania audio, obrazy, zdjęcia, które są albo stworzone przez sztuczną inteligencję, albo przetworzone przez sztuczną inteligencję. Ja przyznaję się do tego, że ponieważ no jest to narzędzie już tak zaawansowane, że oglądając czasami treści w internecie, naprawdę bardzo mocno zastanawiam się nad tym, która z tych rzeczy, które widzę, jest prawdziwym zdjęciem, jest wytworem czyjejś pracy, czy też jest właśnie obrazem, który no, być może jest zmanipulowany świadomie, a być może jest zmanipulowany dla zabawy, ale jest wytworem sztucznej inteligencji. I jest z tym coraz większy problem, a właściwie był z tym coraz większy problem, bo teoretycznie problemu już nie powinno być. Od 2 sierpnia weszły przepisy, które wymagają, aby każdy z nas, każdy użytkownik był wyraźnie informowany, jeśli ma do czynienia z czymkolwiek, co jest sztuczną inteligencją, zostało stworzone przez sztuczną inteligencję. To ma ograniczyć właściwie, ma wykluczyć sytuację, w której po prostu jesteśmy jako klienci, jako konsumenci wprowadzani w błąd. Pytanie tylko, czy to zadziała i czy to wystarczy. Więc ja ponowię pytanie, czy odróżniamy, czy potrafimy rozpoznać w internecie rzeczy stworzone, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, w jaki sposób odróżniamy, w jaki sposób wyłapujemy takie rzeczy, to jest też pytanie do państwa. 22 645 22 66. No to na dobry początek oczywiście sonda.
1: Szczerze nie. Często mi się zdarza, że coś tam znajomi wysyłają i się daje nabrać, także ciężko.
2: Jakaś taka najbardziej racjonalna rzecz, na którą się pani dała nabrać. Pamięta pani to?
1: Nie było mnie w domu.

0: Mąż wysłał zdjęcie bałaganu, który zrobili z córką. No, na szczęście był sztuczny, ale...
1: Ale nerwów kosztowało.
0: Tak.
2: Raczej nie. Wydaje mi się, że już jestem na tym etapie, że już wiem wszystko, jak wygląda po prostu.
1: Wiesz wszystko, no to podziel się z naszymi słuchaczami, jak właśnie odróżnić prawdę od rzeczywistości w internecie, tak w skrócie. Miałbyś jakąś radę?
2: No ciężko stwierdzić, ale jak dla mnie, no to po prostu to widać już na ten moment. Nie jest aż tak dopracowane, jak mogłoby być i widać to po prostu.
3: No nie no, rozpoznałbym. Widać na... od razu widać. Lekko trzeba się przyjrzeć, ale ogólnie to widać to.
4: No zdecydowanie się granica zaciera i myślę, że ja się osobiście parę razy nabrałam i się do tego przyznaję i nie czułam się z tym okej, okay, no bo jednak jest to fikcja, więc to troszeczkę boli.
5: Nie umiałabym, absolutnie. Wie pani, ja myślę, że wszystkim starszym ludziom to sprawia trudność.
1: Jak to się odróżnia, takie praktyczne porady, to raczej tak po prostu na pierwszy rzut oka widać, czy jak to jest?
6: Zdjęcia, no to brak odstających włosków. Są gładkie bardzo fryzury, tutaj można tak powiedzieć, że kolor skóry jest bardzo wyrównany, mocniej jest skóra opalona. O, zawsze w tych zdjęciach na przykład jest zawsze takie rozmazane tło, jeżeli są to zdjęcia osób.
1: Mam wrażenie, że z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz trudniej poznać, prawda?
6: Tak, tak, tak. Coraz trudniej. Sama wczoraj robiłam sobie właśnie z AI zdjęcie do CV, więc trochę też z tego korzystam i wydaje się, że wygląda dość naturalnie, ale jednak właśnie, że sama to robię, to bym rozpoznała.
7: Nie umiem tak się biegle posługiwać internetem, więc w ogóle to dla mnie jest...
1: Dałaby się pani nabrać nawet fory sztucznej inteligencji.
8: Chyba tak. Ten bałagan stworzony przez sztuczną inteligencję, właściwie inaczej, stworzony przez męża i córkę, tak, to był strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o takie oczywiście żartobliwe wykorzystanie tego narzędzia, ale są też dużo bardziej poważne sposoby na to, jak ze sztucznej inteligencji korzystać i nie wszystkie z nich bywają uczciwe. No i właśnie to mają zmienić te przepisy, które obowiązują od 2 sierpnia. Czy zmienią? Czas pokaże, ale warto o tym porozmawiać. 22 645 22 66. Czy dajemy się nabierać, czy wiemy, jak odróżnić prawdę od sztucznej inteligencji? Chciałem powiedzieć od fikcji, ale od tego, co tworzy sztuczna inteligencja. Jako pierwszy pan Kamil. Dzień dobry.
9: Witam, dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że oczywiście fantastycznym narzędziem będzie to, jeżeli będzie forma weryfikacji tego.
8: Jeżeli
9: to wejdzie, tak. Ale niestety, no wiadomo, oficjalne źródła będą musiały się podporządkować, ale te nieoficjalne, jak świat pokazuje i doświadczenie nasze, na pewno będą dalej wykorzystywać sztuczną inteligencję, która rozwija się na wstępie niesamowicie szybkim. Ja, wydaje mi się, że cały czas jestem młodym człowiekiem, 35 lat i byłem pewien, że nie dam się nigdy na to nabrać, a ostatnio przekonałem się, że pod wpływem takiej emocji, która została gdzieś tam wyzwolona poprzez konkretne zdjęcie, które okazało się, że dostałem z komunikatora znajomego, gdzie został zhakowany telefon. W pierwszej chwili oczywiście zareagowałem emocjonalnie i chciałem mu pomóc finansowo, po czym patrzę, że żona stoi z boku i mówię, a ty co robisz? No właśnie tam Sebastian ma problem. Ja mówię, wiesz co, to już wszystko wiem, ale po prostu w pierwszej chwili niestety dałem się złapać. Także jest to kapitalne w ogóle sztuczna inteligencja, bo pomaga w życiu codziennym, można wiele rzeczy pomóc, podpowiedzieć sobie, ale niestety świat uczy, że trzeba być czujnym i ta czujność musi być cały czas, bo zdecydowanie jest to niebezpieczne narzędzie i trzymam kciuki, żeby udało się to ujarzmić w końcu, bo tutaj to musi być pomoc jakaś z zewnątrz dla ludzi, którzy nie są na co dzień, że tak powiem, tutaj powiązani z tym tematem.
8: Ale to panie Kamilu, ja mam bardzo podobne jakieś wrażenie, że to nam w takim tempie zaczyna już właściwie umykać, że nie sposób tego gonić, tych wszystkich zmian, które są, których jesteśmy świadkami.
9: Zdecydowanie. Budzimy się rano, już jest inaczej, a po powrocie z 2-tygodniowych wakacji to w ogóle...
8: Inna rzeczywistość.
9: Panie Kamilu, to szybko. Może się uda to ujarzmić, mam nadzieję.
8: Mam nadzieję. Panie Kamilu, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66. Czekam na kolejne oczywiście. A już teraz nasz gość, pani doktor Dota Szymborska, socjolożka zajmująca się między innymi sztuczną inteligencją. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Pani doktor, uda się to ujarzmić czy nie? Czy to takie trochę gonienie takiego cienia, który nam coraz bardziej umyka i coraz bardziej znika w oddali?
10: Po pierwsze, nie wiem. Po drugie, tutaj chciałabym naprostować kilka rzeczy, które padły w wypowiedziach naszych słuchaczy i słuchaczek, żebyśmy wszyscy byli, jak to się ładnie mówi, po tej samej stronie. Z AI Actem, z artykułem 50, bo do tego, od tego się zaczęło, prawda? Czyli

0: ten 2 sierpnia, wprowadzenie obowiązku oznaczania deepfake'ów, treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję bez weryfikacji człowieka.
1: Ale to przepraszam, to dam jeszcze jedno ważne zdanie, bo nie wspomniałem o tym, a to chyba robi różnicę. Ten obowiązek będzie spoczywać na osobach, firmach, instytucjach, które zawodowo publikują treści stworzone lub przerobione przez sztuczną inteligencję. No, czyli no my jako osoby prywatne możemy już wrzucać hulajdusza. Co nam przyjdzie do głowy?
0: Ja bym też tak nie do końca, ale skończmy z tym, o co chodzi. To jest po to, żeby właśnie tak jak tutaj bardzo zazdroszczę tym przekonanym słuchaczom, którzy są w stanie, bo tego robi słuchacze, wszystko wyczaić i zidentyfikować wygenerowane. Ja myślę, że jednak to jest bardzo rzadka zdolność i możliwość. Ale to, co chciałam powiedzieć, to, że AI Act to nie jest tylko wprowadzenie prawa, ale to też jest wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie tego prawa. A jak łatwo się domyślić, że jeżeli są sankcje, to rzeczywiście można być dobrej myśli, że te treści będą oznaczane. Na szczęście tutaj w rozmowach padły rzeczy związane z bałaganem, no już z naciąganiem o pieniądze to już
1: mniej zabawnie.
0: Się wrażę. Dokładnie. Ale tutaj też chodzi o na przykład o kampanie polityczne, o deepfake'i z znanymi, nieznanymi politykami, ich potencjalnie nieprawdziwe informacje przez nich przekazywane na przykład w materiałach wideo.
1: Ale to przepraszam, pani doktor, ale tak, to jeżeli mówimy o tego typu kwestiach, bo oczywiście tu też chodzi o influencerów, którzy reklamują różne rzeczy, to też wszystko musi być bardzo wyraźnie zaznaczone. Ale jeżeli mówimy o świecie polityki, no to przecież tu jest pewien problem, bo tak jak powiedzieliśmy, to ograniczenie dotyczy tych, którzy zawodowo się tego typu działalnością zajmują. Ale jeżeli ja jako wyborca partii X albo partii Y albo partii Z będę chciał tej partii pomóc i stworzę takiego deepfake'a, który będzie, nie wiem, ośmieszać, oczerniać konkurentów, no to ja jako osoba prywatna już tak nie do końca podpadam pod ten przepis.
0: Wie pan co, i tak i nie, bo...
1: A ten deepfake może później hulać i żyć własnym życiem.
0: Oczywiście, viral jak najbardziej, prawda? To, czemu ma służyć ten, bo pan się zapytał mnie, czy da się ujaśnić, więc ja odpowiedziałam, że nie wiem i rzeczywiście tego się trzymam, ale ten artykuł z AI Aktu właśnie ma też nie tylko spowodować to, że się będą obawy, kary i chęć takiego prawnego respektowania tego, ale też, że my jako użytkownicy będziemy po prostu wymagali tej transparentności. Tak jak było z influencerami, świetny przykład tutaj pan podał, którzy rzeczywiście przyjęli po olbrzymich karach, oczywiście. I teraz jesteśmy informowani na przykład na jakiejś platformie społecznościowej, że ten influencer tam był na zaproszeniu, że to jest płatną współpracą i tak dalej. I to działa już całkiem dobrze. Więc ja jestem ogólnie optymistką i myślę, że właśnie te oznaczenia treści generowanych przez sztuczną inteligencję będą pozwalały nam zauważyć, że to jest po prostu coś wygenerowanego.
1: Dobrze, to pani doktor, to zatrzymajmy się w tym momencie, kiedy pojawiła się ta nutka optymizmu. Nie psujmy tego przynajmniej przez chwilę. Kolejni słuchacze i kolejne słuchaczki. 22 645 22 66. Była pani Regina. Wiem, że jest jakiś malutki problem z panią Reginą. Może jeszcze zadzwoni w takim razie. I przypominam, rozmawiamy o sztucznej inteligencji. Rozmawiamy o przepisach, które obowiązują raptem od 2 dni, bo weszły 2 sierpnia w życie. No, chodzi o to, abyśmy my jako użytkownicy byli informowani, że oglądając jakiś filmik, oglądając jakiś materiał, ten materiał ma być oznaczony, jeżeli został stworzony przez sztuczną inteligencję. Po to, abyśmy wiedzieli, czy po prostu ktoś nie robi nas w trąbę. 22 645 22 66.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A na zegarach 13.30 to jest tylko szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. Czy potrafimy rozpoznawać w internecie rzeczy stworzone, przetworzone przez sztuczną inteligencję? Mam wrażenie, że jest z tym coraz większy problem. Być może będzie trochę mniejszy, ponieważ dopiero co weszły przepisy, które zmuszają wszystkich tych, którzy zawodowo parają się tego typu działalnością, zmuszają ich do tego, aby tego typu treści, filmiki, nagrania, przerobione zdjęcia były oznaczane jako wytwór sztucznej inteligencji. Ale to ograniczenie nie dotyczy już takich zwyczajnych użytkowników internetu, takich jak my. Tu już tak naprawdę hulaj dusza, piekła nie ma, przynajmniej teoretycznie. Jakie to może rodzić konsekwencje? No, choćby taki jak ostatnia odsłona pewnej bardzo znanej piosenki sprzed, no już ładnych kilku lat. To był gigantyczny przebój, wielki hit z bardzo charakterystycznym teledyskiem. I teraz w tym teledysku od kilku dni, przynajmniej ja kilka dni temu znalazłem to nagranie, możemy zobaczyć dwóch znanych polskich polityków, do niedawna sojuszników, od pewnego czasu na wojennej ścieżce, którzy bardzo ładnie w tym teledysku tę piosenkę śpiewają. To jest nie do odróżnienia, natomiast oczywiście no, zdajemy sobie sprawę z tego, że takie nagranie byłoby absolutnie nierealne i niemożliwe, więc wiemy, że to jest wytwór sztucznej inteligencji i to akurat łatwo odgadnąć i łatwo wyłapać, ale przypomnę inne zdarzenie no, ze świata polityki, jakby tego nie traktować. To była późna wiosna, maj albo czerwiec, Włochy, pani premier Giorgia Meloni.

0: i zdjęcia, które pojawiły się w internecie, zdjęcia, które ją przedstawiały, no w takich dosyć dziwnych i wstydliwych sytuacjach, między innymi no, w takiej bardzo, bardzo, bardzo skąpej bieliźnie. No i teraz pytanie. To zdjęcia prawdziwe, które wyciekły do sieci, czy zdjęcia stworzone przez sztuczną inteligencję? To jest nie do odróżnienia. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że rzeczywiście no, ktoś się zabawił kosztem włoskiej premier. To wywołało gigantyczną burzę we Włoszech i polityczną wojnę. No ale właśnie, no, takie są konsekwencje stosowania tego typu narzędzi. Czy jesteśmy w stanie takie rzeczy odróżnić i wyłapać? 22 645 22 66. Jest z nami pani Zofia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć może nie o świecie polityki, ale o pewnym popularnym portalu, gdzie sprzedaje się, bardzo dużo ludzi sprzedaje ubrania z drugiej ręki i tam nagminne jest wystawianie ubrań wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, bo one wyglądają lepiej, nie są podniecione, są wygenerowane te ubrania w ładnym wnętrzu, czasami są to wręcz zdjęcia na modelkach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Te ubrania potem bardzo rzadko przypominają te prawdziwe ubrania, to znaczy ten, często stan tych ubrań jest znacznie gorszy i dochodzi po prostu w ten sposób do oszustw. Jest bardzo dużo takich sytuacji i trzeba bardzo uważać, czyli właściwie trochę się czasami kupuje kota w worku, niby są dołączone zdjęcia też prawdziwe, ale wiadomo, że opiera się na tej sztucznej inteligencji wszystko i naprawdę czasami są bardzo nieciekawe sytuacje.
0: No, mówiąc kolokwialnie, utopiła pani w ten sposób jakieś pieniądze?
1: Tak.
0: Dużo?
1: Niedużo, kilkadziesiąt złotych, ale utopiłam.
0: Ale zawsze. To tak jest. Sprowokowała mnie pani do w takim razie jeszcze do powiedzenia jednej kwestii, bardzo, bardzo podobnej, ale właściwie do podobnego sposobu wykorzystywania sztucznej inteligencji, bo proszę teraz zajrzeć na portale, w których na przykład wystawiane są mieszkania na sprzedaż albo na wynajem. Jak większość zdjęć tych mieszkań wygląda? One mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście tu być może nie ma takiej pułapki, bo przecież jeżeli jesteśmy zainteresowani kupnem czy też wynajmem mieszkania, to po tym jak zobaczymy to mieszkanie w internecie, zobaczymy te bardzo ładne, generowane przez sztuczną inteligencję, albo podkręcane przynajmniej bardzo mocno zdjęcia, no to potem i tak zweryfikujemy to na żywo, ale ile zmarnujemy czasu na oglądanie mieszkania, którego byśmy nigdy w życiu nie chcieli obejrzeć, gdybyśmy zobaczyli prawdziwe zdjęcia, no to za to już nikt nam nie zwróci. 22 645 22 66, czekamy na państwa telefony i wracamy oczywiście do naszego gościa, przypomnę, pani doktor Dota Szymborska. Pani doktor, to jeszcze jedna kwestia. Na ile, rozmawiając o tych problemach związanych ze sztuczną inteligencją, musimy pamiętać też o naszym wieku, bo jeżeli jeden ze słuchaczy, który dzwonił, mówił, że ma nieco ponad 30 lat, ale już w tej chwili łapie się na tym, że bardzo często nie nadąża za tymi zmianami, których jesteśmy świadkami, za tym, jak ta technologia pędzi do przodu, no to myślę sobie w takim razie o ludziach 50, 60, 70-letnich. Czy oni w tej konfrontacji mają jakiekolwiek szanse?
2: Dobrze, to jest bardzo ważne pytanie, bo tutaj dotykamy takich, tak jak zawsze naprawdę, grupy, które są po prostu wrażliwsze i słabsze, czyli dzieci i seniorzy. Dzieci, które też dużo łatwiej jest nabrać treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję, i osoby starsze. Ale ja jednak tutaj chciałabym dodać, że jeżeli jesteśmy tylko odbiorcą i sobie skrolujemy ten telefon i widzimy niestety te, tak jak tutaj, nie miałam o tym pojęcia, bo akurat nie kupuję na tych platformach ciuchów, ale że takie rzeczy się dzieją. To też jest edukacyjne niestety dla nas usłyszeć, co może być generowane. Ale jeżeli na przykład ja wpadnę na pomysł opublikowania filmiku o właśnie jakimś politycznym aspekcie, który będzie w całości wygenerowany i na przykład będzie potencjalnie mógł wprowadzić w błąd, to też powinnam zaznaczyć to, że to jest deepfake, który publicznie udostępniam. Więc to bądźmy czujni.
0: Pani doktor, ważne są intencje, bo jeżeli robimy coś dla żartu i bawimy się takim filmikiem, no to pewnie nie mielibyśmy problemu z tym, żeby taką informację podać. Ale jeżeli to jest świadome, cyniczne działanie, które ma na celu osiągnięcie jakiejś korzyści politycznych, no to wątpię, żeby ktokolwiek się do tego przyznawał. Pani doktor, to na chwilę się musimy niestety zawiesić. Wracamy do słuchaczy i słuchaczek. Jest pani Irena. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Panie redaktorze, dotknął pan tematu, który w zasadzie jest mi bliski od jakiegoś

0: czasu. Jako że spełniam swoje zainteresowania emerytalne w czasie wolnym na temat sztucznej inteligencji, więc chciałabym powiedzieć, że pierwszy raz ze sztuczną inteligencją i z asystentem spotkałam się spotkałam się na pewnym obszarze, kiedy nie mogłam się zupełnie z nim dogadać i trwało to prawie 15 minut przy różnych weryfikacjach. Już kiedy doszłam do momentu, w którym poproszono mnie o PESEL, a nie inne znaczniki, które były istotne, potwierdziłam, że kończę rozmowę i czekam jednak, aż odezwie się konsultant. I to jest istotna rzecz, ponieważ czasami tacy asystenci na pierwszym etapie dosyć długo testują nas, a ja naprawdę nie wiedziałam, że to może się stać jakąś formą zbierania o mnie informacji. Więc uprzedzam, że to jest taki pierwszy mój kontakt ze sztuczną inteligencją, po czym poszłam, sprawdziłam w miejscu, gdzie już były bezpośrednie konsultacje. Mówimy o operatorze, pewnym operatorze. Nie będę teraz nazywać się go. I wtedy doszłam do wniosku razem z konsultantem bezpośrednio, że nie da się ominąć tej kwestii, bo już jest tak skonstruowany model. A teraz chciałabym powiedzieć o innej sytuacji, w której doszłam do wniosku, że to sztuczna inteligencja sprawdza moje umiejętności. Generatywna sztuczna inteligencja, która miała już rozbudowane do botów informacje. I jedna, nie będę podawać oczywiście rodzaju, a bardzo się tym zainteresowałam i swoje umiejętności bardziej artystyczno-wizualne, muzyczne włożyłam w ten potencjał i zaczęłam jakby rozmawiać w relacji sztuczna inteligencja i ja. I powiem szczerze, że doszłam do pewnych wniosków, które sobie oczywiście zakładając, że mamy równe intencje obustronne i one są w pozytywnej naszej relacji dość wartościowe, doszłam do wniosku, że mogę sobie wybierać kolejne rodzaje sztucznej inteligencji i zobaczymy, jak to działa. Pomijam już te wszystkie czaty, które boty, które tam gdzieś wędrowały wokół mnie, które dla mnie były tak poniżej poziomu jakby relacji informacji, bo widocznie były tworzone w prompcie przez kogoś, kto może nie wiedział o mnie wiele albo wiedział.
1: Dobrze, pani Renda, to przepraszam, jeszcze musimy się zatrzymać, bo już wybił gong, a czekają kolejni słuchacze i kolejne słuchaczki, ale z drugiej strony gratuluję tej samoświadomości, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo to chyba nie jest zbyt częsta cecha. No to jeszcze pani Małgorzata, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak, słuchamy.
2: Chciałabym się odnieść do tego, co pan powiedział o pani premier Włoch, Giorgi Meloni. Są wakacje, więc jest taki czas luźniejszy, a rodzice nagminnie łamią apele, lekceważą o wstawianiu zdjęć swoich dzieci.
1: A o tym się mówi od lat.
2: W ubraniu, bez ubrania, tu, tam, siam. Ktoś o podłym charakterze to zdjęcie wykorzysta. I to dziecko wiadomo, jakie będzie miało konsekwencje przykre. Pani Meloni ma sztab ludzi, którzy ją obronią. Jest osobą dorosłą, więc też sobie jakoś przepracuje. Dziecko takich szans nie ma, więc konsekwencje mogą być straszne, tak?
1: Także... Ale to pani Małgorzato, to ja bardzo się cieszę, że pani zadzwoniła akurat i podała ten przykład, bo rzeczywiście być może warto trochę mocniej zasygnalizować też ten problem. Pani Małgorzato, bardzo, bardzo dziękuję, bo przecież nie trzeba daleko szukać. To nie muszą być obce osoby, które w internecie znajdą zdjęcia naszych dzieci. To mogą być koledzy albo koleżanki z klasy, którzy na przykład nie lubiąc naszego dziecka, naszej córki, naszego syna, zabawią się w takim właśnie, w takim twórczym szale i spreparują jakieś zdjęcie albo jakiś filmik, który znów, powtórzę to jeszcze raz, na pierwszy rzut oka będzie nie do odróżnienia. No i wyobraźmy sobie, co nasze dziecko będzie w tym momencie przeżywać w szkole czy wśród znajomych. 22 645 22 66, to wracamy do naszego gościa, pani doktor Dota Szymborska. Pani doktor, a co z takimi sytuacjami?
3: To, co tutaj padło, no właśnie... No, możemy powiedzieć, że od niedzieli jesteśmy zaopatrzeni w broń na zasadzie, może nie używajmy wojennych porównań, ale jesteśmy w narzędzia, które mają dążyć do tego, że sztuczna inteligencja ma być przez wszystkich docelowo, bo o to chodzi, używana w sposób transparentny.

0: chętny. Więc jeżeli na tym filmiku, który niestety się może pojawić oczerniającym naszą pociechę, pojawi się ten znaczek AI, oczywiście to nie każdy go zauważy, nie każdy podejdzie do tego poważnie, jak to się stanie na przykład jakimś materiałem wiralnym, ale jest jakimś sposobem oznakowania. Myślę, że tutaj dotykamy kilku rzeczy, bo tak jak tutaj pan się pytał o tą słabsze osoby, czyli właśnie dzieci i seniorów. No to dokładnie. Seniorzy tak samo, bo tutaj bardzo się cieszę, że słuchaczka opowiedziała o tym, że się zreflektowała i nie chciała podawać danych botowi. Niektóre organizacje i firmy idą tak głęboko w sztuczną inteligencję, że no nie mamy szans w ogóle na konsultanta białkowego ludzkiego.
1: I to jest koszmarne.
0: Tak, ja też mam z tym problem, żeby się z botem dogadać, ale już teraz jestem informowana, że to jest, nie wiem, bot czaruś, który będzie ze mną rozmawiał, prawda? Więc to już jest wprowadzone i przynajmniej daje mi tą możliwość stwierdzenia, że nie chcę z botem czarusiem rozmawiać. Ale rzeczywiście, jeżeli coś chcemy załatwić, staje się to coraz większym wyzwaniem dla tych, którzy na przykład nie najlepiej sobie radzą z kontaktem z maszynami. Ale to, co się teraz dzieje z sztuczną inteligencją i tym, wokół czego tak naprawdę kręci się, tak przynajmniej ja rozumiem cały ten program, to jest to, żebyśmy mieli świadomość jako ci końcowi użytkownicy, co jest sztuczno-inteligencyjne, a co jest ludzkie. I myślę, że to jest bardzo ważny krok w stronę tego, żebyśmy nie byli wprowadzeni w jakiś straszny błąd. Tak jak rozmawialiśmy, zadziałało z tymi influencerami i influencerkami, tak? Jesteśmy już informowani, co jest płatną współpracą w kontekście kremu, wakacji czy restauracji i jakoś to się udało wprowadzić, no bo tak jak tutaj też w e-akcie, kary były po prostu bardzo dotkliwe. No niestety, żyjemy
1: to przypomnijmy
0: w takim
1: właśnie,
0: świecie,
1: bo mówimy o dotkliwych, tak, mówimy o dotkliwych karach. Te kary, uwaga, mogą sięgnąć, mówię oczywiście o tych przepisach, które obowiązują 2 sierpnia, mogą sięgać nawet 15 milionów euro. No więc to już mówię.

0: tego, żebyśmy dwa razy pomyśleli, zanim coś wrzucimy do internetu. No i znowu wracamy do tego, co się przewija w pana audycjach, bardzo często przynajmniej jak mam przyjemność ich słuchać albo w nich gościć, że bez krytycznego myślenia naszego, po prostu ludzkiego, no to rzeczywiście możemy być wkręceni, nabrani albo zmanipulowani, no bo tutaj też trzeba o tym powiedzieć.
1: No bo rozumiem, że żadne przepisy, żadne kary nie zastąpią naszego myślenia i naszej uważności.
0: No niestety tak jest, no bo oczywiście to na pewno wpłynie, ja tak chcę w to wierzyć, pozytywnie na to, na co będziemy, nie tyle narażani, ale co nam się będzie pokazywało. Ale jeżeli właśnie nie będzie tak jak tutaj ten pan, którego zhakowane konto kolegi prosiło o blika, albo ktoś, kto właśnie też się zorientował, że nie chce podać zbyt wielu danych osobowych, to wszystko właśnie zabezpieczyło te osoby jeszcze przed wprowadzeniem unijnych restrykcji, właśnie dlatego, że było to po prostu myślenie, refleksja, a może, no niestety po prostu potrzebujemy tej, no nazwę to tak, podejrzliwości i krytycznego myślenia.
1: Czyli jednak jest taki delikatny, ale jednak optymizm w tym, co pani mówi.
0: No wie pan, że u mnie, panie redaktorze, zawsze ten optymizm. No bo proszę, owszem, słuchaczka, która opowiedziała o rzeczy zupełnie nowej dla mnie, a mianowicie o tych zdjęciach ubrani, tym, co się nabrała, no to właśnie już teraz ostrzegła resztę słuchających osób. Ja uważam, że właśnie takie też dzielenie się i bardzo się cieszę też z odwagi tych ludzi, no bo przecież nie jest fajnie opowiedzieć, że ktoś nas nabrał, prawda? Wszystko jedno, czy to jest na 5 zł, czy może nie wszystko jedno, ale niezależnie od kwoty, prawda? Więc ja myślę, że teraz więcej z nas będzie się zastanawiało i tak długo, jak mamy na to czas, a to nie jest szybciusieńko scrollowanie telefonu w metrze, w autobusie i jeszcze na spacerze z psem, no to po prostu potrzebujemy czasu, namysłu i wtedy będziemy bezpieczniejsi.
1: To pani doktor, to w takim razie na koniec jeszcze jedna słuchaczka, pani Maria. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wie pan, zastanawia mnie, do czego żeśmy się doprowadzili, że tak powiem, i w jaki sposób, że nie zawierzamy własnej inteligencji. Przecież kiedyś nie było takich nośników i musieliśmy dużo czytać, dużo sami rozmawiać, dużo zasięgać z różnych podręczników. I to w starszym pokoleniu, które tutaj tak jest napiętnowane, że się nie umie w tym poruszać, no i bardzo dobrze, że się nie umie w tym poruszać.
1: Ale to pani Mario, to nie było napiętnowanie, broń Boże, to nie było moim zamiarem coś takiego, absolutnie.
2: Ja mam 84 lata.
1: Ale pani Mario, ja już mam problem z tym, żeby nadążyć za tym, co się dzieje.
2: No ale, no i co? I źle się pan bardzo z tym czuje?
1: Nie, stwierdzam fakt, tak jest.
2: Czuje się pan zubożony?
1: Nie, absolutnie. Natomiast no stwierdzam właśnie, fakt, że niestety w pewnych sytuacjach tak jest po prostu.
2: Przeszywajmy to, co dla nas ma wartość i wtedy naprawdę nie damy. A jeżeli chodzi o takie wyłudzanie pieniędzy, to możemy mieć własne takie po prostu instytucje, do których już latami przelewamy, i nie dawać się nabierać. Mhm. Ja mam na przykład taką, to jest taki chłopczyk biedny i ja co roku jakąś małą kwotę przeznaczam dla niego. Więc naprawdę nie musimy się dawać nabierać.
1: No dobrze, pani Mario, to przepraszam, bo wybił gong. Potraktujmy jako taki końcowy głos rozsądku, jeżeli chodzi o nasze zachowanie. To była pani Maria. Bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję również państwu. Dziękuję również pani doktor Docie Szymborskiej. Przypomnę, socjolożka zajmująca się między innymi sztuczną inteligencją. Tym samym nasz temat, dzisiejszy temat kończymy. Również dlatego, ponieważ to będą jak najbardziej żywe osoby, to nie będzie sztuczna inteligencja. W studiu są już Ula i Marcin.
3: Kandydaci śmierci, można by było powiedzieć.
4: Ojej. Tak, to poważny tytuł, ale za tym tytułem kryje się film o emocjach. I myślę sobie, że gdyby mężczyźni tak rozmawiali, świat byłby piękniejszy i prostszy.
1: Tak jak w tym filmie?
4: Ze sobą, tak.
3: Wydaje się, że twórca tego filmu ukuł nowe sformułowanie. To jest dokument ojcowski i o nim dziś będziemy rozmawiać. Przepiękna historia o tym, jak nawiązać relacje z synem, z jego kumplami i podsycać ją przez lata.
1: To mogę zapytać o jeszcze jeden punkcik. Historia nudy. I bardzo już z założenia bardzo mi się to podoba.
3: A to Magda Mikołajczuk opowie o książce poświęconej nudzie.

0: i będziemy się zastanawiać, jak to robić twórczo, czy w ogóle nuda twórcza jest możliwa.
1: No podobno nudzą się tylko ludzie inteligentni, tak słyszałem.
0: I tego się trzymajmy.
1: Tak, znaczy bardzo chciałbym, żeby tak było.
2: A że nudzą się inteligentni? Ja słyszałem, że odwrotnie, że nie nudzą się inteligentni właśnie.
1: Ale nie, ale mówię o takiej nudzie właśnie w bardzo pozytywnym aspekcie. Rozumiem. Nudzie, która potrafi nas na przykład sprowokować do stworzenia czegoś ciekawego, żeby tę nudę jakoś tam zabić albo...
2: My
1: albo...
2: jedynacy nie mamy z tym żadnego problemu, prawda, okay. Ula?
0: Tak, z nudzeniem to prawda, się. Z nudzeniem się nie. I z zabijaniem tej
2: nudy. A oprócz tego zabierzemy państwa jeszcze do Płocka na bardzo zabawną, no, śmieszną imprezę. Zapraszamy.
1: No dobrze, będzie się dziać w takim razie po godzinie 14.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana Seal 5.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Kolejna już dzisiaj informacja z autostrady A4 między Chojnowem i Lubiatowem. Na 73 kilometrze zepsuł się samochód osobowy. Służby blokują jeden pas w kierunku Zgorzelca. Największe utrudnienia z przejazdem cały czas obserwujemy w Garwolinie na S17, kierunek Warszawa. Spory ruch jest też na S6 za węzłem Gdańsk-Południe. To trasa do Gdyni i największe problemy z przejazdem są na węźle Gdańsk-Lotnisko. Tam też widzimy, że doszło do kolizji, do zdarzenia drogowego. Czekamy na więcej informacji od służb, a zdecydowanie radzimy wybrać objazd S7. To za węzłem Kamień, czyli przed Białobrzegami, trwają prace drogowe. Przewężony jest odcinek, podobnie jak na S17 wcześniej wspomniany, pas w kierunku stolicy. Mamy też dobre informacje. Autostrada A2, węzeł Wartkowice do węzła Emilia, to województwo łódzkie, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Tam zablokowany był jeden pas w stronę Warszawy. Droga krajowa numer 52, Wadowice-Kraków. Miejscowość Klecza Dolna w województwie małopolskim na 49 kilometrze. Samochód ciężarowy wpadł do rowu podczas manewru cofania i droga była całkowicie zablokowana na czas wyciągania pojazdu. Od niecałej godziny rzeczywiście już tych utrudnień na drodze krajowej numer 52 nie ma, także i do Wadowic, i do Krakowa można już przejechać bez większych problemów. Podobnie bez utrudnień na S5 na wysokości węzła Konarzewo, to województwo wielkopolskie, i drugi kilometr na S5, gdzie zepsuła się ciężarówka po godzinie 10.

0: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Balasz. O ułaskawieniach prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszym roku jego prezydentury. Rzecznik rządu po jego posiedzeniu w relacji naszej reporterki. Dwie polskie elektrownie z powodu upałów ograniczają pracę. Kozienice i Połaniec wygaszają część bloków. Nowy odcinek S19 na Podlasiu, otwarty już dla kierowców.
1: Ułatwi nam to życie, bo zmniejszy się ruch.
0: To był zły czas. Tak rzecznik rządu krytycznie ocenił pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Adam Szłapka powiedział, że to czas wetowania ustaw i osłabiania polskiej obronności. Minister skrytykował też decyzję o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Co mówił, to już pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry, Sylwia.
2: Dzień dobry. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że ułaskawienie Piotra Staruchowicza pokazuje, że prezydent ma silny związek nie tylko z królem kibiców, ale też ze środowiskiem kibicowskim.
3: Patrząc na to, że ta osoba była wcześniej, miała problemy z prawem, były tam kwestie rozwoju i tak dalej, no to i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
2: Adam Szłapka wskazywał, że dobrze jest, że prezydent tak naprawdę w niewielu sprawach podejmuje samodzielnie decyzje, a takim obszarem jest właśnie kwestia ułaskawień. Minister skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za, jak to ujął, sypanie piachu w tryby prac rządu i wetowanie większości ustaw, które do niego na biurko trafiają. Pytany o wniosek Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkową edukację zdrowotną, minister mówił, że zaskoczony tym ruchem nie jest.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te szczegóły. Jest decyzja wrocławskiego sądu w sprawie 18-latka, który zaatakował nożem 30-letnią mieszkankę miasta. Młody Ukrainiec spędzi za kratkami 3 najbliższe miesiące. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Do tej napaści doszło w sobotni wieczór. Kobieta była śledzona i została napadnięta na klatce schodowej. W ciężkim stanie trafiła do szpitala. Wczoraj już mogła z niego wyjść. Po tym zdarzeniu ukraiński konsulat we Wrocławiu napisał, że potępia wszelkie przejawy agresji i przemocy. Dodał, że winny powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 18-latkowi grozi dożywocie. Spotkanie było długie i konkretne, informuje Paweł Kowal. I dobre, dodaje Iryna Wereszczuk. W Kijowie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą rozmawiał z wiceszefową kancelarii Wołodymyra Załęskiego o kolejnych ekshumacjach ofiar rzezi wołęskiej, o współpracy historyków i otwarciu archiwów. Potrzebne jest przebaczenie i pojednanie, mówią wysłannikowi Polskiego Radia Ukraińcy mieszkający na Wołyniu. W nieistniejącej już wsi Ostrówki w rejonie Lubomla dobiegają końca prace ekshumacyjne.
4: Trzeba mówić prawdę i postawić kropkę w tej sprawie. Trzeba znaleźć wszystkich, których ciała jeszcze spoczywają w ziemi. Konieczne są ekshumacje i z jednej, i z drugiej strony trzeba przeprosić, wybaczyć i żyć dalej.
5: Trzeba jakoś naszym ludziom wybaczyć, bo to była wojna. Jeśli nie będzie przebaczenia, to będzie zło. Na 30 sierpnia na cmentarzu w nieistniejącej wsi Ostrówki na Wołyniu zaplanowano pogrzeb 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Ostrówki, Maciej Jastrzębski. Szemski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ból głowy może być tylko początkiem i pierwszym sygnałem ostrzegawczym. Lekarze alarmują, że w 3 najbliższe, skrajnie gorące dni niezwykle łatwo o udar cieplny i zlekceważenie pierwszych oznak wysyłanych przez organizm, mówi dr Marta Solnica.
7: Te objawy mogą się bardzo szybko nasilać i w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na objawy neurologiczne. To są najczęściej nasilające się bóle głowy, ataksja, drgawki mogą wystąpić, ale też śpiączka, aż wreszcie może dojść do zgonu.
0: A upał odbija się też na polskiej energetyce. W elektrowni Połaniec wygaszono 3 bloki i ograniczono pracę kolejnego. W Kozienicach wygaszono pracę 2 bloków. Polskie sieci elektroenergetyczne, by uzupełnić awaryjne poziomy mocy, ogłosiły tak zwane przywołanie na rynku mocy. Chodzi o to, by uzupełnić magazyny. I chodzi zwłaszcza o godziny od 17 do 19. To drugi raz w tym roku, gdy spółka w ten sposób uzupełnia braki rezerw, a czwarty raz

0: historii. Groźny niewybuch znaleziony w samym sercu Warszawy został wykryty w trakcie budowy linii tramwajowej i zmusił służby do zamknięcia Alei Solidarności w okolicach Placu Bankowego, mówi Edyta Adamus ze stołecznej policji.
1: Policjant wstępnie potwierdził, że niebezpieczne znalezisko może pochodzić z czasów II wojny światowej. Policjanci zabezpieczyli miejsce do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.
0: Saperzy są na miejscu, są utrudnienia w ruchu, policja odsyła na objazdy. Teraz znacznie lepsza wiadomość dla kierowców. Otwarty został kolejny odcinek S19 na Podlasiu. Chodzi o odcinek Deniski-Haćki. O znaczeniu tej drogi mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz drogowcy i lokalne władze.
2: Dobre drogi to rozwój całego regionu. Poprawia się i komfort, ale też bezpieczeństwo.
3: My mamy jeszcze 3 zadania do oddania. Jeśli się uda, to będziemy mieli na koniec roku łącznie 94 kilometry.
4: Mieszkańcy gminy Bielsk Podlaski czekali na nią od wielu lat. Ułatwi nam to życie, bo zmniejszy się ruch.
0: 6,5-kilometrowy odcinek kosztował ponad 300 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pogoda. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco i choć trudno w to uwierzyć, jutro ma być jeszcze cieplej. Teraz na termometrach co prawda 21 stopni na Pomorzu, ale już 30 w centrum, a na południu, południowym wschodzie nawet 34-35. Wiatr na ogół jest słaby, ale będzie w czasie burz, bo te nadejdą nad zachodnią Polskę, porywisty, nawet do 90 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, okazja jest.

0: informacja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja.

0: słońce świeci.
1: Uff, jak gorąco.
0: Zastów, jak gorąco. I sam Bob Marley stwierdził ten fakt. Czy czują państwo, jak bardzo gorąco?
1: Już pragnę uspokoić w naszym studiu nędzne 19 stopni. Tak się tutaj chłodzimy.
0: Ula w sweterku, w bluzie. Proszę państwa, pierwsza rzecz, którą zrobiła, to ubrała się. Ja mam taką propozycję. Słuchaj, tu masz skarbonkę. Ja stawiam tu teraz skarbonkę. Mhm. I za każde moje narzekanie na upał będę wrzucał 50 zł.
1: Żebym sobie kupiła cieplejszą kurtkę na zimę.
2: Letnisko.
1: Ale to, że ja marznę, nie oznacza...

0: Oznacza, że sytuacja, która jest za oknami, to jest spełnienie marzeń. Ci, którzy lubią ciepło, rzeczywiście mogą się czuć usatysfakcjonowani, ale bardzo prosimy, żeby Państwo pamiętali o nawadnianiu się, o tym, żeby nie wychodzić z domu, jeśli nie ma takiej potrzeby, zwłaszcza w tym czasie, kiedy słońce operuje najmocniej. Jutro będzie podobno jeszcze cieplej, więc prosimy mieć to na uwadze. Proszę dbać o siebie, proszę spędzać jak najwięcej czasu z jedynką. Wtedy jest szansa, że nie będą Państwo wychodzić z domu, tylko po prostu siedzieć w jakimś ciepłym, chciałam powiedzieć,
1: przytulnym, tak.
0: Przytulnym i przewiewnym miejscu.
1: Ula Kaczyńska.
0: I Marcin Wojciechowski.
1: A za chwilę zabierzemy Państwa na wydarzenie, o którym mówi się, że jest najzabawniejszym weekendem w roku.
0: Sprawdzimy, czy rzeczywiście będzie dzisiaj do śmiechu, czy w trakcie tej edycji będzie do śmiechu. A swoją drogą to porozmawiamy o tym, co nas teraz bawi. Co bawi Polaków i czym stand-up różni się od kabaretu.
1: A co teraz te tropikalne nastroje? No, proszę o szczególną zapowiedź.
0: Proszę Państwa, ruszamy na egzotyczne wyspy. To jest piosenka, która funkcjonuje w przestrzeni, no myślę sobie 3-4 lata i zawsze działa idealnie, kiedy termometr pokazuje więcej niż 30 stopni.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Nastroje i Tropicana. Myślę sobie, że w takim klimacie będzie upływać najzabawniejszy weekend, który wydarzy się w Polsce. Wydarzy się w wakacje już 14 i 16 sierpnia w Płocku. Kolejna odsłona Big Festiwalowski, tak nazywa się ta impreza, czyli kolejna odsłona Festiwalu Sztuki Komediowej. Dyrektor artystyczny, absolutnie poważny, Aleksander Pietrzak jest dzisiaj w naszym studiu i będziemy opowiadać o tym wydarzeniu. Ale zanim o tym wydarzeniu i o szczegółach programu, to pogadajmy, Alku, Aleksandrze, jak zmienia się nasze poczucie humoru? Nasze, czyli Polaków.
2: No w ogóle zagadnienie z poczuciem humoru jest takie, które się... lubi wymykać, lubi się zmieniać co parę lat, lubi świeżość. Ostatnio jak rozmawiałem z Olafem Lubaszenko i byłem z nim, jeden z naszych gości festiwalowych, i omawialiśmy jego w innym programie, jego

0: komedię końca lat 90., początek XXI wieku. Tam zobaczcie, że jest na przykład takie nagromadzenie, to jeden z przykładów. Nagromadzenie było komedii polskich w filmie typowo gangsterskich. Śmialiśmy się z niedouczonych, głupich, kiepskich gangsterów, ciągle portretowanych to przez Czarka Pazurę i tak dalej, i tak dalej.
1: Janusz Rewiński jako siara.
0: Oczywiście. I Juliusz Machulski i tak dalej, i tak dalej. I jakby teraz ktoś zrobił taką komedię gangsterską, to by takie było poczucie, że to już było, że to już się zestarzało, że to już chyba jest
2: pase. Ale gangsterka też się zmieniła.
0: Oczywiście, gangsterka się zmieniła, teraz już są w garniturach i tak, i w Sejmie, prawda, ale...
1: powiedziałeś, dobra.
0: Żarty też będą mocne na Big Festiwalowskim, nie tylko rodzinne, ale tak na poważnie to ten przykład chociażby tego, że jest jakaś moda, jest jakaś fala, jest jakiś motyw żartów, jest jakiś motyw, no teraz możemy mówić o memach, że z czegoś się śmiejemy. Słuchajcie, mija parę miesięcy, już jest zupełnie coś nowego, a czasami mija 48 godzin i już 72 godziny i już jest coś nowego do pośmiania się.
1: Z czego śmialiśmy się 5 lat temu, kiedy ruszał festiwal, a z czego śmiejemy się dziś?
0: O wow, to dobre pytanie.
2: I dlaczego i wtedy i teraz z polityki?
0: Nie, no wiecie, to, bo tak, ważne, żeby powiedzieć, no mamy nasze Muzeum Memów w Płocku. Rzeczywiście od 5 lat jest teraz 5. edycja, 5. odsłona. W tym roku będziemy mówić o nostalgii. Kiedy zaczynaliśmy, to może inaczej powiem, naszymi takimi pokojami, które najczęściej wymieniamy memy, w których najczęściej wymieniamy memy, to są memy polskie, to są memy polityczne. To są rzeczy, które świat lubi się śmiać z rzeczy, które są tu i teraz na bieżąco. W drugiej edycji na przykład śmialiśmy się z piłki nożnej, bo wtedy były Mistrzostwa Świata. Teraz też w tym roku
1: tylko,
0: też były
1: że
0: Mistrzostwa
1: się nie
0: Świata.
1: Ma coś, z czego śmiać.
0: No, tak, tutaj było dużo takich, ale wtedy była Polska. Wtedy była Polska na Mistrzostwach Świata, więc na przykład na drugiej odsłonie śmialiśmy się z tego, jak tam z trenera, z piłkarzy, co tam się nie udało i w ogóle z Mistrzostw Świata. Więc co roku jest jakiś temat. Ja nie powiem konkretnie, że 5 lat temu śmialiśmy się z abstrakcji. 3 lata temu śmialiśmy się bardziej z wydarzeń politycznych, czy tego, czy z tamtego, czy ktoś w przestrzeni publicznej się wygłupił i z tego się śmialiśmy, tylko co roku znajdujemy sobie kilka do kilkunastu wydarzeń, które potem w Muzeum Memów znajdują swoje odzwierciedlenie. W tym roku była taka tylko, ostatnie zdanko, tym roku była taka... Często instagramerzy, influencerzy wrzucali informacje, jak to było 10 lat temu, w 2016.
2: Było nie? Coś takiego.
0: I z tego się śmialiśmy, albo z tego się, o tym się często mówiło. I o tych nostalgiach i o tych powrotach na przykład będziemy się w tym roku z tego śmiać w Muzeum Memów.
2: Ale cały czas mówimy o tematach, o tematyce tych, powiedzmy, bardzo ogólnie żartów. Natomiast czy sposób śmiania się, czy przekraczamy coraz częściej granice, bo oglądając niektóre stand-upy... Co dzisiaj jest granicą? Bo oglądając niektóre stand-upy, myślę, że no, nie chcę mówić, że kiedyś to by nie przeszło, ale tak właśnie jest.
0: To też jest... Mamy mało czasu.
2: Zdaję sobie sprawę.
0: A temat jest bardzo rozległy, ponieważ to zależy, kto co lubi. Jest coś dla wszystkich teraz w przestrzeni komediowej, a szczególnie w polskiej. Jeżeli ktoś lubi trochę ostrzejszy stand-up, jeżeli ktoś lubi kogoś z niewyparzonym językiem, znajdą się tacy stand-uperzy, których ludzie lubią oglądać. Jeżeli ktoś lubi bardziej abstrakcyjny humor, czy Czarek Pontewski na przykład się znajdzie, czy jego miłośnicy, prawda? Ktoś lubi tych znanych, starych, dobrych, doświadczonych, to pójdzie na Abelarda Gizę i tak dalej. Mówimy to już o stand-upie, nie? Że nasz, ja bym powiedział, że to, co zauważyłem przez ostatnich 5 lat, to, że nasz rynek humoru w Polsce się profesjonalizuje, bardzo się rozwija i że każdy naprawdę już może znaleźć coś dla siebie i nie trzeba się uciekać tylko do tego, co nowego i świeżego w Ameryce.
2: A co z tą granicą?
0: Granica, no właśnie, no bo wielu mówi, że już teraz nie wolno się z tego, z tamtego śmiać i tak dalej i tych granic jest coraz więcej, a są komicy, którzy sobie świetnie z tym radzą, omijają te granice i śmieją się ze wszystkiego, więc powiedziałbym, że to działa w dwie strony.
2: Może nie są poprawni politycznie.
0: Może.
2: Wrócimy
0: tak.
2: do rozmowy za chwilę.
1: Dziś rozmawiamy z Aleksandrem Pietrzakiem, dyrektorem artystycznym Big Festiwalowski, czyli Festiwalu Sztuki Komediowej od 14 do 16 sierpnia w Płocku. Za chwilę, tak jak Marcin powiedział, wracamy do rozmowy.

0: właśnie gdzieś tam na granicy tej zabawy komediodramatycznej. I Duńczycy są w tym naprawdę świetni. I bardzo lubię te filmy. Tutaj mamy Ostatni Wiking, Na Rauszu, Najgorszy człowiek na świecie. Jeźdźcy Sprawiedliwości. Jest aktor, który się powiela wielokrotnie, no to oczywiście Mads Mikkelsen, mm-hmm. On jest takim mistrzem, który potrafi i świetnie w komedię, i świetnie w dramat. Jest takim ich też no, dumą narodową, aktorem też hollywoodzkim. No i to są takie filmy, które coś innego, coś inne spojrzenie na ten gatunek. To jest taki gatunek w gatunku. Ja bardzo to lubię, bo sam ćwiczę się w sztuce komediodramatu, kiedy sam gdzieś tam reżyseruję filmy.
1: Czuję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
2: I będzie coś dla fanów Nagiej Broni.
0: Będzie.
2: No i proszę.
0: pokazy wieczorne, pokazy plenerowe. Tam będziemy pokazywać Nagą Broń, jak oczywiście i Biga Lebowskiego na otwarcie w piątek wieczorem.
1: No to już klasyka i gala szlafrokowa też
0: tak,
1: będzie.
0: W
1: związku z tym przyodziałam dziś koszulę nocną, a z nami był Aleksander Pietrzak, dyrektor artystyczny Big Festiwalowski.
2: Dziękujemy.
1: Ta impreza 14-16 sierpnia. Widzimy się w Płocku.
0: Hej.
1: I będzie Bowska. Bowska też u nas.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Co za przewrotny tytuł. Trudno być szczęśliwym. Śpiewał Rob Thomas.
1: No może w dzisiejszych czasach rzeczywiście tak jest, że trudno jest być szczęśliwym. Mamy wszystkiego za dużo, wszędzie nadmiar i coraz większe problemy z decyzyjnością. Co wybrać?
0: I nie doceniamy być może, albo za rzadko doceniamy to, co mamy, a za często żałujemy tego, czego nie mamy. Ale wymyśliłem. Dobra, no, dalej.
1: Taka filozofia letniskowa wręcz. Ale widzę, że Magda Mikołajczyk się pojawiła. Magda też dzisiaj opowie o... filozofować na temat nudy, czy jest w życiu potrzebna, czy nie. O tym za chwilę, ale my już teraz chcemy Państwa zaprosić na sobotę do Lublina. To tam będzie przystanek, kolejny przystanek naszej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Najpierw Lato z Radiem, czyli Marcin Wojciechowski i Sława Wieńczycka.
0: Tak, będzie właśnie.
1: Potem piknik, potem tańce.
0: Potem audycja muzyczna,
1: i audycja muzyczna. Już wiesz, kogo zaprosisz?
0: To nie ja, tylko Marcin Kusy prowadzi tę audycję. Ja prowadzę z Dagmarą.
1: Ach, ty widzisz, tak? Ja już bym ci dwie zrobiła audycję.
0: Za dużo, kochana, za dużo. Ja do 12 ze Sławą, potem o 14 Marcin Kus i prawdopodobnie zaprosi kogoś z występujących na scenie, a tych bardzo wielu: Goles Orkiestra, Grzegorz Chyży, Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Kaja, Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów, między innymi Sarsa, a
1: no
0: także
1: tak,
0: Stachurski,
1: tak,
0: Wiki Gabor.
1: Czytaj też tych artystów na S.
0: Ja nie będę ich czytał.
1: Skolim i Smolasty także się pojawią na scenie, niewykluczone. Tak myślę sobie, że i może ze Skolimem pani Justyna zaśpiewa.
0: A ty będziesz na dużej scenie, to może ty ze Skolimem zatańczysz.

0: cudowny duet Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie w radiowej jedynce. Za 15 minut będzie 15, to co? Poczytamy?
1: Tak.
2: Czytam, bo lubię.
0: Przed momentem na antenie, to poza anteną, przepraszam, toczyła się dyskusja o nudzie. Czy umiemy się nudzić? Czy potrafimy? I jak to jest u jedynaków?
1: Bo wszyscy jesteśmy jedynakami.
0: Tak, jak tu siedzimy we troje, jesteśmy jedynakami. Magda Mikołajczuk dołączyła do nas. Dzień dobry, Magdo. Ale nieprzypadkowo ten temat, bo dzisiaj o nudzie, a raczej o historii nudy. Książka sprzed lat.
1: Książka sprzed lat i może ja wyjaśnię, dlaczego ona mi się przypomniała właśnie
3: Robiłaś
1: teraz.
3: Robiłaś porządki w bibliotece.
1: Nie, bo siedziałam na plaży.
0: Nie nudziłaś się dawno.
1: Siedziałam na plaży i usłyszałam wymianę zdań między panem a panią. On ją usiłował namówić, chodź na spacer, chodź popływać, chodź zagrajmy w szachy, cokolwiek. A ona opędzała się od niego i w końcu mówi, czy ja nie mogę wreszcie raz w czasie wakacji się normalnie ponudzić? I mnie to zastanowiło,
3: Byłaś
1: bo zwykle...
3: ze mną na wakacjach coś czuję, bo to jest z ust wyjęta moja kwestia.
1: Ale wiesz, bo zwykle jednak pojęcie nudy rozumiemy jako coś pejoratywnego. Albo ktoś jest nudny, no, tak. Nikt z nas nie chce zanudzać towarzystwa, prawda? Albo ta nuda to jest taka nieumiejętność zagospodarowania sobie czasu i zawsze się mówi, inteligentni ludzie się nie nudzą, prawda? W związku z czym uciekamy od takiego pozytywnego spojrzenia na nudę, a ta pani najwyraźniej uważała, że to jest coś, czego jej brakuje i że to jest coś cennego. No i w tym

0: momencie właśnie przypomniała mi się książka kanadyjskiego profesora filologii klasycznej Petera Tueya, Historia nudy. Książka z 2012 roku i autor najpierw dokonuje takiego rozróżnienia między nudą zwyczajną, a nudą egzystencjalną. Ta egzystencjalna to jest taka nuda połączona z melancholią, z depresją, z niechęcią do życia, ogólnym smutkiem, ale nią się mniej zajmuje autor, a natomiast oddaje sprawiedliwość zwykłej nudzie. Tak pisze o tym. I pisze o tym, że ona może mieć po prostu pozytywny wpływ na nasze codzienne życie emocjonalne, chronić przed depresją na przykład w pewnym stopniu i że ona może pobudzać do twórczości, do jakiejś kreatywności, prawda? No bo jak się tak ponudzimy, no to robi się taka pustka, z której może coś się urodzić ciekawego. No ale pisze też o tym, co decyduje o tym, że uznajemy coś za nudne, czyli powtarzalność i przewidywalność. Przepraszam, wy macie powtarzalność programu folderu lubię.
1: Tak, od poniedziałku
2: ale
1: do piątku.
2: Ale z przewidywalnością trudniej.
0: Trudniej, więc na pewno się nie będziecie nudzić. No właśnie. On też analizuje literackie i malarskie przedstawienia nudy, nudzenia się. Na przykład pisze o opowieści Flauberta Pani Bowary, no bo ona z nudów chciała się wyrwać z tych okowów swoich konwenansów. Albo Emma, Jane Austen. Mhm. Wielu krytyków twierdzi, że to z nudów bohaterka zaczęła swatać ludzi w swoim otoczeniu. Tak, i snuć intrygi. I analizuje fizyczne oznaki nudy. Myślę, że to nie trudno, prawda? Takie o... podpierasz się, ziewasz,
2: albo podpieranie się. Gdzie indziej tutaj.
0: A wiesz, że taki wzrok nazywa się antarktycznym, takie gapienie się w przestrzeń, bo ten rodzaj wzroku jest podobny do transu, którego doświadczają badacze Antarktydy z powodu braku światła. Więc właśnie, coś takiego zrobiłeś, ale na przykład opieranie się brody, prawda, na łokciu, takie patrzenie dziwne.
2: Ale niekoniecznie, jakbym tak oparł głowę na brodzie i patrzył na ciebie, to mógłbym się też zalecać do ciebie na przykład.
0: Ale nie, musisz się tak jeszcze wykrzywić, że strasznie cię nudzi to, co ja mówię. A ja nie będę po prostu na ciebie patrzeć i mówić swoje. Autor na przykład też pisze o nudzie wśród więźniów. No bo to jest też taka sytuacja, prawda? Że jest mało czasu, dużo czasu, mało możliwości robienia czegokolwiek.
1: Ci akurat mają wpływ na to, czy będą się nudzić, czy nie w swoim życiu.
0: Tak, to też. Pisze o nudzie wśród zwierząt, na przykład przetrzymywanych w niewoli, w samotności psów i ptaków. Podobno, znaczy tak pisze na podstawie naukowych badań, że ten pierwszy etap u zwierząt to właśnie można nazwać nudą, bo to jeszcze nie jest jakiś dramatyczny stan emocjonalny, ale już można to nazwać nudą. I jeszcze tylko powiem, że na koniec tej sytuacji zaobserwowanej, podsłuchanej przeze mnie na plaży, której bohaterką, jak się okazuje, była Ula Kaczyńska, ten towarzysz pani, zamiast powiedzieć, że tylko inteligentni, znaczy inteligentny człowiek się nie nudzi, więc o co tobie, kobieto, chodzi, to powiedział, to ja się ponudzę z tobą.
2: No
0: i to
2: najlepiej,
0: była taka,
2: pięknie.
0: I to była wspaniała puenta.
1: I to był mój partner, który dokładnie mówi takie rzeczy, kiedy mówię, teraz chcę się ponudzić.
0: Ale ty się nie nudzisz naprawdę.
1: Ale oczywiście, że nie. Poza tym jest takie piękne określenie, które dla mnie jest tożsame z nudzeniem się, a ponieważ jest tak piękne, nie może oznaczać czynności, która jest nieatrakcyjna albo niewłaściwa. Bujanie w obłokach i marzenie o niebieskich migdałach.
0: Tak. No tak, to lepiej nawet brzmi, prawda? Niż ta nuda. Więc tytuł książki, o której dziś mówiłam, Petera Tueya, Historia nudy, można zmienić na Historia marzenia o niebieskich migdałach i też będzie dobrze.
1: Zachęcamy Państwa do tego. Magda Mikołajczyk była razem z nami.
3: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 10 minut będzie godzina 15. Teraz no ja jestem.
2: A skąd tyś to wygrzebała? Pamiętam
1: to. A widzisz,
2: to.
1: Z archiwów też przejrzałam bibliotekę muzyczną. To posłuchajmy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz

0: Zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zaczynamy od drogi krajowej nr 10 w województwie zachodniopomorskim. Na odcinku Mirosławiec-Wałcz w miejscowości Lubno na 142 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba jest ranna, a droga została całkowicie zablokowana. Ponadto mamy także informacje od państwa.
9: Droga krajowa 74, Łagów, Kielce, to 11 km, kolizja dwóch samochodów dostawczych, jeden pas zablokowany. Póki co nie ma jeszcze służb, ale pewnie za chwileczkę dojadą, więc można spodziewać się troszeczkę większych utrudnień.
8: Dziękujemy za informację. Autostrada A4, węzeł Wądroże Wielkie do węzła Budziszów w pobliżu miejscowości Rąbienice. To województwo dolnośląskie, 109 km. Zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. S8, Prymasa Tysiąclecia do węzła Lazurowa, czyli sama Warszawa na 10 kilometrze. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Nie ma osób rannych, ale zablokowany jest jeden pas do Poznania. I taka sama sytuacja, też blokada do Poznania, jest na innym odcinku S8. Od węzła Marywilska do węzła Modlińska na 16 kilometrze była awaria samochodu ciężarowego. Zablokowany został prawy pas właśnie, jeszcze raz powtórzę, do Poznania. Ale mamy też dobre informacje z S11 i z trasy S5. Województwo Wielkopolskie, Kurnik Północ do miejscowości Borówiec. Tam na 8 kilometrze samochód ciężarowy potrącił pieszego i zablokowany był prawy pas także do Poznania. Tam jest możliwy już przejazd przez S11, a S5 to węzeł Konarzewo do węzła Stęszew, gdzie utrudnienia były w kierunku Wrocławia. Czekamy na wiadomości od państwa.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Polskie myśliwce znów przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem, tym razem kilkadziesiąt kilometrów od Koszalina.
0: Tykająca bomba chemiczna w Wołominie, władze apelują do rządu o pomoc w likwidacji nielegalnego składowiska.
1: Kara dla pirata drogowego, który trasą ekspresową jechał prawie 260 km na godzinę. Potem się jeszcze tym chwalił w internecie.
0: Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu.
1: Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że tym razem dyżurna para naszych samolotów przechwyciła maszynę 56 km na północny zachód od Koszalina.
0: Rosja po raz kolejny prowadzi działania o charakterze prowokacyjnym w pobliżu granic państw NATO, sprawdzając czujność i gotowość systemów obrony sojuszu, podsumował szef MONU.
1: To kolejne tego typu zdarzenie na Morzu Bałtyckim w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Ostatni taki incydent miał miejsce wczoraj.
0: To ułaskawienie wywołało polityczną burzę.
1: Prezydent uwolnił od wyroku Piotra Starucha-Staruchowicza, lidera ultrasów Legii Warszawy.

0: To nie podoba się politykom koalicji rządzącej.
1: Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dlaczego sejmowa większość krytykuje prezydenta i co na to opozycja?
2: Bo rządzące zauważają, że ułaskawienie dotyczy przede wszystkim osoby, która w przeszłości kilkukrotnie łamała prawo. W ich ocenie prezydent skorzystał ze swojej prerogatywy, bo chciał odzyskać sympatię środowisk kibicowskich, którym podpadł po zawetowaniu noweli kodeksu postępowania karnego. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie jest zaskoczony decyzją Karola Nawrockiego z jeszcze jednego powodu.
3: Mnie to specjalnie nie zdziwiło, bo wiemy, kogo mamy za prezydenta i to, że kibol łaskawy kibola, można było się tego spodziewać.
2: Opozycja staje w obronie prezydenta. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że wyrok sądu był kontrowersyjny, bo Piotr Staruchowicz uzyskał zgodę organizatora meczu do przebywania w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
4: Nie lubimy pana i dlatego pana skażemy. Mniej więcej, zdaje się, tak było.
2: Koalicji rządowej nie przekonują te argumenty. Jej politycy pytają, czy teraz prezydent ułaskawi wielkiego bu. W pierwszym roku Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski zaledwie 7 razy.
1: Michał Fabisiak, dziękujemy za relację.
0: Władze Wołomina w województwie mazowieckim apelują do rządu o pomoc w sprawie wywozu i utylizacji groźnych odpadów chemicznych.
1: Beczki znajdujące się na nielegalnym składowisku z powodu wysokiej temperatury zaczynają pękać, a chemikalia przedostają się na zewnątrz.
0: To ponad 20 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów.
5: Sekretarz gminy Wołomin Małgorzata Izdebska podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, że te beczki już dziś powinny wyjechać z miasta.
6: Gdyby doszło do jakiegokolwiek takiego, można powiedzieć, incydentu, który by doprowadził do potężnego pożaru, no to skażenie będzie obejmowało nie tylko Wołomin, ale myślimy, że to będzie skala po prostu województwa.
5: Mieszkańcy Wołomina z zaniepokojeniem komentują sytuację.
7: Takie odpady mogą się dostać do gleb, do rzek. No i tak naprawdę skutki no, mogą być opłakane.
5: Szacunkowy koszt wywozu i utylizacji odpadów to prawie 200 milionów złotych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Ponad 1000 niemieckich prawników podpisało wniosek o delegalizację partii AfD.
0: Pod PiS-em przybywa podpisów, ponieważ eksperci prawni uważają, że alternatywa dla Niemiec odrzuca demokrację oraz poszanowanie godności człowieka.
1: AfD prowadzi w ogólnokrajowych sondażach poparcia dla partii politycznych.
0: I jest faworytem we wrześniowych wyborach do 3 lokalnych parlamentów.
1: W Saksonii-Anhalt prognozy wskazują na możliwe samodzielne rządy partii skrajnej prawicy.
8: To są aktualności jedynki.
0: Niebezpieczna jazda ukarana mandatem i punktami karnymi.
1: 31-letni kierowca Mercedesa pędził prawie 260 km na godzinę trasą S17.
0: A nagraniem pochwalił się w internecie, mówi aspirant Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji.
9: Na około 30-sekundowym filmiku kierujący rozpędził samochód do 257 km na godzinę. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła do 31-letniego mieszkańca gminy Tarnawatka. Mężczyzna przyznał, że to on kierował Mercedesem, został ukarany mandatem karnym w kwocie 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto wpłynęło 15 punktów karnych.
1: Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych.
0: W Tatrach przybywa młodych kozic.
1: W tym roku urodziło się ich najwięcej od 5 lat.
0: Wiosną naliczono 786 kozic, z czego ponad 12% stanowiły młode.
1: To nie jest jeszcze zadowalający wynik, ale daje szansę na poprawę, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Bierzemy pod uwagę przede wszystkim tendencje, czy jest wzrostowa, czy rośnie, czy maleje. Dlatego, ponieważ liczenie kozic jest obarczone bardzo dużym błędem statystycznym i w jednym roku ze względu na przykład na pogodę albo na obsadę możemy lepiej policzyć, w drugim gorzej.
0: Kozice liczone są dwa razy w roku, wiosną i jesienią.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Andrzej Grabowski, kłaniam się nisko z trasy drugiego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Rzadka to okazja tak idealnie wstrzelić się na lotną premię. Kolarze już za półmetkiem tego drugiego etapu. W ucieczce wciąż czterej kolarzy, którzy właściwie zaatakowali od razu po starcie. W tym dwaj Polacy, Radosław Frączak i Patryk Stosz z reprezentacji Polski, którzy walczą z dwoma Niemcami, Jonasem Ruczem i Antonem Schifferem. W tym momencie na tej lotnej premii w Nowogardzie wyrwał co sił do przodu Jonas Rucz, ale goni go za wzięcie Radosław Frączak. Mało się panowie przed chwilą nie zderzyli. Frączak minimalnie wyprzedza Rucza.

0: to chyba Frontczak zdobędzie kolejne 3 punkty do klasyfikacji najaktywniejszych, a dodajmy już na tej wcześniejszej premii Frontczak zapewnił sobie prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych. W czołówce nie ma bowiem jednego z 2 polskich bohaterów wczorajszego etapu, czyli Kamila Małeckiego. To Kamil na razie jedzie w tej zielonej koszulce, ale wszystko wskazuje na to, że od jutra będzie ją zakładać właśnie Radosław Frontczak. Tę premię właśnie wygrywa Frontczak, 3. finiszuje Patryk Stosz. Kolarze do mety mają 65 km, przewaga nad peletonem tylko 46 sekund, bo peleton oczywiście jak zwykle z matematyki jest absolutnie wybitny. Tu nie ma momentu na przypadek, na jakieś pozwolenie sobie na coś więcej. Sytuację kontroluje drużyna lidera w takich, można powiedzieć, pstrokatych żółto-niebiesko-czerwonych strojach. To drużyna Lidl Trek, drużyna lidera, a zatem wszystko wskazuje znów na to, że tutaj w Szczecinie, gdzie będzie meta na wałach Chrobrego, spodziewamy się sprintu z dużego peletonu. 65 km do mety. Na tej mecie powinniśmy być mniej więcej około 16:30. Słyszymy się niebawem. Do usłyszenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.

0: Słabe i umiarkowane. W czasie burz porywy wiatru na południu kraju do 60 km na godzinę, na zachodzie do 90. Obecnie na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i umiarkowana, a miejscami dostateczna. Około połowa energii elektrycznej pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Reklama. Autopromocja.
15: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Raha. Maroon 5.
1: Czekaj, od razu mi się przypomniała Justyna Steczkowska, jaki to był utwór, jaki był tekst Gai?
0: No, no i biega.
1: Nie, bo to było z tym aha.
0: Tak, 15 tak. minut. A, po... nie, ty mówisz o Tarahoro.
1: O, to tak.
0: Tarahoro. Tak, rzeczywiście, tytuły piosenek Justyny Steczkowskiej to jest osobny rozdział zupełnie. Dzień dobry Państwu, kto właśnie dołączył do nas. Wracamy w drugiej godzinie. Mam nadzieję Państwa ulubionej audycji.

0: chwila rozprężenia, czas na serwis sportowy. A Marcin, co? Hyc do internetu i przegląda koszulki z Madonną. Wszystkie ci wykupili, zobacz.
1: Wszystkie wykupili, ale jakie ładne. Niektóre, ta czarna bluza bardzo ładna.
0: Bardzo.
1: Koszulka taka może zwykła, natomiast ta biała to nie, bo biała zaraz mi się robi żółta, ale ta bluza też niezła na jesień by była, zobacz. No ale nie mam.
0: Nie
1: a skoro
0: ma.
1: O Madonnie, to w piątek... Co chciałaś?
0: To chciałam powiedzieć, że skoro o Madonnie mowa, to po pierwsze nowa płyta Madonny jest naszą płytą w muzycznej jedynce. Można ją otrzymać codziennie po godzinie 18. Skoro o Madonnie mowa, to mamy dla państwa informację, co prawda zdradzamy ją z wyprzedzeniem, ale jesteśmy w posiadaniu wyjątkowych edycji winylowych nowej płyty Madonny i nie zawahamy się ich użyć i rozdać je państwu przy okazji urodzin Madonny.
1: Czyli to będzie nieco później, pod koniec, czyli w sierpniu. Jeszcze trochę musimy na to poczekać, ale te płyty będą dla państwa. A druga wiadomość jest taka, że w piątek ukaże się nowa wersja utworu Love Sensation Madonny z najnowszej płyty. Specjalna wersja, w której gościnnie wystąpi Kylie Minogue.
0: I będzie to utwór, tak jak powiedziałeś, Love Sensation, który tak jak już państwu wielokrotnie mówiłam, jest moim ulubionym utworem z tejże właśnie płyty. A u nas co? U nas bez zmian. Marcin Wojciechowski.
1: Ula Kaczyńska.
0: Za chwilę dołączy do nas gość, wyjątkowy gość, reżyser filmu Kandydaci Śmierci. Porozmawiamy o tym, jak ojcowie powinni rozmawiać z synami i co zrobić, żeby odciągnąć dzieci od komórki. Wydaje się, że już na ten temat powiedziano wiele mądrych rad. Tymczasem on rad nie udziela, on je wciela w życie i wychodzi mu to
1: film.
0: Fantastycznie.
1: Tak, po prostu.
0: Tak, no a teraz będzie Ania, która lata temu zapowiedziała, że znowu przyszło lato.

0: Znowu przyszło lato. Ania Dąbrowska w Na letnisku. Piosenka jak najbardziej pasująca do letniska, choć wyemitowana przynajmniej z miesięcznym opóźnieniem.
1: Na chwilę to lato, bo chociaż może jeszcze... Dobra, wiem. Aha, miałem 50 zł. 50 zł.
0: Bo wiesz. Dobrze, to teraz może przeniesiemy się do świata filmu i do świata wielkiej mody.
1: Szykuje się nowa opowieść.
0: Opowieść o jednym z najbardziej wpływowych projektantów na świecie. Powstaje serial o Giorgio Armani.
1: Twórcom udostępniono archiwa, legendarne kreacje oraz ikoniczne lokalizacje związane z życiem projektanta. Ten zmarł 4 września w ubiegłym roku w wieku 91 lat.
2: Effettivamente arrivare a 40 anni di carriera vuol dire un punto d'arrivo molto importante.
3: Giorgio Armani był, możemy śmiało stwierdzić, z racji wieku i dorobku najwybitniejszym włoskim projektantem. W dniu jego pogrzebu, jesienią zeszłego roku we Włoszech, ogłoszono żałobę narodową. Własną markę jako projektant kreował przez 50 lat.
4: Mówi Róża Augustyniak, stylistka i autorka książki Męska szafa.
3: Mało kto zdaje sobie sprawę, że tworzył nie tylko kolekcje mody, ale również kostiumy do filmów, i to ponad 200. Pamiętnym jest amerykański żigolak, z którego pochodzi scena, w której Richard Gere otwiera szuflady z idealnie złożonymi koszulami i krawatami z logo projektanta.
5: You know who I am. I know who you are.
3: Wielokrotnie współpracował też z Martinem Scorsese.
4: I właśnie o jego życiu.

0: życiu, projektach i inspiracjach ma opowiadać nowy serial. Wyreżyseruje go Ferzan Özpetek. To ceniony filmowiec tureckiego pochodzenia, który od 50 lat mieszka we Włoszech. Znał projektanta osobiście, ale nie jest to jedyny związek twórców serialu z postacią Giorgio Armaniego. Wszystko powstaje przy ścisłej współpracy z włoskim domem mody. I to właśnie dzięki temu produkcja ma nie tylko opowiedzieć historię kultowego projektanta, ale także pokazać kulisy budowy jego luksusowego imperium.
1: Armani planował zostać chirurgiem. Nie dziwi, że dużą uwagę kierował w stronę proporcji i konstrukcji. Zdekonstruował m.in. garnitur. Jego projekty cenili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. A Julia Roberts szokowała świat, występując właśnie w garniturze Armaniego na gali Złotych Globów w 90 roku. Armaniego możemy zapamiętać jako projektanta, który definiował modę na czerwone dywany. Jego projekty cechuje klasa i ponadczasowa elegancja. Mimo że zdarzało mu się tworzyć szalone kreacje, na przykład dla Lady Gagi. Klasa i kultura wyróżniały go również podczas kontaktów personalnych z jego zespołem czy modelkami, co uważam warto docenić. Dbał o to, aby każdy w jego otoczeniu czuł się komfortowo.
0: Na razie nie ujawniono tytułu ani planowanej daty premiery serialu o Armanim, ale co ciekawe, to już druga produkcja, która ma opowiedzieć o życiu projektanta, którą zapowiedziano w tym roku, bo w lipcu ogłoszono, że powstaje również biografia Armaniego, której reżyserem jest Billy August.
2: Mówi się, że Giorgio Armani zmienił sposób, w jaki ubierał się świat, szczególnie na czerwonych dywanach.
3: Sam projektant nigdy nie twierdził, że jest wizjonerem, a osobą, która twardo stąpa po ziemi i niesamowicie kocha swoją pracę. Ja Marcinowi przed chwilą pokazałam kilka projektów Giorgio Armaniego, a w nich między innymi Beyoncé, Katy Perry i do tego jeszcze Tina Turner. No i Nicole Kidman. Rzeczywiście krawiectwo najwyższej próby.
2: A materiał przygotowała Marta Zienkiewicz.

0: że włoskie tango w wersji współczesnej.
1: Podobało się? Przecież znasz ten utwór.
0: Ja Damiano bardzo lubię.
1: Damiano Dawid. Za 32 minuty będzie godzina 16.
0: Dobrze, że jest...
1: Co się tak wyrywasz?
0: No, ja to tak, wiesz, jak coś wiem, to się wyrywam, nie? To zdarza się. Jest, chciałem powiedzieć, dobrze, że na północy jest chłodniej, bo tam przecież są kolarze i gdyby było tak jak na południu, to pewnie byłoby dużo trudniej. Tour de Polon, proszę państwa, relacjonujemy w polskim radiu, a na miejscu dokładnie jest Andrzej Grabowski. Andrzeju, co się dzieje? Powiedz, gdzie jesteś teraz?
2: Jesteśmy już na mecie, to przede wszystkim jesteśmy już na mecie w Szczecinie, na wałach Chrobrego. Tutaj dzisiaj właściwie pod wałami, pomiędzy wałami Chrobrego a Odrą, meta tego drugiego etapu Tour de Pologne. Ale byliśmy, i to też swoją drogą, jak tak was słuchałem, to kilka nawiązań kulturalnych mi się pojawiło. Bo tak, kolarze startowali dzisiaj z Promenady Gwiazd w Międzystrojach, więc przejeżdżali tam na start właściwie po odlewach dłoni wybitnych aktorów, wybitnych muzyków, i tak moglibyśmy długo wymieniać. Kiedy wspominaliście o Madonnie, przypomniało mi się takie wykonanie Petra Sagana, wybitnego słowackiego kolarza. Właściwie to nie tyle wykonanie, co taki mini playback show, można powiedzieć, jeśli chodzi o słynny utwór z musicalu Grease. Polecam państwa uwadze i waszej też, bo naprawdę wcielili się tam z byłą już żoną w Travolta i Olivia Newton-John w sposób brawurowy. I jeszcze jedna sprawa modowa. Dries de Bont, belk ucieka, jego strój to na pewno nie byłby z kolekcji Armaniego, bo tak, szare spodenki, fioletowy kask, koszulka biała w niebieskie grochy z fioletowymi akcentami, do tego rower fioletowo-biały. To zupełnie do siebie nie pasuje. Ale sportowo, bo Dries de Bont dołączył właśnie do ucieczki. 46 km do mety. Ta ucieczka ma mniej więcej 35 sekund przewagi, więc spodziewamy się niezmiennie finiszu około 16:30 z dużego peletonu. Z tej ucieczki ubył za to Patryk Stosz. On już spokojnie popija z pomarańczowych bidonów jakieś łagodne napoje, zapewne wodę, żeby nawodnić się po trudach tego etapu. W ucieczce za to niezmiennie inny Polak, Radosław Frontczak.
0: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że jednocześnie podziwiasz wyścig i słuchasz naszej audycji, Andrzeju. Bardzo dziękujemy, niech tak zatem zostanie. Andrzej Grabowski na miejscu, jego relacje w programie pierwszym już niebawem. A my teraz zapatrujemy się. Co tam takiego? Co my,
1: wydawczyni, tam gość już jest.
0: Wydawczyni spojrzała, że zapatrujemy się to złe słowo. Ja tak chciałem ładnie nawiązać do zapatrzenia Manamu. No. Cała filozofia.
1: No próbowałeś.
0: Za chwilę gość, za 29 minut będzie 16.

0: Róża ma nam w programie pierwszym Polskiego Radia to przed momentem.
1: A my teraz Państwa wyślemy do kina. Już w piątek na ekranach kin film dokumentalny Kandydaci Śmierci. Razem z nami reżyser tego filmu, Maciej Cuskę. Powiem Panu szczerze, od razu na dzień dobry. Nie wysłałabym z Panem mojego syna na wakacje, no bo tak, pościgi, wypadki, mordercy z siekierą, do tego dużo krwi, Pan i trzech chłopaków. No nie wygląda to bezpiecznie.
2: I nie było, to był ketchup najczęściej i taki sok z buraka najlepiej.
1: Ile tego zużyliście w ciągu 17 lat?
2: No to już hektolitry w to. Nie no, rzeczywiście trochę się bawiliśmy w takie głupoty. Ale o dziwo, rodzice tych dzieci, bo zabierałem dwójkę, znaczy swojego syna i dwójkę innych dzieci, jakoś bardzo ufnie mi oddawali te swoje pociechy. Sam się dziwiłem czasami, bo rzeczywiście robiliśmy... No dobra, czasami może lekko niebezpieczne te rzeczy, no ale oczywiście dopasowując do wieku i kiedy były najtrudniejsze rzeczy, to w pewnym momencie robiłem je ja. No, a kiedy już dorośli, to nawet czasami mnie wyręczali.
1: Kandydaci Śmierci to jest dla mnie taki dokument ojcowski, który dokumentuje, jak sama nazwa wskazuje, pana relacje z synem, relacje pana syna z kolegami i relacje kolegów syna z panem. Zamyka się to w niezwykłą i pełną emocji opowieść, ale to, co chyba najbardziej mnie urzekło na początku tego filmu, to pana wprowadzenie, że oto, kiedy syn miał 13 lat, zorientował się pan, że razem z chłopakami dużo czasu spędza. No jak wiadomo, no w telefonach, przy komputerze, że kończy się ten okres dzieciństwa i że pan chciałby jeszcze wyciągnąć tego jak najwięcej. I w związku z tym proponuję pan synowi i jego kolegom zrobienie filmu na wakacjach. Super przygoda. I używa pan takiego sformułowania, takiego zdania, które bardzo mnie wzruszyło. Chciałem pokazać im, jaką siłę ma kino. Jaką siłę ma kino?
2: No, na mnie miało ogromną. Wiem, że to w kinie chyba przeżywałem w młodości największe emocje. To pamiętam do dzisiaj kilka takich filmów, po których naprawdę wyszedłem innym człowiekiem. I nie mówię, był to też również Indiana Jones, umówmy się, że jak wszedłem w tym PRL-u takim szarym, bo był szary, to tak się mówi, ale naprawdę tak było. Na zewnątrz, mówię, ulice jakieś takie były odrapane, no niepomalowane od 20, 30, 40 lat, opękane tynki.
1: I wchodziło się w świat zupełnie tak. Nowej wyobraźni, nowej przygody, bo tak, tak Steven Spielberg
2: kolorowej, przepięknej. I się wychodziło z nowego PRL-u, to były emocje silne, oczywiście zderzenie, różne myśli przychodziły do głowy, czemu tak u nas musi być, czy naprawdę, przecież jest taki piękny świat, ale też pamiętam taki film, gdzie nie wiedziałem, na co idę, jakiś dziwny tytuł indiański, jakaś nazwa, Koyaanisqatsi. I miałem 15 lat i wsiadłem i tak zaczynał się takim startem rakiety i ja tą rakietą poleciałem po prostu na granicę wszechświata. I ja, no po takim filmie człowiek wychodził inny, po prostu. Oczywiście tych filmów mogłem mnożyć, takich, tych swoich pierwszych. Misja, piękny film, który też dawał jakieś, poddawał pod myśl taką rozterkę, w którą drogą podążać w życiu. Przemocy czy miłości, czy to można połączyć, pogodzić. No więc kino ma ogromne oddziaływanie dla mnie. Ono łączy też wszystkie takie te... sztuki. Ja nie mówię, myślę, że najsilniejsze w ogóle to jest literatura dla mnie przynajmniej. Bo jak zanurzam się w książkę, która właściwie co składa się z literek, pustych znaków, znaczy czarnych znaków na białej kartce.
1: Które uruchamiają środku, wyobraźnię.
2: Tak, a w środku się dzieją po prostu, wybuchają wulkany tak naprawdę. No ale kino jest na ten moment, no on nadaje taką w pigułce nagle tysiące różnych bodźców, bo jest i muzyka, jest i no, światło, malarstwo, można... No, po prostu wszystko to się łączy w tym filmie. Różne sztuki po prostu. Więc myślę, że dlatego tak działa kino. A dokumentalne kino no ma jeszcze to, ten taki no niesamowitą siłę tego, że wiemy, że to się w jakimś stopniu przynajmniej dzieje tu i teraz, czy, albo no w każdym razie naprawdę działa.

0: się, bo są przecież filmy, które są sprzed lat i że to się działo. No taki film na przykład Człowiek z kamerą, to jest takie kojanie z Katy sprzed 80 lat.
1: Dziwne
0: wspaniały
1: wiatr.
0: Film. Świat się zmienił, ale czy tak naprawdę wszystko się zmieniło, co w tamtym filmie jest pokazane? Chyba nie za bardzo.
2: A w którym momencie, przepraszam, zorientował się pan, że to nie jest film o horrorach, że to jest znacznie więcej?
0: No nie, to w momencie, kiedy postanowiłem zrobić dokument o tym.
2: To już pan wiedział, że to, że sednem tego filmu, albo jednym z ważniejszych tematów są relacje między ludźmi, między mężczyznami, o rozmowie również mężczyzn jest. Rozmowie ojca z synem, o rozmowie pokoleń.
0: Tak, to ja tak od początku myślałem sobie, że to będzie film i to był taki wektor i w pracy na zdjęciach i na montażu, że to jest taki film o przyjaźni. Dla mnie to jest taka najsilniejsza więź ludzka, która, no trudno mi ją porównać z czymś, to jest najsilniejsza dla mnie. I rzeczywiście to może być przyjaźń z synem, może być przyjaźń po prostu młodych chłopaków, którzy dorastają, ale też przyjaźń ze starszym opiekunem, a potem w sumie dzisiaj jesteśmy naprawdę przyjaciółmi takimi. Mogę powiedzieć, że jestem ich przyjacielem, oni dla mnie też są naprawdę wielkimi, ważnymi przyjaciółmi. Więc wiedziałem, że coś takiego między nami jest ważnego i że o tym chcę opowiedzieć film.
1: Jest w tym filmie kilka niezwykle istotnych momentów, które pokazują nie tylko rozwój relacji między panem, synem i jego kumplami, ale też dokumentując to, na jakim etapie myślenia o świecie są dzieciaki, z którymi spędzał pan wakacje. My zachęcamy do wybrania się do kina. Przypominamy, Kandydaci Śmierci już w piątek na dużym ekranie.
2: Niech państwa ten tytuł nie zmyli tylko przypadkiem.
1: Zdecydowanie tak. Nie. To po prostu Kandydaci Śmierci to był nazwa cyklu filmów, które reżyser Maciej Cuskę realizował ze swoim synem, z jego kumplami. Za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz będzie Point of View. Pamiętasz?
2: Pani, jak ja przy tym widziałem.
1: No widzisz, bo każdy ma swoje wspomnienia. No to posłuchajmy.
2: Ojej, jakie to dobre było.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Point of View przed momentem na letnisku. Za 17 minut będzie godzina 16. U nas bez zmian Maciej Cuskę, reżyser filmu dokumentalnego Kandydaci Śmierci. Film wchodzi na ekrany w piątek. Dlaczego warto go zobaczyć? Bo zdobył aż 3 nagrody na Millennium Dogs Against Gravity w konkursie polskim, nagrodę Onetu, do tego nagrodę publiczności, a ta jest chyba najważniejszą nagrodą, jeśli chodzi o pójście do kina. To jest opowieść, o której fani piszą, bo fani tego serialu już są, że to piękna, autentyczna rzecz. Chłopaki też płaczą i w pana filmie pana syn i jego kumple
1: często
0: też
1: płaczą.
0: I pan płacze. I jak się nawiązuje taką relację z nastoletnim synem, żeby ona tak wyglądała, żeby każdy z was mógł wyciągnąć z niej coś dla siebie i żeby jednocześnie była tak czuła i tak piękna? No znaczy, musi pan to wiedzieć,
1: dziękuję,
0: zrobił pan o tym
1: dziękuję,
0: film.
1: Ale nie wiem, znaczy myślę, że jesteśmy w ogóle koślawi w tych naszych emocjach.
0: Ale pięknie koślawi.
1: No nie boimy się obnażyć z tej koślawości, bo czasem jestem grubiański pewnie w tym filmie, czasami może udaje mi się trochę tej czułości z siebie wykrzesać, a nawet przecież jest, no jest taka scena, w której się przyznaję, że nie potrafię przytulić swojego syna, jak już jest dorosły.
0: A teraz się to już zmieniło?
1: Nie. Nie, oczywiście, że tak. Znaczy, jak się witamy, to się przytulimy, to oczywiście i powiemy sobie dużo dobrych rzeczy i ciepłych. I to się na pewno ewoluowało i to na pewno się zmieniło. Ale w pewnym momencie życia tata musi, znaczy nie wiem, ja może my tak miałem, też miałem takie wychowanie. Troszeczkę być bardziej surowy, troszeczkę też życie kopie, więc musi udawać, że jest twardy. Przed synem też pokazywać, że jest się tam niezniszczalnym z żelaza i stali. I może gdzieś już nie ma okazji tego chłopczyka małego, bo już nie jest chłopczykiem, przytulić i powiedzieć mu wszystko będzie dobrze. Tylko tak powiedzieć, stary, weź się w garść. No zobacz, ja też, kurczę, działam. Mówię o takich mechanizmach, jakichś może blokadach, które narastają tak.
0: Ale jednocześnie mam wrażenie, że w tych blokadach i w tych rozmowach następuje jakieś pęknięcie. Panowie, mówię tutaj o panu i o dzieciakach, przepraszam, dziś już dorosłych mężczyznach, pięknie rozmawiają o poważnych tematach, o rozstaniach, o złamanym sercu, o rozwodzie, a także o odchodzeniu, bo w pewnym sensie, jeśli chodzi o ten film, to też jest opowieść o przemijaniu. Pan pyta uczestników projektu Kandydaci Śmierci, czyli syna i jego kumpli, zadaje punktowe pytania, gdzie będziecie za 10 lat, kiedy mają 13 lat, kiedy mają lat 23. To jest też opowieść o tym, jak się zmienia człowiek, a także jak się zmienia współczesny mężczyzna, bo chyba nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że 26-latkowie na pytanie, gdzie będziesz za 10 lat, mówią, że chcieliby być już z dzieckiem.
1: To mnie zaskoczyło bardzo miło, naprawdę, ta odpowiedź jednego z chłopców. I chłopcy też byli zaskoczeni. Szczególnie w wykonaniu tego chłopca, nie chcę spoilerować za dużo, ale w jego wykonaniu to było bardzo zaskakujące. I też mi jest przyjemnie patrzeć przez te lata, jak oni się zmieniali i dojrzewali. I te rozmowy nas też dojrzewały. To też nie było tak od razu. No, najpierw byłem ich przez lata wychowawcą, opiekunem na ten czas, tak? Byłem takim starszym, nie wiem, kolegą, wujkiem, cholera, bo jak to nazwać, jak tą relację jakby określić. No, czułem za nich odpowiedzialność, a jednocześnie pozwalałem sobie być może czasami za daleko na jakieś, przekraczać granice szaleństwa i małego ryzyka. Ale też starałem się otworzyć im świat taki, który ja pamiętam, chłonąłem jako chłopak. Mm-hmm. I pytała pani na początku, czym jest to kino. No, kino mi w młodości otwierało tak głowę, bo ja się bawiłem w kino. Ja robiłem też kino, filmy amatorskie, niezależne z moimi przyjaciółmi. I to był najpiękniejszy, cudowny świat, takiej niesamowitej energii. No i to chciałem chłopakom też po prostu przekazać.
0: Coś czuję, że chłopaki wyciągnęły lekcje, bo i syn teraz stoi za kamerą, współpracuje między innymi z Pawłem Pawlikowskim, więc gratulujemy syna. Chłopaki też sobie całkiem nieźle radzą i w świecie filmu, i w świecie

0: marketingu.
1: Dla mnie to film o problemach współczesnych mężczyzn, choć kręcony, tworzony od 17 lat, więc te problemy okazują się być może uniwersalne od lat. I dobrze, że o tym powiedzieliście w filmie. Polecamy bardzo.
0: Kandydaci
1: uwrażliwia bardzo.
0: Od piątku obecność obowiązkowa.
2: Dziękuję, mam nadzieję, że troszeczkę odstraszyliśmy ten tytuł. Bo
0: no tytuł, żeście sobie wybrali nie najlepszy.
1: Jakbym zobaczył tytuł na plakacie, nie wiem, czym się zdecydował, ale po treści bardzo chętnie drugi raz go obejrzę. Gratulujemy, dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Już do domu?
0: No widzisz, pomyślałam sobie, czekaj, bo wczoraj rozmawialiśmy z Kasią Czajką-Kominiarczuk o książce, w której opisała swoje wakacje z mamą.
1: Tak.
0: Dziś Maciej Cuska opowiadał o filmie, który nakręcił, o tym, jak spędzał wakacje ze swoim synem. I to wszystko się tak pięknie łączy, tacy rodzinni żeśmy się zrobili.
1: Tak, to prawda. Ale z rodziną najlepiej wygląda się na zdjęciu.
0: I czasami w studiu radiowym, w związku z czym my się rozstajemy, by wrócić do państwa jutro o godzinie 14. Marcin Wojciechowski.
1: Ula Kaczyńska.
0: Monika Góral.
1: A Maciej Załęcki, a za chwilę w Jedynce Aktualności, po nich Karolina Rożej i Ekspres Jedynki.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zaczynamy od S8 i od informacji od naszego słuchacza.
10: Witajcie. Mała aktualizacja tej S8 w Warszawie. Tam oprócz tej zepsutej ciężarówki, która stoi na skrajnym prawym pasie, właściwie na tym pasie do włączania się do ruchu, jest teraz też kolizja samochodu osobowego i busa. Prawdopodobnie

0: podobnie Apache się zagapili, więc zablokowany jest też lewy pas.
1: Dziękujemy za informację i czekamy na kolejne 22 513 11. Jeżeli chodzi o autostradę A1, jeszcze 340 km w stronę Katowic. Samochód ciężarowy, z samochodu ciężarowego wypadł towar, dlatego tutaj rzeczywiście są utrudnienia w kierunku Katowic. Ponadto spore utrudnienia są na drogach krajowych, gdzie jest też dużo kolizji. Droga krajowa nr 79 Kraków-Chrzanów 368 km. Zdarzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie. Województwo świętokrzyskie, bardzo podobna sytuacja, 111 km i droga krajowa nr 74 między Kielcami i Opatowem w Lechowie. Zdarzyły się także dwie osobówki i również wprowadzony jest przejazd jednym pasem. Też taka sama sytuacja na drodze krajowej nr 1, ale to już śląski 580 km między Pszczyną a miejscowością Kobiór w miejscowości Piasek. Dokładnie zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Na szczęście nie ma osób rannych, natomiast zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. I teraz województwo zachodniopomorskie, droga krajowa nr 10, odcinek Mirosławiec-Wałcz. W Lubnie na 142 kilometrze osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna, dlatego na miejscu działają służby i droga jest całkowicie zablokowana już od godziny 14. Lepsza sytuacja jest na S7 Gdynia-Wielki Kack do Gdyni-Chważno, gdzie zablokowany był jeden pas w kierunku Redy, także już bez utrudnień na S8 między węzłami Marewilska do węzła Modlińska.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Żar leje się z nieba, niemal dla całej Polski są ostrzeżenia przed upałem, również alerty najwyższego trzeciego stopnia.
0: Rząd zmienia prawo farmaceutyczne, zniknie całkowity zakaz reklamy aptek, ale będą pewne ograniczenia.
1: Słuchowiska na leżakach. Propozycja Polskiego Radia na wakacje. Od połowy sierpnia będzie można je spędzić nietypowo i ciekawie.
0: Kulminacja upałów jutro.
1: Ale już dziś w centralnej i południowej Polsce alerty trzeciego najwyższego stopnia, na termometrach nawet 37 stopni.
0: Tak wysoka temperatura może być niebezpieczna dla zdrowia i życia.
1: Upały zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego nie tylko u seniorów, ale też u osób młodych i aktywnych fizycznie. Ostrzega dr Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.
2: Objawy udaru początkowo mogą być niezbyt nasilone, ale na pewno to będą objawy typu bóle głowy, nudności, wymioty, zawroty głowy. One później się nasilają, występuje bardzo wysoka temperatura.
0: Policjanci z kolei przypominają, by w czasie upałów nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie.
1: Warszawski ratusz przygotował 150 punktów na terenie stolicy, w których można znaleźć schronienie przed gorącem i napić się wody.
0: Miejsca chłodu znajdują się w urzędach, ośrodkach sportowych, ale także w placówkach kulturalnych, takich jak Dom Kultury Kadr na Mokotowie.
3: Mamy tutaj wodę, którą się można napoić. Przypominajka, że trzeba pić jak najwięcej wody w te upalne dni. Tutaj znajdziecie jakby schronienie.
1: Nie tylko upał jest zagrożeniem. Synoptycy ostrzegają także przed burzami. Alerty obowiązują w 8 województwach. Najsilniejsze burze spodziewane są w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim.
0: Reklama aptek nie będzie mogła manipulować pacjentem, mówi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
1: Rząd przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek.
0: Projekt wprowadza szereg ograniczeń, które mają chronić pacjenta. Na przykład apteki nie będą mogły stosować zachęt do kupowania leków, wyjaśnia Marek Tomków.
4: Zawsze będzie dyskusja, która mówi o tym, że w aptekach czegoś nie będzie wolno, a tymczasem reklamy leków i suplementów są nadal obecne w telewizji. Niemniej jednak próbujemy chociaż na etapie sprzedaży w jakiś sposób to manipulowanie pacjentem i ten bardzo agresywny marketing ograniczyć.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że zasady handlu farmaceutykami będą przejrzyste.
5: To jest ustawa, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jednocześnie wprowadza bardzo konkretne zasady regulujące, na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia. Wprowadza takie zasady, które będą bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumentów.

0: dokumenta.
1: Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych.
2: Po 6 latach niepewności i politycznych sporów pojawiła się szansa na postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych za wybuch saletry w porcie w Bejrucie.
1: Mija 6 lat od katastrofy, w której zginęło ponad 200 osób.
2: Siła wybuchu była tak duża, że uznaje się ją za jedną z największych nienuklearnych eksplozji w historii.
3: W ciągu 2 do 3 miesięcy ma być gotowy akt oskarżenia, zapowiedział libański minister sprawiedliwości Adel Nasser na konferencji z okazji rocznicy wybuchu. Przez ostatnie lata rodziny ofiar próbowały dochodzić sprawiedliwości, ale polityczne przepychanki i przerzucanie się oskarżeniami o nadużycia między frakcjami w Libanie długo uniemożliwiały nawet rozpoczęcie procesu. W wyniku eksplozji w bejruckim porcie zginęło 218 osób, a ponad 3 tysiące zostało rannych. Siła wybuchu zmiotła z powierzchni ziemi pół dzielnicy, a bezpośrednie straty wycenia się na równowartość około 60 miliardów złotych. Wybuch był konsekwencją złego przechowywania saletry. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Policja apeluje o rozwagę do użytkowników hulajnóg elektrycznych.
2: W ostatnich dniach doszło do 2 poważnych wypadków z udziałem dzieci.
1: Wczoraj w województwie łódzkim zginął 11-latek, który jadąc hulajnogą zderzył się z kombajnem.
2: A w miniony piątek w Raciborzu 14-latek został ranny po zderzeniu z autem osobowym.
1: Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki zwraca się także z apelem do kierowców samochodów.
5: Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego.
2: Policja przypomina, że hulajnogą elektryczną po drogach publicznych mogą jeździć dzieci, które skończyły 13 lat.
1: Dodatkowo dzieci do 16 roku życia muszą mieć na głowie kask.
2: W aktualnościach jeszcze letnia propozycja dla słuchaczy radiowej jedynki to słuchowiska na leżakach.
1: Radiowych produkcji w wakacyjnej atmosferze będzie można posłuchać od 15 sierpnia w każdą sobotę o godzinie 17.
2: Zapraszamy na skwer przed Teatrem Ochoty w Warszawie, mówi dyrektorka Teatru Polskiego Radia Julia Merk.
6: Będzie można posłuchać produkcji z ubiegłego roku, produkcji wakacyjnych, dowcipnych, ale też nagradzanych, bo rozpoczynamy ten cykl słuchowiskiem Potop, który zdobył Grand Prix na tegorocznych 2 teatrach.
1: Wstęp na letnie słuchowiska jest bezpłatny.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Dzień dobry, o sporcie Cezary Gurjew. Na początku przenosimy się na trasę kolarskiego wyścigu Tour de Pologne, skąd zgłasza się Andrzej Grabowski.
8: Kłaniam się Państwu ponownie. 16,5 kilometra do mety. Jesteśmy już na przedmieściach Szczecina. Tam można powiedzieć, że znowu wychodzą tłumy, biało-czerwone flagi, mnóstwo transparentów, a z przodu wciąż dwaj czy kolarze, którzy pozostali z tej kilkuosobowej ucieczki. W tej ucieczce Belg de Bond i Niemiec Schiffer. Oni wciąż walczą o, a właściwie Niemiec Rucz, oni wciąż zażarcie walczą o to, by dać sobie szansę na wygranie tego etapu, ale ta szansa jest naprawdę, naprawdę minimalna, bo są dosłownie tuż przed peletonem. Ledwie 3, może 4 sekundy przewagi. Ten peloton bezlitosny chyba złapie ich może za 2, może za 3 minuty. Wciąż dając im złudną nadzieję, że może uda im się jednak przed tym pelotonem dojechać. Tam już powoli szykują się sprinterzy. Tam już powoli szykują się te pociągi sprinterskie, by ustawić swoich najlepszych zawodników w walce o etapowy sukces, do której dojdzie gdzieś mniej więcej za 20 minut. Tutaj w sercu Szczecina, na wałach Chrobrego. Z polskich informacji jedna dobra koszulka najaktywniejszego, czyli ta granata pozostaje w polskich rękach, ale zmienia się właściciel. Kamila Małeckiego zastąpi Radosław Frontczak, który długo, długo jechał w ucieczce wespół z Patrykiem Stoszem i Radosław wygrywał dziś wszystkie lotne premie. A zatem czekamy na ten finisz. Na przedmieściach Szczecina wreszcie wychodzi słońce i to też pozytyw, bo kolarze długo jechali w chmurach.
7: Siatkarska reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce w przyszłym roku. Jednocześnie Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że Rosjanie mają zapewniony udział w Lidze Narodów w 2027 roku. O tym był znakomity zawodnik, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski.
0: Pamiętajmy, że wcześniej jest UNL. Z tej informacji wynika, że Rosjanie, jeżeli mają grać, to to możliwe, że gdzieś się z nimi przetniemy, więc będzie to bardzo dla nas trudne i na pewno będziemy musieli nad tym się zastanowić, jak do tego podejść. Jak mówiłem wcześniej, no ja nie będę zmuszał nikogo, ani też namawiał, no ale to każdy musi sam sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć, w jakiej formule i czy w ogóle z nimi rywalizować. Ale nasze panie będą grały do Kanady lub do Stanów i tam będą możliwe, mogą ewentualnie z nimi rywalizować, więc to tak trochę jest jednak, nie chcę mówić coś za coś, ale

ale jednak taka decyzja trochę trudna, ale okej, dobra, rozumiemy to, przyjmujemy do wiadomości, z jednej strony cieszymy się, że takie decyzje zapadły, no i przygotowujemy się dalej do Mistrzostw Świata w Polsce.

0: południu na termometrach od 20-21 stopni na Pomorzu, przez 32-33 w centrum do ponad 36 na ziemi kłodzkiej. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
13: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Patrzę na zegar, 13 minut po godzinie 16, patrzę na termometry, nawet 38 stopni w cieniu. Karolina Rożej, dzień dobry, zaczynamy popołudniówkę.
0: Ekspres Jedynki.
1: I będziemy dziś pytać, ile tak naprawdę kosztują

0: na tę falę ekstremalnego upału.
1: Każdy kolejny stopień obniża wydajność pracy o około 3%. Najsilniej traci przemysł, budownictwo i transport.
0: A część Europy już mierzy się z kryzysem energetycznym. Węgry, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, dwie polskie elektrownie też ograniczyły dziś pracę. Pytanie, czy to jest początek poważniejszych problemów, o to dzisiaj będę pytała ekspertów. Ale pytamy też dziś, czy można, ale tylko troszkę, czy jednak absolutnie nie?
2: No jeżeli jest taki upał, to myślę, że tam troszeczkę można się pochlapać, że tak powiem, nie?
3: Niehigieniczne zdecydowanie. Ze względu na gołąbki, kubki, różne zarazki.
0: Jakby zdrobnienia miały ukryć to, co tam się kryje w fontannach oczywiście. No a już za chwilę o ważnych zmianach dotyczących sztucznej inteligencji.
4: Intencją jest przede wszystkim ochrona obywateli.
5: Nie wiemy do końca, co jest stworzone przez człowieka, co nie. I troszeczkę przestajemy wierzyć temu, co widzimy.
0: A no właśnie, pewne bardzo ważne zmiany weszły w życie już w tę niedzielę, ale mało się o nich mówiło. My powiemy więcej już za chwilę w Ekspresie Jedynki oczywiście. Teraz kwadrans po godzinie 16. Przypominam jeszcze nasz numer w każdej sprawie, przede wszystkim upalny. Jak się domyślam, 22 139 22 02.

To Radiowa Jedynka, wtorkowe popołudnie, 18 minut po godzinie 16. Jest bardzo gorąco, nie ma co ukrywać. Piszą państwo do nas o tym m.in. na jedynkowym Facebooku. Pan Michał, nasz słuchacz ze Śląska, najwyraźniej sporo nagrzeszył, bo pisze, że w łaziskach piekiełko na skali 36 stopni w cieniu. I rzeczywiście do 38 nawet w cieniu.

0: Teraz o tym Państwo piszą. Można też zadzwonić 22 139 2202. Natomiast teraz po południówce będziemy mówić o tym, że od tej niedzieli, to znaczy od tej minionej niedzieli, w całej Unii Europejskiej już obowiązują pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji, tak zwanego AI Act. Zgodnie z tymi przepisami odbiorcy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją. No a poza tym różnego rodzaju treści, obrazy, nagrania audio czy wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję lub przez nią zmanipulowane, czyli tak zwane deepfake'i, muszą być wyraźnie oznaczone. Po co te przepisy i jak je oceniamy?
1: Powinna być oczywiście informacja zawsze i jeżeli by była możliwość, to nawet w jaki sposób było AI użyta i do czego.
2: No myślę, że chcielibyśmy wiedzieć, co jest wytworzone jednak przez człowieka, a co przez sztuczną inteligencję. Przestajemy doceniać to, co robią ludzie, bo my nie wiemy do końca, co jest stworzone przez człowieka, a co nie. I troszeczkę przestajemy wierzyć temu, co widzimy.
3: Mnie osobiście to nie cieszy, bo no piszą ogólnie, że to jest dla bezpieczeństwa, tak oficjalnie, no a nieoficjalnie to wiadomo, może być jak będzie, no, że będą sobie patrzeć nasze wiadomości. Po prostu, tak.
4: Doktor Beata Gałek, Uniwersytet w Siedlcach, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. AI Act powstał i regulacje, które obejmują ten obszar, powstały po to, by chronić obywateli, by ułatwić wyraźną identyfikację treści, które są tworzone z wykorzystaniem AI. Wynika to z głębokiego przeświadczenia Komisji Europejskiej, że niekontrolowane wykorzystywanie zaawansowanych modeli językowych generuje duże ryzyka. Między innymi dezinformacji, manipulacji. Intencją jest przede wszystkim ochrona obywateli. To nie jest wymysł, przesadna biurokracja, to jest konieczność.
5: Olga Zabolewicz, jestem główną ekspertką do spraw legislacji w NASK. Jeśli chodzi o nas jako użytkowników, to wprowadza on takie elementy jak na przykład zakaz wykorzystywania tak zwanych aplikacji nudyfikujących, czyli te, które rozbierają albo pozwalają na to, żeby doklejać głowę do różnych treści. Dodatkowo będziemy wiedzieć, kiedy dana treść, z którą mamy kontakt, została wygenerowana przez sztuczną inteligencję, bo rozporządzenie jasno wskazuje, kto i kiedy powinien nas o takich rzeczach poinformować. Dodatkowo przepisy mają bronić nas przed tym, żeby można było wykorzystywać takie systemy, które na przykład analizowałyby nasze zachowanie pod kątem tego, czy w przyszłości moglibyśmy popełnić przestępstwo.
1: W dzisiejszych czasach no, raczej od tego nie uciekniemy i sztuczna inteligencja powinna nam pomagać. Trzeba robić to z głową, bo jeżeli dziennikarz, muzyk wykonuje jakąś pracę, może się inspirować, może korzystać ze sztucznej inteligencji, ale na koniec powinien sprawdzić sam, czy to jest dobre, czy to przejdzie.
0: O przejrzystości sztuczną inteligencję pytał nasz reporter Michał Szarek. No a ja powinnam tutaj dodać chyba, że ten program powstał bez udziału i bez pomocy sztucznej inteligencji. Kto wie, może w przyszłości taki komunikat będzie obowiązkowy. To jest Ekspres Jedynki, 22 minuty po godzinie 16. Pewnie teraz już Państwo poznają wilki, a my za chwilę zajrzymy na drugi etap Tour de Polonia.

0: kocham cię.
1: No i my też lecimy, bo chcemy na północ Polski. Tam końca dobiega drugi etap Tour de Pologne. To wszystko oczywiście obserwuje i dla Państwa relacjonuje Andrzej Grabowski. Witaj Andrzeju. Tak sobie myślę, że jak to się idealnie złożyło, że ten etap Touru w czasie największych upałów przypadł na północ Polski. No tam aż tak gorąco nie jest.
2: Oj tak, tylko 27 stopni, ale tutaj na Wałach Chrobrego naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Kolarze wpadli już na tę ostatnią prostą tutaj, gdzie po prawej stronie będą mieli te, można powiedzieć, górujące nad miastem budynki w odcieniach czerni, brązu i beżu. I ten finisz 300 metrów przed metą już mniej więcej tutaj bardzo ambitnie walczy w żółtej koszulce. Oczywiście lider bardzo mocno, tak jak wczoraj, rozpędza się Jonathan Milan. Lekko, płynnie i bardzo pewnie Milan znów wygrywa, a Marcelego Bogusławskiego, reprezentanta Polski w biało-czerwonej koszulce, znajdujemy gdzieś mniej więcej pod koniec pierwszej dziesiątki. Spoglądamy na wyniki. Tutaj no one na razie jeszcze powolutku będą się wyświetlały, ale jedno wiemy na pewno. Jonathan Milan, tak jak wczoraj, tak i dziś, bardzo pewne zwycięstwo. Tutaj w Szczecinie, w słońcu, gdzie akurat czekaliśmy na ładną pogodę, można powiedzieć, doczekaliśmy się tego słońca. Jonathan Milan już wyściskany przez członków swojej drużyny. Widać, że bardzo, bardzo zmęczony, aż oparł się w tym momencie o kierownicę swoim białym kaskiem i żółtą koszulką lidera. Choć to zwycięstwo wyglądało na takie, które przychodzi z bardzo, bardzo dużą lekkością. A zatem tak kończymy. Drugi etap tutaj w samym sercu Szczecina, gdzie nie jest aż tak gorąco, na szczęście. Jonathan Milan wygrywa. Na te ostateczne wyniki jeszcze pewnie chwilkę poczekamy, no ale z tych dobrych wieści, no to właśnie lepszy niż wczoraj, jak się wydaje, sprint Marcelego Bogusławskiego. Gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki Marceli powinien się znaleźć. I jeszcze jedna sprawa. Koszulka ta najaktywniejszych pozostaje w polskich rękach. Zmienia jedynie właściciela. Zostaje nim Radosław Frontczak, który dziś wygrał wszystkie lotne premie, a Kamil Małecki, no cóż, pozostaje za to w czołówce całego wyścigu. Oddaje koszulkę, ale ciekawe, czy w górach, które już od czwartku gdzieś powalczy.
1: No właśnie.
2: Tak, kończymy drugi etap.
1: Jeszcze nie kończymy. Andrzej, zaczekaj sekundkę, bo chciałam cię jeszcze o ten jutrzejszy etap zapytać, dlatego że ten, który no powoli dobiega końca, czyli drugi, zapowiadano, że to będzie taki etap pod hasłem szybkiej i dynamicznej walki. No a ten jutrzejszy, trzeci, z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, to czego się spodziewamy?
2: Tego samego, panie redaktor. Okay. Tego samego, czyli też sprintu z dużej grupy. Tam też
1: goręcej też już będzie.
2: Na to wskazuje. Więc oczywiście już teraz zapraszamy Państwa na relację do radiowej jedynki. Tylko zerknę, od której jutro, żeby nie zapomnieć. Po 12 start honorowy. Meta tak jak dzisiaj, mniej więcej około 16.30. Relacje i u nas, i też nieśmiało zapraszamy do TVP Sport. Też warto zajrzeć.
1: A czemu nieśmiało? Andrzej Grabowski, pięknie ci dziękuję za te relacje. Słyszymy się oczywiście jutro w Ekspresie Jedynki z etapu trzeciego.

0: To Tom Jones i The Cardigans, Burning Down the House w radiowej jedynce. No a w popołudniówce teraz bardzo a propos, równie palące pytanie, czyli kolejna fala ekstremalnych upałów i ile ona nas kosztuje.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Jeden z naszych słuchaczy, pan Jan, pisze, upał daje się we znaki, nic nie da się zrobić, człowiek ospały, łazi jak ta ćma. Nie chcemy powiedzieć, że to się nam udziela, żeby państwo nie mieli poczucia, że tutaj tak na 50% sił został przygotowany dzisiejszy ekspres jedynki.
2: Sił faktycznie jest mniej, ale pracujemy na 100%.
0: Dokładnie tak. Błażej Prośniewski w studiu. Dzień dobry, Błażeju. Ale tak naprawdę podstawowe pytanie brzmi, dlaczego my się tak mocno nad tym zastanawiamy, skoro dla wielu krajów południa Europy to jest właściwie normalność?
2: No faktycznie, w Grecji czy Hiszpanii mamy do czynienia ze znacznie nawet większą liczbą dni z temperaturą, która przekracza 30 stopni. Przeciętnie to jest od 60 do nawet 90 dni. U nas, choć te temperatury występują coraz częściej, to wciąż to jest co najwyżej kilkanaście dni w roku. Problem jednak polega na tym, że tam infrastruktura, budynki, systemy ochrony zdrowia czy w końcu organizacja pracy są do tego dostosowane, a nasze nie. No i stąd też nasza gospodarka na tym traci i to nie mało. Skalę tego zjawiska pokazuje wydany niedawno raport Fundacji Climate and Strategy zatytułowany Odporna i Silna Polska, o którym więcej opowie współzałożyciel tejże fundacji Łukasz Broniewski.
3: Od lat 80. polska gospodarka podniosła koszty zmiany klimatu rzędu 90 miliardów złotych, a same fale upałów odpowiadają za blisko 1/5 tej kwoty i stawia nas to w czołówce Unii Europejskiej pod względem wrażliwości na wysokie temperatury. A skąd się to bierze? Kluczowy jest próg 30 stopni. Powyżej niego każdy kolejny stopień obniża wydajność pracy około 3%. No i najsilniej traci przemysł, budownictwo i transport, czyli sektory o dużym udziale w polskiej gospodarce. Oraz oczywiście rolnictwo, gdzie coroczne susze niszczą plony warte ponad 6 miliardów złotych.
2: No i faktycznie na upałach, a także suszach, które są jednym z objawów zmian klimatycznych, rolnictwo cierpi najbardziej, co w konsekwencji nierzadko prowadzi do wyższych cen żywności. No ale tu też warto zatrzymać się przy innych wspomnianych sektorach, czyli na przykład na budownictwie, gdzie upały sprawiają, że prace posuwają się wolniej, a w przypadku pracowników fizycznych, którzy pracują na zewnątrz, ich wydajność przy wysokich temperaturach może spadać nawet o 40-50%. W przypadku transportu i logistyki upały mogą deformować nawierzchnię, uszkadzać tory, co niesie za sobą z kolei ryzyko zakłóceń dostaw czy przerwania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Jeśli zaś chodzi o przemysł, no to szczególnie ten energochłonny jest tutaj najbardziej narażony na ciągłość dostaw energii. To takie chyba najbardziej oczywiste, bezpośrednie skutki upałów, no ale tu też można by wymienić inne przykłady, na przykład osłabione przez wysokie temperatury drzewa stają się coraz podatniejsze na szkodniki, a z kolei przegrzane budynki i miasta zwiększają zużycie energii jeszcze przez wiele kolejnych dni po upałach. No i z takimi zjawiskami będziemy musieli się borykać coraz częściej, co jak zaznacza dr Mikołaj Troczyński, starszy specjalista do spraw klimatu i użytkowania gruntów w WWF Polska, będzie negatywnie odbijało się na przykład na dobrostanie pracowników.
4: Polska może odczuwać w przyszłości bardzo boleśnie takie fale upałów, dlatego że my w przeciwieństwie do krajów południowej Europy nie mamy w naszym zwyczaju, w naszej kulturze pracy wykształconych mechanizmów adaptacji do tak wysokich temperatur, czyli na przykład nie ma u nas siesty, która we Włoszech w takich najgorętszych porach dnia pozwala pracownikom uniknąć tych konsekwencji upałów.
0: Ja jeszcze sobie myślę o tym południu Europy, bo zaczęliśmy od tego, że teoretycznie te kraje są przygotowane do takich upałów, no ale nie do upałów, jakie też były w tym roku i to już są właściwie piąte, szóste fale upałów we Włoszech na przykład, gdzie temperatura no, na przykład we Florencji powyżej 50 stopni była zanotowana na niektórych uliczkach. No i też w akcie jakby desperacji szybko montowano klimatyzatory w przedszkolach, zapraszano do kin, żeby się troszkę ochłodzić, więc też tak nie do końca z tą gotowością. Natomiast no, pozostaje pytanie o adaptację prawdopodobnie.
2: No właśnie, to jest kwestia kluczowa, bo te upały będą pojawiać się coraz częściej i też będą miały wymierne przełożenie na naszą gospodarkę. Z danych opracowanych przez Fundację Client Earth, Prawnicy dla Ziemi oraz Instytut Reform wynika, że do

0: 2050 roku polska gospodarka w takim najgorszym scenariuszu może z tego powodu tracić nawet 124 miliardy złotych rocznie. No i stąd ta adaptacja jest dziś kluczowym wyzwaniem. Jak mówi dr Troczyński, po pierwsze powinniśmy postawić na przyrodę, na rozwijanie tak zwanej zielonej i niebieskiej infrastruktury.
1: Przede wszystkim zadrzewienia, zakrzewienia, mokradła, oczka wodne. I dotyczy to nie tylko terenów rolniczych czy pozamiejskich, ale również w zurbanizowanych obszarach można rozwijać zielono-niebieską infrastrukturę. Możemy mówić o transporcie, o tym, jak budować miasta, nawet jeżeli chodzi o kolor dachów, kolor nawierzchni drogowej. To wszystko wpływa na to, jakie są temperatury w mieście, na powstawanie wysp ciepła. To w jaki sposób powietrze przepływa przez tereny zabudowane, żeby powstawała ta wentylacja, odprowadzanie ciepła z terenów miast.
0: Te zmiany, których jesteśmy obecnie świadkami, to jednak nie tylko wyzwanie dla władz, w tym władz samorządowych, no ale także dla biznesu, który, jak mówi Łukasz Broniewski, powinien przestać zamykać na to oczy. Według eksperta firmy powinny przestać traktować ryzyko klimatyczne jako abstrakcję i powinny zacząć wpisywać je w swoje wieloletnie strategie. A co oprócz tego powinny robić?
2: Po pierwsze, chronić pracowników, elastyczne godziny pracy w czasie upałów, dostęp do wody i cienia, przesuwanie najcięższych prac na chłodniejsze pory dnia są także w interesie firm, bo produktywność spada z każdym stopniem powyżej 30 stopni Celsjusza. Po drugie, firmy powinny zadbać o odporność łańcuchów dostaw i ciągłość dostaw energii, tak żeby kolejna fala upałów nie zatrzymywała produkcji. Adaptacja jest dziś elementem konkurencyjności, a nie kosztem.
0: Na tym polu jednak wciąż jest wiele do zrobienia, bo jak wynika z badania Fundacji Climate and Strategy, aż 70% małych i średnich firm w Polsce nie traktuje ryzyk klimatycznych jako strategicznych.
3: My jeszcze będziemy mówić o tym, co upał robi w dużej części Europy. Mówimy tutaj o Węgrzech, o Rumunii, o Chorwacji. Także chodzi oczywiście o ten kryzys energetyczny. Tutaj na przykład na Węgrzech firmy też stanęły na wysokości zadania, bo bardzo solidarnie to zużycie energii ograniczano. Natomiast Błażej, jeszcze jakiś czas temu mówiło się o takim rozporządzeniu, które miało powstać w resorcie pracy, które miało wprowadzić nowe przepisy dotyczące pracy w upałach.
0: I faktycznie takie rozporządzenie powstało, zostało ogłoszone w lipcu, ale uwaga, zacznie obowiązywać dopiero w styczniu.
3: A
0: to z uwagi na to, że pracodawcy dostali półroczny okres na dostosowanie się do tych zmian.
3: Jak wiadomo, w styczniu najczęściej spodziewamy się upałów. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
4: Jedynka. Polskie Radio.
3: I jeszcze korzystając z twojej obecności, szybkie pytanie. Co można znaleźć w lesie? Taka zagadka.
0: Można znaleźć poziomki.
3: Można.
0: Jeżyny.
3: Można.
0: Czasami można spotkać jelenia.
3: Można.
0: Albo dzika.
3: Można. I grzybki też można znaleźć, ale nie o to nam będzie chodziło.
5: Meble, odpady po remontach, opony, papy, styropian, pianki ocieplenieowe oraz zawierające azbest.

0: wtorkowy Ekspres Jedynki za kwadrans, godzina 17. No i właśnie, teraz wybieramy się do lasu, choć nie po poziomki, nie po jeżyny i nie po te grzyby, które też podobno już się pojawiają, a po te inne mniej miłe niespodzianki. Kilkadziesiąt tysięcy złotych i kilka dni pracy kosztowało usunięcie niebezpiecznych opadów, które ktoś porzucił w samym sercu lasu na terenie leśnictwa Szudziałowo. Chodzi o ogromną ilość eternitu zawierającego azbest. I to jest tylko jeden z wielu przykładów, bo rzeczywiście lato to jest czas remontów i różnych porządków, więc przybywa także odpadów budowlanych, które niestety bardzo często lądują w lesie. Więc na co dokładnie można się tam natknąć, to sprawdzała Izabela Kostyszyn.
1: Żeby przekonać się, co na co dzień leży w polskich lasach, wybrałam się do jednego z nich z Łukaszem Karabowiczem z Lasów Miejskich Warszawa. Już po kilku minutach spaceru widać było, że nie wszyscy traktują las jak miejsce, które należy chronić. Co ludzie najczęściej wyrzucają do lasu? Co tutaj mamy?
2: To jest temat rzeka. Od takich małych śmieci, dosłownie przysłowiowych papierków po cukierkach, poprzez no, trochę większe niestety rzeczy typu AGD, duże, małe lodówki, pralki, opony często się trafiają. No niestety wciąż mamy z tym do czynienia.
1: Do lasów trafia dziś praktycznie wszystko, potwierdza Sergiusz Sachno z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: W lasach porzucane są wszelkie śmieci, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Dużą część stanowią odpady, których nie przyjmują punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niektóre materiały budowlane, jak papy, styropian, pianki ociepleniowe oraz zawierające azbest, czy też odpady pochodzące z działalności gospodarczej, na przykład hurtowe ilości zepsutego jedzenia, które stanowi ogromne zagrożenie dla leśnych zwierząt.
1: Część tych odpadów bez problemu można oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niektórzy wybierają jednak krótszą drogę i zamiast do Pszoku jadą do lasu i wywożą.
3: Meble, odpady po remontach, opony czy, szczególnie w okresie letnim, skoszona trawa. Wbrew pozorom nie jest to naturalny nawóz, po którym las będzie rósł lepiej. Możemy w ten sposób rozsiać w nim obce gatunki roślin, w tym inwazyjne, które mogą być niebezpieczne dla lokalnej przyrody.
1: Pozostawione w lesie odpady nie tylko psują krajobraz, zanieczyszczają też glebę i wodę, a niektóre, jak farby, kleje, lakiery czy szkło, stwarzają także zagrożenie pożarowe. Odpady mogą też ranić zwierzęta.
2: Owady mogą w takich na przykład butelkach czy puszkach zwyczajnie tam wchodzić i już nie wychodzić, ginąć w środku, ale także duże zwierzęta, sarny czy lisy, też mogą się zwyczajnie o te śmieci uszkodzić. No i tutaj znów nasza rola, ośrodka rehabilitacji zwierząt. Takie zwierzęta też do nas trafiają niestety.
1: Choć skala problemu jest dziś mniejsza niż jeszcze dekadę temu, leśnicy wciąż każdego roku zbierają z lasów tony odpadów, a ich sprzątanie kosztuje wszystkich podatników miliony złotych, podkreśla Sergiusz Sachno.
3: 10 lat temu leśnicy zbierali w lasach państwowych ponad 120 tysięcy metrów sześciennych śmieci rocznie. Obecnie jest to około 75 tysięcy metrów sześciennych rocznie. To duży spadek, ale wciąż ilość, która wypełniłaby naczepy ponad 830 tirów. Co roku na sprzątanie lasów wydajemy ponad 30 milionów złotych.
1: Coraz częściej jednak osoby podrzucające śmieci do lasów nie pozostają bezkarne. W miejscach, gdzie regularnie powstają dzikie wysypiska, pojawiają się kamery.
3: Dzięki nagraniom, z pomocą policji czy innych służb, często udaje się rozpoznać sprawców i ukarać. Nierzadko też wśród śmieci znajdujemy dokumenty, faktury, rachunki czy inną korespondencję, które pozwalają zidentyfikować osoby, które te śmieci wyrzuciły. Straż leśna może je ukarać mandatem w wysokości 500 zł, ale w przypadku poważniejszych spraw strażnicy mogą skierować sprawę do sądu.
1: Wtedy poza wysoką grzywną sprawca może też ponieść koszty utylizacji śmieci.
0: No i w takim przypadku taka kara może wynieść do 5 tysięcy złotych, natomiast w rządowych planach pojawiają się propozycje podniesienia tej kary, tej grzywny, do 10 tysięcy złotych. Wydaje się, że byłoby to adekwatne za takie najcięższe przestępstwa środowiskowe w naszych lasach. To jest Ekspres Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Po 15 na trasie S8 w Warszawie doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. To nie wszystkie zdarzenia z S8. Za węzłem Prymasa Tysiąclecia na 10 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. W wyniku tych wszystkich zdarzeń S8 korkuje się już na odcinku 11 kilometrów, głównie w kierunku Łodzi i Poznania, choć w stronę Białegostoku sytuacja wygląda tylko nieznacznie lepiej. Są także utrudnienia w województwie łódzkim, autostrada A2 Łódź Północ do węzła Stryków. Tam samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowana została część pasa ruchu łącznicy zjazdowej z A1.

0: na autostradę A1 w kierunku Katowic. I to nie wszystkie informacje, jeżeli chodzi o kolizję. Droga krajowa nr 79 w Wólce Tarłowskiej, czyli w województwie świętokrzyskim, na 155 kilometrze. Bus wypadł z jezdni. Samochód zajmuje cały czas trasę, zarówno w kierunku Sandomierza, ale też w trasie do Warszawy. Kolejna droga krajowa i kolejna kolizja jest w województwie mazowieckim. W Wincentowie na drodze krajowej nr 9 zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony jest przejazd jednym pasem. Kolejna kolizja dwóch osobówek także miała miejsce po godzinie 15 na drodze krajowej nr 74 w Lechowie, czyli między Kielcami i Opatowem. Tam dalej poruszają się Państwo naprzemiennie jednym pasem. Ale są też dobre wiadomości. Możliwy jest przejazd przez Śląsk między Pszczyną i miejscowością Kobiór. Tam na drodze krajowej nr 1 doszło do kolizji samochodu osobowego i ciężarowego. Czysto jest już także na drodze krajowej nr 79 w Krzeszowicach. Na 368 kilometrze zderzyły się dwie osobówki i utrudniony był przejazd w kierunku Krakowa, a także Chrzanowa. Czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11.
1: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Andrzej Kocjan. Nie żyje dziennikarz Andrzej Morozowski, od wielu lat związany z telewizją TVN24. Zmarł po długiej walce z chorobą.
1: Upał uderza w polską energetykę. Dwie elektrownie musiały ograniczyć pracę, prądu jednak nie zabraknie.
2: Nasze tenisistki nie mają wakacji. Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczynają dziś walkę na kortach w Toronto.
1: Na początek smutna informacja. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz radiowy i telewizyjny.
2: Od 25 lat związany z telewizją TVN24, wcześniej przez 10 lat pracował w Radiu Z.
1: Dziennikarz odszedł po długiej chorobie, miał 69 lat.
2: A w telewizji TVN24 Andrzej Morozowski prowadził w ostatnich latach program Tak Jest, a wcześniej m.in. Skaner Polityczny, Bohater Tygodnia czy Prześwietlenie.
1: W 2006 roku we współpracy z Renatą Beger z Samoobrony nagrał jej rozmowy z politykami PiS-u, których publikacja przez TVN zapoczątkowała tak zwaną aferę taśmową.
2: Paweł Płuska, wieloletni dziennikarz TVN, obecnie szef 19.30, tak wspominał w TVP Info Andrzeja Morozowskiego.
3: Przede wszystkim to jest naprawdę wspaniała postać, wspaniały dziennikarz. Był osobą, która świetnie rozmawiała z politykami. Potrafił tego polityka nigdy, nie stawiał go pod ścianą, nie robił mu jakiejś krzywdy. Potrafił go lekko gdzieś tam obśmiać, czy tym swoim uśmiechem i gestem właśnie ręki zatrzymać. I to było naprawdę w Andrzeju niesamowite. Strasznie smutna ta wiadomość.
1: Andrzej Morozowski był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Press, Nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego i Telekamer. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Wiktora.
2: To decyzja, która może budzić kontrowersje. Tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek komentuje ułaskawienie przez Karola Nawrockiego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza.
1: Prezydent darował mu karę 2-letniego zakazu stadionowego.
2: Waldemar Żurek przyznał, że nie zna akt tej sprawy, ale ocenił, że decyzja o ułaskawieniu może być kontrowersyjna dla opinii publicznej.
4: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami na daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje. A prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz uważa, że krytyka decyzji Karola Nawrockiego ma charakter politycznego ataku.
5: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
2: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił jeszcze dwie osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który był skazany za zniesławienie Romana Giertycha.
1: Oraz Piotra Pytla, który spędził ponad 20 lat w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił.
2: Dziś na termometrach nawet 37 stopni, a jutro ma być jeszcze więcej.
1: Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałami.

0: Najgoręcej jest w południowej i centralnej części kraju.
1: Upały zwiększają ryzyko odwodnienia, a nawet udaru cieplnego. Są niebezpieczne, zwłaszcza dla seniorów.
0: Dają się też we znaki polskiej elektroenergetyce. W związku z niskim stanem wody prace musiały ograniczyć elektrownie Połaniec i Kozienice.
2: Autor podcastu Elektryfikacja, Jakub Wiech, powiedział, że sytuacja ta jest efektem pogarszających się warunków hydrologicznych.
3: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, do biegów chłodzenia tych elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania, więc pracę jednostki trzeba ograniczać.
2: Dodał, że ten tydzień będzie dosyć trudny, bo przed nami kolejne dni z bardzo wysokimi temperaturami. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: Ograniczenie pracy dwóch elektrowni nie będzie miało wpływu na odbiorców indywidualnych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Wojskowi saperzy usunęli niewybuch znaleziony przy Alei Solidarności w Warszawie.
1: Pocisk z okresu II wojny światowej odnaleziono podczas przebudowy torowiska tramwajowego między Placem Bankowym a dawnym kinem Femina.
0: Aspirant Jakub Paceniak ze stołecznej policji mówi, że nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków.
1: Funkcjonariusze zabezpieczyli natomiast teren wokół znaleziska.
5: Przed godziną 15 saperzy zneutralizowali pocisk w taki sposób, że został on zapakowany i wywieziony poza teren Warszawy.
0: Ruch samochodów w Alei Solidarności został już przywrócony.
1: Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają na korty.
0: Rozpoczynają rywalizację w turnieju rangi 1000 na kortach twardych w Toronto.
1: Obie zaczynają od drugiej rundy. Iga Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Ten mecz około 18.30.
0: Po 20.00 na korcie powinna pojawić się Maja Chwalińska, która zmierzy się z Talią Gibson z Australii.
1: Panowie w tym tygodniu grają w Montrealu. Rozpoczyna się mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Marcosem Gironem.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
1: Skwar nie odpuszcza, bo że możliwe zwłaszcza na zachodzie. Na termometrach od 20-21 stopni na Pomorzu, przez 32-33 w centrum do ponad 36 na ziemi kłodzkiej, a na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
13: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
15: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. jak przygotować się na sytuację.

sytuacje kryzysowe. Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożarów?

0: tak jak pani powiedziała, powoduje na początku takie niespecyficzne objawy, podobne może trochę do grypy. Natomiast ten proces przebiega znacznie gwałtowniej, no i po tym tej fazie gorączki dochodzi do rozwoju gorączki krwotocznej. No, niestety wiąże się to z bardzo wysoką śmiertelnością, bo tutaj mówimy o śmiertelności na poziomie ponad 50% w zależności od szczepu, no i oczywiście opieki medycznej, którą pacjenci uzyskują. Więc jakby no, to można powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej zabójczych wirusów, które znamy, które zakażają ludzi.
1: A czy to, że ta śmiertelność w przypadku tej choroby jest tak wysoka, to też może wynikać z tego, że zagrożenie nie mija wraz z ustąpieniem objawów choroby, że tak naprawdę ten wirus może bardzo długo przetrwać w organizmie nosiciela?
0: To jednak główna przyczyna śmierci, no to jest jednak samo zakażenie wirusem. Uszkodzenie układu krzepnięcia, objawy krwotoczne, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, wstrząs, uszkodzenie wielonarządowe. Jednak tutaj ta choroba ma taki przebieg bardzo, bardzo dynamiczny i roznosi się pomiędzy różnymi organami.
1: A w jaki sposób mogą działać lekarze? W jaki sposób mogą pomagać pacjentom ci lekarze, którzy są tam na miejscu, mając też, jak rozumiem, dosyć ograniczone zasoby i możliwości systemowe, jeśli chodzi o cały system ochrony zdrowia.
0: To znaczy, no, w przypadku niektórych szczepów wirusa Ebola mamy szczepionkę zatwierdzoną do stosowania, natomiast w przypadku większości no, to jest głównie wspomaganie osoby, która jest chora w tym, żeby organizm sam sobie poradził, no bo nie dysponujemy w tym momencie lekami drobnoczęstoczkowymi. Natomiast potencjalnie, ale to raczej nie wchodzi w grę w krajach biedniejszych, dostępne są przeciwciała monoklonalne, które mają neutralizować poszczególne szczepy tego wirusa.
1: Czyli mówiąc tak wprost, to jest leczenie przede wszystkim objawowe, wspierające odporność osoby zakażonej. Jeśli chodzi o szczepionkę, to nie jest szczepionka, która może pomóc w przypadku tego szczepu, który odpowiada za tę epidemię, prawda?
0: No w przypadku tego szczepu, to z tego co wiem, to nie mamy po prostu takich danych, czy ona pomaga, czy nie. Wiadomo, że ona działa w kierunku zaig, tam były testy na różne inne szczepy. Natomiast w przypadku tego szczepu Bundibugyo, który w tym momencie występuje w Afryce, czy w tym momencie powoduje epidemię w Afryce, no to jakby ta skuteczność nie została udowodniona.
1: Tutaj jednocześnie trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o pozostałe kraje Afryki, bo tutaj mówimy w tym momencie przede wszystkim o Demokratycznej Republice Konga, więc jeśli chodzi o pozostałe kraje Afryki, co może być istotne dla turystów, którzy podróżują na przykład do Kenii czy do Tanzanii, ale także dla całej reszty świata, ten poziom ryzyka, jeśli chodzi o ebolę, pozostaje niski. Ale tak się zastanawiam, panie profesorze, bo rzeczywiście najczęściej te epidemie eboli pozostają w granicach Afryki. Co musiałoby się wydarzyć, żeby taka epidemia się rozszerzyła?
0: Wydaje się, że musiałby się ten wirus zmienić. Tak jak to widzieliśmy, czy widzimy cały czas w przypadku wielu wirusów, my nazywamy to, że to jest wirus grypy, czy wirus SARS, czy wirus Ebola, że to jest jakiś jeden byt, który jest stały, natomiast no, wirusy cały czas się zmieniają, w związku z czym no, co roku czy co miesiąc widzimy troszkę zmienioną wersję, więc no, oczywiście nie można wykluczyć, że pojawi się w pewnym momencie wariant, który będzie się bardziej efektywnie przenosił między ludźmi. Natomiast no, to jest w tym momencie wróżenie z fusów i to jest czysto hipotetyczna sytuacja.
1: No to czysto hipotetycznie zapytam też o taki przypadek, czy gdyby na przykład na pokładzie samolotu, który leciałby do Polski, pojawiła się osoba, która ma podejrzenie zakażenia ebolą, to polskie szpitale i służby sanitarno-epidemiologiczne są gotowe na przyjęcie takiego pacjenta?
0: Czy wydaje się, że jeżeli to by była jedna osoba, no to albo polskie szpitale, gdzie jednak izolatki występują, albo szpitale w krajach ościennych byłyby w stanie się zaopiekować. Tutaj myślę, że poważniejszym problemem jest to, czy mamy zdolności do tego, żeby zaopiekować się większą liczbą osób. Jeżeli by się taka sytuacja pojawiła, mówię, to jest czysto hipotetyczne, bo w tym momencie nie mamy z niczym takim do czynienia.
1: Oczywiście, że tak. A czy można mówić o profilaktyce w ogóle, jeśli chodzi o możliwość zakażenia się tą chorobą?
0: No, tutaj to proponowałbym, żeby jeżeli w jakimś regionie jest epidemia eboli, to żeby jednak tam nie jechać.
1: Po prostu. Najważniejszy myślę, element tak. Profilaktyczny. Panie profesorze, jeszcze chciałam zapytać takie, bo wspomniałam już o turystach, którzy z Polski także podróżują do różnych afrykańskich krajów. Czy pan profesor zaleca szczepienia przed takimi wyjazdami? I jeśli tak, to na jakie choroby?
0: Tutaj to bym proponował jednak porozmawiać ze specjalistą od wakcynologii, który dobierze.

0: że szczepionki do danego terenu, do danego kraju, też może rekomendować środki, które będą zapobiegały malarii i raczej nie chciałbym takiego robić uniwersalnego przekroju,
1: zalecenia
0: na
1: dla
0: co się
1: wszystkich.
0: zalecenia. To jednak no, po to jest medycyna podróży i są tego, jeżeli ktoś nie chce iść do lekarza, są również dane na stronie czy to CDC, czyli amerykańskiej agencji, czy europejskich agencji, które mówią w jakim regionie, jakie ryzyka występują i na co warto się zabezpieczyć. Absolutnie rekomenduję szczepienia, ja się szczepię na wszystko, co mogę, jeżeli gdzieś jadę, a też staram się sporo podróżować, to jednak sprawdzam za każdym razem i jeżeli mam jakieś braki, to uzupełniam te szczepienia.
1: Jasne, panie profesorze, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, był gościem Ekspresu Jedynki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, miłego popołudnia. Do widzenia.

0: To jest Ekspres Jedynki, 25 minut po godzinie 15, teraz na zegarach i przy zdrowiu jeszcze przez chwilę w popołudniówce zostaniemy, a konkretnie przy tym, czego nie robić dla ochłody, żeby tego zdrowia sobie nie zepsuć. Przypominamy, że choć kuszą, zwłaszcza w takim upale, to miejskie fontanny nie są przeznaczone do kąpieli.
1: Moim zdaniem jest to niehigieniczne, jest pełno zarazków, później dzieci mają jakieś krostki, jestem na nie.
2: Ze względu na gołąbki, kubki, różne zarazki, no moim zdaniem zakaz, niehigieniczne zdecydowanie.
3: W fontannach jest dużo zarazków.
4: No wydaje mi się, że tam woda jest niestety, ale czysta to ona nie jest.
5: Wydaje mi się, że tak, powinny zostać zrobione te deszczownice takie, wtedy dla dzieci. Wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsze troszeczkę. W tych fontannach są gołębie, są odchody, to raczej nie.
6: Anna Chorowska-Staszek, pełniąca obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Kąpiel w fontannach to bardzo zły pomysł. Fontanny są takimi elementami ozdobnymi, a nie elementami infrastruktury, która przeznaczona jest do kąpieli. Trzeba zauważyć, że w fontannach mamy obieg zamknięty wody i niestety ta woda narażona jest na różne zagrożenia ze strony środowiska, takie jak zanieczyszczenia mikrobiologiczne, nie wiem, odchody ptaków, i to może powodować, że zwłaszcza przy tej

0: W wysokiej temperaturze te drobnoustroje mogą się namnażać. I wejście do wody, na przykład dziecka, które ma jeszcze niewykształconą odporność, może spowodować u tego dziecka szereg takich schorzeń, bym powiedziała, bakteriologicznych, wirusowych i innych.
1: Wiem, że bakterie są i to nie jest dobre dla dzieci, ale raczej zakazu nie powinno być.
2: Pod odpowiedzialność rodziców dzieci mogłyby się kąpać.
3: No jeżeli jest taki upał, to myślę, że tam troszeczkę można się pochlapać, że tak powiem, nie? No, ale no też nie jest to higieniczne. Higieniczne tak do końca, nie? Także no tutaj prawda jest po środku.
4: Ponoć bakterie i te sprawy, to może nie, no ale zatrzymasz, nie zatrzymasz.
5: Lubisz się kąpać w fontannie?
6: Tak, bo lubię się kąpać.
0: Woda w fontannach nie jest objęta nadzorem. To jest woda, która nie jest kontrolowana, tak jak w przypadku kąpielisk. I tu oczywiście zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z kąpielisk, gdzie woda jest badana i spełnia wymagania w momencie, kiedy jest dozwolona do kąpieli. W przypadku fontan takiej sytuacji nie mamy, ponieważ te elementy infrastruktury w ogóle nie są przeznaczone do kąpieli.
7: Kiedyś gdzieś widziałam, woda była nieczysta. I ja mówię, idą dzieci nie wiadomo skąd, brudne i następne wchodzą. To widziałam i mówię do męża, patrz jaka brudna woda. On mówi, no właśnie, rodzice pozwalają, no to nie wiem, później skóra, coś tam, mogą zachorować. No tak mi się wydaje, ja już mam duże, dorosłe dzieci. Mieszkałam nad jeziorem, jak chcieli to w jezioro, wykąpali się. W domu wannie i to wszystko.
0: Trzeba zauważyć, że nie tylko sam kontakt z tą wodą może być niebezpieczny, ale również wdychanie aerozolu, który wytwarza się podczas tego funkcjonowania fontanny. Tutaj zagrożeniem na przykład mogą być bakterie legionella, które powodują bardzo poważne schorzenia płuc. Ale nie tylko. Ten aerozol wdychany do płuc może powodować szereg innych takich schorzeń związanych z układem oddechowym. Ale nie tylko układ oddechowy, układ moczowy, alergie, skóra, odczyny alergiczne u dzieci, bardzo często u osób starszych, które mają obniżoną odporność, też mogą być te objawy i te narażenie na zakażenie dużo większe niż u osób zdrowych. Jak dla mnie powinniśmy pamiętać o tym, żeby oglądać fontanny, a nie się w nich kąpać, ponieważ naprawdę stwarzają zagrożenie dla naszego zdrowia.
8: A jak się okazuje, nie tylko fontanny, bo głośno ostatnio było o badaniach naukowców z Krakowa, oni sprawdzili, co się kryje w mgiełce, która tworzy się wokół miejskich tężni. Tężni, które mają poprawiać samopoczucie i trochę zastępować zdrowotne spacery nad morzem. No a tymczasem badania pokazały, że w mgiełce były bakterie E. coli. To Ekspres Jedynki, za chwilę też woda, ale woda w Dunaju kluczowa dla energetyki.

0: To popołudniówka radiowej jedynki i teraz w Ekspresie 5 kluczowych dni, 5 kluczowych centymetrów, ba, nawet milimetry okazują się decydujące, bo od kilku dni informujemy o energetycznym kryzysie na Węgrzech, także w Rumunii. To niski poziom wody w Dunaju sprawia, że zagrożona jest praca dwóch elektrowni atomowych, jedynych w każdym z tych krajów. Przenieśmy się teraz na Węgry, tam jest korespondent Polskiego Radia w regionie, Piotr Piętka. Witaj, Piotrze.
1: Witam cię, Karolino, witam państwa.
0: Jak blisko jesteśmy wyłączenia tej ostatniej pracującej jeszcze turbiny elektrowni w Pokrz, co zdaje się nastąpiłoby po 44 latach, gdyby to się wydarzyło?
1: Po 44 latach rzeczywiście, i pozwól, że ja zacznę od tych milimetrów, o których mówiłaś, bo rzeczywiście byliśmy blisko wyłączenia tej elektrowni w nocy. Mniej więcej o 1:30 premier Peter Modior otrzymuje meldunek, że zostało dosłownie kilka milimetrów. Jeśli ta woda w Dunaju jeszcze spadnie, oczywiście w okolicach elektrowni Pokrz, dosłownie o kilka milimetrów, trzeba będzie tę elektrownię całkowicie wyłączyć. I nad ranem staje się to, co na co wszyscy na Węgrzech prawdopodobnie czekali, czyli najpierw to opadanie się zatrzymało, a potem rano rzeczywiście tej wody zaczęło nieco przybierać. Mniej więcej do południa to było około 2 centymetrów. Było 2 centymetry więcej wody. Jest w tej chwili więcej tej wody niż wczoraj wieczorem w okolicach właśnie elektrowni. W zakładzie był niedawno, wczesnym popołudniem był sam premier wraz z ministrem gospodarki Stwanem Kapitaniem, a także kilkoma ministrami. Jak przekazał właśnie Peter Modior, praca tej ostatniej turbiny, która jeszcze pracuje, jest stabilna i bezpieczna. Także Węgrzy, którzy od kilku dni bardzo mocno drżą o dostawy prądu i równie mocno oszczędzają, mogą tak nieco odetchnąć, a tego oddechu i otuchy dodał im sam premier Węgier Peter Modior. Dzisiejszy obrót spraw oddaje mi otuchy, ale najtrudniejsze dni wciąż przed nami. Upał powyżej 40 stopni, susza i inne trudności, ale widać już światełko w tunelu, ponieważ od piątku nastąpi ochłodzenie i być może opady w górnej zlewni Dunaju. Bo te 5 dni, to od poniedziałku do piątku, to tak jak powiedziałeś, mają być historycznie najwyższe temperatury, rekord za rekordem, ale w weekend, po pierwsze na północnym zachodzie kraju i tak jak powiedział sam Modior, w górnej zlewni Dunaju, czyli to są Niemcy i Austria, spodziewane są opady i one niosą nadzieję na podwyższenie tego stanu wody w Dunaju.
0: I rzeczywiście na ten deszcz chyba wszyscy czekają. A powiedz proszę, jak wygląda sytuacja w Rumunii, bo tam zdecydowano się na takie dość nietypowe rozwiązania, czyli wczorajsze wysadzenie podwodnej skały na Dunaju. Czy to zmieniło sytuację w rumuńskiej elektrowni atomowej, która no, ma podobny problem z chłodzeniem, co zakład na Węgrzech?
1: To wydaje się, że to był bardzo opóźniony, ale jednak bardzo dobry ruch rządu. Według danych przedstawionych przez operatora elektrowni w Czernowodzie, bo o niej właśnie mówimy, od wczoraj, czyli od momentu wysadzenia tej skały, która przy tej niskiej letniej wodzie po prostu blokowała przypływ do koryta bocznego Dunaju, który jakby chłodzi ten zakład. No więc od wczoraj przybyło tu 2 centymetry wody i to nie są te same centymetry, o których mówiłem przed chwilą na

0: Węgrzech, ponieważ elektrownia rumuńska znajduje się już niemal nad Morzem Czarnym, więc naprawdę bardzo kilkaset, a może nawet ponad 1000 kilometrów dalej, mówię o biegu Dunaju, więc na tę falę obserwowaną u bratanków trzeba będzie jeszcze w Rumunii poczekać, a więc poprawiło to sytuację na tyle, że już w tej chwili Rumunii, mówię, władze elektrowni w Czarnej Wodzie delikatnie odetchnęli. Tymczasem społeczeństwo, tak jak rumuńskie, tak jak węgierskie, bardzo mocno oszczędza prąd. Ja widziałem od czasu do czasu obserwuję rumuńską telewizję, bo to jest oczywiście też mój region, którym się zajmuję. W tamtejszej telewizji publicznej widzę niemal na okrągło taki pokazywany jest licznik. Ile prądu się produkuje, a ile też jest na bieżąco zużywane i przez większość część dnia ten licznik świeci się na zielono. Wczoraj też informowałem i informowaliśmy, że dwie największe fabryki samochodów produkujące właśnie w Rumunii, Dacia i Ford, nie będą do 19 sierpnia pracować. Zawieszono całkowicie produkcję właśnie po to, żeby zaoszczędzić prąd. Sam premier Ilie Bolojan był pytany, czy oszczędza prąd.
1: Zwykle wracam do domu bardzo późno, czasami koło 10-11, więc to nie jest czas, żeby wszędzie włączać światła. Nie używam też klimatyzacji.
0: Tak więc w obu krajach wielka mobilizacja i oszczędność prądu i wody.
2: Piotrze, to jeszcze na koniec króciutko powiedz, jak długo może ten kryzys w obu krajach potrwać? Czy rzeczywiście weekend jest tutaj taką granicą wyraźną?
0: To jest, moim zdaniem to będzie, taki, ten weekend może być takim oddechem, dlatego że najprostszą odpowiedzią, że ten kryzys będzie trwał do naprawdę intensywnych opadów, czyli do naprawdę poważnego podniesienia się wody. Lekkie opady mogą pomóc, o których mówimy prawdopodobnie w ten weekend, one mogą pomóc jedynie na zabezpieczenie obecnej sytuacji, ewentualne włączenie jakichś być może dodatkowych turbin w elektrowni w Pokrz, ale żeby uruchomić bloki kolejne, zarówno właśnie w Pokrz, jak i Czarnowodzie w Rumunii, potrzeba naprawdę sporo centymetrów wody i co najważniejsze wody zimnej, takiej, żeby ona była w stanie schłodzić te turbiny i żeby ona nie była na tyle gorąca, że będzie ją można dalej w ekosystem wpuszczać. W dalszej perspektywie ja myślę, że trzeba opracować poważne alternatywy dzisiejszego systemu chłodzenia, bo one podobno są, no ale na ten temat to powinni się już wypowiadać specjaliści i ile czasu też powinno, będzie trwało wprowadzenie tego typu systemów. Mówię, zostawiam to specjalistom.
2: O tym wszystkim mówił Piotr Piętka. Bardzo Ci dziękuję za te informacje, jak wygląda sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o polską energetykę, o tym już za chwilę.

0: To Ekspres Jedynki za 18 minut, godzina 18 w tej części popołudniówki. Rozmawiamy o kryzysie energetycznym, z jakim z powodu upałów, ekstremalnych upałów mierzy się spora część Europy. Przed chwilą mówiliśmy o Węgrzech, o Rumunii, co tam się dzieje, o tym opowiadał nasz korespondent, ale to jest także Serbia, Chorwacja, Słowenia. No i pytanie, czy Polska również. Z nami teraz Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: To może zacznijmy od tej europejskiej układanki. To jest kilka systemów w jednym regionie i widziałam, że pan w jednym z wywiadów powiedział, że gdyby doszło do takiego kaskadowego wyłączenia, to skutki mogłyby być poważniejsze niż podczas blackoutu w Hiszpanii w ubiegłym roku.
1: Tak, to prawda. Z tego właśnie względu, że my jako Europa, no jesteśmy, mówiąc obrazowo, jednym systemem elektroenergetycznym. Jesteśmy po prostu taką jedną wielką miedzianą płytą, która ma swoje, nazwijmy to, wypustki. I Hiszpania jest jedną z takich wypustek, bo system elektroenergetyczny Hiszpanii jest dosyć mocno odseparowany od systemu europejskiego, bo w zasadzie ma taki jeden duży interkonektor, czyli ten, który zawiódł w kwietniu ubiegłego roku, przyczyniając się do blackoutu w Hiszpanii. I poza tym nie ma istotnych połączeń elektroenergetycznych z resztą kontynentu. Przez co, jeżeli coś się dzieje z Hiszpanii, no to z jednej strony Hiszpanie nie mogą się specjalnie ratować importem mocy z Europy, natomiast z drugiej strony Europejczycy mogą się łatwo, możemy się łatwo odciąć od problemów w Hiszpanii.
0: Ale to już nie działa w ten sposób w przypadku Węgier, Rumunii, Serbii, Chorwacji i Słowenii, o których teraz mówimy.
1: To jest znacznie trudniejsze w przypadku tych systemów, bo one są dosyć dobrze połączone z resztą systemu europejskiego, z krajami regionu, które mają też względnie nieduże systemy elektroenergetyczne. No bo na przykład system węgierski, rumuński, słoweński, serbski czy bułgarski, słoweński, no nie są to duże systemy elektroenergetyczne. To są małe kraje, małe gospodarki, więc tam nie ma dużo mocy, a co za tym idzie, no też niewiele trzeba, żeby doszło tam do poważnych zaburzeń, jeżeli mówimy o takich wyjątkowych sytuacjach. A my teraz mamy wyjątkową sytuację. No bo jeżeli stoimy przed taką możliwością wyłączenia po raz pierwszy w historii elektrowni jądrowej Paks, no to jest to wyjątkowa sytuacja. Nigdy wcześniej ta jednostka nie była wyłączana. Ona już teraz pracuje na zaledwie 8% swojej mocy zainstalowanej.
0: To tylko jedna turbina, która tak naprawdę, której praca zależy od milimetrów, jeśli chodzi o poziom Dunaju, milimetrów wody.
1: Cały czas tam właśnie jest węgierski rząd, który monitoruje poziom wody w Dunaju, troszcząc się o to, żeby jednak ta jednostka działała. Natomiast no, tu jest w dużej mierze walka polityczna, bo tak naprawdę tutaj Paks generuje już tak niewiele mocy, można to porównać na przykład z decyzjami fabryk czy firm na Węgrzech, które poprzez dobrowolne ograniczenie produkcji wygospodarowały więcej wolnych mocy niż teraz Paks generuje.
0: No, oczywiście mówiliśmy o przykładach dwóch fabryk motoryzacyjnych na Węgrzech, które zawiesiły swoją pracę w tych dniach. Ale panie Jakubie, to przejdźmy do Polski teraz, bo pojawiły się już informacje o elektrowni Połaniec i Kozienice, które ograniczyły dzisiaj swoją pracę. Ten łączny ubytek mocy jest właściwie całkiem spory. Z jednej strony mamy uspokajające informacje ze strony rządu, że nie ma się czego obawiać, no ale z drugiej strony to są dosyć kluczowe elektrownie cieplne w Polsce.
1: To są duże jednostki. Co ważne, to są nowe jednostki, względnie nowe, a co za tym idzie, ich odłączanie jest trochę rezygnacją z tych najbardziej wartościowych aktywów, jakie mamy w systemie elektroenergetycznym. I to ma szczególnie dużą wagę, biorąc pod uwagę resztę naszego systemu, jeżeli chodzi o elektrownie węglowe, która jest oparta na jednostkach o wieku często przekraczającym 50 lat. To jest już taki okres projektowy energetyki węglowej. Po prostu te jednostki były budowane w taki sposób, żeby właśnie pracować przez 50 lat i one dobijają już teraz do swoich granic możliwości.

0: możliwości technicznych. Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, nasz kawałek systemu energetycznego, Polskę, no my oczywiście nie mamy aż tak dużych problemów jak Węgry. No sytuacja nie jest może łatwa czy prosta do takiego, powiedzmy, ogarnięcia, no bo z jakiegoś jednak powodu polskie sieci elektroenergetyczne wprowadziły dzisiaj po raz czwarty w historii tak zwane okresy przywołania na rynku mocy. Natomiast jednak no cały czas jesteśmy w lepszym położeniu niż Węgrzy. A tutaj to, że możemy na przykład w ciągu dnia mimo wszystko odetchnąć z ulgą, wynika w dużej mierze z faktu posiadania bardzo dużych mocy w fotowoltaice. Nasza fotowoltaika nas ratuje i dzięki niej jesteśmy w stanie w miarę spokojnie przechodzić przez te fale upałów w ciągu dnia, bo kiedy fotowoltaika wychodzi
1: no
0: z
1: właśnie,
0: systemu...
1: No właśnie, co jest wieczorem no to... w tych najbardziej newralgicznych godzinach i czy one dzisiaj mogą być także kluczowe dla naszej energetyki? I jutro
0: no
1: też.
0: Właśnie na te najbardziej newralgiczne godziny między godziną 17 a 22, to w tym okresie właśnie PSE wprowadziły okresy przywołania na rynku mocy, no co pokazuje, gdzie jest to wąskie gardło naszej energetyki. I ono leży w czasie, kiedy wychodzi nam już z systemu słońce, bo po prostu mamy zachód, ten dzień się kończy, operowanie słońca w masie półkońcowi. No a z drugiej strony cały czas jest ciepło, cały czas mamy wysokie zapotrzebowanie na moc, ludzie jeszcze nie kładą się spać. I
1: odpalają wszystkie
0: sprawia...
1: sprzęty?
0: Często tak. Mhm. No i oczywiście chodzi klimatyzacja. I to sprawia, że zapotrzebowanie mocowe systemu jest wysokie. Więc mamy tutaj po prostu takie okoliczności, które są trudne. Natomiast po to właśnie PSE działają na rzecz wprowadzenia takich specjalnych narzędzi, żeby zabezpieczyć nas przed jakimiś negatywnymi okolicznościami. No oczywiście ryzyko istnieje i ono jest zauważalne, aczkolwiek warto zaznaczyć, nie mamy na razie powodu do jakiejkolwiek, do jakiegokolwiek niepokoju. Powinniśmy po prostu monitorować to, co się dzieje i wiedzieć, że w razie czego mamy możliwości zaradcze, mamy szereg instrumentów, które stoją między nami a blackoutem.
1: Czyli to jeszcze, to już na koniec króciutko zapytam, to jeszcze nie jest ten moment, żeby apelować, tak jak rząd węgierski czy rumuński, do swoich obywateli o ograniczanie zużycia energii w domach właśnie w tych kluczowych godzinach. Czy może nie zaszkodzi?
0: Znaczy oczywiście, jak ktoś chce oszczędzać, to jest to bardzo szczytne. Zazwyczaj zauważy różnicę na swoim rachunku. Natomiast jeżeli ktoś chce monitorować to, co się dzieje w systemie, to jest taka strona oraz aplikacja Kompas Energetyczny, która jest aplikacją właśnie operatora, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych, podmiotu państwowego i tam mamy wskazane takie przedziały godzinowe, które zaznaczone są kolorami i sygnalizują, czy w danym czasie mamy oszczędzać energię, czy nie. I jak patrzę i na dziś, i na jutro, to na razie wskazań do oszczędności nie ma, zarówno w tym formie zaleceń, jak i w formie wymagań. Więc tutaj
1: więc to są
0: no,
1: też takie
0: nie
1: uspokajające
0: jest to...
1: dosyć informacje. Ja też mogę dodać, że w Radiowej Jedynce też mamy serwis Klimat i o takich godzinach zielonych naszych słuchaczy informujemy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie Jakubie. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki. Oczywiście Jakuba Wiecha też można śledzić w mediach społecznościowych. Pisze o tych najbardziej aktualnych rzeczach dotyczących energetyki. Dzięki jeszcze raz za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w popołudniówce. 9 minut zostało tylko do godziny 18, ale ponownie usłyszymy się jutro od 16. Natomiast proszę cały czas być blisko programu Pierwszego Polskiego Radia już po godzinie 18. Muzyczna Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory.

0: Laboratoris Poland spółka z o.o.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Dobre wakacje to wspólne pomysły.
4: Chodźcie, idziemy grać w Doble.
3: Dobre wakacje to czas spędzony z rodziną.
4: Dinozaur, teraz to ja wygrałam.
3: Dobre wakacje to wyłączony smartfon.
4: A mówiłam wam, że to świetna gra.
3: Z Doble to będą naprawdę dobre wakacje.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Nowe utrudnienia w województwie łódzkim na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Brzeziny w pobliżu miejscowości Wiączyń Górny. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na 308 km jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. W Łódzkiem utrudnienia nadal też na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 km auto osobowe uderzyło w barierę i wciąż zablokowana jest częściowo łącznica zjazdowa. Z autostrady A2 na A1 w kierunku Katowic. Nadal problemy w zachodniopomorskim na trasie S6 między węzłem Malechowo a węzłem Kawno w pobliżu Pękanina na 150 km. Po tym jak auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowane są lewe pasy jezdni w obu kierunkach. Nadal problemy też w Mazowieckiem na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Na 41 km jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Tam zderzyły się dwa auta osobowe. Na Podkarpaciu problemy są na drodze krajowej numer 28. Między Rymanowem a Sanokiem w Sanoczku auto osobowe wjechało do rowu i na 269 km poruszamy się naprzemiennie. Ruch naprzemienny także w Świętokrzyskiem na krajowej 79 między Sandomierzem a Warszawą. W Wólce Tarłowskiej bus wypadł z jezdni i problemy są na 155 km. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz, na trasie S8 między węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Lazurowa, a także między Zambrowem a Ostrowią Mazowiecką. Nie ma też śladu po problemach na krajowej 9 między Skaryszewem a Makowcem, na krajowej 10 między Mirosławcem a Wałczem oraz na drodze krajowej numer 74 między Kielcami a Opatowem.
9: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Maria Furdyna
10: i Andrzej Kocjan. Śmierć polskiego wolontariusza na Ukrainie. Nasz rodak zginął podczas rosyjskiego ataku.
9: Afrykański żar leje się z nieba. Ostrzeżenia przed upałem obejmują niemal całą Polskę. Na zachodzie możliwe też burze.
10: Kadrowy kryzys w szkołach zawodowych. Brakuje nauczycieli, a nowy rok szkolny już za niecały miesiąc.
9: Polski wolontariusz zginął na Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych.
10: Informację potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
9: Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że Polak nie był żołnierzem i zajmował się pomocą miejscowej ludności.
11: Tutaj oczywiście apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie i nasza placówka w Ukrainie zapewni bliskim, czy zapewnia bliskim, niezbędne wsparcie konsularne.
10: O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem.
9: Z profilu Polaka na Facebooku wynika, że często jeździł na Ukrainę z pomocą humanitarną.
10: Przekazywał ją mieszkańcom miejscowości w pobliżu linii frontu.
9: Thank you. Niebezpieczna pogoda w Polsce. Uwaga na upał i burze.
10: Ostrzeżenia przed upałem obejmują niemal całą Polskę. W centrum, na południu i zachodzie kraju to alerty trzeciego, najwyższego stopnia.

0: Olej i ostrzeżenia przed burzami obowiązują od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską, Wielkopolskę po Dolny Śląsk, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
1: W zachodniej części kraju podczas burz prognozowana wysokość opadu miejscami do 40 mm, a porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
2: Na zachodzie grzmieć i padać będzie także w nocy.
0: A jutro kulminacja upałów na południowym wschodzie. Temperatura może wzrosnąć do 40 stopni.
2: Kurierzy i kierowcy taksówek na aplikacje mają być lepiej chronieni przez prawo pracy.
0: Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne ustawy wprowadzającej unijną dyrektywę, której celem jest ochrona osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych.
3: Polska wersja unijnej dyrektywy platformowej ma zmniejszyć przewagę wielkich platform cyfrowych nad szeregowymi pracownikami. Jeśli dojdzie do sporu z aplikacją, to firma, a nie pracownik, będzie musiała udowodnić w sądzie lub przed inspekcją pracy, że dana osoba nie jest jej pracownikiem. Systemy komputerowe zarządzające aplikacjami nie będą mogły już samodzielnie, czyli bez udziału człowieka, wyrzucić kogoś z pracy. Wprowadzane zostaną również surowe kary za naruszenie prywatności pracowników, na przykład poprzez śledzenie lokalizacji kuriera poza czasem wykonywania zleceń. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Ustawa powinna zostać przyjęta przez rząd do końca roku.
4: To są aktualności jedynki.
0: Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii potwierdził, że do Ceuty przez granicę z Maroko wjechały 72 tysiące migrantów.
2: Poinformował równocześnie, że 70 tysięcy osób już opuściło miasto.
0: Obecnie hiszpańskie służby ustalają status pozostałych 2 tysięcy osób.
2: Dziś odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego, z jakim od tygodnia mierzy się Hiszpania.
0: Na granicy zginęło co najmniej 75 osób.
5: Spotkanie unijnych ministrów było konstruktywne, powiedział Fernando Grande Marlaska i dodał, że doceniono działania władz hiszpańskich oraz ich natychmiastową reakcję na kryzys tej skali. Ściśle współpracowaliśmy z Królestwem Maroko, aby zapobiec ludzkim tragediom i naruszeniu granic Hiszpanii oraz Unii Europejskiej. Od lat działamy w sposób niezwykle lojalny i znaczący, tak przed 30 lipca, jak i po. W odpowiedzi na losowe kontrole na włoskich lotniskach i w portach morskich obywateli przybywających z Hiszpanii, minister Grande Marlaska wyraził nadzieję na ponowną ocenę sytuacji. Agata Król, Polskie Radio.
2: Nauczyciel potrzebny od zaraz.
0: W całej Polsce brakuje około 20 tysięcy pedagogów.
2: Problem dotyczy zwłaszcza szkół zawodowych.
0: Ułożenie planu lekcji to wyzwanie. Sytuację ratują emeryci, przyznaje dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu Anna Kwiatkowska.
6: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
2: A w polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli.
0: Premier Donald Tusk żegna Andrzeja Morozowskiego.
2: Dziennikarz radiowy i telewizyjny od 25 lat związany z telewizją TVN24 odszedł po długiej chorobie.
0: Andrzej Morozowski był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo ciebie brakowało, Andrzeju, napisał szef polskiego rządu.
2: Andrzej Morozowski miał 69 lat.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: O sporcie Cezary Gurjew. Lider wyścigu Włoch Jonathan Milan wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina długości 151 km. Dziewiąte miejsce zajął Marceli Bogusławski.
8: Daliśmy siebie wszystko. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z siebie przede wszystkim, że właśnie jest to top 10. Ostatnie kilometry były bardzo szybkie, no tylko dzisiaj troszeczkę ta końcówka była inna niż wczoraj. Była, można powiedzieć, takie trzy bardzo ważne punkty na tym ostatnich finałowych 3 kilometrach, gdzie trzeba było wykonać tak naprawdę kilometr przed metą sprint, bo była zwężka na wąską drogę. No i oczywiście taki nawrót 500 metrów do mety, tam również trzeba było wykonać sprint, no i jeszcze zachować siły na ostatni finish, tak?
7: Radosław Rądczak wygrał 3-letnie premie i objął prowadzenie w klasyfikacji najaktywniejszych.
9: Naprawdę chłopacy zasuwają i gdzieś tam doskoczyć do nich, do tej pierwszej dwójeczki. To nie było lada wyzwanie, ale udało nam się. Gdzieś tam się współpraca zawiązała dalsza. Sprint to moja super domena, także czułem się jak rybka w wodzie. Rozpogodziło się, także super, super dzień.
7: Hubert Hurkacz walczy z Amerykaninem Marcosem Gironem w pierwszej

0: W rundzie tenisowego turnieju w Montrealu pierwszego seta popularny Hubi wygrał 7-5. W innym meczu Kamil Majchrzak przegrał z Francuzą Gaëlle Monfilsem 4-6, 4-6. Z kolei Magda Linette pokonała Kanadyjkę Caro Joao 4-6, 6-7, 6-4 w meczu pierwszej rundy tenisowego turnieju w Toronto. Kolejną rywalką będzie Amerykanka Iwa Jowicz. Zuzanna Pawlikowska pokonała Bułgarkę Lilię Karantanczewą 6-4, 6-2 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Warszawie. A ponownie o sporcie za 2 godziny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Pogoda.
3: Przed nami bardzo ciepła noc, przejściowo duże i przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 17 stopni na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich około 20 stopni na przeważającym obszarze kraju do 23 stopni na wschodzie. Obecnie na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i umiarkowana, a miejscami dostateczna. Złe powietrze jest tylko w Nowinach w województwie świętokrzyskim. Około 40% energii elektrycznej pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem w większości trzeciego stopnia. Miejscami na zachodzie mogą gwałtownie wzrosnąć stany wód.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra autorska.

0: 5.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

To Luther Vandross i Never Too Much. Krytyka muzyczna czasem zarzucała mu, że to takie zbyt szlachetne i zbyt eleganckie to granie, że taka konfekcja damsko-męska, muzyka, która absolutnie jest tak wypłaszczona, że nic nie robi, ale w jego repertuarze także takie charakterne utwory jak Never Too Much. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy przed mikrofonem, to jest Muzyczna Jedynka, program Pierwszy Polskiego Radia, 16 minut po 18. Dzisiaj u nas Robert Szymański, lider zespołu Sex Bomba, trudno w to uwierzyć, ale ta grupa kończy 40 lat, będzie specjalny koncert, ale będzie też specjalne winylowe wydanie ich drugiego albumu. O tym między innymi pomówimy. Będzie trochę nowości, trochę wspomnień, ale będą też prezenty dla Państwa. I to nie tylko w postaci płyty tygodnia. Konkurs muzyczny, wakacyjny konkurs muzyczny. Wystarczy odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami. Za chwilę trzy fragmenty, a Państwo będą w SMS-ie musieli podać, co je łączy. Dzisiaj łatwo na inaugurację, na początek. No to proszę posłuchać.

0: On the Beach, a wcześniej także i Renasanto, i Stan Boris, i Bizony. Do wygrania, proszę Państwa, wspaniały zestaw słuchawek i bezprzewodowych nausznych, i słuchawek bezprzewodowych tych do ucha, i wszystko firmy Tonsil. Bardzo fajne modele i myślę, że będą Państwo zadowoleni, tym bardziej, że zastosowanie dwojakie. 72,151, koszt wysłania SMS-u 2 zł 46 groszy brutto. No i prosimy o kilka zdań na temat takich właśnie letnich przebojów, który być może jest Państwa ulubionym. 72-151, rozwiązanie oczywiście przed godziną 19 w Muzycznej Jedynce. Przypomnę, co łączy te trzy utwory. Być może jakieś słowo, być może kompozytor, wykonawca albo autor tekstu. Proszę pomyśleć.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
0: A za chwilę znowu prezenty dla Państwa, bo prezentacja płyty tygodnia, ale wcześniej rocznica urodzin Louisa Armstronga.

0: To Great Satchmo, czyli Louis Armstrong 125 lat temu przyszedł na świat w Stanach Zjednoczonych, czyli jeden z najwybitniejszych muzyków jazzowych, komponował, grał na trąbce, śpiewał w sposób bardzo charakterystyczny, to on wymyślił tak zwany scat, czyli śpiewanie bez słów, no i zakładał te słynne swoje zespoły Hot 5 i Hot 7. 21 minut po 18.
1: Płyta tygodnia.
0: W programie Pierwszym Polskiego Radia w tym tygodniu słuchamy nowej płyty Madonny. Właściwie rekomendacja chyba jest zbędna. Zawsze to, co nagrywa, jest ciekawe, tym bardziej, że nawiązuje tu do słynnej jej płyty sprzed lat, czyli Confessions on a Dance Floor. Tym razem płyta nosi tytuł Confessions 2, zaprosiła gości. Jest sporo znanych postaci, bardzo teraz popularnych, m.in. Sabrina Carpenter, a sama artystka podsumowuje tę płytę wersami swojej piosenki One Step Away. Ludzie uważają, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale się mylą. Śpiewa gwiazda. Parkiet to coś więcej niż miejsce. To próg, który przekraczasz, rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język. Nie wiem, czy kupują państwo tę filozofię, ale płyta rzeczywiście jest bardzo nowoczesna, a Madonna w formie. Dla państwa oczywiście egzemplarze 71-151, hasło płyta i państwa dane adresowe. A ja wybieram dzisiaj Bring Your Love. To jest ten duet z Sabriną Carpenter.

Confessions 2 to jest nowa płyta Madonny. Dla Państwa egzemplarze 71-151, hasło płyta, Państwa dane adresowe. Jutro także prezentacja kolejnego utworu. A u nas, proszę Państwa, 4...

0: 40 lat w służbie rock'n'rolla, zespół Seks Bomba, Robert Szymański. Witam cię serdecznie.
1: Witam cię serdecznie, witam całą Polskę rock'n'rollową. Dziękuję za zaproszenie.
0: To my się cieszymy, że jesteś z nami. Prezentuję, myślę, że to ty powinieneś zrobić, ale ponieważ ja mam egzemplarz przedpremierowy, to prezentuję album Alkohol i to jest Seks Bomba, druga płyta, rok 92 i to jest po raz pierwszy na winylu ta właśnie płyta.
1: Tak, to jest premiera winylowa. No i cóż, to drugi przypadek od 2000 lat, że udało się wodę zamienić w alkohol.
0: Dlaczego ten alkohol wtedy? Co takiego sprawiło, że ten alkohol posłużył jako tytuł płyty?
1: Wiesz co, to ciekawe...
0: To były tak rock'n'rollowe czasy?
1: To były rock'n'rollowe czasy, ale jak się słuchasz tekst tego utworu, to nie jest o tym alkoholu, o którym wszyscy myślą. To jest trochę taka parafraza, to jest troszeczkę takie w krzywym zwierciadełku ten alkohol opisany, dlatego o tym mówię. No jest to jedyny alkohol po spożyciu, którego można wsiadać za kółko i nie grożą żadne konsekwencje, także to jest właśnie płyta zespołu Seks Bomba.
0: Tak jest, rok 92. Zatrzymałem cię, bo rozmawialiśmy trochę poza anteną, ale chciałem ci powiedzieć, że przesłuchałem tę płytę, nie z winyla jeszcze, bo dzisiaj go dostałem od ciebie, ale z jednego z wydań CD. Ta płyta brzmi kapitalnie, naprawdę, po tych 30 z górką latach. Adam Toczko był realizatorem.
1: Miło
0: wtedy
1: mi to słyszeć, ale właśnie tutaj duże gratki dla Adama Toczko, bo dwie pierwsze płyty zespołu Seks Bomba nagrywał młody, debiutujący wtedy realizator dźwięku Adam Toczko, który znakomicie się wywiązał ze swojej roli i po latach właśnie słychać, że uchwycił ducha żywego grania tego punk rocka, rock'n'rolla naszego, natomiast ani to nie jest przeprodukowane, ani tam nie czuć tak zwanej biedy brzmieniowej. No może tak niezręcznie, że ja się na ten temat wypowiadam, ale też tak myślę.
0: To ja dołożę, bo niektóre płyty z tamtych lat czegoś im brakują, albo jest jakiś niedosyt. Dobre piosenki, ale niestety góra poucinana, doły poucinane, a tutaj zostało, jak to mówiąc kolokwialnie, samo gęste i rzeczywiście chyba w takim dobrym drive'ie uchwycił zespół ówcześnie.
1: Też takie mam wrażenie po latach i bardzo dobrze mi się tej płyty słuchało, jak robiliśmy takie lekki jednak remaster pod te winylowe wydanie, ze względu na to, że po prostu każdy nośnik troszeczkę innymi prawami się rządzi, technicznymi, trzeba takie rzeczy robić. No to stwierdziłem, że to całkiem dobrze brzmi, że tu niewiele trzeba zrobić, tam ze dwie gałki w lewo, jedna lekko w prawo i było gotowe.
0: Trzymam też i pokazuję To niemożliwe, czyli debiut zespołu i to jest to jeszcze pierwsze wydanie poltonowskie.
1: To też Adam Toczko był realizatorem, chociaż oba studia nagraniowe mieściły się w dwóch innych miejscach.
0: Tam alkohol był w Gdyni, zdaje się,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, a to było w Wejherowie.
0: A, czyli, ale Trójmiasto...
1: Tak, gdzieś blisko,
0: kierunek.
1: Tamte rejony, wybrzeże.
0: Robercie, nie będę cię pytał, jak powstała Seks Bomba, chociaż 40 lat to zobowiązuje i można by było tego rodzaju, powiedzmy sobie, jakąś gradację zastosować, jak hartowała się stal. Ale zapytam cię, skąd w ogóle u ciebie rock'n'roll? Ty byłeś jakimś takim punkowym załogantem? Co sprawiło, że założyłeś zespół w 86 roku?
1: Zespołu po pierwsze nie założyłem sam, tylko z kumplami. To był Krzysiek Wiechowicz, to był Bogdan Rogucki i Bogdan Kozieł. Byliśmy czterema punkowcami z osiedla Jagiellońska w Legionowie i to w ogóle był niesamowity jakiś taki fart, zbieg okoliczności, że w takim niewielkim miasteczku wtedy znalazło się czterech ludzi, którzy bardzo chcieli grać w zespole. Stwierdziliśmy, że najłatwiej będzie połączyć siły po prostu. No i tak zostało. Wyjechaliśmy na najdłuższe wakacje w życiu i ja jestem na nich ciągle, bardzo mi się to podoba.
0: W 86 roku już pojawiliście się w Jarocinie po raz pierwszy.
1: Tak, dlatego że zespół Seks Bomba istnieje troszeczkę dłużej, ale postanowiliśmy nie zamulać i nie liczyć daty powstania zespołu od naszego pierwszego spotkania na ławce, tylko od jakiegoś takiego ważniejszego koncertu, występu. I takim koncertem był koncert na dużej scenie w Jarocinie w 86 roku. Tam wystąpiliśmy, to był bardzo fajny koncert, tam grały różne znakomite zespoły, wiele z nich istnieje do dzisiaj, a ten koncert prowadził Irek Dudek. Pamiętam takie historie. Natomiast samego naszego koncertu nie pamiętam nic. Mam po prostu, nie pamiętam nic.
0: No tak, 86 nawet w tegorocznym, na tegorocznym festiwalu w Jarocinie był wspominany, bo to 40 lat tego słynnego dokumentu dla BBC, czyli Moja krew, twoja krew.
1: Tak, to wtedy właśnie, był kręcony.
0: Tak, wtedy był kręcony. Ale zdarzało się, mówisz o sobie jako rock'n'rollowcu, punk-rockowcu, załogancie, a jednocześnie Seks Bombie zdarzało się skręcać w rejony popowe, pop-rockowe?
1: Rock'n'rollowe. Chociaż, słuchaj, jesteś dziennikarzem, tak jak ty to nazywasz, to twoja sprawa. Wiesz co, to jest tak, że ja spojrzałem niedawno na Wikipedię, tak właśnie przy okazji tego 40-lecia. No więc ludzi, którzy grali w zespole Seks Bomba, uzbierałaby się orkiestra symfoniczna.
0: No, tak,
1: więc
0: chyba tak.
1: Tych muzyków, różnych kolegów było bardzo dużo. Wiadomo, ludzie są różni, muzyka tworzona przez ludzi bywa różna, więc ja bardzo lubię muzykę merzybitową. Lubię muzykę z pogranicza.

0: do lat 60. Takie zespoły jak Gerard the Pacemakers, Searchers. Lubię, słucham takiej muzyki Kings. I taką muzykę też mógłbym grać. Więc był taki moment, że zbliżaliśmy się stylistycznie do takich dźwięków, ale takim najbardziej ukochanym moim zespołem i stylem muzycznym jest punk rock, taki podszyty rock'n'rollem. Ten pierwszy umownie nazywany punk rockiem 77. Takie zespoły jak Clash, Buzzcocks, oczywiście Ramones, Damned.
1: Z Ramonsami najbardziej cię chyba kojarzę jakoś tak, że zawsze jak przypominam sobie to, albo widzę cię z winylem Ramonsów, albo jak mówisz o Ramonsach. Zresztą to jest nieprzypadkowo, bo Ramonsi też tworzyli te melodie i to też było czasem albo w duchu takim surf rockowym, albo mersey beatowym właśnie. Korzystali z tej spuścizny.
0: Tak, sama nazwa zespołu Ramons wzięła się od tego, że użyli liczby mnogiej od nazwiska Ramona. Nazwisko Ramon to jest nazwisko Paula McCartneya, którym się meldował w hotelach w Stanach Zjednoczonych, żeby uniknąć nadmiernego zainteresowania fanek i prasy.
1: No tak, tak było. No to co? To jeszcze powiedz historię Halo to ja, skoro mamy ten wątek takiego waszego chyba największego sukcesu singlowego.
0: Tak, to był największy sukces radiowo-singlowy. Natomiast nie jest to, chciałem też powiedzieć, że nie jest to utwór, który najbardziej lubią fani zespołu Sex Bomba. Jednak wygrywają takie zespoły, takie kawałki jak Woda, Woda, Woda, Mały Promil. Natomiast Halo to ja, to jest taki utwór, który w zamyśle powstał jako taki żart na koniec płyty. Po prostu chcieliśmy wpleść język czeski do polskiej piosenki. Ja się na to uparłem. Udało nam się odnaleźć przesympatyczną osobę, panią Irenę Krasnicką. Ona była wtedy dyrektorem polskiego, czeskiego centrum w Warszawie. Namówiłem ją do tego, żeby ze mną taką rozmowę polsko-czeską parlando nagrała i montowaliśmy to w utwór Halo to ja, który był o tym, że dwie osoby, które tęsknią za sobą, dzwonią do siebie, mimo że rozmawiają w różnych językach, to ta rozmowa tam fajnie dosyć wychodzi.
1: Halo to ja świetnie sprawdza się w naszym lecie z radiem. Ja teraz wybiorę piosenkę, która zawsze była jakoś dla mnie ważna, tak jak ta płyta Alkohol była ważna. To jest taki moment wtedy waszej bardzo dużej popularności, pamiętam, bo to były też taka wielka otwartość na muzykę rockową, też telewizji polskiej, Rock Noc, Rock Arena w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej.
0: Graliśmy stadiony i duże naprawdę hale, nie tylko my, to w ogóle muzyka punk rockowa wtedy miała taki swój dobry moment w Polsce i była przez media głównego nurtu nawet trochę dopieszczana, można powiedzieć. W porównaniu z tym, co się dzieje teraz, zdecydowanie tak.
1: Ale jedynka dopieszcza, kiedy chce otworzyć
0: nie narzekam. Bardzo podziękowałem za zaproszenie. Jest mi tu niezmiernie miło być.
1: Robert Szymański z nami, zespół Sex Bomba. No to gramy Kiedy chcę otworzyć drzwi i reedycja albumu Alkohol.

0: Za 24 minuty, godzina 19, państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia z albumu Alkohol i Seks Bomba. No i jak ci się słuchało w radiu?
1: No, słuchało mi się
0: fajnie. Szymański z nami.
1: Ja powiem szczerze, że miałem dosyć dużą przerwę w słuchaniu tej płyty, ale nie będę oszukiwać, po prostu jak trafił w moje ręce winyl, to oczywiście odsłuchałem, także jestem na świeżo. Bardzo podobnie to brzmi w winylowej wersji, jak to, co słyszeliśmy przed chwilą w studiu Polskiego Radia, także myślę, że winyl utrzymuje ducha epoki, a jednocześnie świeżo brzmi. No, tak jak powiedziałem, to zasługa Adama Toszko w dużej mierze, który te wszystkie gałki poukręcał w ten sposób, a nie inny.
0: Premiera tej płyty, bo przedpremierowo zagraliśmy, znaczy zagraliśmy nie przedpremierowo, bo z kompaktu, ale z winyl 15 sierpnia i to będzie szczególny dzień, bo to będzie koncert, no właśnie, jubileuszowy.
1: To będzie jubileuszowy koncert na 40-lecie zespołu, także szykujemy się do niego, jesteśmy przygotowani, mamy nawet sondę na wydarzeniu, poprosiliśmy naszych fanów, żeby pisali, jakie kawałki chcą usłyszeć tego wieczoru. Zrobimy wszystko, żeby usłyszeli jak najwięcej z tych utworów. Bardzo nam zależy, żeby to był taki wyjątkowy wieczór. Wtedy będzie też premiera tej winylowej płyty. Ona będzie tam dostępna. No, bardzo nam miło, że ten jubileuszowy koncert gramy w swoim rodzinnym mieście w Legionowie. Bardzo nam miło, że patronatem ten koncert objął prezydent miasta Legionowa. Będą nasi wspaniali goście. Będzie zespół Debil, będzie zespół Cela numer 3, będzie zespół Zenek Grabowski. To są takie formacje, z którymi przez lata bardzo wiele razy się spotykaliśmy. I zawsze te nasze spotkania to nie tylko to, że się fajnie grało, ale fajnie jest spotykać takich ludzi. Mhm. Bardzo chcieliśmy, żeby nam towarzyszyli tego dnia na scenie i tak się stanie.
0: I to jest 15 sierpnia w Legionowie.
1: Sobota.
0: Początek o 16, zdaje się?
1: Około 16 początek, no i najważniejsze, wstęp jest wolny, także możecie wszystkie pieniądze przeznaczone na bilety wydać na inne rzeczy.
0: Robert, przy okazji, spotkaliśmy się przy okazji ostatniej płyty, tutaj właśnie w jedynce Seks Bomby, czyli Melodię z Musztardą, powiedziałeś mi wtedy, jak...
1: Mam nadzieję, że najnowszej, a ostatnia jeszcze przed nami.
0: No tak, tak, miałem taką nadzieję, ale powiedziałeś mi, że nigdy w ten zespół nie zwątpiłeś, nigdy nie miałeś momentu, że nie, Seks Bomba, to może już ten rozdział zamknę, czy cokolwiek takiego.
1: No, wiesz co, cały czas coś w tym zespole zdarza się pierwszy raz, cały czas patrzymy w przyszłość, jesteśmy uparci i działamy, więc myślę, że to są trzy bardzo ważne powody, dla których zespoły rock'n'rollowe czy punk rockowe mogą istnieć. Zdradzę tajemnicę, że szykujemy nową płytę. Nie zdążymy już jej nagrać w tym roku, ale w przyszłym zapewne tak.
0: Premierowym repertuarem?
1: Z premierowym w 100%. Nie będzie żadnych powtórek, nie będzie żadnych coverów. Po prostu 100% nowe utwory osadzone w tym czasie, w tych realiach i tekstowo, i muzycznie. Po prostu robimy swoje. Wchodzimy w 2027 rok muzycznie. Będziemy się starać.
0: Jako 41-latek albo jako, latka.
1: Tak, to już zależy, jak kto tam. Teraz jeśli chodzi o płcie, to są żonglerki. Nie wchodźmy w to po prostu.
0: Tak,
1: dla
0: jest.
1: Mnie to jest trochę za daleko.
0: Seks Bomba ma 40 lat, jubileuszowy koncert. Chciałem cię zapytać jeszcze o ten początek. Czy wtedy, jak zakładaliście zespół, no 86, może trochę wcześniej, czy w ogóle mieliście jakąkolwiek pomoc z miasta? Jakie to były czasy, jeśli chodzi o początek rekontrolowania?
1: O pomocy zapomnij. Czasy były zupełnie różne. Pamiętam, że dosyć takim naszym pierwszym celem to było dostać się do Domu Kultury, żeby tam mieć próby.

0: ponieważ no, nie było możliwości odbywania prób, a instrumenty, zwłaszcza perkusja albo wzmacniacze gitarowe, to były rzeczy bardzo drogie, które były poza zasięgiem naszym i naszych rodziców, którzy, jeśli by chcieli nam pomóc, to też ich nie byłoby stać na zakup takich urządzeń. Udało nam się w końcu dostać do tego Domu Kultury. Tam poznaliśmy Andrzeja Pisarzewskiego, przesympatycznego człowieka, który był wtedy instruktorem w MOK-u. I ja pamiętam pierwszej rady, jakiej on mi udzielił jako instruktor w Domu Kultury, więc chłopaki się ładują z tymi swoimi ustawieniami, te wzmacniacze, ponieważ ja nie miałem, bo śpiewałem, to on mówi, słuchaj, jest taka pierwsza zasada, nie palimy na scenie. I wiesz, że ja do dzisiaj to stosuję.
1: Andrzej Pisarzewski. Pozdrawiamy cię, Andrzeju. Andrzej cały czas czynny muzyk, wokalista, tak. Świetny gitarzysta. Mogą państwo kojarzyć Andrzeja z jednego z talent show telewizyjnych dla seniorów.
0: Świetny gość.
1: Także
0: też mamy cały czas dobry kontakt. Wiesz, w Legionowie mieszka trochę muzyków. Staramy się wszyscy, albo prawie wszyscy naprawdę mieć ze sobą kontakt, jakoś się wspierać i nadawać na podobnych falach. Także to jest fajne, miłe, cenne w tym mieście.
1: Powiedz, jak się układa taki repertuar? Ja wiem, że prosicie fanów o to, żeby pomogli, ale ten dorobek Seks Bomby, dziś przygotowując się do audycji, patrzyłem, on jest naprawdę przeogromny. Tych piosenek jest, płyt jest mnóstwo, piosenek mnóstwo. I na co stawiasz, że czasem sprawię sobie przyjemności, zagram coś, czego dawno nie graliśmy, czy raczej jednak...
0: To też bym chciał, co powiedziałeś, i na pewno będą takie próby podczas tego koncertu, ale też jestem wsłuchany w głos tych, dla których gramy. Oni przyjadą, wiem, że szykują się ekipy nie tylko z Legionowa, więc mam szacunek dla ludzi, którzy pokonają wiele kilometrów, żeby być na tym koncercie, i chciałbym, żeby oni wyszli z tego koncertu zadowoleni, żeby też usłyszeli, mogli usłyszeć to, co chcą usłyszeć. Także będziemy się z kolegami starać, żeby to wszystko pogodzić.
1: Połączyć.
0: No tak jak powiedziałeś, niemożliwe jest zagranie wszystkich, ani nawet połowy, ani nawet jednej czwartej utworów, który nagrał zespół Seks Bomba. Ale wybierzemy wszystko, co najlepsze na ten koncert.
1: Andrzeju, przepraszam, Robercie, bo o Andrzeju Pisarzewskim pomyślałem. Tak. Robercie, na te kolejne lata, bo nie chcę mówić, że kolejnych 40 czy 50, niech się dobrze dzieje na te kolejne lata. Czekamy na płytę w 2027 roku i widzimy się na koncercie.
0: Do zobaczenia. Zapraszam wszystkich serdecznie na ten koncert. Pięknie dziękuję za zaproszenie i bądźmy tam razem 15 sierpnia w Legionowie.
1: To zróbmy taką klamrę, skoro było z początków działalności, to teraz z tej, jak powiedziałeś, najnowszej płyty, nie ostatnie najnowszej. Melodie z musztardą i to będą dni, których nie znamy.
0: Marka Grechuty.
1: Robert Szymański, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie.

0: 40 lat zespołu Seksbomba. Robert Szymański, lider grupy, opowiadał o poczynaniach, o tym, co było i o tym, co będzie. 15 sierpnia koncert w Legionowie, a zapis naszej rozmowy niebawem na jedynka.polskieradio.pl.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Za 14 minut 19 jeszcze ostatnia szansa, żeby dołączyć do naszej zabawy. Konkurs wakacyjny, w którym wystarczy odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami. Może jedno słowo, może jakiś temat, może kompozytora, może postać autora, może wykonawcy. No proszę posłuchać, bo to wiązanka letnich przebojów i jeden wspólny mianownik.

Fantastyczne słuchawki do wygrania, słuchawki bezprzewodowe nauszne i bezprzewodowe takie do ucha. To wszystko firmy Tonsil i świetny zestaw, myślę, że także na wakacje. Co wspólnego mają ze sobą te trzy utwory? 72-151, kreatywna odpowiedź, przyda się o letnich przebojach państwa, historię 72-151, rozstrzygnięcie jeszcze przed godziną 19. Muzyczna jedynka i program pierwszy i szybki rzut oka do kalendarium. Dzisiaj urodziny Mary Brennan, która znana jest chyba najbardziej ze współpracy z zespołem Clannad.

Robin the Hooded Man, czyli Robin w kapturze, słynny serial z lat 80. i czołówka i Marie Brennan, a także zespół Clannad, dzisiaj urodziny tej wokalistki. Plaża, to łączy te piosenki, nie jest to Morze Bałtyckie, ta najpiękniejsza plaża, czy Zatoka Gdańska, jedynie Zalew Wiślany, super miejsce, gdzie można znaleźć ciszę, tak napisała pani czy też Anka Zbraniewa, pani Anie Zbraniewa. Pani Aniu, tak, chodziło nam o plażę. Zestaw słuchawki bezprzewodowe nauszne i bezprzewodowe do ucha są już pani. Mam nadzieję, że ta nagroda się przyda. Skontaktujemy się o

Oczywiście kolejna odsłona naszego wakacyjnego konkursu już jutro. Proszę Państwa, w 1984 roku pojawił się film Purple Rain z Princem w jednej z ról, ale też pojawiła się ścieżka dźwiękowa do tego filmu i ta piosenka, która wskoczyła dokładnie 4 sierpnia na pierwsze miejsce i pozostała na tym szczycie aż przez 22 tygodnie. A zatem tak się pożegnamy. Marcin Kusy, pięknie dziękuję za muzyczną jedynkę. Program Pierwszy Polskiego Radia za 9,5 minuty, godzina 19:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jaki zapach kojarzy nam się z latem? Świeżo skoszona trawa, dym z ogniska, a może lawenda? W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje? Czy jest bezpieczne? I czy rodzice muszą

0: muszą się na to zgadzać.
1: Lato z Radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
2: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: O nie.
13: Co ja mam zrobić?
12: Dlaczego ja?
13: Gdzie mam teraz jechać?
12: Czy się zgłosić?
13: Skąd wziąć pieniądze?
14: To już teraz?
15: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
11: Ogłoszenie społeczne.
2: Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
16: Kamil Olak. Trwają utrudnienia w województwie łódzkim na autostradzie A2 między węzłem Północ Łódź a węzłem Stryków na 362 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery i nadal częściowo zablokowana jest łącznica zjazdowa z A2 na A1 w kierunku Katowic. Drogowcy nie odwołali wciąż utrudnień także w Mazowieckiem na trasie S17 między węzłem Garwolin Zachód a węzłem Garwolin Północ. Potem jak na 41 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe, jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, zablokowany jest tam jeden pas jezdni. W Podkarpackiem z kolei cały czas utrudnienia są na krajowej 28 między Rymanowem a Sanokiem. W Sanoczku auto osobowe wpadło do rowu i cały czas z tego powodu na 269 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Łódzkiem na autostradzie A1 między węzłem Łódź Wschód a węzłem Brzeziny. Na 308 kilometrze w kierunku Gdańska znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Skończyły się także problemy w zachodniopomorskim na trasie S6. Pomiędzy węzłem Malechowo a węzłem Kawno przez miejscowość Pękalino jedziemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Skrajne lewe pasy były wcześniej zablokowane na 150 kilometrze. Nie ma też śladu po problemach w Świętokrzyskiem na drodze krajowej numer 79, zatem odcinek Sandomierz-Warszawa pokonamy bez większych problemów, a kłopoty były w Wólce Tarłowskiej na 155 kilometrze. Poruszaliśmy się naprzemiennie po tym, jak bus wypadł z jezdni. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
11: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki Maria Furdyna. To ułaskawienie wywołało polityczną burzę. Prezydent uwolnił od wyroku lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Starucha Staruchowicza. Media społecznościowe nie dla dzieci to propozycja Polski 2050.
1: Zakaz social mediów do 15 roku życia.
0: Niski stan wody w Wiśle w Sandomierzu. Wodowskaz pokazał dzisiaj 52 cm.
2: Jest bardzo trudna w tej chwili żegluga.
0: Ta sprawa cały czas budzi duże emocje. Szeroko komentowana jest decyzja prezydenta wobec lidera kibiców Legii Warszawa, Piotra Starucha Staruchowicza. Karol Nawrocki darował mu karę w postaci 2-letniego zakazu stadionowego.
3: Chociaż zdaniem polityków koalicji rządzącej ta decyzja jest kontrowersyjna, to jednocześnie według nich nie jest czymś zaskakującym. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że tym ułaskawieniem prezydent pokazał, że wciąż jest blisko ze środowiskiem tzw. pseudokibiców.
4: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
3: Karol Nawrocki nie musi się tłumaczyć, dlaczego stosuje prawo łaski. Tak odpowiada na to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie inne osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który miał wyrok w sprawie zniesławienia Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo, którego nie popełnił. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Media społecznościowe nie dla dzieci to propozycja Polski 2050. To może być kolejny krok w celu poprawy kondycji psychicznej najmłodszych po przepisach o zakazie używania smartfonów w szkołach. Do działań w tym kierunku namawia rząd minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
1: Zakaz social mediów do 15 roku życia. Namawiam koalicjantów, rząd, bo to zawsze jest nasz pierwszy krok. Zróbmy to rządowo.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że najważniejsze, aby ten zakaz został wprowadzony skutecznie. Dlatego potrzebne są narzędzia, które umożliwią weryfikację wieku. Minister cyfryzacji zapowiada, że zostaną przygotowane do końca roku.
6: Pracujemy nad weryfikacją wieku, skuteczną, taka, która nie będzie używała biometrii, która będzie bezpieczna dla obywatela, a jednocześnie będzie dawała satysfakcję rodzicom, opiekunom i wszystkim użytkownikom internetu, że mamy dobrze przygotowaną ustawę, myślę, że jedną z pierwszych na świecie, która weryfikuje wiek.
0: A zakaz używania smartfonów w przedszkolach oraz szkołach podstawowych zacznie obowiązywać 1 września. Moskwa zaostrza represje wobec emigrantów politycznych. Ustawę podpisał Władimir Putin, weszła w życie natychmiast. Emigranci polityczni zostali m.in. pozbawieni prawa do otrzymania paszportu w rosyjskich konsulatach na całym świecie. Ustawa dotyczy każdego Rosjanina, który wyjechał za granicę, a w kraju został skazany na podstawie kodeksu karnego lub administracyjnego.
7: Jak powiedziała Polskiemu Radiu rosyjska dziennikarka kanału WOTAK Maria Makarowa, w Rosji od dawna można zostać ukaranym za wszystko.
8: To znaczy nigdy nie wiadomo, jak zostanie wykorzystany określony artykuł kodeksu karnego. Właściwie wszystko, co może się kojarzyć policji, to wszystko można znaleźć artykuł.
7: Rosyjskie media niezależne podają długą listę kar, jakie reżim przewidział dla politycznych emigrantów. To m.in. blokada kart kredytowych i rachunków bankowych, zamrożenie prawa własności do majątku ruchomego i nieruchomego, a także pozbawienie dostępu do usług konsularnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
0: Niski stan Wisły w Sandomierzu. Wodowskaz pokazał dzisiaj 52 cm. To jeden z niższych odczytów notowanych w tym mieście. Kapitan żeglugi śródlądowej Tadeusz Prokop powiedział, że sytuacja jest bardzo trudna. Z 4 statków po Wiśle pływać może tylko jeden o najmniejszym zanurzeniu przeznaczony dla 60 pasażerów. Ale i tak załoga nie zabiera pełnego składu, żeby nie utknąć na mieliźnie.
2: Jest bardzo trudna w tej chwili żegluga, ale jeszcze jakoś sobie dajemy radę z tym, że te duże statki praktycznie są unieruchomione już od dłuższego czasu. Pozostaje nam tylko jedynie statek Rusałka, który ma najmniejsze zanurzenie, ponieważ jest to statek zbudowany z aluminium, więc jest lżejszy.
0: Najniższy stan Wisły w Sandomierzu odnotowano w 2012 roku, wynosił 38 cm. Jutra kulminacja upałów na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura może wzrosnąć do 40 stopni. W czasie upałów także zwierzęta wymagają szczególnej troski. To stały

0: dostęp do wody i zacienione miejsce do odpoczynku. Niewskazane są długie spacery i nadmierna aktywność, mówi lekarz weterynarii Paweł Janota.
1: Przede wszystkim należy ograniczyć spacery. Spacer tylko właściwie na siusiu, na sprawy fizjologiczne i z powrotem do domu. W domu jakieś zacienione, przewiewne miejsce. Jeżeli pies jest na podwórku, również mu trzeba zapewnić miejsce, które nie jest eksponowane na słońce.
0: Wysoka temperatura prognozowana jest do końca tygodnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc będzie ciepła, na zachodzie kraju uwaga na burze, lokalnie z gradem, na północy opady deszczu. Temperatura minimalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: Komunikacja internetowa jest kulturotwórcza, pisze Leon XIV w przesłaniu do uczestników ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie poświęconej mediom i komunikacji. Dziś w Seulu rozpoczyna się pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. W wojna niż

0: wiadomości przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji Signis w Rwandzie. Do uczestników zwrócił się także w wideoprzesłaniu prefekt dykasterii do spraw komunikacji Paolo Ruffini. Relacjonuje Dorota Abdelmoula-Wiet.
1: Nawiązując do tematu konferencji Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska, papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko, napisał. Z kolei prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw Komunikacji Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu wideo, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie.
0: Chrześcijańską nadzieję na nowe niebo i nową ziemię oraz konfucjański ideał Datong łączy przekonanie, że podziały, egoizm i ucisk nie są nieuniknione, wskazał kardynał George Jakob Kowakad, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, który dziś otwiera w Seulu pierwsze spotkanie poświęcone dialogowi Kościoła katolickiego z konfucjanizmem. Informuje o tym Karol Darmoros.
2: Kardynał Kowakad podkreślił, że wydarzenie ma zapoczątkować trwałą przyjaźń i współpracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata. Ale zestawienie chrześcijaństwa i konfucjanizmu nie zaciera jednak zasadniczych różnic. W chrześcijaństwie odnowa człowieka i stworzenia dokonuje się dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa. W konfucjanizmie harmonia rodzi się natomiast przez kształtowanie cnót, prawe przywództwo, formacje poprzez rytuał oraz etyczne porządkowanie relacji międzyludzkich. Wartość spotkania polega, jak mówił kardynał, na zachowaniu tych różnic tak, aby każda z tradycji mogła stawiać wyzwania drugiej, ubogacać ją i poszerzać jej horyzonty.
0: Odbudowa bezpieczeństwa, nadziei i zaufania. Na tym skupia się dziś posługa franciszkanów konwentualnych na Ukrainie. O obecnej sytuacji na Ukrainie opowiada siostra Alina Anastazja Petrauskajte.
3: Kustodia franciszkanów ma 5 klasztorów i liczy 20 braci. Franciszkanie utrzymuje kontakt z osobami, które wyjechały z Ukrainy, aby ratować życie swoich dzieci. Rozmawiają z nimi telefonicznie, a gdy jest to możliwe, odwiedzają je za granicą. Na Ukrainie współpracuje 3 gałęzie zakonu franciszkańskiego. Bracia wspólnie prowadzą rekolekcje, nieskupienia i konferencje.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak i jest już 14 minut po 19.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: To będzie po części wydanie wakacyjnej naszej popularno-naukowej audycji, jak Państwo słyszeli, bo wspólnie z Bartkiem Kierzunem wybierzemy się do Umbrii. Będziemy też mówić o Republice Ludzi Młodych, czyli Centralnym Ośrodku Wychowawczo-Szkoleniowym imienia Janusza Korczaka w Bartoszycach. Porozmawiamy z autorką pracy na ten temat, profesor Bernadettą Darską. A zaczniemy od powstania warszawskiego. Mija 82. rocznica jego wybuchu. Trudno nie mówić o powstaniu warszawskim. Wiemy o nim wszystko, ale nie do końca. Historyczne śledztwo wokół kronik powstania warszawskiego prowadzi Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Oto kiedy będziemy mogli te kroniki opatrzone historycznym komentarzem zobaczyć, zapytałam pana Szymona Smolnickiego-Woźniaka, adiunkta w Izbie Pamięci. No nie od razu.
2: Jeszcze nie możemy obejrzeć tych kronik. Taki pierwszy pokaz tych kronik planujemy na koniec roku.
0: Na czym polega to wasze śledztwo? Czyli tak, musicie ustalić, kto

0: musicie ustalić, gdzie i kto jest na tych zdjęciach, tak?
1: Tak, to śledztwo będzie takie wielopoziomowe, bo z jednej strony śledztwo będzie dotyczyć tego, co jest na tych kadrach, na tych tak zwanych kronikach Powstania Warszawskiego, a z drugiej strony będziemy się starać pokazać historię obiegu samych taśm i wpływu tych kronik na powojenną kulturę, na powojenną kinematografię.
0: No tak, bo my oglądamy te fragmenty tych kronik, oglądamy i w filmach dokumentalnych. Są też one włączane w rozmaite inne historie opowiadające o powstaniu. No to chcielibyśmy wiedzieć, jak, kto, dlaczego, kto jest na zdjęciach.
1: Oczywiście, to jest praca, którą, jeśli chodzi o Izbę Pamięci, wykonuje nasz ekspert, pan Zygmunt Walkowski, który po raz pierwszy z tymi taśmami zetknął się w roku 85. Wtedy właśnie powstał taki projekt mający na celu stworzenie takiej rekonstrukcji tych kronik Powstania Warszawskiego. To było zlecenie profesora Jewsiewickiego. Nad tymi kronikami pracował też Stefan Bagiński, który był operatorem tych kronik w trakcie Powstania Warszawskiego, i to zadanie ustalenia tego, co jest na tych kadrach, i sporządzenie takiego wstępnego scenariusza zlecono panu Zygmuntowi Walkowskiemu. I polegało to na tym, że panu profesorowi Jewsiewickiemu udało się odnaleźć osoby, które były świadkami projekcji w kinie Palladium, kiedy właśnie te kroniki były wyświetlane pod nazwą Warszawa Walczy. I na podstawie relacji tych osób, na podstawie relacji powstańców udało mu się sporządzić scenariusze tych kronik. I na podstawie tych scenariuszy, tych kronik, bo wiadomo, że do dnia dzisiejszego te kroniki nie przetrwały w takiej formie, w jakiej były wyświetlane w kinie Palladium. Na podstawie tych scenariuszy pan Zygmunt Walkowski miał w jakimś sensie dokonać próby rekonstrukcji tych kronik. Oczywiście było to zadanie trudne z racji takiej, że dużo fragmentów kronik nie ocalało do dnia dzisiejszego. Także ten film pod nazwą Warszawa Walczy ukazał się w roku 89 i trwa on około 40 minut.
0: Tak jak byli fotografowie, którzy fotografowali powstanie, prawda? Te uczestnicy powstania i jednocześnie fotografowie, bo dokumentowali to, tak samo powstawały te kroniki. A wiemy, jak one przetrwały?
1: Tak, one były zakopane w kilku różnych miejscach i to również jest kwestia, którą w trakcie naszej konferencji końcoworocznej postaramy się ujawnić. Tak, było kilka takich miejsc, w których te kroniki były, że tak powiem, ukryte. Natomiast coś, co jest jeszcze tutaj ważne, jeśli chodzi o te materiały z powstania wyświetlane w kinie Palladium, były tylko trzy kroniki zmontowane do końca. Tej czwartej nie udało się wyświetlić. Te kroniki były wyświetlane w kinie, to były kroniki nieme, którym towarzyszył komentarz osoby zza kadru. One były wyświetlane z jednej strony dla powstańców, z drugiej strony dla ludności cywilnej, właśnie po to, żeby z jednej strony pokazać przebieg walk, a z drugiej strony wzmocnić tego właśnie ducha narodu. Także były trzy kroniki pod nazwą Warszawa Walczy, natomiast tej czwartej nie udało się zmontować. Tak? I tak naprawdę do dzisiaj my nie wiemy, co na tych kronikach było, z racji takiej, że te najważniejsze, najbardziej dynamiczne ujęcia po prostu nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Jednym z celów naszego projektu jest pokazanie tych kronik w tej formie takiej najbliższej prawdy historycznej. To znaczy my właśnie krytycznie podchodzimy do koloryzacji, do podkładania dźwięku. Chcemy po prostu spojrzeć na te kroniki jako na źródło historyczne. Także u nas nie będzie dźwięków wiolonczeli, akordów molowych, podkładów, podłożonych głosów. Nie będzie też koloryzacji. Naszym zadaniem jest bardziej opisanie poszczególnych kadrów na zasadzie pokazania miejsc, pokazania, kogo widzimy na tych kadrach, pokazania w jakim stopniu przybliżonym czasu powstania jakiejś kroniki, a jednocześnie pokazaniu, co zostało włączone do tych kronik, bo tam część tych ujęć oczywiście z jednej strony jest inscenizowana, a z drugiej strony część scen służyła do innych filmów fabularnych, takich jak chociażby film Zakazane piosenki.
0: Mówi pan, że nawet te kroniki powstańcze były w pewien sposób ustawiane? Te zdjęcia na kronikach?
1: Tak, oczywiście mieliśmy inscenizację. No, na przykład słynne ujęcie z panią Wandą Traczyk-Stawską, która strzela z karabinu, no, ono było w dużej mierze ustawione. To chodziło

0: o to, żeby właśnie pokazać, w jaki sposób te walki wyglądały. Naszym zadaniem też będzie w jakimś przybliżonym stopniu pokazanie, które z tych scen mogły być inscenizowane, które ujęcia były w cudzysłowie autentyczne. Także to jest oczywiście trudne zadanie, także tutaj też zostawiamy sobie jakieś takie pole do interpretacji. Natomiast za każdym razem będziemy starali się podkreślać, co może być, a co nie jest. To jest oczywiście bardzo trudne zadanie, natomiast tak jak wspominałem, zależy nam na tym, żeby patrzeć na te tak zwane kroniki Powstania Warszawskiego, bo tutaj też warto to wyjaśnić. To jest określenie nieprecyzyjne. To po prostu są nieme, niezmontowane materiały, które pozostały do dzisiejszych czasów, żeby właśnie spojrzeć na to jako na źródło historyczne, a nie jako historię, która ma w jakimś stopniu pokrzepiać nasze serca.
1: Co jest najtrudniejsze w tym śledztwie, tak to nazwijmy?
0: W dużej mierze te kroniki zostały już opisane przez pana Zygmunta Walkowskiego. Mhm. Tak jak już wcześniej wspominałem, to zlecenie pan Zygmunt otrzymał jeszcze w połowie lat 80. i to głównie dzięki niemu udało się rozpoznać mnóstwo osób z tych kadrów. Ponad 100 osób. Pan Zygmunt w latach 80. rozpoczął jeszcze taką bardzo głośną akcję we współpracy z miesięcznikiem Stolica. On wyszedł z taką inicjatywą, żeby poszczególne kadry z tych kronik zamieszczać w miesięczniku i poprosić po prostu czytelników o pomoc. Tak?
1: No tak, bo jeszcze wtedy wiele osób żyło.
0: Jeszcze wiele osób żyło i udało się część osób sprowadzić. Część osób mieszkała za granicą. Między innymi słynne małżeństwo państwa Biegów. Mhm. Dzięki właśnie tej akcji Stolicy udało się odnaleźć. Para mieszkała w Stanach Zjednoczonych i do dnia dzisiejszego przetrwało między innymi ujęcie z kroniki WFDIF-u, kiedy właśnie z końcem lat 80., początkiem lat 90. oni właśnie przyjeżdżają do Warszawy i oglądają właśnie na ekranie własny ślub. Ale tutaj z jednej strony ta akcja prowadzona przez pana Zygmunta we współpracy z miesięcznikiem Stolica, a z drugiej strony również audycje radiowe z początku lat 90. Między innymi audycja w Polskim Radiu, również na których pan Zygmunt właśnie prosił o pomoc w identyfikacji poszczególnych kadrów powstania. Także to jest praca ciągła, tak? Pan Zygmunt w tym roku obchodzi 90 lat, natomiast ta jego praca od połowy lat 80. praktycznie do dzisiaj trwa i kiedy rozmawiam właśnie z panem Zygmuntem, on za każdym razem podkreśla, że znowu udało mu się odkryć coś, czego wcześniej nie zauważył, co wcześniej przeoczył. Także on jak sam o tym wspomina i jak sam o tym mówi, to podkreśla, że to jest jego zadanie na całe życie.
1: I wam przekazał to zadanie, bo dopóki żyje, on to robi, ale rozumiem, że ta współpraca z panem Zygmuntem jest bardzo silna i nie mają państwo wyjścia i muszą kontynuować ją.
0: Oczywiście, współpraca jest bardzo owocna, także cały czas jesteśmy w kontakcie. Tutaj też zawsze podkreślam, współpracujemy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, między innymi z Grzegorzem Krynickim, który tutaj właśnie odpowiada za proces montażu, digitalizacji. Także no zależy nam, żeby to był efekt, żeby to badanie w sumie naukowe było jak najszersze. Czyli tak jak wspomniałem, nie tylko same opisy tak zwanych kronik powstania, ale również historia samych taśm, historia wpływu tych filmów.
1: Pan Szymon Smolnicki-Woźniak był dzisiaj gościem programu popularno-naukowego Eureka. Czekamy do, no tak mniej więcej do końca roku, żebyśmy mogli wszystko o kronikach powstańczych, takie nazywamy umownie, prawda, wiedzieć i zdigitalizowane je zobaczyć, ale rozumiem, że te oryginały będą zachowane pieczołowicie, żeby przetrwały dla potomności.
0: Oczywiście, one są w posiadaniu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. My właśnie w naszym projekcie będziemy się skupiać głównie na ludności cywilnej, bo wiadomo, że rekonstrukcja do dnia dzisiejszego jest praktycznie niemożliwa z racji zaginięcia części materiałów i z racji no, niemożności ustalenia, jak one w rzeczywistości wyglądały. Możemy tylko się zbliżyć do jakiegoś kształtu na podstawie scenariuszy, które udało się przygotować profesorowi Jewsiewieckiemu.
1: No ale będziemy czekać na te kroniki z komentarzami historycznymi, a po piosence wybierzemy się trochę dalej, to znaczy wybierzemy się do Umbrii.

0: jako połączenie między nową a starą stolicą Cesarstwa Rzymskiego, czyli między Konstantynopolem, co oczywiście brzmi dziwnie, ale statki zatrzymywały się w Rimini, w porcie i stamtąd drogą lądową bezpiecznie można się było dostać do Rzymu, a co oczywiście wynika z historii, z tego, że Rimini i Rzym łączyło coś, co nazywa się korytarzem bizantyjskim. To jest naprawdę bardzo długa historia. Nie wiem, ile my mamy czasu?
1: Mamy czasu 10 minut. W związku z tym musimy tak troszkę po różnych tematach, które pan porusza w tej książce, bo pan jest słynnym kucharzem, ale też dziennikarzem, fotografikiem. I może kuchnią zajmiemy się najmniej, chociaż nie możemy odpuścić, bo przecież Umbria to nie tylko zielone serce Włoch, ale także miejsce, gdzie królują trufle, prawda? Trufle, w zasadzie ja się zastanawiam, co można zjeść w Umbrii bez trufli. Da się coś takiego zjeść?
0: Da się zjeść oczywiście parę rzeczy bez trufli, ale rzeczywiście trufla jest jednym z umbryjskich powodów do dumy, bo tak naprawdę wszyscy oczywiście wiedzą, że trufle rosną w Piemoncie i tam jest trufla biała i trufla czarna w Umbrii, głównie albo tylko i wyłącznie w zasadzie trufla czarna. Ona jest mniej ceniona niż biała, niemniej jednak to ma swoją zaletę, bo jest też tańsza i wbrew pozorom to nie jest coś, co rujnuje portfel i można naprawdę wejść do sklepu i wyjść z kilkoma truflami i można je bez większych wyrzutów przygotować na obiad, na przykład z makaronem, który nazywa się strangozzi. To jest taki typowy, domowy, umbryjski makaron, który ma taką dziwną strukturę okrągłą, takiego grubego spaghetti jakby, bo ten makaron kojarzymy, dlatego użyłem tego porównania. Ale są rzeczy bez trufli, na pewno słodycze. To mogę z czystym sumieniem powiedzieć, ale potem rzeczywiście już będzie ciężko, bo zarówno tak naprawdę tagliata, czyli grillowany stek wołowy, ryż, czyli risotto z truflami, tak, to wszystko, tam już wszędzie mogą się trufle
1: oczywiście
0: pojawić.
1: Jajecznica z truflami bardzo fajna, naprawdę.
0: Tak, chociaż Włosi by się obrazili na hasło jajecznica, bo oni by powiedzieli frittata jednak.
1: Frittata, tak, zdecydowanie, oczywiście. I teraz zmierzamy szybkim marszem, bo czasu niewiele, jak pan powiedział, spieszymy do oliwy i do oliwek, bo to też oliwki zostały sprowadzone do Umbrii, ale te gaje oliwne, tak użyję takiego określenia, bo się go używa, też są w Umbrii, prawda?
0: Tak, no i to są takie gaje oliwne, które ja mam nadzieję, że Umbryjczycy dopną swego i uda im się wpisać umbryjskie gaje oliwne na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo ta procedura w tej chwili trwa, a rzeczywiście jest co wpisać, ponieważ tradycja uprawy oliwek w Umbrii to jest mniej więcej 2000 lat i ten pas ziemi, który tak naprawdę ciągnie się od Spoleto do Asyżu, to są wzgórza na pograniczu tak naprawdę płaskiego terenu, płaskowyżu i wzgórz, on jest w całości zasadzony oliwkami, głównie gatunku Moraiolo. Chodziło o to, że to jest właśnie gatunek, który sobie na górzystym terenie bardzo fajnie radzi. A radzi sobie rzeczywiście na tyle świetnie, że Umbria jest była, bo nie jest już jedynym, ale była pierwszym regionem włoskim, który został w całości wpisany i wyróżniony tym oznaczeniem DOP, czyli najwyższym możliwym oznaczeniem jakości, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Właśnie oliwa z Umbrii jako pierwsza dostała i Umbria dostała jako cały region, mimo tego, że Umbria DOP dzieli się na mniejsze apelacje, bo z oliwą tak naprawdę mniej więcej tak jak z winem, to jednak Umbria jako cały region dostała. To wynika z tego, że Umbria jest położona stosunkowo wysoko nad poziomem morza. Tam są zimne zimy, stosunkowo oczywiście. Duże różnice temperatur między dniem a nocą i to sprawia, że oliwa stamtąd jest absolutnie wyjątkowa, bo kolejne takie miejsce to jest na przykład Istra w Chorwacji, ale to już jest zupełnie inny temat, ale starożytni Rzymianie bardzo cenili sobie umbryjską oliwę i właśnie przez Via Flaminia ta oliwa trafiała na cesarskie, a później papieskie stoły.
1: Dlaczego pan Umbrię wybrał? Bo przecież nie jest to region, chociaż tak się zastanawiam, czy jest to region mniej turystycznie oblegany, bo jednak tam jest coś, co się w Polsce nazywa agroturystyka i można sobie taki domek czy mieszkanie w domku wynająć. Jest to oczywiście domek, znaczy bywa domek luksusowy, jest bas,

0: No i mamy te gaje oliwne i winnice, także sielsko i anielsko.
1: Ale nie ma dostępu do morza.
0: No nie ma.
1: W związku z tym turystycznie Umbria rzeczywiście jest skierowana do węższego grona odbiorców. Ja nie narzekam, bo to pozwala mi uniknąć tego, czego nikt z nas nie lubi tak naprawdę, czyli nadmiernej turystyki. A tak naprawdę odpowiadając na pani pytanie, to ja nie jestem pewien, czy to ja wybrałem Umbrię, czy to Umbria nie wybrała mnie przez przypadek. To nie jest żart, ani to nie jest, ja tak napisałem we wstępie do książki.
0: Ja wiem, tak. Pan zresztą, ale... to jest kapitalna historia, jak pan wybierał to miejsce, jak to miejsce wybrało pana, jak pańscy przyjaciele rozmaite tam zabiegi stosowali. Do Perugii, no Perugia to stolica Umbrii. Perugia, miasto piękne. Ale zabytków, ile tam jest zabytków?
1: No całe mnóstwo.
0: No dobrze, ale ja tak chciałam, wie pan, tak powiedzieć, żeby tak nie jeździli.
1: Nie musimy narzekać naprawdę, bo ja słyszałem oczywiście takie określenie, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo niemiłe określenie dla Umbrii, czyli uboga siostra Toskanii.
0: No bo do Florencji ze dwie godziny, tak? Mniej więcej.
1: Ze dwie godziny, tak. Natomiast no nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o klasę zabytków, to nie ma się Umbria czego wstydzić, bo z jednej strony ma oczywiście niesamowite freski Giotta w Bazylice w Asyżu. Z drugiej strony ma niesamowite freski Pinturicchia, między innymi w Spello, a do tego wszystkiego jeszcze jeden z największych włoskich malarzy bez dwóch zdań, czyli Perugino, nauczyciel Rafaela. To człowiek, który jak wskazuje jego imię, jak wskazuje jego przydomek, bo on się nazywał zupełnie inaczej, ale jego przydomek to Perugino i Perugino bierze się od Perugii. Wiadomo, że tak. Więc z czystym sumieniem wszystkich tych, których interesuje historia sztuki, dobre jedzenie, dobre wino, a niekoniecznie leżenie na plaży, to Umbria jest dla nich. Ale jeżeli wolimy jednak leżenie na plaży niż chodzenie po starych i wilgotnych kościołach, no to proszę Umbrię zostawić innym, tym, którzy lubią.
0: Którzy lubią
1: renesansowe malarstwo.
0: Właśnie, tak. Renesansowe malarstwo i jeszcze malarstwo wzorowane na malarstwie bizantyjskim, prawda? Bo ten wątek, jeżeli możemy poruszyć.
1: Tak, to jest zupełnie rzeczywiście inna para kaloszy, ale rzeczywiście zaczęło się od Via Flaminia, czyli ta Via Flaminia rzeczywiście nam się musi pojawić po raz kolejny, bo skoro statki z Konstantynopola, czyli z Bizancjum później, przybijały do portów w Italii, to drogą właśnie Via Flaminia, drogą rzymską, docierali do Rzymu między innymi artyści, ale oni zanim dotarli do Rzymu, robili sobie mniejsze lub większe przystanki, krótsze lub dłuższe w różnych miastach i dzięki temu rzeczywiście ta bizantyjska sztuka jest w Umbrii widoczna. To jest oczywiście spore uproszczenie, historycy sztuki pewnie...
0: Skrzytają zębami,
1: że, tak. Ja robię takie uproszczenie, no bo oczywiście to też chodziło o Pizę, bo do Pizy również dopływały statki. Artyści z Pizy również docierali do Umbrii w pewnym momencie i uczniowie tych pizańskich artystów, więc tak jak mówię, posługujemy się uproszczeniem, ale rzeczywiście rzymska droga zapewniła Umbrii wiele, nie chcę używać słowa inspiracja, bo to jest niedobre słowo, ale wiele takich impulsów twórczych, powiedziałbym. I to nie tylko jeżeli chodzi o sztukę, ale również jeżeli chodzi o wino, o oliwki między innymi również, bo to wszystko musiało jakoś do Umbrii dotrzeć. Bo znowu, my nie myślimy o tym, że krajobraz śródziemnomorski, który my kojarzymy, to jest krajobraz, który został ukształtowany przez człowieka. Bo ani oliwka, ani winorośl, ani cedry, ani cyprysy, to nie jest coś, co naturalnie występowało.
0: Panie Bartku, muszę panu przerwać. Ale mam nadzieję, ale cudownie, że pani jest gatułem. Bartek Kierzun, autor książki nie tylko o kuchni, o kuchni najmniej, Via Flaminia, opowieści z Umbrii, był dzisiaj gościem popularno-naukowej audycji Eureka. Wszystkiego dobrego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Naszym gościem w audycji popularno-naukowej jest dzisiaj pani profesor Bernadetta Darska, autorka pracy Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku. I przyznam się tak, że ponieważ jest to opowieść o domu dziecka, czyli sierocińcu byśmy powiedzieli, i w tytule też jest hasło opowieść o nowym człowieku, kiedy się to czyta, ma się takie ambiwalentne uczucie, bo nowy człowiek troszkę nam się źle kojarzy, zwłaszcza jeśli chodzi o czas powojenny. W Polsce powojennej, po II wojnie światowej, było ponad milion sierot, prawda?
2: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Tak, w Polsce po wojnie było 1 700 000 sierot i Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które zajmowało się opieką nad dziećmi osieroconymi, głównie osieroconymi właśnie z powodu tych doświadczeń wojennych, organizowało w Polsce domy dziecka. Ten projekt, który powstał w Bartoszycach, ten projekt, który nazywam Republiką Ludzi Młodych, był jednak projektem szczególnym z wielu powodów. Po pierwsze, patronem tego projektu był Janusz Korczak, ale i, co prawda Janusz Korczak tutaj z nazwy, ale też znany radziecki pedagog Anton Makarenko. Czyli z jednej strony inspirowano się samorządnością, takim indywidualnym traktowaniem dziecka, z drugiej strony wychowaniem kolektywnym.
1: No właśnie, bo to tak, przepraszam, bo te dzieci były właściwie z różnych stron, także aż tam zza Uralu.
2: Tak. Teraz w sierpniu obchodzimy 80-lecie tego pomysłu, aby w Bartoszycach, w niewielkim, właściwie nieznanym po niemieckim miasteczku, które po wojnie nazwano Bartoszyce, stworzyć centralny ośrodek wychowawczo-szkoleniowy. Ten ośrodek powstaje w dawnych koszarach Ludendorfa, pięknie malowniczo położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Łyny, lasu, który przypomina takie założenie parkowe. To jest też przestrzeń oddzielona od reszty miasta. I fundamentem tego ośrodka ma być faktycznie dom dziecka. Ten dom dziecka jest zaplanowany docelowo na 3 000 dzieci.
1: To strasznie dużo.
2: Tak, ta liczba jest faktycznie trudna do wyobrażenia. Ostatecznie tyle dzieci nie trafiło do tego miejsca, ale ten dom dziecka przez kilkadziesiąt lat był największym domem dziecka w Polsce. I kiedy mówimy na przykład o liczbie 700 dzieci, to już jest liczba bardzo, bardzo duża. I faktycznie, tak jak pani redaktor wspomniała, przybyły tutaj dzieci bardzo różne i to rodziło.

0: Było bardzo różne konflikty, bo z jednej strony już na początku 1947 roku, kiedy właśnie rozpoczął swoją działalność ośrodek, pojawiły się dzieci z Warszawy, ze środka Bodwena. Dzieci, które miały różnego rodzaju dysfunkcje i potrzebowały no, takiej większej opieki, tak można by było powiedzieć. Pojawiła się duża grupa dzieci tak zwanych autochtonów, czyli dzieci mazurskie, niemieckie, które mówiły tylko po niemiecku. Nie umiały mówić po polsku, więc właściwie na początku porozumiewały się z wychowawcami na migi, mową ciała, bo ci wychowawcy też nie umieli mówić po niemiecku. Pojawiła się potem duża grupa dzieci z Powstania Warszawskiego, które walczyły w tym powstaniu albo były właśnie dziećmi rodziców walczących w powstaniu. No i tu też można sobie wyobrazić, jakie było zaskoczenie tych dzieci, kiedy raptem się okazało, że wśród ich kolegów i koleżanek są osoby mówiące po niemiecku, a więc w języku wroga. To też pokazuje, jak duże były oczekiwania w stosunku do wychowawców, którzy no, w jakimś sensie będąc też młodymi ludźmi, niedoświadczonymi, musieli w jakiś sposób zbudować porozumienie między tymi wrogo od siebie nastawionymi dziećmi i no, zbudować tę wspólnotę. Pojawiły się też dzieci z Monetnej na Uralu, z domu dziecka, z polskiego domu dziecka założonego przez Aleksandra Lewina, postaci bardzo ważnej właśnie w kontekście ośrodka, w kontekście budowania też idei ośrodka, w kontekście prowadzonych tam badań pedagogicznych, ale też postaci istotnej w kontekście chociażby pielęgnowania, ocalenia twórczości Janusza Korczaka. Te dzieci z Monetnej miały już doświadczenia związane właśnie z pedagogiką korczakowską i jako dzieci trochę starsze miały też pomóc w budowaniu tej wspólnoty bartoszyckiej. Ale mówimy tutaj o ośrodku, co jest tutaj bardzo ważne i ten dom dziecka faktycznie był podstawą, fundamentem. Ale obok tego domu dziecka można powiedzieć, że powstał taki cały koncern pedagogiczny, nawet takiego określenia czasami używano, bo było tam przedszkole, była tam szkoła podstawowa zwana wtedy ćwiczeniówką, było tam przez pewien czas liceum dla wychowawczyń przedszkoli, było liceum pedagogiczne, potem powstało drugie liceum pedagogiczne z klasami z językiem ukraińskim, były warsztaty uczenia zawodu, stolarskie, szewskie, krawieckie. Ten ośrodek miał też pewnego rodzaju taką samowystarczalność, bo mimo tego, że płynęły do tego ośrodka duże pieniądze z centrum, bo to był taki ośrodek, który miał właśnie kształtować takie modelowe wychowanie po wojnie, to też do ośrodka należały trzy majątki poniemieckie, które zabezpieczały takie kwestie jak mięso, mleko, jajka, czyli warzywa. Dzieci też miały do dyspozycji basen.
1: Było tam bardzo wiele dzieci, bo ta docelowa liczba nigdy nie osiągnięta to 3000, ale dzieci znalazły się w warunkach, które były im w zasadzie nieznane, prawda? Można powiedzieć, że były to warunki w pewnym sensie luksusowe.
0: Oczywiście, kiedy dzisiaj czytamy, jak wyglądał jadłospis na przykład, no to stwierdzamy, że wyglądał on dosyć ubogo, ale na tamte czasy, kiedy dzieciom zapewniano 5 posiłków w ciągu dnia, kiedy dzieci miały podwieczorek, kiedy pilnowano, aby to były posiłki, które no, gdzieś zabezpieczają ten rozwój fizyczny, intelektualny dziecka, kiedy mówimy o tej opiece, wychowaniu i edukacji, czyli tych ważnych kontekstach, które były kluczowe, jeśli mówimy właśnie o pracy Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jeśli mówimy właśnie o sali gimnastycznej, jeśli mówimy o boiskach, o basenie, o różnego rodzaju wycieczkach. Mamy też tutaj opowieść o tym, że te dzieci otrzymywały taką możliwość tego rozwoju fizycznego, różnego rodzaju atrakcji, zabaw, ale też w Domu Kultury Dziecka. Odbywały się liczne koła zainteresowań. Do tego ośrodka przyjeżdżały ważne postaci życia kulturalnego w Polsce. Pisarze ważni zarówno dla regionu, jak i dla Polski. Przyjeżdżali filharmonicy z Warszawy i z Olsztyna. W ciągu roku odbywało się na terenie ośrodka kilkadziesiąt koncertów. To jest dzisiaj właściwie taka niewyobrażalna oferta kulturalna i to też pokazuje, że to inwestowanie w rozwój tego dziecka było nie tylko inwestowaniem w przetrwanie, ale inwestowaniem w budowanie tego nowego człowieka, który oczywiście miał podbudowę socjalistyczną. Nie da się tego ukryć. To były takie, a nie inne czasy. Ale jednocześnie, ponieważ w Bartoszycach miał powstać model bartoszycki, wzorowany właśnie na Korczaku i wzorowany na Makarence, ale wykształcony w Bartoszycach i miał być modelowy dla

0: całego kraju. I ten modelowy wzorzec tak naprawdę okazał się wzorcem, w którym dziecko otrzymuje dostęp do bogatej oferty kulturalnej, w którym dziecko otrzymuje możliwość rozwijania swoich zainteresowań, możliwość dalszej edukacji, kiedy dziecko, które opuszcza właśnie dom dziecka, jest dalej w pewnym sensie pod opieką swoich wychowawców, bo oni interesują się jego losem.
1: No właśnie, przepraszam pani profesor, o to chciałam zapytać.
0: Przecież ci, którzy tam się znaleźli, to byli też ludzie, którzy, czy to właśnie przyjechali jako repatrianci z Wileńszczyzny, czy właśnie z Zabuga. Ludzie, którzy na przykład byli w obozach koncentracyjnych, którzy też widzieli straszne rzeczy i uczestniczyli w strasznych rzeczach i doświadczyli wielu strat, a jednocześnie umieli uwierzyć, że warto w jakimś sensie poświęcić się dla tych dzieci i w jakimś sensie zaoferować im szansę na to, żeby pojawiła się przyszłość, żeby oni w tę przyszłość uwierzyli, żeby też uwierzyli w dobro i w drugiego człowieka, bo chyba to jest bardzo ważne, kiedy też słucha się i czyta różne wspomnienia właśnie tych osób, które były w tym ośrodku, a muszę powiedzieć, że na spotkaniach autorskich też pojawiają się ludzie, którzy właśnie mieli to doświadczenie przebywania właśnie w ośrodku, jako na przykład dzieci, wychowankowie domu dziecka. Oni faktycznie wspominają, że czuli się tam bezpiecznie, że mieli takie poczucie, że na wychowawców można liczyć, że nie było tam przemocy, a przecież w innych domach dziecka ona się zdarzała.
1: Tak.
0: No właśnie. Tutaj na pewno taką ważną postacią też jest postać Józefa Małeckiego. Chłopca, który był właśnie wychowankiem domu dziecka w Monetnej na Uralu, który potem przyjechał do Bartoszyc jeszcze jako wychowanek domu dziecka, który potem został wychowawcą i który potem został wieloletnim dyrektorem tego domu dziecka. Czyli można powiedzieć, że zamieniły się tutaj role, ale on cały czas był częścią właśnie tej opieki nad dzieckiem. Najpierw jako wychowanek, potem jako wychowawca i dyrektor. I to jest faktycznie fantastyczne, kiedy ci ludzie, którzy byli pod jego opieką, wspominają go jako osobę, którą można by było nazwać ojcem, tatą, która na przykład po zakończeniu tej opieki w domu dziecka, kiedy dzieci osiągały tę dojrzałość, bardzo często starał się od różnych zakładów pracy zdobyć mieszkanie.
1: Taka jednak uważność i przychylność, nawet użyję tego określenia, mądra miłość do młodego człowieka jest niezwykle ważna. Pani profesor Bernadetta Darska, autorka książki Republika Ludzi Młodych, opowieść o nowym człowieku, była dzisiaj gościem audycji popularno-naukowej Eureka. Rozmawiałyśmy, pani profesor, o świecie idealnym, ale ja myślę, że chociaż nie ma już w Polsce właściwie domów dziecka, buduje się zupełnie inne społeczności, kiedy dzieci tracą rodziców, ale myślę, że ta książka powinna być lekturą dla przyszłych pedagogów.
0: Mam taką nadzieję. Na pewno mówiłyśmy też o świecie nie tylko idealnym, ale i takim, który właśnie zaistniał. I to jest tak naprawdę niesamowite, że to było nie tylko marzenie, ale i coś, co się spełniło w stosunku właśnie do tych potrzebujących pomocy dzieci.
1: Dziś w Eurece to wszystko. Jutro spotka się z państwem Jakub Domoracki. Po 20 oczywiście audycja Tu jest muzyka. Dobrego wieczoru państwu życzę. Anna Stępniak.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Oprócz tego, że tradycyjnie, że od ponad 100 lat gasimy pożary, jesteśmy blisko mieszkańców, jesteśmy blisko lokalnych społeczności.
4: Dr Ben Sassi, doradca zarządu wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3: To również od niedawna jesteśmy podmiotem ochrony ludności. I w związku z tymi zadaniami uruchomiliśmy programy, które pozwalają nam budować tak zwaną odporność społeczną. I między innymi w ramach tych działań wykorzystujemy nowoczesne technologie, ponieważ wprowadzamy na rynek wyszkolonych już strażaków, którzy potrafią obsługiwać drony. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w ratownictwie i ochronie ludności jest dziś tak naprawdę koniecznością. Dlatego ochotnicy uczą się od podstaw tej obsługi dronów, które pomagają w poszukiwaniu zaginionych osób, czy w rozpoznawaniu pożarów, ocenianiu skutków klęsk żywiołowych, czy monitorowaniu infrastruktury. Dzięki dronom zbieranie informacji staje się łatwiejsze, a pomoc szybsza i bardziej skuteczna. Program nie tylko rozwija umiejętności strażnicze,

0: ataków, ale też integruje OSP z całym systemem bezpieczeństwa państwa.
1: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wspiera strażaków i stwarza im możliwości skutecznego działania. Przekazuje sprzęt, organizuje szkolenia, dba o tradycje i kulturę. Zabiega o dobre warunki pracy dla strażaków ochotników.
0: Nowe technologie to też są narzędzia, które chcemy wykorzystywać dla ratowania życia. Nowoczesne hełmy, tak zwane smart helmety strażackie, wyposażone są w kamery termowizyjne i system łączności. Usprawiają one akcje. Hełmy mogą przekazywać obraz do sztabu kryzysowego i ułatwiać podejmowanie decyzji i dokumentowanie akcji. To jest bardzo duży krok w stronę profesjonalizacji OSP, który umożliwia strażakom działanie na poziomie zawodowych służb. Jest to tak naprawdę nasza inwestycja w przyszłość, która bezsprzecznie modernizuje tradycyjne podejście do ratownictwa.
1: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie zosprp.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jaki zapach kojarzy nam się z latem? Świeżo skoszona trawa, dym z ogniska, a może lawenda? W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje, czy jest bezpieczne i czy rodzice muszą się na to zgadzać?
4: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
9: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
2: Reklama. Radio Kierowców.
10: Kamil Olak. Nowe problemy w województwie pomorskim na trasie S7 na wysokości węzła Gdynia Port. Na drugim kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem dostawczym i jezdnia w kierunku Redy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia trwają też w Łódzkiem na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Stryków. Na 362 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i tam zablokowana jest wciąż częściowo łącznica zjazdowa z autostrady A2 na A1 w kierunku Katowic. No, na A2 trwa remont nawierzchni na węźle Komorniki. To 159 kilometr tej trasy. Zamknięta jest łącznica prowadząca od strony Warszawy w kierunku Wrocławia. Drogowcy nie odwołali wciąż utrudnień w Mazowieckiem na trasie S17. Chodzi o odcinek węzeł Garwolin Zachód, węzeł Garwolin Północ na 41 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych nadal jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas jezdni. Cały czas cierpliwość przyda się też w podkarpackiem na krajowej 28.

0: pomiędzy Rymanowem a Sanokiem. Po tym jak w Sanoczku auto osobowe wypadło z jezdni do rowu na 269 km. Nadal obowiązuje ruch naprzemienny. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłem Łódź Wschód a węzłem Brzeziny, na trasie S6 między węzłem Malechowo a węzłem Kawno, a także na drodze krajowej nr 79 między Sandomierzem a Warszawą. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców niezmiennie ten sam. 22 513 11 11.
1: Jest 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Po upalnym dniu mocno powieje i zagrzmi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikat z ostrzeżeniem przed burzami w trzech województwach. Zginął, gdy pomagał innym. MSZ potwierdza informacje o śmierci polskiego wolontariusza na Ukrainie. Jest postęp w rozmowach o otwarciu cieśniny Ormus, tak twierdzą Amerykanie. Nie ma jednak mowy o przełomie. Trzy województwa objęte alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie dotyczy burz i obejmuje lubuskie, dolnośląskie i część województwa wielkopolskiego. RCB apeluje w komunikacie, by w czasie nawałnic unikać otwartych przestrzeni. Informuje także o możliwych przerwach w dostawach prądu. Burzowa aura będzie nam towarzyszyć przez większą część nocy, tak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
2: Nadchodząca noc w Polsce zachodniej i częściowo centralnej z burzami, przelotnymi opadami deszczu i zjawiska te miejscami mogą być gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru, a lokalnie także z opadami gradu.
1: To w nocy, a od rana kolejny upalny dzień. Jutro najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna może wzrosnąć tam do 37 stopni. Dla tej części kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. MSZ zapewni wszelką możliwą pomoc rodzinie polskiego wolontariusza, który zginął na Ukrainie. Rzecznik Resortu Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że zmarły Polak nie był żołnierzem. Wspierał miejscową ludność, organizując wsparcie humanitarne.
3: Mogę oczywiście niestety z głębokim żalem potwierdzić informacje o śmierci polskiego wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Tutaj oczywiście apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym czasie.
1: Do śmierci wolontariusza doszło kilka dni temu. Polak został śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. MSZ nie informowało wcześniej o sprawie, ponieważ, jak wyjaśnił rzecznik resortu, w takich sytuacjach pierwszeństwo do uzyskania informacji ma rodzina zmarłego. Nożownik z Wrocławia, który napadł na 30-letnią kobietę, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Wcześniej 18-letni młody Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna od chwili zatrzymania milczy, nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, nie podał też motywu swojego działania.
4: Prokurator Mateusz Kuciński powiedział, że sąd w pełni podzielił argumentację oskarżenia.
5: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary. Sąd uznał, że to zagrożenie będzie wpływać dodatkowo na chęć destabilizacji procesu przez pana podejrzanego i właśnie tą obawę ucieczki i ukrycia się.
4: Do ataku doszło w sobotni wieczór na klatce schodowej budynku przy ulicy Gagarina. Według prokuratury 18-latek zadał kobiecie kilka ciosów nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej. Pokrzywdzona opuściła już szpital. Śledztwo trwa. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Nie ma porozumienia, ale jest postęp. Amerykański sekretarz stanu poinformował o efektach rozmów z Iranem i Omanem dotyczących cieśniny Ormus. Marco Rubio był ostrożny, ale przyznał, że negocjacje idą w dobrą stronę.
7: Wypowiadając się dla dziennikarzy w Departamencie Stanu, Marco Rubio zaznaczył: w rozmowach tych poczyniono postępy, ale nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Mówił Marco Rubio, zapytany dalej o perspektywy zawarcia układu z Iranem. Marco Rubio podkreślał, że istnieją kwestie kluczowego porozumienia dotyczącego ambicji nuklearnych Teheranu. Iran ma nigdy nie wejść w posiadanie broni jądrowej. Denuklearyzacja Iranu ma być najważniejszą częścią porozumienia pokojowego. Marco Rubio natomiast nie przedstawił

0: objawił szczegółów dotyczących zaangażowania Waszyngtonu w te rozmowy. Prezydent Iranu z kolei oświadczył w ostatnich godzinach, że Teheran będzie bronił swoich granic i interesów, ale nie dąży do rozszerzania konfliktu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W aktualnościach jeszcze Szkocja, która niespodziewanie stała się wakacyjnym rajem. To z powodu upałów, które nękają kontynentalną Europę. Chłodniejsze szkockie lato staje się dużym atutem już nie tylko dla Brytyjczyków. Wyszukiwania lotów z Włoch do szkockiej stolicy w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosły o 20%. Szkocja przyciąga pogodą, krajobrazami i klimatem, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Urlopowicze wybierają miejskie wycieczki, zamki, górskie szlaki i wyspy, które można zwiedzać bez ciągłego szukania cienia, a także bez rezygnowania z aktywności w najgorętszych godzinach dnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: O sporcie Cezary Gurjew. Iga Świątek walczy z Czeszką Sarą Bejlek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Toronto. Polka wygrała pierwszego seta 6-0, w drugim prowadzi 4-3. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Kolejnym rywalem Chilijczyka będzie Alejandro Tabilo. To rywal Huberta Hurkacza, który jest zadowolony po tym wygranym w pierwszym meczu.
3: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne tutaj spotkania w Montrealu i budować swoją formę. Także dziękuję wszystkim za wspaniałe wsparcie.
2: Lider wyścigu Włoch Jonathan Milan wygrał drugi etap klackiego wyścigu Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina o długości 151 km. 9. miejsce zajął Marceli Bogusławski.
4: To ostatnie kilometry były bardzo szybkie, no tylko dzisiaj troszeczkę ta końcówka była inna niż wczoraj. Była, można powiedzieć, takie 3 bardzo ważne punkty na tym ostatnich finałowych 3 kilometrach, gdzie trzeba było wykonać tak naprawdę kilometr przed metą sprint, bo była zwężka na wąską drogę. No i oczywiście taki nawrót 500 metrów do mety, tam również trzeba było wykonać sprint, no i jeszcze zachować siły na ostatni finish. Tak? Daliśmy siebie wszystko. Myślę, że no jesteśmy zadowoleni z siebie przede wszystkim, że właśnie jest tu top 10. Jest tu naprawdę wiele wspaniałych, można powiedzieć, zawodników, gdzie tempo i przez cały wyścig, jak i właśnie na tych finałowych kilometrach jest naprawdę, naprawdę wysokie. No ale po wczorajszym etapie nabraliśmy troszeczkę tak pewności jako drużyna. No i staramy się po prostu troszeczkę tam gdzieś dorównać tej końcówce tym właśnie worldtourowym drużynom.
2: Jeszcze jedna informacja. Siatkarska reprezentacja Rosji nie weźmie udziału w Mistrzostwach Świata, które w przyszłym roku zostały zaplanowane w Polsce. Jednocześnie Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że Rosjanie mają zapewniony udział w Lidze Narodów w 2027 roku. A więcej o sporcie w kronice sportowej, którą rozpoczniemy o 22.40.
5: Pogoda.
1: W południowo-wschodniej połowie kraju w nocy ani jednej chmury, za to na zachodzie zachmurzy się aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnie burz, miejscami z gradem. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 na przeważającym obszarze, do 23 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, tylko w czasie burz powieje mocniej. Czas na morską prognozę pogody. Prognoza dla Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego ważna do jutra, do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Wyższy z centrum 1018 hektopaskali nad zachodnią Rosją powoli słabnie. Płytka Zatoka Niżowa z nadwyspy brytyjskich, Morza Północnego i Niemiec utrzymuje się. Bałtyk Południowy. Wiatr wschodni do północno-wschodniego 4 do 5, w porywach 6. Przechodzący na kierunki południowe 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, miejscami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, na zachodzie miejscami deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 4 do 5, początkowo w porywach 6, przechodzący na kierunki południowe 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność przeważnie dobra, możliwy przelotny deszcz lub burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 3 do 5, skręcający na południowy 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność przeważnie dobra, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północny do północno-wschodniego.

0: skręcający na południowo-wschodni do południowego 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4, skręcający na zachodni 4 do 5, później na południu przechodzący w zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody. Kolejną podamy po godzinie 1 w nocy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
1: Reklama.

0: tym ludziom, które obok mnie. On w legalny sposób mieszka, pracuje, robi, nie ukrywa się nie od kogo, ale jak będą jemu mówić dwa razy dziennie, co jedź, to on pojedzie. Mówi, ja nie chcę walczyć z wiatrem i pojedzie.
1: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Decyzję ogłosił godzinę temu po wcześniejszych konsultacjach z kapitułą orderu.
0: Temat ostry, bardzo, bardzo ostry. Chodzi o to, że nasze pokolenie, trzecie pokolenie po tych latach wojny II światowej, my nie mamy w ogóle dotyku do tego historycznego. To pokolenie trzecie, które się urodziło, ja w Związku Radzieckim, był wychowany na internacjonalnych takich zasadach społeczeństwa i tak dalej. Dla mnie narodowość to jest bardzo ważny temat, ale temat nie pierwszego gatunku. W czasach napięcia, emocji, w czasach, kiedy naprawdę na ostro mnóstwo tematów wychodzi, trzeba takie pytania odnieść gdzieś na jakąś przyszłość. O tym mogą rozmawiać na konferencjach naukowcy, historycy, ale nie politycy.
2: Widzisz, nie zapytałeś mnie w żaden sposób w tej rozmowie właśnie, co się dzieje obecnie na Ukrainie. Historia jest bardzo ważna, ale po prostu ludzie na Ukrainie no teraz mniej myślą o historii i to jest z oczywistych względów. Codziennie są ostrzały bardzo potężne. Zima będzie jeszcze trudniejsza od tej, co była. Ludzie na Ukrainie zastanawiają się, jak przeżyć. No, w Polsce nie wszyscy to rozumieją, niestety.
3: To jak to zatrzymać?
2: No, powinniśmy po prostu robić swoje i tak mi wszyscy powtarzają. Robić dalej swoje. Taką mam receptę.
3: Robić swoje, czyli co?
2: Dalej robić te właśnie dobre rzeczy, które ja jestem tego pewna, kiedyś się zaowocują. Być ludźmi, po prostu myśleć o innym człowieku i no nie być agresywnymi, po prostu pozostawać ludźmi.
4: Ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
5: Gdzie mieszkasz?
4: Na Ukrainie.
5: Ale
4: nie pyskuj. Nie pyskuj, bo nie jesteś p***ą. Zawołaj se mamusię. Następną. Co to nie masz? Co to nie masz?
5: Co robisz? Może nie dotykać?
4: Tak? Nie dotykać?
0: Ja skończyłem w młodości Akademię Sportową, magistrem jest od sportu i z takimi lata chodził na treningi i szkolił się razem. I z siłowni takimi ludźmi i jego taka moc, siła, napięć taka skończy się za 10-15 minut po rozmowie w cztery oka i zaczyna się płakać. 150 kg nadwagi, takie mięsi jak u słonia, a płacze, bo dusza boli, bo był nieobłaskany, nie był kochanym dzieckiem i tam mnóstwo tematu, bo cały czas takie agresywni ludzie mają pokoleczony los, pokoleczone swoje dzieciństwo, mnóstwo tematów, których do rozwiązania. I właśnie jak u ciebie wszystko w duszy, w sercu, w mózgu poukładano, nigdy ty nie będziesz takim agresorem. Lew nie musi potwierdzać myszy, że on lew, a mały piesek musi szczekać codziennie, żeby go nie zatoptali, żeby on był usłuchany kimś.
2: I bądźmy ludźmi właśnie tak jak śpiewał mój ulubiony polski muzyk, artysta Czesław Niemen. Właśnie dziwny jest ten świat. Bardzo często przypominam sobie tę piosenkę i jego taki artystyczny wyraz, gdzie właśnie on śpiewa o tych takich relacjach międzyludzkich i o naszym pięknym, nadal pięknym świecie, ale który czasem po prostu szaleje strasznie.
6: Te ostatnie słowa Marianne Krill. Państwo znają Marianę przecież z naszej anteny, choćby z audycji wspaniałej na pograniczach, o piosence Czesława Niemena. Myślę, że to te słowa jej chodziło. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem, lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. To fragment tekstu tej wspaniałej piosenki Czesława Niemena. Wysłuchali Państwo reportażu W napięciu autorstwa Antoniego Rokickiego. I o tym reportażu, o tym, o czym opowiadał, będziemy teraz w Radiowej Jedynce rozmawiać.
7: Polskie Radio. Jedynka.
6: A moimi gośćmi są pisarz i dziennikarz, autor m.in. poświęconych Ukrainie książek Tatuaż z Tryzubem oraz Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian Ziemowit Szczerek. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Oraz Marcin Fitz ze

0: Stowarzyszenia Demagog, które zajmuje się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dobry wieczór również.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznę od pytania do Ziemowita Szczerka. Co się takiego stało z nami, że dochodzi do takich sytuacji, jakich opowiadał między innymi ten reportaż? No to była taka podróż przez te ostatnie 4 lata z kawałkiem. Od niesamowicie gorących, otwartych serc Polaków wobec Ukraińców i bardzo też wspaniałej, wdzięcznej odpowiedzi Ukraińców na to wszystko, co się działo. To był ewenement opisywany przez media naprawdę w wielu zakątkach świata. 4,5 roku później te relacje wyglądają międzyludzkie też zupełnie inaczej. Co się takiego z nami stało?
1: No, powiem się, że nic się nie stało zaskakującego. To znaczy tego typu reakcje myślę, że trzeba było się spodziewać, dlatego że pierwsza ta fala empatii polegała na takim zwykłym wspólnym poczuciu zagrożenia. No, to jest to, co się dzieje, kiedy sąsiadowi płonie dom. Nagle czujemy solidarność, nagle czujemy wspólną sprawę, bo ten dom stoi zaraz obok naszego, no i cóż, pomagamy. Natomiast później weszły te rzeczy, które dzieją się w każdym właściwie społeczeństwie, które nagle odkrywa, że nie jest już samo, które nagle odkrywa, że kiedy te emocje opadają, no to ono jest już w sytuacji, w której pomiędzy ludźmi, którzy do tej pory mówili jednym językiem, którzy do tej pory nie byli przyzwyczajeni do wieloetnicznego społeczeństwa, nagle po prostu nastąpiła wielka zmiana. I zawsze w tego typu sytuacjach uruchamiają się tego typu animozje, tego typu instynkty i zawsze dochodzi wtedy do jakichś eskalacji i wybuchów. I cóż, no teraz faktycznie doszło do wielu tego typu spraw, tym bardziej, że one są jeszcze przez polityków podsycane i to polityków obu stron. Natomiast są one nadal relatywnie rzadkie, nadal jednak mimo wszystko no, większość ludzi nie reaguje w ten sposób na to, co się nie reaguje negatywnie na
0: coś Ukraińców. Są też te historie, gdzie ktoś...
1: Myślę, że powinniśmy się do tego przygotować wcześniej. To znaczy, no, każdy socjolog powiedziałby, że tego należy się spodziewać. Tym bardziej, że mamy jeszcze przecież niepozamykane karty historyczne i bardzo łatwo nas skłócić, a Rosja to wykorzystuje. Więc tak naprawdę powinniśmy się na to przygotować.
0: To prawda i tu oczywiście też są takie historie, gdzie w pociągu na przykład pasażerowie, obsługa tego pociągu stanęli w obronie i to bardzo licznie w obronie leżonych czy w inny sposób atakowanych Ukraińców mieszkających w Polsce, więc też jest bardzo dużo takich historii, kiedy to jest reakcja po prostu taka, jaka powinna być, czyli po prostu obrona.
1: No, za to.
0: Tak, obrona ludzi, po prostu ludzi, którzy są atakowani czy napastowani już w ogóle bez zastanawiania się nad tym, jaka jest ich narodowość. No tu padły właśnie słowa o dezinformacji też, jaką szerzy Rosja, więc pytanie do pana Marcina Fica. No właśnie, widać taką aktywność dezinformacyjną w Polsce?
2: Ja absolutnie zgadzam się z tym, że takie nastroje nie powstają w próżni. I tutaj możemy wskazać z jednej strony właśnie też na działanie polityków, na chęć zyskania jakiegoś większego wpływu politycznego, a z drugiej strony mamy świadomość, że te wspomniane animozje, te trudne karty ze wspólnej historii są wykorzystywane także przez naszych wrogów zewnętrznych. I nie jest to tylko taka gadka, która pojawia się właśnie w ustach polityków, która wykorzystywana jest do tego, żeby z siebie zrzucić odpowiedzialność, ale możemy powołać się między innymi na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w raporcie podsumowującym zeszłoroczną działalność tego podmiotu wskazuje właśnie, że takie operacje wpływu rzeczywiście mają w Polsce miejsce. No i że Federacja Rosyjska wie, że nie da rady promować swojego państwa bezpośrednio wśród Polaków, ale może wykorzystywać te animozje narodowościowe pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Więc rzeczywiście obserwujemy obecnie, że tak naprawdę każdy pretekst może być wykorzystany do szerzenia dezinformacji, także takiej właśnie, która uderza w Ukraińców w Polsce.
0: I czemu my się na to dajemy złapać? No nie wszyscy, ale przynajmniej część z nas tej rosyjskiej dezinformacji.
2: Czemu się dajemy na to nabrać? Pewnie dlatego, że takie anegdotyczne przypadki, takie doświadczenie ludzkie wydaje nam się bardziej autentyczne niż statystyki, którymi operują na przykład analitycy czy dziennikarze. sytuacja, w której

0: my dajemy się ponieść naszym silnym emocjom, otrzymujemy jakiś komunikat, który wywołuje czy nasze oburzenie, czy naszą złość, no to powoduje, że odsuwamy takie krytyczne myślenie na bok i dajemy się właśnie unieść i łatwiej padamy wtedy ofiarami przekazów manipulacyjnych i właśnie pośrednio tak naprawdę przyczyniamy się do tego, żeby cele na przykład Kremla zostały osiągnięte.
1: Pytanie do Ziemowita Szczerka. Ja pamiętam kilka dni temu pan opisał w mediach społecznościowych własne doświadczenie i spotkanie z ukraińskim kierowcą, taksówkarzem, który stosował swój taki mechanizm obronny, właściwie całą serię takich mechanizmów obronnych na wszelki wypadek, jakby żeby nie ryzykować w ogóle jakiegokolwiek spięcia. To zrobiło na mnie wrażenie to, co pan napisał.
2: No tak, na mnie zrobiło bardzo przykre wrażenie to, co widziałem i to, co on mówił. To znaczy jakby najpierw tak ostentacyjnie puszczał polską muzykę, między innymi Disco Polo. Kiedy zacząłem z nim o tym rozmawiać, no to mówił, że on to robi, on to właściwie nie słucha takiej muzyki, no ale on jakby robi to po to, żeby jakby obłaskawić potencjalną osobę z Polski, która mogłaby mieć problem z tym.
1: Żeby się swojsko zrobiło tak trochę.
2: Tak, żeby ktoś nie pomyślał, że on, nie wiem, nie lubi polskiej kultury czy coś takiego, no biorąc pod uwagę, że było Disco Polo, było takie bardzo dramatyczne i trochę desperackie.
1: Ale na Ukrainie też w taksówkach zwykle tak zwana popsa leci, czyli taka ukraińska czy rosyjskojęzyczna wersja tego nurtu muzycznego. Tak.
2: Więc pewnie automatycznie założył coś takiego, plus jakby jeszcze mówił, że najbardziej go stresuje ta niepewność, więc jakby od razu się odzywa. Po polsku oczywiście, do pasażera, żeby wiedzieć już na początku, jakie on ma nastawienie do niego, żeby ewentualnie już zareagować na początku, jeżeli zacznie się jakieś wyzywanie i tak dalej, a jeżeli po prostu zaczyna rozmawiać normalnie z taksówkarzem, no to wtedy już spokojnie jedzie dalej do końca. Jakby tego typu taktyki obronne są niestety, myślę, że coraz częściej będą stosowane przez Ukraińców, a tutaj też się z pewnością zgodzić, to co Rosjanie robią nie dzieje się od dzisiaj. To jakby ta kropla drąży skały już od dawna, też w przypadku przed pełnoskalową wojną. Już jak na przykład już po 14 roku, po tym jak Rosjanie zajęli Krym i zaczęła się wojna na Donbasie, to już pojawiały się w rosyjskich mediach takie informacje, że Ukraińcy, których nagle się ich zrobiło w wielu polskich miastach, na przykład w Łodzi, bo to akurat historia z Łodzi, że domagają się wprowadzenia ukraińskiego jako drugiego języka urzędowego w Polsce i tak dalej. W sensie jakby to jest celowa dezinformacja, która jest obliczona na to, żeby Polaków rozsierdzić, żeby Polaków rozeźlić. No i w końcu po tym długim czasie, kiedy w końcu ta cierpliwość jakby społeczna, bo to jest po prostu normalny mechanizm, tak samo jak mechanizmy społeczne przypominają mechanizmy, nie wiem, naturalne, typu, nie wiem, że pewne rzeczy powodują burzę albo pewien ciąg mechanizmów geologicznych powoduje trzęsienie ziemi. To pewien ciąg mechanizmów społecznych powoduje jakby takie coraz większe napięcie pomiędzy tymi społecznościami. No i w pewnym momencie w normalnym świecie ta kropla, która drążyła tę skałę, spowodowała, że ta skała zaczęła pękać.
1: No i pojawia się coraz więcej, to mówił też o tym Marcin Fitz, takich historii anegdotycznych, które się rzekomo wydarzyły, gdzieś ktoś był ich świadkiem, ale my nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zweryfikować. No, mówił też o mechanizmie, który służy temu, że my w to wierzymy. To może się powinno pojawiać prawdziwych historii, po prostu pozytywnych więcej w tej przestrzeni. Tylko właśnie prawdziwych, bo ich jest bardzo dużo, nie trzeba ich zmyślać.
2: To prawda, jest ich zaskakująco dużo. Znaczy właściwie to być może nie zaskakująco, bo mi się wydaje, że to jest oczywiste, że takich historii jest dużo i być może nawet więcej niż tych historii negatywnych. Co więcej, jeżeli uznamy, że takie pokrawe współżycie i takie życzliwe reagowanie na co dzień na siebie jest też taką pozytywną historią, to tego już w ogóle jest przytłaczający sposób więcej. No, rzecz w tym, najnormalniej w świecie, że zawsze jedna negatywna wiadomość wpływa o wiele bardziej i o wiele istotniej na społeczeństwo niż 100 dobrych historii. Tak po prostu jest skonstruowane to funkcjonowanie medialne. No i cóż, do tego jeszcze właśnie dochodzą te sprawy polityczne. Do tego dochodzi jeszcze taka bardzo nieodpowiedzialna i właściwie trochę głupkowata reakcja bardzo wielu publicystów, szczególnie prawicowych, co tutaj dużo kryć, którzy na przykład sytuacji

0: sytuacji, kiedy ten chłopak z Ukrainy zaatakował polską dziewczynę, tą 30-latkę we Wrocławiu, którzy zaczęli pytać, a co teraz robi liberalny salon, co teraz robią lewacy, czy będą też krytykowali. No cóż, no liberalny salon nic nie robi, ani lewacy nic nie robią, dlatego że ta ofiara nie była szejmowana już teraz, nie była w żaden sposób poniżana ze względu na swoją narodową przynależność. No ale właśnie tego typu fałszywe paralele i tego typu retoryka no służy pogłębianiu tych animozji.
1: No pamiętam też taką historię z brutalnym morderstwem i gwałtem, którego dopuścił się Polak z kolei na młodej Białorusince jakiś czas temu i to odrażająca zbrodnia, tak jak i ta z Wrocławia i wtedy nikt nie wyciągał tutaj żadnych etnicznych wątków, kiedy to sprawcą mordu na Białorusince był Polak. Do Marcina Fica mam pytanie, czy takie właśnie pozytywne historie w przestrzeni, prawdziwe, autentyczne, to podkreślę jeszcze raz, mogą być odtrutką na takie historie dezinformacyjne?
2: Na samym początku zgodzę się właśnie też z tym, że zło po prostu nie ma narodowości.
1: Jest złem po prostu, tak.
2: Jest złem dokładnie i niekoniecznie musi być tutaj od razu powiązywane z jakąś identyfikacją czy z tożsamością narodową. Więc to jest jedna rzecz. Druga, jeżeli chodzi o te prawdziwe historie, warto wyjść z tej przestrzeni cyfrowej, otworzyć szerzej oczy i pamiętać, że różne wątki poruszane czy to przez polityków, czy przez publicystów, czy też internautów bardzo często mają jakiś cel. Czyli właśnie, czy to zwiększenie wpływu na społeczeństwo, czy to zyskanie kolejnych punktów w sondażach, więc to jest jedna sprawa. A druga jest też taka i na to chciałbym bardzo zwrócić uwagę, że warto zastanawiać się właśnie nad tym, co jest celem nadawcy takiej informacji, jakie wywołuje ona w nas emocje. No a także bardzo istotna jest kwestia tej naszej odporności informacyjnej, czyli to, skąd my te informacje czerpiemy, kto właśnie je nam przesyła. I zachęcam do tego naszych słuchaczy przede wszystkim, żeby sprawdzać źródła i żeby orientować się, no właśnie na przykład, czy ci Ukraińcy popełniający przestępstwa w Polsce odpowiadają, tak jak niektórzy chcieliby przekonać, za ich bardzo ogromną liczbę, czy jednak, jak wskazują statystyki, za około 2% wszystkich przestępstw popełnionych w Polsce. Więc oczywiście te pozytywne informacje są pewnego rodzaju odtrutką, ale jeszcze ważniejsze jest bycie po prostu świadomym w kontakcie z tą informacją, która wydaje nam się negatywna i która wzbudza w nas silne emocje.
1: To jeszcze, panie Marcinie, chciałem dopytać, no właśnie powiedział pan o tym, żeby przede wszystkim sprawdzić, jakie jest źródło danej informacji, to co jeszcze powinno wzbudzić nasze wątpliwości, co powinno nas zmusić do myślenia, jeśli widzimy jakąś treść, jakiś wpis w internecie, czy jakiś artykuł przez kogoś podawany, co mogłoby sugerować, że mamy do czynienia jednak z dezinformacją?
2: Ja na samym początku zastanowiłbym się, co sprawiło, że uwierzyliśmy w daną informację. Jeżeli odpowiemy sobie sami, że to, że tak naprawdę pasuje ona do naszych poglądów, to już powinno wywołać w nas jakiś alarm, zapalić czerwoną lampkę w naszej głowie. Więc zastanawiajmy się właśnie, jaki jest cel nadawcy tej informacji. Sprawdzajmy, czy jest on ekspertem w danej dziedzinie i informuje z użyciem języka emocjonalnego, czy jednak pozbawia tych przymiotników daną treść i informuje nas na temat jakiegoś wydarzenia. Warto być właśnie bardzo czujnym. Polecam tutaj też naszym słuchaczom organizacje fact-checkingowe. Wiem, że czasem dochodzenie do faktów, weryfikowanie różnych elementów jest po prostu czasochłonne i bardzo trudne w tym przebodźcowanym świecie. Dlatego też takie organizacje jak stowarzyszenie, które dzisiaj reprezentuję tutaj u Państwa, zajmują się tym profesjonalnie i też na życzenie naszych słuchaczy, czytelników są w stanie weryfikować takie treści.
1: To stowarzyszenie, to tylko przypomnę, Stowarzyszenie Demagog. Do Ziemowita Szczerka znowu mam pytanie. Czy w pana opinii, gdyby nie politycy, gdyby nie dezinformacja, to nie mielibyśmy do czynienia z tym no, kłopotem w relacjach polsko-ukraińskich, przynajmniej w części tych relacji, czy jednak nie możemy wszystkiego zwalać tylko na polityków i dezinformację, taką nawet, która pochodzi z zagranicy, z Rosji na przykład?
0: No ja już mówiłem na początku, że pewne procesy społeczne są mechaniczne. No, nie ma takiego społeczeństwa, które szczególnie jakby no, po raz pierwszy wystawiony na tego typu szeroki kontakt z ludźmi innej kultury nie reagowałoby przynajmniej częściowo w ten sposób. No i tutaj też, no cóż, trudno tutaj znaleźć dobre rozwiązanie, no bo z jednej strony oczywiście warto nagłaśniać

0: sytuacje, w których Ukraińcy są przedmiotem ataku. Z drugiej strony weźmy też pod uwagę coś takiego, co nazywa się syndromem rozbitej szyby. To znaczy, jeżeli pojawia się jedna taka sytuacja albo druga taka sytuacja w przestrzeni medialnej i wtedy tworzy się atmosfera konfliktu. I jedni ludzie bronią Ukraińców i w tym się w to się angażują emocjonalnie, ale inne osoby angażują się emocjonalnie w obronę tych ludzi, albo w atakowanie tych ludzi, którzy bronią Ukraińców, albo w obronę obrężonej twierdzy, w której sami się, jak uważają, znajdują. Więc być może tutaj to, co pan postulował, czyli zwiększenie liczby tych dobrych informacji w ten sposób, żeby one w jakiś sposób przykryły te negatywne informacje, mogłoby służyć jako taka, poduszka informacyjna, która informowałaby, że ta sytuacja nie jest aż tak zła, że to wszystko nie jest na ostrzu noża. Tym bardziej, że tego typu sytuacje, im częściej o nich słyszymy, one też przebijają się na stronę ukraińską medialną jak najbardziej. I w Ukrainie też jest teraz coś w rodzaju wzmożenia takiego bardzo mocnego antypolskiego. Przy czym tutaj różnica jest taka, że u nas są naprawdę środowiska, które bronią i z ukraińskiego punktu widzenia i opowiadają o tym, natomiast w Ukrainie tego nie ma. Z wielu powodów, to już nie będę w to wchodził, ale one są do pewnego stopnia zrozumiałe. Po pierwsze jest wojna, a po drugie to oni są obiektem ataku, po trzecie tutaj kraj, który jest, powiedzmy, dopiero buduje tą swoją nowoczesną formę swojego narodu. Nie chcę powiedzieć, że narodu ukraińskiego nie było wcześniej, tylko po prostu on teraz przybiera swoją konkretną, nowoczesną formę po Majdanie i tak dalej, teraz w czasie wojny, która go wykuwa. No jest mniejszy dystans do tej sytuacji. Dlatego mam wrażenie, że to jednak po naszej stronie jest większa odpowiedzialność. I tak jak mówię, tworzenie tej poduszki informacyjnej z takich łagodzących informacji, które pokazują, że tak naprawdę nie jest aż tak źle, że to są jednak odosobnione sytuacje. To warto zwrócić uwagę na bardzo szybką i sprawną działalność naszych służb, bo jak wiemy wszyscy, praktycznie sprawcy tych ataków, które były nagłośnione, zostali właściwie momentalnie zatrzymani. I tym też powinniśmy, o tym też powinniśmy informować. I to bardzo, bardzo często i wtedy, kiedy zawsze wtedy, kiedy informujemy o tych atakach. Po pierwsze dlatego, żeby właśnie nie tworzyć tej atmosfery, żeby załagodzić tę atmosferę konfliktu i tej krzywdy czynionej Ukraińcom, ale też dlatego, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że tego typu rzeczy, że tego typu rasistowskie czy ksenofobiczne po prostu szowinistyczne ataki spotkają się z czymś, z karą, spotkają się z reakcją polskich służb, a to jednak działa bardzo odstraszająco. Nie tylko kara działa odstraszająco jako w rozumieniu jej dolegliwości dla sprawcy, ale też jej nieuchronność, właściwie przede wszystkim nieuchronność.
1: To prawda, tym się choćby tłumaczy dziś to, że w Polsce mamy rekordowo niską liczbę wypadków drogowych. Akurat mandaty się stały wyższe w Polsce nie tak dawno temu i lepiej egzekwowane i wszyscy eksperci dziś nie mają wątpliwości, że jedno z drugim jest powiązane. Do pana Marcina Fica ze Stowarzyszenia Demagog jeszcze z pytaniem się zwrócę. Może jakbyśmy się trochę też wszyscy bardziej zainteresowali, ukraińską kulturą troszkę językiem, trochę bardziej byśmy rozumieli tych Ukraińców, to może by oni się nam stali bliżsi. Trudniej byłoby dezinformować na przykład na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, czy co robią, co myślą, co mówią Ukraińcy.
2: Myślę, że świadomość tego, jak bliscy są nam to ludzie, po pierwsze mieszkając tak naprawdę zaraz obok nas tu w Polsce, na pewno wpływa na to, że postrzegamy ich jako po prostu osoby, które są ofiarami po pierwsze działań Rosji, pełnoskalowej inwazji, a po drugie także dezinformacji, która rzeczywiście, jak to obserwujemy, wzrasta tym bardziej po takich wydarzeniach, które mają miejsce w internecie, które są nagłaśniane jak w przypadku ostatniego incydentu w autobusie w Bielsku-Białej. Więc myślę, że z jednej strony to jest wyjście, a z drugiej strony to jest próba właśnie pilnowania też samego siebie i takich swoich reakcji w kontakcie na te narracje, które po prostu są antyukraińską propagandą, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością i które tak naprawdę uderzają w Ukraińców tylko ze względu na ich przynależność narodową.
1: Jeszcze dopytam, bo jeden z bohaterów reportażu, którego wysłuchaliśmy, mówił o tym, że po prostu jest jakaś grupa ludzi wszędzie, w Polsce, na Ukrainie, w Meksyku, Kirgistanie, w

0: Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, która z takich czy innych powodów jest czymś w życiu sfrustrowana, na coś wściekła, gdzieś chce się po prostu wyładować. No i teraz ktoś pokazał im palcem Ukraińców jako ten cel, że to nawet czasem nie o Ukraińców chodzi, tylko o to, żeby się na kimś po prostu wyładować. Tak może rzeczywiście być.
1: Myślę, że takie działania, takie emocje czy uczucia napędzają także właśnie dezinformacje i teorie spiskowe. Bardzo często uprawianie tych teorii czy szukanie winnych tam, gdzie ich nie ma, jest po prostu też motywowane zabawą czy chęcią właśnie dania upustu swojej frustracji. Dlatego jest to też z pewnością element, który możemy wskazać w tej dyskusji.
0: No i do ziemowita szczerka jeszcze mam pytanie. Ja ostatnio widząc w bardzo wielu mediach takie liczne informacje o tym, gdzie tam coś przeskrobali Ukraińcy. I to są oczywiście też autentyczne historie, te, o których mówią media, historia Suma wyłowionego z jeziorka na Gocławiu, czy jakichś innych tego typu historii, które się dzieją w Polsce, ale jakby zdarzają się ludziom na całym świecie i jest jakiś procent ludzi w każdej narodowości, w każdej grupie, którzy lekceważą przepisy, łamią je, czegoś nie szanują. Mnie się przypomina historia z Wielkiej Brytanii, gdzie lata temu tabloidy rozpisywały się o tym, czego tam nie zrobili Polacy, że łabędzia zjedli w parku, że gdzieś coś narozrobili. Jakbyśmy trochę takie koło zatoczyli.
2: No tak, no tego typu sytuacje się zdarzają bardzo często. Znaczy jakby, no nie mówię, że akurat Polakom, tego właściwie każdemu. No w każdym społeczeństwie zawsze będzie grupa ludzi, którzy będą podatni na tego typu sprawy, ale też trzeba, mam wrażenie, przestać myśleć emocjonalnie na temat tych już mechanizmów i procesów społecznych, o których mówiłem, tylko zacząć je badać i zacząć na nie reagować jako po prostu na sprawy, które istnieją, jako na mechanizmy, które są już niezależne od woli jednej czy drugiej osoby, za które właściwie trudno kogoś winić, bo no, jeżeli zobaczymy na przykład, że bardzo dużą grupą etniczną, która bierze udział w patrolach ICE Stanów Zjednoczonych, szczególnie tych, w czasie tego takiego no, już bardzo mocno kontrowersyjnego czasu prezydenta Donalda Trumpa, to są Latynosi, którzy bardzo często przeciwko innym Latynosom występują, tym, którzy przyjechali później. Jeżeli zobaczymy na przykład, że obecnie w RPA po tym, jak już czarnoskóra większość przejęła władzę i teraz istnieją tam bardzo silne antyimigranckie ruchy, które z kolei jakby bronią tego RPA przed innymi czarnoskórymi, którzy chcą uczestniczyć w tej trochę lepszej ekonomii RPA niż krajów sąsiednich. Jeżeli widzimy, że również na samej Ukrainie jest też tak przecież, że no cóż, to co robią Polacy wobec Ukraińców dzieje się również na zachodniej Ukrainie w stosunku do migrantów, czy do właściwie uchodźców, to już trzeba mówić wprost, ze wschodniej Ukrainy, bo oni też są uważani za obcych kulturowo i Ukraińcy z zachodu twierdzą, że oni im tę przestrzeń publiczną psują z językiem rosyjskim, czy zachowaniem, które nie przystaje do tego, do czego oni byli przyzwyczajeni. No to po prostu widzimy, jak bardzo ten mechanizm jest, no trudno go oceniać moralnie, dlatego że po prostu on jest moralnie nie do obrony. No i to samo właśnie o Polakach. No jeżeli Polacy, naród, który był narodem migrantów, teraz jakby przyjmuje migrantów, to jakby nie pamięta to albo zapomina to, co działo się wobec niego jeszcze niedawno w sytuacji dokładnie odwrotnej, no pokazuje po prostu, że musimy się pogodzić z istnieniem tego mechanizmu i najnormalniej w świecie przygotowywać się na pojawienie się takich mechanizmów i zapobiegać im w jakiś systemowy sposób.
0: I to jest, myślę, bardzo dobry wniosek z tej naszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Ziemowit Szczerek, pisarz, dziennikarz, autor między innymi takich książek jak Tatuaż z Tryzubem czy Przyjdzie Mordor i nas zje. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Oraz Marcin Fitz, Stowarzyszenie Demagog, które zajmuje się przeciwdziałaniem dezinformacji. Również bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski, Hanna Dołęgowska, Wojciech Błoński. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: W tym tygodniu śledzimy losy Agnes. Właśnie pojawił się w jej życiu ktoś ważny. Posłuchajmy 9 fragmentu powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Czyta Dorota Landowska.
2: Melduję się w hotelu Dolenstadt. Kilka minut przed północą. Mówi, że na dzień lub dwa jeszcze zobaczy. W papierach ma Johannes von Himmel. W rękach dwie walizki. Na śniadanie przychodzi ostatni. Nigdzie się nie śpieszy. Ani do Warta, ani na szlak. Życzy pan sobie przewodniczkę? Pyta go wuj, gdy ten przegląda książki. Oprowadzi po mieście, studnie w kościele pokaże. Chrzcielnicę? Nie, prawdziwą studnię. A może później. Agnes spotyka go na plantach, gdzie idzie otworzyć dom kata dla kilku dzieciaków z miasta. Mężczyzna dość młody, siedzi na ławce i szkicuje farę. Obok tekturowa teczka, z której wystają kolorowe pastele. Miejscowi z zaciekawieniem patrzą mu przez ramię. Niech pan tu nie siedzi, bo kawka na pana nasra, mówi jeden z chłopaków, a reszta się śmieje. Nie szkodzi. Ptasia kupa przynosi szczęście. Rysownik robi

0: i oko do Agnes. Ta spuszcza wzrok. Dzieci się śmieją, nadal z ptasich odchodów. Niechętnie rozstają się z przybyszem. Dom kata przecież nie ucieknie, a ten zrobi swoje i odejdzie, jak każdy nietutejszy. Przybysz jednak nie znika. Po południu czeka na Agnes w hotelowej recepcji i znowu przegląda zawartość regału, jakby liczył, że tym razem znajdzie tam coś ciekawego. Klucz i przewodniczka w hotelu Dolenstadt, podobno, zagaduje. Chce pan zobaczyć dom kata? Chyba, że nie warto. Warto, jak wszystko tutaj. Proszę więc wszystko mi pokazać.
1: Dorota Landowska przeczytała 9 fragment powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Książka ukazała się w wydawnictwie Czarne. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jaki zapach kojarzy nam się z latem? Świeżo skoszona trawa, dym z ogniska, a może lawenda? W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje, czy jest bezpieczne i czy rodzice muszą się na to zgadzać?
4: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy. Izabela Kuczyńska, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Prezydenckie ułaskawienia w ogniu krytyki zdecydowały osobiste sympatie, tak darowanie kar liderowi kibiców warszawskiej Legii, a także Adamowi Borowskiemu, ocenia minister sprawiedliwości. Karol Nawrocki ułaskawił kogo chciał, bo takie ma konstytucyjne prawo, odpowiada rzecznik prezydenta. Najwięcej komentarzy dotyczy sprawy Piotra Starucha Staruchowicza. Dzięki decyzji Karola Nawrockiego nie obowiązuje go już orzeczony przez sąd 2-letni zakaz stadionowy. Opinię polityków zebrała Dagmara Kędzior.
1: Chociaż zdaniem polityków koalicji rządzącej ta decyzja jest kontrowersyjna, to jednocześnie według nich nie jest czymś zaskakującym. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że tym ułaskawieniem prezydent pokazał, że wciąż jest blisko ze środowiskiem tzw. pseudokibiców.
2: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
1: Karol Nawrocki nie musi się tłumaczyć, dlaczego stosuje prawo łaski. Tak odpowiada na to rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Prezydent ułaskawił jeszcze dwie inne osoby. Adama Borowskiego, opozycjonistę w czasach PRL, który miał wyrok w sprawie zniesławienia Romana Giertycha, oraz Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo, którego nie popełnił. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Apteki będą mogły się reklamować, o ile będą stosować się do rygorystycznych zasad. Rząd przyjął nowelizację prawa farmaceutycznego, która znosi całkowity zakaz promowania aptek, ale z szeregiem ograniczeń. Na przykład nie będą mogły stosować zachęt do kupowania leków, mówi prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
4: Zawsze będzie dyskusja, która mówi o tym, że w aptekach czegoś nie będzie wolno, a tymczasem reklamy leków i suplementów są nadal obecne w telewizji. Niemniej jednak próbujemy chociaż na etapie sprzedaży w jakiś sposób to manipulowanie pacjentem i ten bardzo agresywny marketing ograniczyć.
0: Także rzecznik rządu Adam Szłapka twierdzi, że zasady handlu farmaceutykami będą przejrzyste.
2: To jest ustawa, która znosi całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Jednocześnie wprowadza bardzo konkretne zasady regulujące, na przykład to, że nie będzie można wykorzystywać wizerunku osób poniżej 18 roku życia. Wprowadza takie zasady, które będą bardziej przejrzyste z punktu widzenia konsumenta.
0: A zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych. W co najmniej kilkunastu amerykańskich stanach odnotowano przypadki cyberataków wymierzonych w zakłady wodociągowe i kanalizacyjne. Jak informuje ABC News, głównym podejrzanym o przeprowadzenie ataków jest Iran. Działania, które już badają służby, polegają na próbach pozbawienia operatorów kontroli nad systemami poprzez zmiany haseł czy wyłączenie alarmów.
5: Służby obawiają się, że może to być testowanie amerykańskich zabezpieczeń urządzeń krytycznych. Jak dotąd nie odnotowano poważnych zakłóceń w dostawach wody ani w procesie oczyszczania ścieków. FBI apeluje do operatorów infrastruktury o odłączenie systemów od internetu tam, gdzie jest to możliwe oraz zapoznanie się z procedurami przejścia na sterowanie ręczne na wypadek przejęcia kontroli nad systemami automatycznymi przez osoby niepowołane. Władze stanowe w Michigan, jednym ze stanów dotkniętych problemem, poinformowały, że monitorują sytuację i współpracują z organami federalnymi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To są aktualności jedynki.
0: Dla dziennikarzy wzór.

0: dla polityków, z którymi rozmawiał wymagający partner. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Przez większość swojej kariery związany był z telewizją TVN24. Był mistrzem rozmowy politycznej. Tak wspominał w TVP Info Paweł Płuska, wieloletni dziennikarz TVN-u, obecnie szef 19.30.
1: Był osobą, która świetnie rozmawiała z politykami. Potrafił tego polityka, nigdy nie stawiał go pod ścianą, nie robił mu jakiejś krzywdy. Potrafił go lekko gdzieś tam obśmiać, czy tym swoim uśmiechem i gestem właśnie ręki zatrzymać. I to było naprawdę w Andrzeju niesamowite. Strasznie smutna ta wiadomość.
0: Andrzej Morozowski długo i ciężko chorował. Miał 69 lat. Iga Świątek gra dalej, Maja Chwalińska odpadła z tenisowego turnieju WTA Masters 1000 w Toronto. Finalistka tegorocznego French Open przegrała z Australijką Talią Gibson i zdołała wyrwać rywalce tylko jednego gema. Z kolei Iga Świątek wygraną z Czeszką Sarą Bejlek przeszła do trzeciej rundy turnieju. Mecz trwał 95 minut. Jak radziła sobie Polka, to ocenia Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.
2: Mecz, który miał dwa oblicza. Pierwszy set perfekcyjny w wykonaniu Igi, naprawdę wszystko się zgadzało i bardzo fajnie się to oglądało. Iga w takim bardzo dobrym wydaniu, kontrolująca, grająca taki zrównoważony tenis. W drugim secie troszeczkę ten poziom się obniżył, no ale na szczęście gdzieś to wszystko opanowała.
0: Oprócz Świątek w Toronto grają wciąż Magdalinetti i Magdalena French, które pojutrze rozegrają mecze drugiej rundy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W południowo-wschodniej połowie kraju noc pogodna, za to na zachodzie niebo zachmurzy się, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Lokalnie burz, miejscami z gradem, tak będzie też w centrum i na zachodzie Wielkopolski. Temperatura nocą od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na Podkarpaciu. Od rana znów gorąco, tak jak dziś, od 27 stopni na północy, przez 36 w centrum, do nawet 39 na południowym wschodzie. Prognozowane są też opady deszczu oraz burze, głównie na południu kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Od 10 minut mamy już środę, 5 sierpnia, 217 dzień roku. Słońce w znaku lwa wstanie 2 minuty po 5, a zajdzie o 20.21. Dzień potrwa 15 godzin i 19 minut. Czas na nasze jedynkowe kalendarium. 565 lat temu w Krakowie urodził się przyszły król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk. 254 lata temu, 5 sierpnia 1772 roku, Rosja, Prusy i Austria podpisały w Petersburgu traktat dotyczący podziału ziem Rzeczypospolitej. W wyniku pierwszego rozbioru Polska straciła prawie 1/3 swojego obszaru. W 1930 roku urodził się Neil Armstrong, amerykański kosmonauta, pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu. 95 lat temu we Lwowie urodził się Janusz Majewski, twórca takich filmów jak Zaklęte rewiry, Lekcja martwego języka czy Ceka dezerterzy. Reżyser zmarł w 2024 roku. 82 lata temu, w 5 dniu Powstania Warszawskiego, SS-mani generała Heinza Reinfarta rozpoczęli mordowanie cywilnej ludności na Woli. Między 5 a 7 sierpnia 1944 roku Niemcy wymordowali od 30 do nawet 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. W 1962 roku zmarła Marilyn Monroe, amerykańska aktorka, symbol ulody i seksu lat 50. XX wieku, jedna z legend amerykańskiego kina. Imieniny obchodzą dziś Maria, Oswald, Stanisław, Stanisława i Wirginiusz. Radiowa Jedynka składa wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom najserdeczniejsze życzenia.
3: Autopromocja.
4: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
5: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
4: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
5: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
4: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
5: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
4: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
5: Zapraszają Ula Kaczyńska
4: i Marcin Wojciechowski.
5: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio.

Dzień dobry Państwu. Mam dzisiaj na mojej ściągawce radiowej, czyli jedna kartka A4, dwa kwiatki narysowane i pociąg z lokomotywą i czterema wagonami. Naprawdę mogę Państwu zdjęcie zrobić, ale to się wtedy ujawni, co dzisiaj do usłyszenia, a ja nie chciałbym może tak wszystkiego. Kawa na ławę. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto, 5 sierpnia. To nie jest dobra wiadomość. Nie, nie, nie, proszę Państwa, mniej niż miesiąc. To z czego tu się cieszyć? 253 łamane na 98, czyli 253 w ogóle, 98 w jedynce. Zmywara jest w tle, tak? Wiatraki są w tle. Się dzieje i pralka jest w tle. Dawaj, Judyta, ogarniemy dzień ostrygi, 5 to dzisiaj. Dzień świeżego oddechu. O, żeby nie powiedzieli, że właśnie, że no. Dzień przewracania się do góry brzuchem. To w piątek. Wspaniale. Jakbym się nie przewrócił, to zawsze leżę brzuchem do góry. Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu jest w sobotę. No, proszę bardzo, do dzieła, mam nadzieję. Jak już nie chcemy ciągle słyszeć, bo ja nie mam orgazmu, no to jest w sobotę okazja. Przestańcie, dziewczyny, mówić, że nie macie. Bo to zawsze wina jest partnerki albo partnera, prawda? Może to jest wasza wina, a nie tego partnera. Miłośnicy książek będą mieli w niedzielę 9 święto. Dzień lwa jest 10. Ale to chyba dlatego, że jest ten znak zodiaku, tak? Że teraz jest lew. Światowy Dzień Konserwatora Zabytków we wtorek. No, to ci, którzy pracują w pewnych mediach, tam taki muzeum techniki, więc każdy z techniki jest konserwatorem zabytków. Bardzo zabawne. Ha, ha, ha, się pośmialiśmy. Proszę Państwa, dzisiaj to już od razu powiem, mamy na bogato, bo mamy 4 pełnowymiarowe tryptyki. Jak się nie zmieszczą w części radiowej, to w odsłuchu są w całości. Trudno, nie ma sprawiedliwości na świecie. I będzie też na pewno jeden półtryptyczek i będą też takie półtryptyczki trochę na siłę, ale będą. Także całkiem fajnie, moim zdaniem. Dzisiejsze usłyszenie się nam rysuje z bardzo fajnymi piosenkami, z niektórymi momentami takimi, że fiu, fiu. No i ten Tomek Makowiecki, Gram na wiolonczeli, piosenka, która na żadnej płycie się nie ukazała, więc jest swego rodzaju unikatem. Kto z Państwa ma na nośniku jakimś, na jakim? A no właśnie. Marcin.Sobesto@polskiradio.pl. Piękne lato, żegnaj narok. A będę się dzisiaj znęcał. Proszę Państwa, są takie piosenki, które przyznam, że kompletnie mi uciekły i jest mi aż głupio i wstyd, że ja o nich zapomniałem, bo są po prostu prześwietne. I dobrze, że ja mam dookoła siebie tylu fajnych ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą za wszelką cenę. Ja nie muszę za wszelką cenę być dla nich miły, uprzejmy, a jak wiemy, ja uwielbiam być gburem. W związku z tym cieszę się, że na przykład jest taka cudowna Ania z Gdańska, która

Chciała być dziennikarką, ale jest super specjalistą od ubezpieczeń i uwielbiam Anię podglądać na tym, na Facebooku. I nie, ona na Instagramie jest aktywniejsza. I Anna wrzuciła niedawno rolkę i tą rolkę upstrokaciła tą piosenką. I ja sobie pomyślałem, o rany, jak ty mogłeś? No właśnie, jest mi wstyd, ale dobrze, że możemy to nadrobić. I to jest taka piosenka, która, no jak się masz, Wiktor, pasuje do tego sierpnia, kiedy cała Europa wypoczywa. Ruscy, tak powiem, Ruscy, znowu w Turcji. Więcej już do Turcji nie pojadę, póki tak będzie, bo to jest nieznośne. No i generalnie wiadomo, no, jeśli nie teraz, to kiedy? W sierpień jest dla Europy. A kto w lipcu wypoczął, to w sierpniu trochę musi obgryzać paznokcie. Sweet Summer Day, Chris Rea.

Ależ to świetne. I to do tego całego takiego zestawu On the Beach pasuje jak nic. Sweet Summer Day. Największy sukces komercyjny artysty to była też taka trafna synteza nowoczesnego stylu życia, kiedy on zaśpiewał The Road to Hell. No, letni utwór z nutą jazzu to On the Beach, piosenka z myślą o starszej córce, It's Rainy Day on My Window, w Berlinie napisana Josephine, potem jeszcze była Julia, to o kolejnej córce. Cudownie, człowiek świetnie grał na gitarze, takie rasowe, głębokie, bluesowe.

brzmienie, miłość do wyścigów samochodowych, więc te utwory zawsze miały dobry drive. Był też pomocnikiem mechaników w zespołach Formuły 1. Kochał tradycyjnego bluesa. Pod koniec kariery wydał taki zestaw składający się z 11 płyt pod tytułem Blue Guitar. Chorował. Ja pamiętam, nagrywałem wywiad z Chrisem Rea dawno temu i on już wtedy mówił, bo zdiagnozowano u niego raka trzustki. To były właśnie jakieś takie początek lat 2000. Przeszedł operację usunięcia trzustki, potem cukrzyca i w 2016 roku udar mózgu. 50 lat w szczęśliwym związku, nieprawdopodobne. Nie chce się wierzyć. I 40 ponad milionów sprzedanych płyt, a w grudniu 25 roku zmarł w wieku 74 lat. No, Chris Rea, jak dla mnie więcej niż ważny człowiek i piękna muzyka. Natomiast, proszę Państwa, nie ukrywam, że nie mogłem się już doczekać, kiedy przyjdzie ten moment, żeby zagrać dziewczę. No, taka historia nieprawdopodobna i od razu zrobimy sobie tryptyk, który pozwolę sobie jednak podzielić. No, proszę się nie pogniewać. Więc teraz nabieramy powietrza, wstrzymujemy oddech i uwaga, uwaga.

Proszę Państwa, 2020 rok. Dziewczyna ma 13 lat. Jest, przyjeżdża z Oslo, z mojego ukochanego miasta, jednego z tych kilku takich, które pokochałem w Norwegii. No więc jako 13-latka w 2020 roku na America's Got Talent. I wychodzi i fiu! Złoty przycisk od Heidi Klum za nagranie, które przed momentem Państwo usłyszeli. Ale to nie był moment debiutu, bo 2014 rok, czyli ma 7 lat, czyli dzieciak, wygrywa norweską edycję programu talentowego, który staje się takim wiralem internetowym Gloomy Sunday. No ale od 2020 roku miliardy wyświetleń na całym świecie w mediach społecznościowych, śpiewa boso. Podobno to nawiązanie do sytuacji z dzieciństwa, gdy oddała buty ubogiej dziewczynce. Covery. No, tak zaczynała.

pogranicza popu i jazzu, a potem różne takie tam utwory, projekt Secret Love dostępny w serwisach streamingowych. Angelina Jordan, tak się dziewczyna nazywa. Tears Became My Endless Sea oraz Home. No i wcześniej to Bohemian Rhapsody razem w tryptyku. I wiem, że na pewnej grupie osób ptaszek to robi wrażenie. Na zapolskiej radio zrobiło się głośniej. Wiem o tym. To jeszcze niech się zdobi na dwa utwory.

Lubię, jak ptaszki ćwierkają. Nie powiedziałem państwu, ile dzisiaj tematów. Będzie 5 tematów. Postaram się jakoś tak może wysprzęglić i trochę żwawiej z tym wszystkim sobie radzić. Było Bohemian Rhapsody. I proszę państwa, żeby właśnie tego gadania nie było za dużo, to będziemy też tryptykowali się w godzinie pierwszej. Jeden połamany tryptyk już był, a teraz będzie tryptyk drugi i to będzie grupa Queen. I nie specjalnie się tutaj silę na jakieś wynalazki, ani na jakieś roztrząsanie historii. No wszyscy wiemy, że Freddy nie żyje, Fryderyk Bulsara zaczęli w 70 roku. Zresztą jest fajna historia opowiedziana w świetnym filmie. Łączenie rocka z operą, glam rockiem. No i kanon światowej muzyki, wiadomo. Freddy, Brian May, Roger Taylor i John. Wiadomo, hymny ponadczasowe, Bohemian Rhapsody. Co tu mówić, no? No po prostu niewiarygodna historia. 91 rok zespół ogranicza działalność. No bo bez Freddy'ego to wiadomo. No, potem koncertowali tam. Był Queen i Adam Lambert. Ale państwo znają mój stosunek do tego. Dla mnie Queen to Freddy już. To co? Bohemian, Cool Cat i You Are My Best Friend. Dla tych, którzy w streamingu, to na pewno te trzy utwory w całości, a jak nie w streamingu, no to jak będzie, tak będzie. O pierwszej wiadomości, także informacje dla tych, co na morzu, i słyszymy się w drugiej godzinie.

0: Autopromocja.
1: Jaki zapach kojarzy nam się z latem? Świeżo skoszona trawa, dym z ogniska, a może lawenda? W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje? Czy jest bezpieczne? I czy rodzice...

0: Muszą się na to zgadzać.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Rosja dokonała ataku rakietowego na Kijów. W mieście wyjął syreny, a władze zaapelowały o udanie się do schronów. Nie ma informacji o ofiarach. Mer miasta Witalij Kliczko napisał w mediach społecznościowych, że w dzielnicy Obołoń w północno-zachodniej części Kijowa zostały trafione dwa budynki mieszkalne, w tym 20-piętrowy wieżowiec. Znacznych rozmiarów pożar wybuchł na terenach podmiejskich, a wskutek bombardowania na południowych przedmieściach Kijowa i we wschodniej części miasta w ogniu stanęły magazyny. Prezydenckie ułaskawienia budzą duże emocje wśród polityków. Kontrowersje wzbudza sprawa lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha-Staruchowicza, któremu Karol Nawrocki darował karę 2-letniego zakazu stadionowego. Ten ruch prezydenta może budzić wątpliwości, ocenia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Wszystkie takie ułaskawienia, które są właśnie zabarwione jakimiś osobistymi przekonaniami na daną osobę, czy też politycznymi przesłankami, one są źle oceniane, bo uważają wtedy nasi obywatele, że to jest rodzaj prywaty, bądź też wsparcie jakiegoś środowiska, z którym się prezydent identyfikuje. A prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków.
3: Innego zdania jest Rafał Leśkiewicz. Rzecznik prezydenta uważa, że krytyka decyzji Karola Nawrockiego to polityczny atak.
5: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Pan prezydent sięga po opinie środowiskowe, w przypadku wniosków kierowanych przez prokuratora generalnego także po opinie sądów i prokuratur i na tej podstawie podejmuje swoje decyzje. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Prezydent ułaskawił też Adama Borowieckiego, opozycjonistę z czasów PRL, skazanego za zniesławienie Romana Giertycha oraz Piotra Pytla, który 20 lat niesłusznie przesiedział w więzieniu skazany za zabójstwo. W najbliższych miesiącach powstanie narzędzie do weryfikacji wieku w mediach społecznościowych, zapowiada resort cyfryzacji. Jego szef Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówił, że takie narzędzie potrzebne jest do wprowadzenia całkowitego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci. Narzędzie weryfikacji wieku ma być gotowe do końca roku.
6: Pracujemy nad weryfikacją wieku, skuteczną, taka, która nie będzie używała biometrii, która będzie bezpieczna dla obywatela, a jednocześnie będzie dawała satysfakcję rodzicom, opiekunom i wszystkim użytkownikom internetu, że mamy dobrze przygotowaną ustawę, myślę, że jedną z pierwszych na świecie, która weryfikuje wiek.
3: Do intensywnych działań w tym kierunku namawia rząd minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Zakaz social mediów do 15 roku życia. Namawiam koalicjantów, rząd, bo to zawsze jest nasz pierwszy krok. Zróbmy to rządowo.
3: Przypomnijmy, rządzący podjęli już kroki mające odciągnąć najmłodszych od ekranów. 1 września w życie wejdzie zakaz używania smartfonów w przedszkolach i podstawówkach.
2: To są aktualności jedynki.
3: Kierowcy taksówek wykonujący swoje usługi za pomocą aplikacji oraz kurierzy wkrótce mają być lepiej chronieni przez prawo pracy. W tym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne ustawy wprowadzającej unijną dyrektywę mającą na celu ochronę osób pracujących za pośrednictwem platform cyfrowych.
8: Polska wersja unijnej dyrektywy platformowej ma zmniejszyć przewagę wielkich platform cyfrowych nad szeregowymi pracownikami. Jeśli dojdzie do sporu z aplikacją, to firma, a nie pracownik, będzie musiała udowodnić w sądzie lub przed inspekcją pracy, że dana osoba nie jest jej pracownikiem. Systemy komputerowe zarządzające aplikacjami nie będą mogły już samodzielnie, czyli bez udziału człowieka, wyrzucić kogoś z pracy. Wprowadzane zostaną również surowe kary za naruszenie prywatności pracowników, na przykład poprzez śledzenie lokalizacji kuriera poza czasem wykonywania zleceń. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Budzące duże emocji postępowanie sądowe dotyczące przejęcia Warner Bros. Przez Paramount ma ruszyć w marcu przyszłego roku. Na prawny spór w tej sprawie patrzy całe Hollywood. Wcześniej prawnicy Paramountu starali się o rozpoczęcie postępowania w listopadzie tego roku. Proces ma potrwać 12 dni i skupić się na wniesionych roszczeniach. Postępowanie ma zakończyć się w chwili wydania orzeczenia przez sąd lub w czerwcu przyszłego roku. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: W nocy na zachodzie Polski dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burz.

0: że lokalnie z gradem. Upały nie odpuszczają. Środa będzie bardzo gorąca, od 27 stopni na północy, 36 w centrum i uwaga, aż 39 stopni na południowym wschodzie. Na południu kraju może popadać i zagrzmieć. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyższy z centrum 1018 hektopaskali nad zachodnią Rosją powoli słabnie. Zatoka Niżowa z nadwyspy brytyjskich, Morza Północnego i Niemiec utrzymuje się. Bałtyk Południowy. Wiatr wschodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 4, okresami do 5 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra do słabej, później przelotny deszcz, możliwa burza. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr wschodni do północno-wschodniego skręcający na południowy 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr wschodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 4 okresami do 5 w skali Beauforta. Możliwe burzowe porywy wiatru. Stan morza 2 na północy początkowo do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz lub burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr wschodni skręcający na południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność przeważnie dobra, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-wschodni skręcający na wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5, na południu przechodzący w zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 2 do 4, na północy okresami do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy za te wiadomości. Na kolejne zapraszamy o drugiej. Kajetan Tłokowski, Marcin Sobesto. Piąty dzień sierpnia. Lato ciągle, ale już mniej niż więcej. Nie, jakby tak policzyć, to mamy tam te 20, 31 plus 10, 41 i tutaj 4, 44. No nie, no to jeszcze więcej tego kalendarzowego i astronomicznego lata, ale wiadomo jak jest. No tak czy inaczej, proszę się cieszyć każdą chwilą sierpniową również i się Państwu bardzo uprzejmie polecamy. Tę piosenkę obiecałem tydzień temu, ale też będę się musiał wytłumaczyć z obietnicy, której dziś Państwu nie dowiozę.

Kochać czasem znaczy umieć nie być razem. No to ładne akurat. Niektórzy to myślą, że jak się jest razem, to trzeba razem jeździć na wakacje i o wszystkim się informować. Że ja będę robił to, czy tamto, a czy mogę. To proszę, niech państwo zabierają i zwijają manatki szybko. Jakiej ja obietnicy nie dowiozę? Proszę państwa, obiecałem, że dzisiaj będzie w trzeciej godzinie muzyka z norweskiego serialu. No, ale nie będzie. Uznałem, że to zbyt mroczne i Kajetan też mi zasugerował, że to może być zbyt karkołomne wyzwanie i żeby to zostawić na jakiś mroczniejszy czas. Ale moja dusza jest mroczna zawsze, to na kiedy? No dobra. Płyta Fantomas. Kochać czasem znaczy umieć nie być razem. Formacja nieżywych schabów. Olek ostatnio, znaczy chwilę temu, znowu został zapytany, co się dzieje? Taki chudziutki. No i Olek po raz kolejny napisał, że mierzy się z depresją i że on wolałby być grubiutki, a nie depresyjny. No, a czasami grubi myślą, że jest im tak źle. Znaczy, bardziej puszyści? Grubi, no po prostu. Też nie jestem chudzinką. Dobrze, proszę państwa. Co robimy? To jest nadworne pytanie. No i zawsze jest gdzieś, albo w naszej organizacji, w której pracujemy, albo w domu, to jest już w ogóle piekło, albo w jakimś takim gronie przyjaciół, taki kaowiec. I my zawsze liczymy, że on wymyśli, zorganizuje, zapewni nas o pewnych rzeczach i pomyśli o wszystkim, żeby było fajnie. I ja przez właściwie znaczną część swojego życia to zawsze byłem kaowcem i taką

komórką organizacyjną. Sprawy niemożliwe to wymagają odrobiny czasu, a resztę to od ręki. I to się jakoś tak do mnie przykleiło.

Sam ze sobą bardzo dużo. Może dlatego, że ja niespecjalnie potrzebuję towarzystwa takiego, żeby ktoś obok był. Czasem tak, ale mi wystarczy czasem kontakt przez telefon czy tam przez komunikator. Ja nie muszę empirycznie kogoś za rączkę trzymać. Wolałbym za inną część ciała, jeśli już w ogóle. No, za rączkę. Dobra, więc zawsze nam się trafi taki kaowiec. Człowiek, który przejrzy internet, przejrzy poradniki, książki, zaplanuje trasę i potem jak jest wycieczka rowerowa, tu w lewo czy w prawo? Słuchaj, a kiedy będzie można zjeść coś? No ja współczuję, ja sam sobie współczuję. Może dlatego zacząłem jeździć więcej sam na rowerze. I nawet ograniczam takich bardzo dobrych znajomych, którzy proszą, żebyśmy pojechali. No pojechałem trzy lata temu, dwa lata temu. To się fatalnie skończyło. Raz się człowiek wytarabanił, znaczy nie ja. Chciałem udzielić takiej pomocy, bo to się zdarza. To dostałem opierdziel. A potem były zawody, kto ile zużył akumulatora? Nie, no to najlepiej pokazać, że w połowie drogi ma się prawie cały akumulator w rowerze elektrycznym. Szczerze mówiąc, to miałem to w nosie, bo nie po to mam rower elektryczny, żeby się chwalić, że umiem oszczędzać akumulator. No i to się źle skończyło, w związku z tym potem na wszelki wypadek bardzo to robię ostrożnie i dostopnie, a najczęściej mówię, ale radzisz sobie sam, ja mogę wyznaczyć trasę, nie podoba się, goodbye, my love. Nie będę słuchał, nie podoba mi się. Wcześniej pokazałem, wytłumaczyłem, a potem w trakcie, no, bo to też to w tamtej wycieczce, pamiętam, że trafiliśmy na Błocko, takie w dół, naprawdę po kolana. No dla mnie to było ahoj przygodo. Po prostu, a tu dramat, ja mam jedne buty. No to trudno. To trzeba było zabrać drugie. Dobra, nie narzekajmy. Także proszę państwa, też proszę nie piłować tych kaowców, bo oni potem przestają chcieć być kaowcami i potem po jakimś czasie takie nieśmiałe, słuchaj, może jednak byśmy to jakoś zrewidowali. Może, nie, pociąg odjechał. Dobra, co my teraz mamy ładnego do zagrania? Mamy do zagrania Moody Blues.

się nagadałem poprzednim razem, więc właśnie, Moody Blues, płyta Cilla Mer, I Know You Are Down There Somewhere, tam jest to deep piękne, ale deep na końcu, a to na początku dobrze się złożyło. Proszę Państwa, 2001 rok to nie jest moment, kiedy ta piosenka rozjaśniła nieboskłon, tylko w 2001 roku, czyli 10 lat po premierze, 20, przepraszam, po premierze oryginału wychodzi edycja na CD rozszerzona, płyta Time Electric Light Orchestra. I jak zagrałem When Time Stood Still, to się takie pojawiło, skąd, w ogóle nigdy w życiu nie słyszałam. No ale tam jeszcze dwa inne utwory. No to dzisiaj jeden z tych żwawszych. Ja nie lubię żwawych, ale ten jest spoko.

Julie Don't Live Here, Time, edycja 2001. Trzy bonusy są w zestawie. Uwaga, uwaga, teraz będzie temacik, czy faktycznie jest drogo nad polskim morzem. Pamiętam, jak się zaczynały wakacje, czyli tam miesiąc temu z okładem, to w programie Uwaga reporterka zrobiła taki fajny, bardzo rzetelny materiał, że ona pokazała ten swój wyjazd nad polskie morze od momentu zakupu biletu, pojechała do Karwi, jeżeli ja dobrze pamiętam. Się okazało, że na te tańsze pociągi nie ma miejsc, więc musi pojechać EIP. Dlaczego się mówi, że muszę pojechać Pendolino? Nie zawsze oznaczenie EIP oznacza, że pojedzie Pendolino, bo czasem może się Pendolino zepsuć. W każdym razie bilet na te EIP jest najdroższy, jak się go kupuje w ostatniej chwili. I reporterka pojechała, potem autobus z Gdyni do tej Karwi i tam pokazała, jak w Karwi można sobie poradzić. I złamała pewien stereotyp, bo jest rzeczywiście tak, jak reporterka pokazała. Jeśli my się damy skroić i my po prostu prawie, że wieszamy sobie tutaj tą kartkę, mam kasę, jestem Januszem, no to proszę państwa, któż nie podniesie tego zwiniętej kasy albo spiętej gumą takiego pliku banknotów. Państwo oddadzą do biura rzeczy znalezione. Ja bym nie oddał. Sorry. Jakby było napisane, że to są pieniądze Janka. I tam, nie wiem, no by było to tak. Ale tak zgadywać? No przyznaj się człowieku, że to twoje, ale skąd ja to będę na pewno wiedział? Także nie. No dobra, ale no nie mamy tej tabliczki i nie chcemy, żeby tak nas postrzegali. Czy to się da? No da się. Okazuje się, że można spokojnie za stówę, za nocleg znaleźć miejsce. To będą pewnie bodzio meble. I niestety łazienka może być po drugiej stronie korytarza. Niektórym to nie przeszkadza. Nie rozumiem, ale przyjmuję do wiadomości, że są tacy, którym to nie przeszkadza. Obiad to się nazywa danie dnia, tak? Że jest zupa i drugie. I tam było chyba za 40 zł.

taki zestaw. Nie będzie to pewnie pstrąg, czy tam, no nie, pstrąg to może źle powiedziałem, pstrąga to w górach. No ale nie będzie to na pewno ryba ze świeżego połowu. Dorsza to państwo w sierpniu chyba, proszę nie wierzyć w takie bzdury. Chyba, że kuterek przypadkiem złowi, bo to też pod ochroną. No ja rozumiem, że flądra teraz? No dobra, szprotki, może śledzik, ale to też nie jest pora. No w każdym razie, to nie będzie na pewno ryba i najlepsza zupa, ale można będzie spokojnie zjeść fajny obiad. I za cztery dychy da się. Niekoniecznie przy głównej arterii, tamtych dębek czy czegoś. Gofry mniej więcej wszystkie w tej samej cenie. Loda raczej, proszę państwa, na uboczu można takiego kręconego, nie świdra, czyli wodę z cukrem, tylko proszę poszukać tych włoskich, co to są ostatnio uważane, że one są gorsze, a one moim zdaniem lepsze i tańsze. No gofer będzie pewnie z 15, co? Albo i dwie dychy kosztował, a z owocami to i pod trzy dychy. Kukurydza podobno na plaży jest po dwie dychy u tych panów i tutaj to się nie da. Ale to proszę sobie na plażę, tam leżą państwo, się smażą, nie? I tu przyjeżdża chłop i najlepiej, żeby była taka cena jak z najtańszego dyskontu. No tak się nie da. Ja nie wiem, czy państwo wiedzieli, że w tym roku oni poszli po razem do głowy i te wielkie lodówy już jeżdżą po plaży, bo te chłopaki nie muszą tachać tego na plecach, tylko mają takie te wózeczki trzykołowe i z silnikiem elektrycznym. I to jest w ogóle genialne, że ten młody człowiek, no nie musi się tak katować na tych takich baniakowych kołach. No to fajnie, że tak zrobili i ci ludzie tak ciężko pracują, więc mają więcej w tej lodóweczce. Ona lepiej trzyma ciepło. I znaczy zimno. No i nie tarmosi ten człowiek i ma więcej tego wszystkiego. Dla mnie świetne. Dwie dechy kukurydza w tym roku, tak. Więc nie musi być tak bardzo drogo. I jak państwo będą rozsądnie i z kwaterą i ze wszystkim to się da, trzymali się za kieszeń i z drugiej strony też chyba nie ma co takiej cebulandy robić. Jasne, że na śniadanie bułka, twarożek, jakieś rzodkiewki, pomidorek, to można kupić w zwykłym sklepie, które są. No te zwykłe sklepy też są droższe, jak tam pani Zosia prowadzi sezonowo. Ale najczęściej te takie też duże sieciówy są. Można samochodem skoczyć tam parę kilometrów i sobie na dwa dni przywieźć. Piwko też, ale wiadomo, że w tych kufelku smakuje bardziej. Albo w kubku na plaży. Dobra, Rogera Watersa teraz chciałbym państwu zagrać z fajnej płyty, z Radio KOS, płyty unikalnej. You wake up in the morning, get something for the pot. Wonder why the sun makes the rocks feel hot.

nigga real.

0: This is some live rock and roll at Chaos, where rock and roll comes out of chaos, and a song called...
1: No, unikat z winyla, jakże by inaczej. Kolejny temat, proszę Państwa, to są pomysły na wakacje, gdy nie możemy wyjechać. Tak jak ja w tym roku, nie dało rady, no dzieje się u mnie w pracy tyle, a że to jest taka operacja, która się wydarza raz czy dwa razy w historii firmy, no to spoko. Więc takie krótkie tylko wypady, naprawdę nie trzeba rozpaczać i że jak mieszkam w centralnej Polsce, to co tu robić? Ja swego czasu nie tak dawno udowodniłem, że można pojechać 15 kilometrów, no tam było chyba więcej 20 parę od Warszawy do Modlina, nad wodę, przy moim ulubionym wiadukcie kolejowym stanąć, porobić zdjęcia, zejść z skarpą, pomoczyć stopy. Chycjan kiedyś po tej skarpie zjechał na dużym GS-ie i wjechał. Do dzisiaj wydaje mi się to niemożliwe. I nie ma wcale tłumów. I można fajnie spędzić czas. I kajakiem niekoniecznie nad Krutynie trzeba. I tu mówię o Mazowszu, ale to wszędzie Państwo znajdą takie miejsca. I na szczęście jest coraz więcej różnych w internecie fajnych poradników, jak to zrobić, nie mając wora pieniędzy i śpiąc w domu, żeby te wakacje nie były tylko wakacjami przed ekranem. Da się, proszę Państwa, nie ma co narzekać i niekoniecznie trzeba na te all inclusive polecieć do Turcji czy do Grecji. Telewizja mnie ubawiła, mówiąc, że Grecja jest w tym roku najmodniejsza. Co roku jest to samo, co roku się mówi, że Grecja jest najmodniejsza. Prawdę. Dobra. Także proszę Państwa, trochę wysiłku, a jakby co, proszę pisać do mnie marcin.sobesto@polskieradio.pl. Ja i pomysły na prezenty, pomysły na nową partnerkę, na nowego partnera, na wakacje, na życie. Mogę odpłatnie. Dobre rady za złotówkę są u pana Rolanda, a u mnie są troszkę droższe. Tu biorę piosenek znalezionych, to muzyka nocą, jedynka, Polskie Radio. Proszę Państwa, Mini Tryptyczek, czyli grupa No Limits. Nowa płyta za chwilę. Pierwszy singiel

chciałem zagrać, ale nie dałem rady. Ale jak Maciek Łyszkiewicz przysłał mi singiel drugi, to ja myślałem, że jak mu odpiszę, co ja o tym myślę, to Maciek się obraził, bo napisałem: fajnie, ale to jest 1:1 All My Love, część druga. I o ile w części pierwszej odrobinę swoich paluszków maczałem dawno, dawno temu, to ta część druga to już tylko słucham jako słuchacz. Łączę to, bo to pasuje do siebie. Gdyńska, świetna historia. Ania Męczyńska na wokalu. All My Love, a potem Nikt i Nic. Zapowiedź płyty, którą wyda Agencja Fonograficzna Polskiego Radia. To tak by the way.

Tu była piosenek znalezionych, tu muzyka nocą. No Limits, Nikt i Nic, a wcześniej All My Love. Druga za moment, tryptyk przed drugą dla internautów w całości. Live, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Rolling Stones. Mamy od niespełna miesiąca nowy album. Można? Można w lipcu, kiedy się mówi, że sezon ogórkowy. Można dobrą płytę? Ja nie lubię tych żwawych utworów, ale singiel Jealous Lover, no to kapcie pospadały. I ja Stonesów takich uwielbiam. I dlatego dzisiejszy tryptyk będzie właśnie taki. Więc będzie Almost Here's I, będzie Full to Cry, no a wcześniej już Państwo słyszą Jealous Lover z nowej płyty Stonesów. Jedynka, Polskie Radio. Niech Stonesi brzmią. Tacy Stonesi? Kurczę, czy oni 30 lat temu nie mogli tak grać?

0: you know, I got a woman,
1: Teddy, you're a fool,
0: and she live in a poor part of town.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jaki zapach kojarzy nam się z latem? Świeżo skoszona trawa, dym z ogniska, a może lawenda? W lecie z radiem wybierzemy się na lawendowe pole i opowiemy, jak i dlaczego warto uprawiać tę piękną i pachnącą roślinę. W audycji także o udostępnianiu wizerunków dzieci w social mediach, przez szkoły i przedszkola. Jakie niesie ze sobą konsekwencje, czy jest bezpieczne i czy rodzice muszą się na to zgadzać?
4: Lato z radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 5 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Informują władze miasta w mediach społecznościowych i dodają, że w 2 dzielnicach w ogniu stanęły magazyny. Rakiety trafiły też w 2 budynki mieszkalne, w tym w 20-piętrowy wieżowiec. Trzyletni chłopiec trafił do szpitala z obrażeniami ciała po tym, jak został pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Maszkienicach w powiecie brzeskim.